0: Motywem morderstwa był rozpad małżeństwa. Tragiczne statystyki pierwszego wakacyjnego weekendu. W całej Polsce zmarły 24 osoby. Głównymi przyczynami śmierci w wodzie nadal są brawura, temperatura i alkohol. Tylko na Mazurach w miniony weekend były 4 takie zdarzenia. O jednym z nich opowiada Radio Z Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji.
1: W sobotę 28-latek wypłynął na jezioro w powiecie mrągowskim na materacu, wpadł do wody i nie był w stanie samodzielnie wypłynąć. Po tym jak jego znajomi, z którymi jak się okazuje wcześniej na plaży pił alkohol, wszczeli alarm, na ratunek ruszył policjant, który był tam w czasie wolnym od służby, wydobył mężczyznę na brzeg, ale mimo udzielonej pomocy 28-latek nie odzyskał funkcji życiowych.
0: Policjanci niezmiennie apelują do wszystkich wypoczywających nad wodą o rozsądek i ostrożność. A w miejscowościach turystycznych z każdym dniem przybywa urlopowiczów. Oblegane są m.in. popularne kurorty nad jeziorami. Od początku wakacji Mazury, Suwalszczyznę i po jeziorze Augustowskie przemierza reporter Radia Z Michał Dzienyński. Wczoraj był w okolicach Orzysza. Czy są tam jeszcze wolne miejsca?
2: Giżycko, Mikołajki czy Augustów, tam najtrudniej znaleźć nocleg. Łatwiej w nieco mniejszych miejscowościach. Ceny od 100 zł za pokój bez łazienki do kilkuset, a nawet kilku tysięcy za noc. Tak, tak. No dobrze, a co z jedzeniem?
3: Półmisek regionalny, wszystkiego po troszku, to kosztuje 37 zł.
2: W sklepach jak świeże bułeczki schodzą lody i zimne napoje, no i zestawy na plażę.
4: Wszystko będzie schodzić. Wszystko, co mamy, no.
2: Sprawdziłem, grabki, wiaderko, foremka, taki zestaw, cena 30 zł. Orzysz, Michał Dzieliński, Radio Z.
0: Najmniejsze obłożenie na razie jest na Suwalszczyźnie. Część osób wyjeżdża na pobliską Litwę. Tymczasem coraz więcej zagranicznych turystów na wakacje wybiera Polskę. W zeszłym roku przynajmniej jedną noc spędziło w naszym kraju ponad 15 milionów cudzoziemców. Z których krajów najwięcej? O tym mówi Radio Z Joanna Węglarczyk z Polskiej Organizacji Turystycznej.
5: Przede wszystkim Czesi, ale tutaj akurat myślę, że trochę zaskoczę. Bardzo dużo Włochów przylatuje do Polski. Notujemy w tej chwili największe wzrosty. Natomiast na przykład Pomorze Zachodnie jest bardzo mocno odwiedzane przez Niemców.
0: I to Niemcy wciąż są numerem jeden, jeśli chodzi o nację, która najczęściej nas odwiedza w celach turystycznych. Przyciągają ich nie tylko niższe niż za Odrą ceny, ale także stale rosnący komfort w naszych hotelach i ośrodkach wypoczynkowych. Jeszcze dzień i za paliwa będziemy płacić więcej. Od lipca koniec cen maksymalnych i obniżonego VAT-u. Wróci 23% podatek. Od środy benzyna może kosztować 6,50, a diesel 6,70 za litr, przewiduje analityk rynku paliw SBM Reflex Urszula Cieślak.
6: W jakiej wysokości ceny mogą wzrosnąć? Będzie po części zależało od tego, jak będą zachowywały się notowania cen ropy i paliw gotowych na rynkach międzynarodowych. A one z kolei są uzależnione od tego, czy uspokojenie sytuacji na Bliskim Wschodzie będzie trwałe.
0: Wtorek to ostatni dzień rządowych obniżek cen paliw, czyli programu CPN. Dziś litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, a oleju napędowego 6,19. Według ekspertów od środy paliwo podrożeje średnio o 40 do 60 groszy na litrze. W Katowicach obowiązuje już strefa czystego transportu, ale bardziej na papierze niż w praktyce, bo strefa obejmuje głównie ulice w centrum, które i tak są wyłączone z ruchu. Kierowcy przejeżdżają przez nią tylko na dwóch krótkich odcinkach. Do tego zasady są bardzo łagodne. Zakazy nie dotyczą mieszkańców Katowic i metropolii, a pozostali mogą wjechać nawet 20-letnimi autami diesla. Jeden z kierowców, z którym rozmawiał reporter Radia Z, nawet nie wiedział, że wjechał do strefy.
7: Nie miałem na ten temat zielonego pojęcia.
8: No, bo właśnie jesteś.
7: Tu jest taka strefa. Czym się zmartwi? Jeździ 30-letnim Mercedesem zabytkowym, także...
8: A syn mieszka w Katowicach czy w metropolii?
7: Tak, tak.
8: No to w ogóle też nie obowiązuje.
7: Też nie. Czyli mieszkańców Katowic?
8: Nie.
7: 20 albo 30 samochodów, które wjeżdżają do strefy, raczej nie zmieni nam tutaj, wie pan, warunków.
0: Władze Katowic przyznają, że strefa została zaprojektowana tak, by jak w najmniejszym stopniu utrudnić życie kierowcom, bo miasto jej nie chciało. Wprowadzenie strefy wymusiły Komisja Europejska i Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Unia Europejska wprowadza nowe zasady dla wegańskich produktów roślinnych. Wiele z nich nie będzie mogło być nazywanych boczkiem, kurczakiem czy smalcem. Taką decyzję podjęły unijne kraje po długiej batalii między producentami mięsa a firmami od produktów roślinnych. Co się zmieni, wie reporterka Radia Z.
9: O te nowe zakazy najbardziej walczyła francuska branża mięsna, a największym przeciwnikiem była niemiecka branża roślinnych zamienników. I ostatecznie mamy kompromis. Wege burgery, nuggetsy i kiełbasy zostają, ale już nie wege stek czy boczek. W sumie lista terminów zastrzeżonych dla produktów mięsnych, czyli według nowej definicji części jadalnych zwierząt, liczy ponad 30 pozycji. Zakaz ich używania dotyczy też mięsa hodowanego komórkowo. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Przed nami najpierw kilkuletni okres przejściowy, dlatego zmian z dnia na dzień nie zobaczymy na sklepowych półkach. Niezwykłe odkrycie w okolicach Koszalina. Cztery naszyjniki z brązu sprzed 2500 lat znaleziono w pobliżu Rekowa. Dwa zabytki są w idealnym stanie, dwa mocno wyszczerbione. Miejsce dokładnie zbadają archeolodzy. Przez prawie 2000 lat był nie do odczytania starożytny papirusowy zwój z biblioteki Herculanum, zniszczony w wybuchu Wezuwiusza. Był spalony, zwinięty i nie dało się go rozwinąć, bo od razu by się rozpadł. Teraz zrobiono to cyfrowo, czyli bez dotykania. Odczytano tekst o tym, jak dobrze żyć i być lepszym człowiekiem. To pierwszy raz, kiedy udało się odczytać taki zwój w całości. Wcześniej naukowcy potrafili zobaczyć tylko pojedyncze słowa.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z. Muzyka numer 1.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Wypadek? Nie sądzę. Muszę pana zmartwić, ale hałas nie jest pojęciem względnym. Zaczęła grzecznie. Oczywiście każdy ma inną wrażliwość, ale istnieją też pewne normy, których jesteśmy zmuszeni przestrzegać. I teraz tak. Dopuszczalny poziom wynosi 30 decybeli, a w naszym pensjonacie nigdy nie przekroczył 20. Więc rozumie pan, że w tym przypadku kwestia odszkodowania raczej nie wchodzi w grę. Uśmiechnęła się słodko, po czym zwróciła do kobiety. Czy mogłaby mi pani pokazać ślady? Lewandowska rozejrzała się po niewielkim holu, jakby sprawdzając, czy przypadkiem nie zabrudziła podłogi. Jakie ślady? Zapytała zaskoczona. Ślady po ugryzieniach pluskiew, doprecyzowała Gabriela. No właśnie, Haniu, pokaż pani, zwrócił się do żony Lewandowski. Kobieta podciągnęła rękaw sukienki i z dumą podsunęła Gabi pod nos przedramię, na którym widniały dwie duże, rozdrapane krosty. Gabi pochyliła się nad nimi, obejrzała je uważnie, po czym sięgnęła po komórkę i pstryknęła im zdjęcie. Lewandowska cofnęła się gwałtownie, chowając rękę za sobą. Halo, co pani robi? Zdenerwował się jej mąż. Nie ma pani prawa. To się nazywa dowód, wyjaśniła Gabi. Dowód na to, że chcieli mnie państwo oszukać. Tylko trzeba się było lepiej przygotować. Na przykład wpisać sobie w Google ugryzienia pluskwy. Są bardzo charakterystyczne. Nie da się ich pomylić z niczym, a już na pewno nie z tym. Wskazała na przedramię Lewandowskiej, bo to wygląda co najwyżej na komara. Sięgnęła po kalkulator i wstukała kilka liczb. Noclegi plus rachunek z restauracji. Proszę bardzo. Odwróciła kalkulator w ich stronę. Kartą czy gotówką? Lewandowski patrzył na nią z pełną niedowierzania wściekłością. Nie zamierzamy płacić! Teraz już prawie krzyczał. Przy takim stosunku do klienta nie należy się wam nawet złotówka. Za to państwu należy się medal, że w takich katastrofalnych warunkach wytrzymaliście cały tydzień. A nie, przepraszam, 8 dni. Gabi pokręciła głową z uznaniem, po czym wychyliła się do nich przez ladę, a jej głos nagle zrobił się chłodny i stanowczy. Dobra, koniec zabawy. Chcieliście mieć wakacje za darmo, ale się nie udało. Artykuł 286, paragraf 1 Kodeksu Karnego. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Zrobiła krótką pauzę dla podkręcenia efektu. Więc albo państwo płacą, albo wzywam policję. Twarz mężczyzny przybrała kolor świeżo obranego buraka.
2: Jak pani śmie? Zabulgotał. To jest bezczelność.
1: Ale najwyraźniej dotarło do niego, że został zdemaskowany. Wyszarpał z kieszeni portfel, a z portfela kartę. Gabi wstukała kwotę w terminal i z satysfakcją patrzyła, jak Lewandowski przykłada złoty kawałek plastiku do czytnika.
2: Zniszczę was! Syknął. Wszystko opiszę w internecie, nie pozbieracie się!
1: Gabi westchnęła teatralnie. Zna pan może taką grupę na Facebooku Mój Hotel? Pewnie nie, bo to grupa zamknięta, tylko dla właścicieli pensjonatów i hoteli. Jeżeli wrzucę tam wasze nazwisko, już nigdzie w Polsce nie przenocujecie. A już na pewno nie za darmo. Rozumiemy się? Lewandowski wyglądał tak, jakby miał na Gabrielę splunąć. Odwrócił się gwałtownie i zaczął zbierać walizki, a z jego ust popłynęła wiązanka słów powszechnie uważanych za obraźliwe. Kiedy w końcu małżeństwo nerwowym krokiem opuściło pensjonat, Gabriela odetchnęła z ulgą. Poczuła też coś w rodzaju satysfakcji. Gdyby na jej miejscu był Wiktor, raczej by sobie nie poradził, bo nawet jeżeli zorientowałby się, że historia jest szyta grubymi nićmi, nie miałby odwagi, żeby się oszustom postawić. Wiktor był miłym i dobrym człowiekiem i świetnie sprawdzał się w sytuacjach, w których trzeba się było sympatycznie uśmiechać. Niestety, kiedy pojawiały się jakiekolwiek trudności, natychmiast kładł uszy po sobie, zgadzał się na wszystko, pozwalał wchodzić sobie na głowę, czego najlepszym przykładem było jego małżeństwo. Nagle Gabi uświadomiła sobie, że jeżeli jej miesięczny pobyt w Nałęczowie ma mieć jakiś sens, powinna przede wszystkim nauczyć Wiktora asertywności. Zadanie z gatunku karkołomnych. Dużo prościej byłoby do prowadzenia pensjonatu zatrudnić jakiegoś kompetentnego menedżera. Tylko jak to wytłumaczyć rodzicom? którzy uważali, że jedynie rodzinne biznesy mają sens. Gabriela wycofała się do pokoju na tyłach recepcji. Z ciemnego wnętrza torebki zachęcająco zamrugała do niej buteleczka żołądkowej. Już miała po nią sięgnąć, kiedy się zorientowała, że właściwie nie ma ochoty na alkohol. Scysja z Lewandowskim i satysfakcja, jaką poczuła, sprawiły, że żołądkowa gorzka nagle przestała jej być potrzebna. Gdyby matka się o tym dowiedziała, uznałaby zapewne, że terapia jaśminowym

hipnotyzujące. Jej energia i niski, lekko zachrypnięty głos sprawiały, że nie można było od niej oderwać oczu. Kliknęła w pierwszy link pod zdjęciem, który zaprowadził ją do profilu Herman na Instagramie. 52 tysiące obserwujących. Prawdziwe celebrytki mogły się pochwalić milionowymi zasięgami, więc ten wynik nie powalał. Ale Gabi uświadomiła sobie, że jeżeli kobieta miała ostatnio do czynienia z internetowym hejtem, mogła stracić część obserwatorów. Konto na Instagramie sporo mówiło o jego właścicielu. Gabi miała dużą wprawę w analizowaniu zawartych tam informacji, zaczęła więc przeglądać posty. Te zawodowe, z premier, planów filmowych i spektakli, mieszały się z prywatnymi. Były fotki od fryzjera, z zabiegów kosmetycznych, prezentowanie nowych ciuchów, kilka zdjęć ze śmiesznym, uszatym, czarno-białym psem i oczywiście dokumentacja wakacyjnych wyjazdów. Grecja, Włochy, Szwecja. To, co najbardziej rzucało się w oczy na prywatnych fotografiach, to brak innych kobiet. Mężczyźni, owszem, było ich aż nadto. Niektórzy się powtarzali, inni występowali tylko raz, ale bliskich, zaprzyjaźnionych kobiet Sandra najwyraźniej nie miała. Gabriela wróciła do strony z wynikami wyszukiwania i przebiegła wzrokiem proponowane linki. Filmweb, Film Polski, strona teatru Osterwy, Wikipedia, ale nie o to jej chodziło. Więc weszła ponownie w okienko Google, wykasowała poprzednie polecenie i wpisała Sandra Herman, afera hejterska. Tym razem internet postanowił odesłać ją do Pudelka. Pomponika i plotka. Po chwili wahania kliknęła artykuł z Pudelka. Sandra Herman, znana aktorka filmowa i teatralna, od kilku tygodni mierzy się ze zmasowanym hejtem, który wylał się na nią w związku z jej domniemanym romansem. Pod lidem zamieszczono zdjęcie Herman wsiadającej do samochodu na parkingu przed galerią handlową. Aktorka z dłonią na klamce drzwiczek odwróciła się właśnie w stronę paparazzo. Bez makijażu, z podkrążonymi oczami, była prawie nie do poznania, a w jej wzroku Gabriela dostrzegła panikę. Kiedy siostra Sandry dowiedziała się o samobójstwie, użyła słowa zaszczuta. I na tym zdjęciu kobieta dokładnie tak wyglądała, na zaszczutą. Musiała się zorientować, że została namierzona. Prawdopodobnie przyspieszyła, może nawet zaczęła biec, żeby jak najszybciej schronić się we wnętrzu auta. Coraz bardziej zaciekawiona przeszła do tekstu artykułu. Prawdę mówiąc, spodziewała się, że powodem internetowego prześladowania Herman okaże się polityka, kwestie narodowościowe lub rasistowskie. Coś, czym przestrzeń publiczna była ostatnio przesycona. Okazało się jednak, że sprawa była dużo bardziej przyziemna. Sandra Herman, grająca w teatrze imienia Osterwy i mająca w nim status lokalnej gwiazdy, wdała się w romans z Bartkiem Czapskim, bardzo zdolnym i bardzo żonatym młodym aktorem. Co prawda romanse w tym środowisku nie są niczym zaskakującym i może by jej się nawet upiekło, gdyby nie fakt, że Czapski i jego żona Beata od lat grali zakochaną parę w jednej z najbardziej popularnych telewizyjnych telenowel, a publiczność ich uwielbiała. Jakby tego było mało, Czapska właśnie spodziewała się dziecka. Kiedy romans wyszedł na jaw, aktor słusznie uznał, że nie ma sensu kopać się z koniem. Publicznie się pokajał, przeprosił żonę, przeprosił fanów i udzielił boleśnie szczerego wywiadu jednemu z kolorowych magazynów, z którego między wierszami można było wyczytać, że został przez Sandrę uwiedziony. Biedny miś. Fani uwierzyli mu bez zastrzeżeń, całe oburzenie kierując na aktorkę. No i zaczęła się nagonka. Pełne nienawiści wpisy zalały nie tylko prywatne profile Herman na Facebooku i Instagramie, ale również oficjalny profil lubelskiego teatru. Powstała nawet specjalna strona Nie chodzę na Herman, na której ludzie publikowali zdjęcia zwracanych do kasy biletów na jej spektakle. Na frontonie teatru ktoś namazał sprayem Herman spierdalej. Atmosfera zrobiła się gęsta. Dyrektor teatru, nie bardzo wiedząc jak sobie z tym radzić, najpierw zawiesił wszystkie spektakle z udziałem aktorki, a potem ją samą wysłał na urlop, uznając, że najlepiej będzie, jeśli Sandra przeczeka najgorszy okres gdzieś poza miastem. I prawdopodobnie właśnie dlatego znalazła się w Nałęczowie. Jednak najbardziej interesowała Gabrielę chronologia zdarzeń. Przejrzała jeszcze kilka artykułów, sprawdziła ich daty i doszła do wniosku, że Herman dzwoniła do niej kilka dni po ukazaniu się wywiadu z Czapskim.
czyli w momencie, w którym

0: którym nagonka osiągnęła apogeum. Gabi próbowała sobie przypomnieć jak najwięcej szczegółów z tamtej rozmowy. Czy Herman brzmiała jak ktoś na skraju załamania nerwowego? Czy z tonu jej głosu można było wywnioskować, że cierpi? Czy dobór słów mógł sygnalizować myśli samobójcze? I najważniejsze, czy gdyby Gabriela sama nie przeżywała tragedii, zorientowałaby się, że kobieta zamierza się targnąć na własne życie? Odpowiedź, jakiej Gabi sobie udzieliła, była przecząca. Lata pracy wyrobiły w niej nawyki i mechanizmy, które działały niezależnie od tego, w jakim znajdowała się stanie. Odbyła dziesiątki rozmów z potencjalnymi samobójcami i była pewna, że wyłapałaby w głosie aktorki tę nieuchwytną dla laika nutę desperacji. Co się więc takiego stało w ciągu ostatnich dni, może godzin, że Sandra Herman rzuciła się na betonowy taras Olimpu? Co takiego zaszło, że popełniła samobójstwo teraz, a nie wtedy, kiedy emocje wydawały się najsilniejsze? W tym momencie Gabriela uświadomiła sobie, że zaczyna odruchowo stawiać pytania, a w zadawaniu pytań była naprawdę dobra.
1: To był fragment powieści Katarzyny Gacek. Wypadek? Nie sądzę. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Wypadek? Nie sądzę. Dzwonek na ladzie, który pół godziny wcześniej pod ręką Lewandowskiego brzmiał hardo i bezczelnie, teraz wydał z siebie nieśmiałe dzyń. Gabriela zamknęła laptop i wstała od biurka, odruchowo spinając mięśnie. Ciekawa, z czym teraz będzie musiała się skonfrontować. Kiedy w holu zobaczyła Sieradzką, zgarbioną, bladą i zapłakaną, miała ochotę zrobić krok w tył i zabarykadować się w pokoju na zapleczu. Wolałaby stawić czoło pięciu chamskim klientom niż tej tragicznej kupce nieszczęścia. Bo kobieta wyglądała zdecydowanie gorzej niż wtedy, kiedy Gabi zostawiła ją w Olimpie. Gabriela nabrała powietrza, żeby coś powiedzieć, choć żadne sensowne słowa nie przychodziły jej do głowy, ale na szczęście to Sieradzka odezwała się pierwsza. Czy mogłaby mi pani zorganizować jakąś małą miseczkę i wodę? Oczywiście, odpowiedziała odruchowo, ale po chwili dotarło do niej, że to osobliwa prośba. A nie wolałaby pani szklanki? Nie, to nie dla mnie. Sieradzka poprawiła przewieszony przez prawe ramię pasek. Gabi dopiero teraz się zorientowała, że kobieta dźwiga dużą, prostokątną torbę w panterkę z dość ostentacyjnym, złotym logotypem Louis Vuitton. Było jasne, że bagaż należał do jej zmarłej siostry. A dla kogo? Spytała odruchowo, nie spuszczając wzroku z torby, która poruszyła się gwałtownie, a ze środka dobiegł dziwny odgłos. Dla niego. Kobieta postawiła torbę na ladzie. Przód wykonany był z grubej siatki, przez którą widać było siedzącego w środku biało-czarnego psa z wielkimi uszami, jak u pustynnych lisków. To Charlie, pies mojej siostry. Oczywiście, to przecież jego widziała na zdjęciach na Instagramie. Gabi nachyliła się, żeby lepiej mu się przyjrzeć. Zwierzę wydało z siebie ostrzegawcze warknięcie, po czym wbiło zęby w siatkę i zaczęło ją szarpać. Waleczny, zauważyła zaskoczona Gabriela. Myślałam, że to taki kanapowy kartofel. Niestety nie, westchnęła Sieradzka. Charlie jest bardzo charakterny. Pasowali do siebie z Sandrą. Ona też była taka wojownicza. Gabi odniosła wrażenie, że Sieradzka chciała użyć słowa agresywna, ale w ostatniej chwili się powstrzymała. Jejku, on to zaraz przegryzie, zauważyła kobieta bezradnie, patrząc jak psiak dalej zaciekle walczy z torbą. Zostaw to, powiedziała słabym głosem. Charlie nie zareagował. Było jasne, że jeżeli czegoś nie zrobią, pies wygryzie w siatce dziurę. Musimy go wypuścić. Ma pani smycz? Spytała Gabi. Tak, to znaczy on ma ją przypiętą. Ten miły młody policjant próbował go wyprowadzić na siku, ale Charlie go ugryzł. Bo wie pani, on od wczoraj siedział zamknięty w szafie, w pokoju Sandry. Gabriela widziała, ile wysiłku za każdym razem kosztuje Sieradzką wymówienie imienia siostry. Nic dziwnego, że tak się zachowuje, powiedziała najłagodniejszym tonem, na jaki było ją w tych warunkach stać. Zestresował się. Gabriela chwyciła torbę z psem i wyszła na taras położony z tyłu pensjonatu, ale kiedy sięgnęła do zamka błyskawicznego, żeby otworzyć klapkę, Charlie zaczął groźnie warczeć. Hej, spokój, skarciła go, bo będziesz tu siedział. Pies musiał wyczuć w jej głosie stanowczy ton, którego za grosz nie posiadała Sieradzka, bo ucichł i wycofał się w głąb torby. Gabi zdecydowanym ruchem odpięła suwak. Klapka opadła, odsłaniając psa w całej jego niewielkiej okazałości. A teraz wyłaź, poleciła. Charlie po sekundzie namysłu wyskoczył na taras i zaczął obwąchiwać kafle. Gabi chwyciła ciągnącą się za nim smycz i poprowadziła go w kierunku zejścia do ogrodu. Pies nie stawiał oporu. Zafascynowany nowymi zapachami podążał za Gabi, nie odrywając nosa od podłoża. Co prawda, kiedy mijał ratanowy fotel, próbował podnieść tylną łapę, ale wystarczyło lekko pociągnąć za smycz, żeby posłusznie poszedł za Gabrielą na trawnik. Pozwoliła mu obsikać dwa krzaki róż i jeden klon japoński, po czym wróciła do stolika, przy którym została Sieradzka. Świetnie pani sobie z nim radzi, powiedziała kobieta z podziwem. Musi mieć pani doświadczenie z psami. Nie mam żadnego, odpowiedziała Gabriela, oddając Sieradzkiej smycz. Nigdy nie miałam psa. W jej domu rodzinnym były wyłącznie koty, a kiedy po maturze wyprowadziła się z Nałęczowa i zamieszkała sama, zwierzę było ostatnią rzeczą, o której by pomyślała. Dużo jeździła, była zajęta, nie zamierzała komplikować sobie życia i nie rozumiała, po co inni to robią. codziennie rano wychodząc do pracy mijała zaspanych sąsiadów, snujących się niemrawo osiedlowymi alejkami z psami na smyczach i za każdym razem zastanawiała się, w imię czego zadają sobie takie katusze. Dla Gabrieli każda dodatkowa minuta snu była bezcenna. Nikt by jej nie zmusił, żeby wstawać pół godziny czy nawet kwadrans wcześniej, niż to było konieczne. Może miałaby pani ochotę coś zjeść? Spytała się Racką. Albo czegoś się napić? Jakiegoś drinka? Na nasz koszt? Uśmiechnęła się wspierająco. Kobieta wyraźnie się speszyła. Właściwie. Nie wiem, może herbatę poproszę? Zapłacę, podkreśliła. I czy może mi pani sprawdzić połączenia do Krakowa na dzisiaj? Myślałam, że zostanie pani do jutra, powiedziała Gabi. Chciałam zaproponować nocleg gratis. Nie, nie, przerwała jej Sieracka. Muszę jutro od rana być w Krakowie, a formalnościami zajmie się szwagier. Gdzieś daleko zaszczekał pies, na co Charlie odpowiedział ochrypłym dziamganiem. Cicho bądź, skarciła go Gabriela, a potem coś przyszło jej do głowy. Może w takim razie to on powinien zabrać psa? Sieracka westchnęła. Jakub go nienawidzi, z wzajemnością. Czy może mi pani podać te pociągi? Przypomniała jej. Mam w komórce bardzo słaby internet. Jasne, zaraz spojrzę. Ta herbata czarna czy zielona? Sieracka się zastanowiła. A ma pani może melisę? 10 minut później Gabi stanęła w drzwiach tarasowych z tacą, na której oprócz pustej filiżanki i dzbanka z melisą umieściła również cukiernicę, choć nie miała pewności, czy melisę w ogóle się słodzi. Sieracka siedziała tyłem do niej przy stoliku i rozmawiała przez telefon, osłaniając dłonią usta, tak jakby nie chciała, żeby ktoś ją usłyszał. Być może Gabi powinna odchrząknąć, czy w jakiś inny sposób dać do zrozumienia, że nadchodzi, a jednak ruszyła w stronę Sierackiej na palcach, starając się stąpać jak najciszej. Rozwiązuje moje problemy, dotarły do jej uszu wypowiedziane półgłosem słowa, które zabrzmiały jak fragment dialogu z jakiegoś kryminału klasy B. Niestety w tym momencie cukiernica przesunęła się na tacy i uderzyła z lekkim brzęknięciem w dzbanek, a Sieracka odwróciła się gwałtownie i natychmiast rozłączyła rozmowę.
0: To był fragment powieści Katarzyny Gacek, Wypadek? Nie sądzę. Kolejny odcinek już jutro po drugiej.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Po latach zapowiedzi jest decyzja. Polska kupi 3 nowoczesne okręty podwodne od Szwecji. Pierwszy trafi do naszej floty w 2031 roku, a do tego czasu będziemy korzystać z nieco starszej jednostki wypożyczonej od Szwedów. Wczoraj w Gdyni od szefa MON i premiera usłyszeliśmy, jak ważna i dobra to decyzja.
1: Najnowocześniejsze okręty przeznaczone do operowania na Bałtyku, mogące używać swoich zdolności zarówno dla marynarki wojennej, ale również dla wojsk specjalnych, mogące operować rojami dronów, które będą sterowane z tego okrętu podwodnego.
2: Wiem, że Polska ma Szwecję i vice versa. Możemy liczyć na siebie zawsze i w każdej sytuacji. Dziękuję jeszcze raz.
0: Dodał premier Donald Tusk. Szwedzi również chcą zostawić w Polsce swoje pieniądze. Zamówili w PGZ Stoczni Wojennej okręt ratowniczy. Są zainteresowani naszymi zestawami rakietowymi Piorun, a firma Saab ma w północnej Polsce otworzyć linię produkcyjną. Ognisko hantawirusa oficjalnie wygaszone. Zakończyła się kwarantanna polskiego kapitana statku MV Hondius. Na jego pokładzie doszło do zakażeń. 3 osoby zmarły. Główny inspektor sanitarny informuje, że nie doszło do nowych zachorowań, a kapitan 3 razy przeszedł test na obecność wirusa. Wynik był negatywny. Medyczny cud w Białymstoku. W szpitalu klinicznym lekarze uratowali maleńką Zosię, która urodziła się w 6 miesiącu ciąży. Ważyła zaledwie 700 gramów i miała problem z podwyższoną glukozą. Zwykła kroplówka z insuliną nie działała, dlatego podłączono hybrydową pompę insulinową. Zosia jest prawdopodobnie najmniejszym dzieckiem na świecie, które leczono takim urządzeniem. Zniszczone tory, liczne usterki, awarie i wstrzymane pociągi. Przez upał PKP PLK odwołały wczoraj prawie 260 połączeń i na wielu odcinkach składy muszą dla bezpieczeństwa jeździć wolniej, bo szyny się odkształcają. Największe problemy były w Małopolsce, na Śląsku i Wielkopolsce. Tam na tory nie wyjechało wczoraj 70 pociągów, mówi Marcin Machocki z PKP PLK.
3: W związku z ekstremalnymi temperaturami dochodziło do przypadku przeciążeń sieci, co automatycznie powodowało wyłączenie podstacji trakcyjnych i odłączenie zasilania. Włączenie tego zasilania z powrotem wymaga po prostu pracy przy podstacjach i przy sieci trakcyjnej.
0: Upał spowodował też poważną awarię na Podkarpaciu. Pożar wybuchł pod wagonem pociągu, który jechał z Chrubieszowa do Krakowa. Trzeba było ewakuować 250 pasażerów, którzy musieli przesiąść się do autobusów. Maszynista lekko podtruł się dymem, ale nie trafił do szpitala. Coraz większe zagrożenie pożarowe w lasach. Już teraz sytuacja jest bardzo trudna, a z dnia na dzień ryzyko pożarów rośnie. Polska jest krajem, gdzie takich zdarzeń jest bardzo dużo, mówi dyrektor Lasów Państwowych Adam Wasiak.
4: W skali Europy jesteśmy 3. krajem co do ilości pożarów po Hiszpanii i Portugalii, co też świadczy o dużym zagrożeniu w Polsce pożarami lasów, a wysokie temperatury, susze, no niestety powodują, że ta sytuacja się z dnia na dzień pogłębia.
0: Leśnicy zapewniają, że lasy pozostaną otwarte, ale apelują o ostrożność i rozwagę. Skutki upałów widać też w rolnictwie. We Francji przez skwar padły setki tysięcy kurczaków na fermach, a krowy dają mniej mleka. W Polsce tak dramatycznej sytuacji na razie nie ma, o czym muszą pamiętać rolnicy i hodowcy, mówi Gustaw Jędrejek, prezes Lubelskiej Izby Rolniczej, którego dopytywał reporter Radia Z, Mateusz Kasiak.
5: Panie prezesie, to jak zadbać o te zwierzęta i w oborach, i w gospodarstwach, ale także w czasie transportu, żeby one po prostu nie padły?
6: Przede wszystkim musi być woda. Budynki przewietrzane, najlepiej dodatkowe wentylatory. Ewentualnie jeszcze niektórzy stosują zraszacze powietrza i w transporcie też powinny być te odległości jak najkrótsze. Powinny być pojone te zwierzęta, żaluzje, włączone wentylatory.
0: Izby rolnicze przypominają, że w takie dni trzeba zadbać również o pracowników. Budynki powinny być schładzane. Do pracy w polu wychodzić można tylko o poranku albo wieczorem. Mniej lodówki, więcej rozsądku. Zawodowi kierowcy radzą, jak poradzić sobie z uciążliwym upałem, gdy przed nami długa trasa. Przerwy co godzinę, dużo wody i klimatyzacja z umiarem, sugeruje pan Tomek, wożący mrożonki na Pojezierzu Augustowskim.
7: Pan jeździ chłodziarką, nie?
8: No tak.
7: No to chyba panu jest chłodno.
8: Tutaj nie.
7: A jak się otworzy tą chłodziarkę?
8: Ale ja nie mogę tak otwierać, bo temperatura ucieka i...
7: A ja myślałem, że panu jest zimno.
8: Tutaj o klimatyzację włączam tylko i...
7: Czyli od chłodziarki nie?
8: Nie.
7: No to życzę panu mimo wszystko chłodnej jazdy.
8: Dobra, dziękuję.
7: Zamykam.
0: Według zawodowych kierowców idealna temperatura w samochodzie to 20-22 stopnie. Z panem Tomkiem rozmawiał reporter Radia Z Michał Dzieneński. Baseny zamykane przez brak higieny. Sezon dopiero się rozpoczął, a już są problemy. W Katowicach zamknięto wodny plac zabaw po tak zwanym incydencie kałowym. Miasto apeluje do rodziców o odpowiednie przygotowanie dzieci i przestrzeganie regulaminu korzystania z takich obiektów, mówi rzecznik katowickiego MOSiR-u Wojciech Grabarczyk.
9: Przed wejściem do basenu należy dokładnie umyć całe ciało pod prysznicem. Nie wolno korzystać z pływania w przypadku biegunki, wymiotów czy innych dolegliwości żołądkowo-jelitowych, a małe dzieci powinny mieć założone specjalne pieluchy do pływania.
0: Po każdym takim incydencie basen trzeba zamknąć, zdezynfekować, a wodę dokładnie zbadać. Obiekt może być wtedy niedostępny nawet przez tydzień. Wielki sukces polskiej odsłony teatralnego performansu na Festiwalu Malta w Poznaniu. W weekend Magdalena Cielecka wystąpiła, uwaga, w trwającym całą dobę spektaklu The Second Woman i przez cały czas grała jedną scenę, rozstania, ale z setką różnych partnerów, którzy zostali wybrani w castingu. Już po wszystkim aktorka została nagrodzona owacją i nie kryła wzruszenia.
10: Naprawdę taki rodzaj obecności, akceptacji, wsparcia chyba nigdy nie był moim udziałem. Chyba rzeczywiście dzisiaj czuję, że jestem wystarczająca. Dziękuję Wam za to.
0: Gratulujemy, a fragmenty spektaklu znajdziecie w internecie. Już w czwartek w stołecznym klubie Stodoła rusza Warsaw Summer Jazz Days. W tym roku impreza świętuje 35. urodziny. Przygotowano mnóstwo atrakcji. Warto więc na niej być, zaprasza szef festiwalu Mariusz Adamiak.
11: To zdecydowany przekrój współczesnego jazzu i nie tylko jazzu, bo też są wykonawcy z pogranicza. Taki zestaw może być możliwy do wysłuchania tylko podczas festiwalu.
0: Jednym z wydarzeń będzie koncert organizowany w związku z setną rocznicą urodzin Milesa Davisa. Wystąpią na nim artyści, którzy grali z legendarnym trębaczem. Cały program jest na stronie festiwalu.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
13: A gość to Jakub Stefaniak, wiceszef Kancelarii Premiera, Polskie Stronnictwo Ludowe. Kłaniam się, dzień dobry panie ministrze.
14: Dzień dobry.
13: Krótka piłka na początek, a pytanie brzmi, czy afera ze Szpitalem Południowym przesądzi o wyniku wyborów, tak czy nie?
14: Moim zdaniem nie, to mamy jeszcze dużo czasu, ale to jest bardzo poważny kryzys.
13: I o tym za chwilę rozmawiamy, ale zapytajmy też słuchaczy. Sonda na radioz.pl już czeka. No skoro jest kryzys, zatrudniacie w Kancelarii Premiera ekspertów od zarządzania kryzysami?
14: Wie pan co, my jesteśmy na etapie takim, że robimy wszystko, żeby ten kryzys rozwiązać.
13: No, rozumiem, jest kwestia... czy pomagają wam specjaliści, którzy wiedzą, ja jak rozwiązać
14: ja nic na ten temat kryzysu. Nie wiem, specjalistów, nie od, specjalistów. Tego, od rozwiązania tego kryzysu specjalistami są ludzie w Ministerstwie Zdrowia, a nie PR-owcy, bo wie pan...
13: Nie no, bo jak słucham waszych polityków koalicji rządowej, to się zastanawiam, czy są wokół was eksperci i słyszę na przykład pana kolegę, który mówi, że Tutanchamon czy Ramzes II mieli tomografię, Tutanchamon mieli tomografię po śmierci robioną. No to się zastanawiam, czy rzeczywiście...
14: Kto tak powiedział?
13: Nie słyszał pan tej wypowiedzi?
14: Nie słyszałem, wróciłem z Gdańska.
13: Były minister zdrowia, Bartosz Arłukowicz. Tak tłumaczył to, co dzieje się w Szpitalu Południowym.
14: Ja z całym szacunkiem bardzo lubię Bartka, ale okej, to trochę nietrafiona wypowiedź, aczkolwiek wiem, o co chodziło z tą tomografią, bo to pewnie naukowe jakieś tam były względy i pewnie naukowcy badali jego mumię, no ale to jakby zupełnie nie ma związku z tą sprawą.
13: No to idziemy dalej. Mateusz Morawiecki w Polsacie mówi tak. Widzę, jak premier Tusk panikuje, boi się, jest naprawdę bardzo mocno przestraszony.
14: Pobożne życzenie pana Mateusza.
13: Ręce trzęsą mu się ze strachu.
14: Och, ludzie, no tak, no to... Niech pan Morawiecki najpierw zapyta się Jarosława Kaczyńskiego, jak mu się przyjemnie leżało w szpitalu w Lublinie jako pacjent NN. I jak podobno, to jest do sprawdzenia, zamknięto na tę okoliczność pół oddziału. Więc,
13: pan tego nie sprawdzał.
14: Ja to czytałem doniesienia różnego rodzaju lokalnych mediów i to ludzie byli bardzo mocno zbulwersowani, zresztą nie tylko tym. Natomiast, szanowni państwo, nie będziemy sobie teraz tutaj dawać przytyczków, bo to nie o to chodzi. Trzeba problem rozwiązać.
13: A żeby
14: problem rozwiązać, świetnie, to musimy wprowadzić zmiany legislacyjne, ustawowe.
13: To jest pomysł. Naczelna Izba Lekarska chce zasady. Masz legitymację partyjną, nie sprawujesz funkcji kierowniczych w ochronie zdrowia. Przyklaśnie pan?
14: To jest głupi pomysł, dlatego że legitymacja partyjna nie powinna być przepustką do szybkiej kariery, ale też nie powinna być jakimś stygmatem.
13: Głupi ja pomysł, uważam, bo może działacze PSL-u będą płakać.
14: Nie będą płakać, natomiast wie pan, to jest tak, że dzisiaj my musimy spojrzeć raczej na to, kto jakie ma kompetencje, bo to nie powinno być tak, że szefem, czy tam dyrektorem, prezesem szpitala, czy placówki ochrony zdrowia nie może być polityk, dlatego że ma legitymację partyjną.
13: Ale
14: nie może być Misiewicz.
13: Ilu czyli członków ktoś... PSL-u jest w zarządach i radach nadzorczych szpitali dzisiaj?
14: Nie wiem, nie liczyłem, ale podejrzewam, że porównywalna liczba, jeśli chodzi o inne partie, ale tak jak
13: Business
14: powiedziałem...
13: Business Insider policzył i napisał tekst pod tytułem Polskie Stronnictwo Szpitalne.
14: Gdzie?
13: To jest tekst o tym, że 3/4 szefów mazowieckich lecznic startowało w wyborach albo z PSL-u, albo z Koalicji Obywatelskiej i na 20 szpitali w 12 przypadkach na czele stoi osoba, która w przeszłości kandydowała z list ludowców.
14: No, ja rozumiem, tylko widzi pan, to znowu jest tak, że stygmatyzujemy i wrzucamy wszystkich do jednego worka, bo teraz tak, Mazowsze zresztą jest specyficzne, wie pan dlaczego? Dlatego, że tutaj kariery zawodowe robią ludzie z całej Polski. Ja sam jestem tego przykładem, powiedział pan, jestem z Lublina. Tak, przyjechałem do Warszawy uprawiając zupełnie inny zawód i też jakby nie zapisałem się do partii przyjeżdżając do Warszawy, tylko wykonywałem inny zawód. W pewnym momencie stwierdziłem, zajmę się polityką, zapisałem się do partii. Być może jest tak, że część tych ludzi, którzy przyjechali z różnych stron Polski, też pracowało, w pewnym momencie stwierdziło, dobrze, chcę się zapisać do partii, bo chcę swoją aktywność taką społeczną też rozwijać. I to nie jest grzech.
13: Świetnie. Natomiast prezydent Trzaskowski mówi nie dla polityków w radach nadzorczych szpitali w
14: Warszawie. Mówię nie dla Misiewiczów.
13: Pan
14: mówię nie dla Misiewiczów. Bo wie pan, jeżeli zrobimy taką urawniławkę, że wszyscy, co mają legitymację partyjną out, to może się okazać, że za chwilę sami sobie strzelimy w stopę, bo nie znajdziemy ludzi, którzy mają kompetencje i ekspertów. Proszę zobaczyć. Przykład Marka Kosa, mojego kolegi, który ma legitymację partyjną tak, ale jest świetnym lekarzem, fachowcem, który pisze nam ustawę, o której zaraz chcę powiedzieć i Marek został, że tak powiem, zdymisjonowany w Ministerstwie Zdrowia, dlatego, że jakby strategia była taka, że politycy out. Okej, nie kłócę się z tym, przejęliśmy jako Polskie Stronnictwo Ludowe tę decyzję,
13: ale nie patrzmy. Jeśli PiS przyprowadzi ludzi z legitymacją partyjną Prawa i Sprawiedliwości do rad nadzorczych i zarządów w następnej kadencji, jeśli wygra wybory, pan nie powie złego słowa.
14: Inaczej, nie do rad nadzorczych, bo wiemy, co zrobili, jaki bałagan robili w radach nadzorczych, ale jeżeli będzie miał a znam takie przykłady nawet z Lublina. Jednego faceta, który jest w PiS-ie i też jest świetnym dyrektorem placówki medycznej, bo się po prostu na tym zna. Więc ja bym tylko apelował o to, żeby nie robić takiej sytuacji, że wszystkich wrzucamy do jednego worka. Patrzmy na kompetencje. I absolutnie, jeżeli ktoś się nie nadaje, to może być nawet złoto legitymacji PiS-u czy jakiejkolwiek innej partii. Nie powinien być. Nie ma po prostu kompetencji i nie umie.
13: Ma pan pewność, że polskie firmy wezmą udział w odbudowie Ukrainy?
14: Wie pan, to jest tak, że my robimy dzisiaj jako rząd wszystko, żeby im to ułatwić. I zrobimy wszystko, żeby tak było. A żeby tak było, to trzeba rozmawiać i budować mosty, a nie te mosty burzyć.
13: Bo gdyby była pewność, to Władysław Kosiniak-Kamysz nie musiałby pewnie mówić tak. No, nie może być tak, że Ukraina zapomni o roli, jaką Polska odegrała. Czyli jest dzisiaj takie zagrożenie, że Polska będzie wyłączona z tego procesu.
14: To nie jest, proszę pana, zagrożenie, szanowni państwo. To jest raczej kwestia normalnego funkcjonowania, bo proszę pamiętać o tym, że w ramach Unii Europejskiej, tak jak my dzisiaj patrzymy przez pryzmat odbudowy Ukrainy, szansy dla polskiej gospodarki, tak samo patrzą inne kraje. Więc my musimy zrobić wszystko, żeby zbudować jako rząd ten klimat, który da nam możliwość wejścia płynnego polskich firm, nie tylko dużych koncernów, bo słyszeliśmy przed chwilą w wiadomościach Radia Z, że duże koncerny już podpisują pierwsze umowy, ale także mały sektor MŚP, rzemieślnicy. Ja wczoraj w Gdańsku na ten temat rozmawiałem dużo.
13: No właśnie, w Gdańsku jest konferencja o odbudowie Ukrainy i słyszymy, zobaczyć, że tam będzie podpisanych 160 umów na 10 miliardów euro. Pytanie jest takie. Ile z nich dotyczy polskich firm?
14: Bardzo dobre pytanie. Myślę, że jak będziemy podsumowywać tę konferencję, dzisiaj jest taki dzień, a wiemy doskonale, że biznes lubi ciszę, że trwa networking i myślę, że po dzisiejszym dniu, w przyszłym tygodniu już będzie MAP, już będzie mógł podać jakiś bilans. Natomiast...
13: Nie wiemy tego na razie.
14: No, dajmy ludziom pracować. Oni tam są na miejscu, rozmawiają, dogadują się. Mam nadzieję, że dzisiaj jak najwięcej tych umów, czy też deklaracji podpisania współpracy będzie podjętych. Natomiast proszę zobaczyć, co się dzieje, bo to jest bardzo ważne i to jest mechanizm, który jest kompletnie do skasowania i powinniśmy go piętnować. W dniu, kiedy odbyła się bardzo ważna konferencja, wychodzi w Warszawie Jarosław Kaczyński i zrzuca order tak jak żmija skórę. Po co? Po to, żeby zepsuć, zohydzić, żeby wbić klina właśnie w to budowanie klimatu, dobrego klimatu biznesowego i pragmatyzmu gospodarczego, który stara się robić rząd.
13: No to dobrze, to zobaczmy, jak to budowanie wygląda, bo mamy sytuację taką. Litwa, Szwecja, Czechy, Niemcy i Francja mają umowy, będą inwestować w Lwowie. Mer Lwowa zaprasza do siebie firmy z Europy, ale nie z Polski. I na to Radosław Sikorski mówi tak, może to i lepiej, bo polska firma, która zbudowała we Lwowie spalarnię śmieci, długo nie może doczekać się zapłaty. No ja nie wiem, czy ten wpis szefa MSZ-u zachęca firmy, żeby inwestowały w Ukrainie.
14: Jeśli chodzi o Lwów i pana Sadowego, niestety tutaj mamy problem, ale problem polegający raczej na tym, że z całym szacunkiem, przepraszam, ale pan Sadowy zachowuje się jak niektórzy w cudzysłowie biznesmeni ukraińscy w latach 90. To jest problem i być może, wie pan, my działamy w sposób cywilizowany. Są wyroki sądów arbitrażowych. Jeżeli miasto Lwów nie będzie się do tego stosować, no to będziemy mieli problem. Ale proszę zobaczyć, że to jest trochę też tak, że tam wchodzi w grę wewnętrzna polityka i wiemy doskonale, że to jest polityk bardzo trudny w tych relacjach polsko-ukraińskich i tak jak my mamy po swojej stronie takich polityków, którzy jątrzą, wydaje mi się, że po tamtej stronie takim politykiem może być Mer Lwów.
13: To zanim internetowa część naszej rozmowy. Krótka piłka w trzech podaniach raz jeszcze. Pytanie pierwsze. Prezydent Trzaskowski dobrze nadzorował szpital południowy. Tak,
14: nie wiem. Nie wiem, bo nie śledzę tego. Uważam, że dobrze zrobił, że podjął tę decyzję odnośnie zmian zarządu.
13: Ukraina jest gotowa na Unię Europejską.
14: Tak.
13: Już teraz?
14: Jest gotowa mentalnie, ale nie jest jeszcze gotowa proceduralnie.
13: Porsche dla każdego byłego prezydenta, tak czy nie?
14: Wolałbym jednak Izerę.
13: No, jeśli zbudujecie. A w naszej sądzie pytaliśmy słuchaczy, czy afera ze Szpitalem Południowym przesądzi o wyniku wyborów. Podzieleni słuchacze na tak 55%, odpowiedzi na nie 45%. Na radio.pl są wyniki tej sądy i dalszy ciąg naszej rozmowy.
12: To jest gość Radia Z.
13: No to są ludzie w Warszawie, panie ministrze, którzy chcą odwołać prezydenta Trzaskowskiego. Skrzykują się i zapowiadają inicjatywę referendalną. Powie pan dzisiaj Rafałowi Trzaskowskiemu, nic w Warszawie politycznie nie grozi?
14: Ja myślę, że Warszawa jest miastem, które cieszy się bardzo dużą popularnością Koalicja Obywatelska i to też nie można tego lekceważyć. Natomiast ewidentnie jest to duży kryzys i także dla Rafała Trzaskowskiego. Wie pan, ja nie chcę atakować jego bezpośrednio personalnie, bo wiem, że on jest i teraz będzie atakowany, szczególnie przez środowiska prawicy, którego nienawidzą, ale tak naprawdę Rafał Trzaskowski jako prezydent no, ma też współpracowników, którzy mają swoje poszczególne kompetencje w ramach pełnienia urzędu wiceprezydentów i to ja wiem, że jest...
13: On odpowiada za ich
14: odpowiedzialność,
13: decyzję.
14: Tak, oczywiście, natomiast...
13: Tak, zawsze odpowiada.
14: Dokładnie, natomiast też myślę, że warto by było przyjrzeć się temu, jak to funkcjonowało tam wewnątrz i być może jakieś decyzje personalne także w ratuszu zapadną. Tego
13: no to
14: nie
13: ci,
14: wiem.
13: Którzy chcą referendum w Warszawie mówią tak, tu jest patologiczny układ, który trzyma miasto w żelaznym uścisku od 20 lat i niczym ośmiornica oplata miasto swoimi lepkimi.
14: No to taka właśnie retoryka polityczna już i myślę, że to referendum, jak zresztą zawsze w takich przypadkach, jest takim wietrzykiem politycznym podszyte, ale takie prawo opozycji. Natomiast
13: ale to nie tylko opozycja tylko pan, to mówi, wie pan o
14: tak,
13: tym.
14: Tylko
13: Katarzyna
14: pan.
13: Pełczyńska-Nałęcz, wasza minister w waszej koalicji,
14: tak, ale...
13: mówi, Warszawa od 20 lat działa jak układ zamknięty grupy trzymającej władzę.
14: No, jeżeli jakieś informacje na ten temat pani minister ma, no to też są odpowiednie instytucje, żeby to zgłosić. Natomiast wracając do samej sprawy, znaczy problem, który dzisiaj mamy, jeśli chodzi o kryzys w służbie, czy też ochronie zdrowia, nie rozwiąże się dymisją Rafała Trzaskowskiego. Rozwiąże się czym innym. Rozwiąże się tym, że wprowadzimy zmiany systemowe w całym sektorze właśnie ochrony zdrowia i żeby to zrobić, trzeba mieć propozycje. My takie propozycje okay, mamy.
13: To rozmawiajmy o tym, bo to jest mega ciekawa sprawa. Pierwsze pytanie jest takie. Co nam da to, co zmieni, że dowiemy się, ile zarabiają lekarze?
14: Myślę, że to jest po pierwsze taki pewnego rodzaju stymulator do tego, żeby lekarze trochę też jakby no, poczuli, że jest pewna granica, bo zarabiają naprawdę duże pieniądze.
13: Świetnie, a tak i, co się z tą wiedzą stanie? Znaczy, co wy zrobicie z tą wiedzą, nie patrząc na to, czy lekarze poczują się pan, lepiej albo
14: no,
13: gorzej?
14: My chcemy zrobić z tą wiedzą tyle, że przygotowaliśmy projekt ustawy, który zakłada między innymi wprowadzenie takich szpitali koordynujących, czyli zmianę tego całego systemu, a wprowadzenie tych szpitali spowodowałoby uszczelnienie systemu, jeśli chodzi o dublowanie dyżurów. Ja jestem na przykład osobiście za tym, żeby wprowadzić coś także na kształt takich tachografów dla lekarzy, nie dlatego, że chcę im ograniczać pracę, tylko dlatego, że jeżeli lekarz pracuje, bo może być taka sytuacja, że nie ściemnia, jest w jednym szpitalu i pracuje 30 dni po 11 godzin dziennie, to ja nie chciałbym, żeby taki lekarz 30 dnia mnie diagnozował, bo on może bardzo łatwo popełnić błąd z przemęczenia.
13: Super. Więc pytanie konkretne. Wprowadzicie limit czasu pracy lekarzy?
14: Będziemy na pewno nad tym pracować, żeby nie doprowadzić do sytuacji, kiedy przez błąd lekarza w wyniku przemęczenia pacjent ucierpi. Więc
13: nie odpowiada pan na moje pytanie.
14: Wie pan, bo
13: pytanie
14: to,
13: jest
14: bo
13: konkretne.
14: To nie jest...
13: Sprawdzacie, no bo ile zarabiają lekarze.
14: No bo mamy swój...
13: Chcecie zobaczyć, ile
14: chcemy,
13: czasu pracują.
14: Chcemy to zrobić, ale ja panu dzisiaj nie powiem, że rząd to przyjmie, bo to, jeżeli my złożymy projekt takiej ustawy jako PSL, to będzie on jakby procedowany... I zobaczymy, co wyjdzie finalnie.
13: Pytanie,
14: to...
13: czego chce rząd. No to... I pytanie, czy próbowaliście policzyć, czy zepnie nam się system,
14: rząd
13: kiedy
14: chce,
13: wprowadzimy
14: rząd
13: limit
14: chce
13: czasu
14: rozwiązać
13: pracy lekarzy.
14: Ten kryzys i rząd chce zmienić, zreformować tak ten sektor ochrony zdrowia, żeby pieniądze, które dzisiaj w niego pompujemy, no, przynosiły efekty. Wie pan, my dzisiaj płacimy z budżetu krajowego 240 miliardów, historyczny budżet, olbrzymie pieniądze.
13: No wszystko słyszę od wielu miesięcy, ale
14: wie pan,
13: nie znam
14: dlaczego?
13: Odpowiedzi
14: no to,
13: na pytanie.
14: No to ja panu powiem
13: czy
14: dlaczego.
13: Czy na przykład wprowadzicie obowiązek wyboru pracy? System prywatny albo system publiczny.
14: No tak jest
13: lekarz
14: w Niemczech. Tak jest w Niemczech.
13: Będzie i zaraz, tak w Polsce?
14: Nie będzie tak w Polsce. Zaraz dlaczego? Panu powiem dlaczego. Dlatego, że chociażby z powodu politycznego tego nie zrobimy, bo wyjdzie Kaczyński i powie, że Tusk się wzoruje na Niemcach. Ale
13: nie,
14: możemy.
13: Przepraszam.
14: Ale możemy...
13: Prawo i Sprawiedliwość chce dokładnie tego. Żeby
14: lekarze
13: musieli
14: czy
13: wybierać.
14: Jarosław Kaczyński wzoruje się na Niemcach? No. O, to piekło zamarzło. Ale proszę mi dać powiedzieć. Znaczy, my dzisiaj
13: jeśli
14: musimy...
13: jest to dobry pomysł, macie koalicjanta
14: my
13: do przeprowadzenia tej zmiany.
14: My dzisiaj musimy doprowadzić do sytuacji takiej, żeby nie było szaleństwa w postaci najbardziej zadłużonych szpitali, które płacą największe stawki lekarzom. Wie pan, że tak dzisiaj jest? To trzeba odwrócić, bo to jakby ten system generuje właśnie taką patologię i ona się pogłębia.
13: Tak jest, więc, no walczą o lekarzy,
14: no właśnie,
13: na przykład ordynatorów,
14: no
13: i powiatowe
14: właśnie.
13: Szpitale mogą płacić
14: więc
13: więcej
14: dzisiaj,
13: niż duże kliniki
14: mamy
13: akademickie.
14: Mamy swoje propozycje,
13: lekarzom.
14: Każdy pewnie z koalicjantów ma swoje propozycje, trzeba je złożyć do kupy i stworzyć taką kompleksową ustawę, która też będzie poparta przez opozycję.
13: To przyjrzyjmy się tym propozycjom, waszym propozycjom,
14: tak.
13: Polskiego Stronnictwa Ludowego.
14: No
13: pierwszy pomysł, ulga podatkowa na leczenie prywatne.
14: Tak jest.
13: Jak to ma działać?
14: No tak, że jeżeli nie jesteś w stanie dotrzeć do lekarza, mieć tej usługi w pakiecie, powiedziałbym, państwowym, no to możesz pójść do lekarza prywatnie i wtedy będziesz mógł sobie to odpisać od podatku. To też nie jest jakby... Wielokrotnie mówiliśmy o tym, że można
13: jak
14: by
13: jak dużo
14: było...
13: mógłbym sobie odpisać od podatku?
14: No to jest kwestia do ustalenia jeszcze.
13: Liczyliście to?
14: Jesteśmy w trakcie, ja dokładnych liczb panu dzisiaj nie przytoczę.
13: Wiesz, ale to jest pomysł trzeciej drogi sprzed wyborów, sprzed 3 lat.
14: Nie, pomysł trzeciej drogi to był pomysł dotyczący bonu.
13: Dostanę się do lekarza w publicznej służbie zdrowia, będę mógł pójść do lekarza
14: prywatnego.
13: Mówiliśmy
14: na pewno o takim bonie, tak? I ten bon był też na jakąś konkretną kwotę, chyba 4000 zł, o ile pamiętam. Natomiast jeśli chodzi tutaj o to, to wie pan, to też jest bardzo szybko się, to są takie zmienne, tak? W zależności od tego, jak będziemy w stanie jeszcze ten system uszczelnić, czy uda nam się na przykład pieniądze z ZUS-u do NFZ-u, jeśli chodzi o chorobowe, przenieść, tak będziemy mogli też podnosić te progi, żeby ludzie mogli jak najwięcej sobie odpisać. Więc,
13: no właśnie, pytanie
14: jest
13: takie,
14: system...
13: co da proponowane przez was przeniesienie składki chorobowej z ZUS-u do NFZ-u? Co to da?
14: No na pewno moim zdaniem da też jakby łatwiejsze operowanie FZ-owi tymi pieniędzmi. Wiemy wszyscy doskonale,
13: przeniesienie pieniędzy z jednej kubki na drugą. No, nie, i to rozwiąże, nie, to jest jakaś różdżka magiczna, znaczy, która rozwiązuje problem.
14: Nie, to jest duże ułatwienie. Na pewno też w operowaniu tymi środkami. Natomiast, wie pan, no to tak jak mówię, nie możemy patrzeć na tę ustawę tylko i wyłącznie przez pryzmat jednej propozycji, bo to jest jakby system, tak? To jest kilka naczyń połączonych, które w sumie mogą dać jakiś efekt, a jeżeli wyjmiemy jedno narzędzie z tego pakietu, no to może się to nie udać, albo skala efektu będzie niższa.
13: Okej, mówił pan, że fajnie byłoby, żeby była wspólna ustawa całej koalicji. Lewica ma swoje pomysły, wy macie swoje, ale wy rozmawiacie o tym, żeby stworzyć wspólną ustawę?
14: Tak, rozmawiamy, mało tego. Wie pan, wielokrotnie mówił o tym wicepremier, minister obrony, Władysław Kosiniak-Kamysz, który zresztą na marginesie jest lekarzem, że inaczej to się nie uda. Proszę zobaczyć, co było z gimnazjami. Gimnazja też. Najpierw wprowadzali gimnazja, a później ci sami ludzie gimnazja likwidowali. My musimy się dogadać nawet nie tyle w koalicji, bo w koalicji jest łatwiej, co dogadać się także z opozycją i powiedzieć sobie, dobrze, my dzisiaj rządzimy, za 8 lat może będzie rządził ktoś inny, czy za 4, ale musimy doprowadzić do sytuacji takiej, że jak ktoś nawet przyjdzie, to będzie miał jak cyrograf podpisane to, że nie wywróci do góry nogami tej reformy, bo ona inaczej się nie uda.
13: Jasne, i to jest pytanie, czy w koalicji jesteście w stanie się porozumieć? No
14: myślę,
13: bo jak
14: że tak.
13: Słuchamy różnych polityków, ustawa to można mieć wątpliwości.
14: Ustawa o statusie osoby najbliższej pokazuje, że nawet dwa skrajne skrzydła koalicji, która dzisiaj rządzi, jest w stanie się porozumieć.
13: No to zobaczymy, czy ta ustawa rzeczywiście...
14: Znaczy ustawa już jest przeprocedowana, no teraz to jest kwestia pana Nawrockiego. No
13: o co chodzi Katarzynie Pełczyńskiej na Łęcz?
14: W jakim sensie? O co chodzi?
13: Nie, no, bo to na tak, przykład, żeby
14: szeroko rozumieć to pytanie.
13: No to dobra, konkret. Na przykład, gdy pani minister pyta, czy Polacy chcą piątego rządu Donalda Tuska.
14: To nie wiem,
13: ale
14: co poetka
13: nie pyta, i, nie pyta w tym sensie pozytywnym, tylko raczej negatywnym.
14: Nie wiem, to szczerze powiedziawszy trochę mnie pan zaskoczył, nie słyszałem tej wypowiedzi, co poeta miał na myśli, tego nie wiem. Piąty rząd Donalda Tuska, nie, kompletnie nie rozumiem
13: tego. No to jak słucha pan tego, co mówi i widzi pan, co robi Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ma pan pełne przekonanie, że ona wzmacnia koalicję rządową, czy raczej ją osłabia?
14: Znaczy, ja myślę, że do pewnych stanowisk w polityce i do pewnych też jakby, do pewnej pozycji w polityce się dorasta. I sam jestem świetnym przykładem, bo polityka mnie...

0: Pan redaktor dopowiedział.
1: Pana zdaniem Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz gra na to, żeby wypaść z rządu, żeby znaleźć się w opozycji.
0: To już pan redaktor musi zaprosić panią minister tutaj, natomiast ja uważam, że skoro jest w tym rządzie, to na coś się umawialiśmy i jeżeli wszyscy w rządzie jesteśmy, no to po prostu działamy tak, jak się umówiliśmy. I to chyba też jasno wyartykułował jakiś czas temu pan premier odnośnie głosowań, że wszyscy członkowie rządu głosują za projektami rządowymi, bo nie po to jest cały proces legislacyjny od zespołu programowania prac rządu przez stały Komitet Rady Ministrów na Radzie Ministrów skończywszy, żeby później w toku prac w Sejmie jakiś minister bądź wiceminister głosował przeciwko rządowemu projektowi.
1: No to a propos
0: to jest
1: umów.
0: Normalne.
1: Czy PSL może pójść do następnych wyborów razem z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz i jej Polską 2050?
0: PSL do następnych wyborów idzie swoją drogą, swoją listą. Mamy swoją listę, ale to nie znaczy, że idziemy samotnie.
1: Możemy różne osoby. Czy możecie zaprosić na tę listę pan, ludzi Polski 2050?
0: My się raczej skupiamy dzisiaj tutaj. Myślę, że gdyby pan rozmawiał z Piotrem Zgorzelskim, jeżeli pan zaprosi go kiedyś tutaj sobie do studia, to może powiedzieć więcej pan marszałek na ten temat.
1: Nieustająco zapraszam, liczę, że przyjmie zaproszenie.
0: Przyjmie, wreszcie. Na pewno. Natomiast to jest kwestia tego, że my rozmawiamy z różnymi środowiskami i raczej nie skupiamy się na konkretnych nazwiskach, czy to jest Pełczyńska, Iksińska, Pilipsztyńska, przepraszam, sam
1: ale środowisko Polski 2050 zaprasza się do wspólnego startu?
0: Znaczy, my zapraszamy wszystkich tych, którzy zgodzą się z naszymi propozycjami programowymi, nad którymi właśnie pracujemy i niebawem będziemy już je zaczynali komunikować. Natomiast rozmowy trwają z różnymi środowiskami. O, wspomnianie chociażby...
1: Z Koalicją Obywatelską też rozmawiacie?
0: Nie, ja mówię o środowiskach. Między innymi chociażby ze środowiskiem rzemieślników. Olbrzymia gałąź polskiego przemysłu, świetni ludzie, którzy także chcą mieć swoją reprezentację w Sejmie i my z nimi rozmawiamy. Rozmawiamy także z innymi podmiotami takimi, którzy bardziej nie skupiają się wokół polityki, takiej hard polityki typowej, tylko reprezentują różne grupy społeczne, czy też grupy zawodowe. I to jest jakby dzisiaj ta przestrzeń takich rozmów networkingowych PSL-u. Natomiast wie pan, no do wyborów jest jeszcze bardzo dużo czasu, więc...
1: Dużo jak dużo. A różne... zaprosiliście już Szymona Hołownię do PSL-u?
0: Nie,
1: było zaproszenia? Nie jest znaczy, już wiceszefem Polski 2050.
0: To tak nie działa, bo jak się chcesz zapisać do partii, to jest taka instrukcja, to idziesz i się zapisujesz do partii. To nie jest tak, że partia przychodzi i cię zaprasza, tylko to ty wychodzisz z inicjatywą, czytasz sobie program partii,
1: jesteś
0: liderów, obserwujesz, co robią, mówią.
1: Okej. Jesteś przyjacielem szefa PSL-u, politycznym przyjacielem, jeszcze niedawno współtworzyliście trzecią drogę,
0: ja też mam różnych przyjaciół, mam przyjaciół w Koalicji Obywatelskiej i oni nie przychodzą do PSL-u, mimo że się przyjaźnimy.
1: Gdyby Szymon Hołownia przyszedł i powiedział, chcę być waszym posłem.
0: No to jak przyjdzie, to będziemy rozmawiać.
1: Drzwi są otwarte.
0: Wie pan, to nie jest tak, że... żeby była jasność, my dzisiaj mamy stabilny klub, drugi co do wielkości, jeśli chodzi o kluby koalicyjne i to nie jest tak, że my prowadzimy jakieś tutaj, nie wiem, łapczywe poszukiwania posłów i będziemy wszystkich tam wyciągać, żeby nie wiem co.
1: No jasne, ale pytam, on przychodzi i mówi, chciałbym być waszym posłem, chciałbym z wami pracować, chciałbym startować w wyborach z waszych list wyborczych PSL-u.
0: No to myślę, że jeżeli taka rozmowa by się odbyła, to nie ze mną, tylko raczej z naszymi szefami i powiem szczerze, na pewno to nie byłaby na zasadzie, o dobra, jesteś, no to pyk, już hop. Nie. To musiałaby być rozmowa, która też pewnie w jakimś sposób byłaby taką rozmową kwalifikacyjną.
1: To musiałby się wykazać.
0: No, przynieść CV. Aha. Porozmawiać, jakie ma propozycje programowe, czym by się chciał zająć, jakim obszarem, no to...
1: Przecież znacie tego człowieka, to był marszałek Sejmu, współlider trzeciej drogi.
0: Ale nie wiem, dlaczego teraz grillujemy Szymona Hołownię, natomiast... Znaczy, to nie jest tak, tutaj ktoś mu zamyka jakąkolwiek drogę. Myślę, że na pewno ma już też jakby swoje doświadczenia polityczne, które zdobył przez ostatnie lata, jakieś propozycje i pomysły na siebie. Ale tak jak powiedziałem, to trochę odwróciliśmy rolę, bo to nie jest tak, że to partia tutaj jakby, nie wiem, kurczowo czeka na to, żeby przyszedł pan marszałek do nas i zgłosił swój akces, tylko to jakby działa odwrotnie.
1: Czyli na razie nie ma, wy potrzebujecie na razie nie ma takiej sytuacji, a nie Hołownia was.
0: Na razie nie ma takiej sytuacji, żeby taki akces zgłaszał. Jak będzie, to wtedy będzie rozmowa. Na pewno mogę zapewnić o jednym, że rozmowa na pewno by się odbyła, bo zawsze

0: jesteśmy otwarci na dialog i na rozmowę.
1: Panie ministrze, będzie podpis premiera pod decyzją prezydenta o odebraniu orderu Orła Białego Zełenskiemu?
0: Wie pan co, no pytanie, czy to coś zmienia. Znaczy to już jakby mleko się rozlało, no order jest odesłany, więc to
1: właściwie zakładacie, że już niepotrzebna jest kontrasygnata?
0: Ja musiałbym sprawdzić, jak to proceduralnie wygląda, czy ona jest potrzebna, czy niepotrzebna, natomiast tu nie o to chodzi.
1: Ale moment, to zakładamy, że Zełenski oddał order, czy zakładamy, że jednak został mu odebrany?
0: To jest dobre pytanie.
1: No, kluczowe.
0: To jest dobre pytanie.
1: Co wy zakładacie w kancelarii premiera?
0: To jest, znaczy my zakładamy jedno, że dzisiaj problemem nie jest to, że ten order wrócił do Polski, bo myślę, że większość Polaków dobrze ocenia to, że ten order wrócił, jak to niektórzy mówią, do gniazda. Przyfrunął do swojego gniazda orzeł.
1: Ale to, ale, że był wysłany pocztą, to jest jakaś potwarz dla nas?
0: Wie pan, to jest niestety problem inny. Problem taki, po co prezydent Nawrocki to zrobił? Bo czy on to zrobił po to, żeby faktycznie, nie wiem, walczyć o sprawy historyczne? Nie wiem, bo mówił jeszcze kilka...
1: Tego teraz,
0: bo
1: mówił,
0: ale to jest w tym wszystkim najważniejsze. Jakby niestety to, co się wydarzyło, czyli jakby zwrot orderu, czy też odebranie orderu, jakbyśmy tego nie nazwali, jest już w tym momencie rzeczą wtórną. Pytanie,
1: ale
0: po
1: pytanie
0: co?
1: Jest takie, czy ta
0: było?
1: Decyzja prezydenta zostanie opublikowana w dzienniku urzędowym, w Monitorze Polskim, z kontrasygnatą premiera?
0: To jest decyzja, którą podejmie pan premier i wie pan, nie zazdroszczę panu premierowi, tak jak bardzo szanuję go. Wie pan dlaczego? Dlatego, że wszystkie działania wobec tego pokazują jedno, że ta cała sprawa, niestety, mimo że absolutnie zgadzamy się z tym, że pan prezydent Zełenski zrobił fatalny błąd i od tego się wszystko zaczęło, ten konflikt, czy też kryzys zaczął się od tego, ale problemem jest co innego. Problemem jest to, że te wszystkie działania, ja czytam przynajmniej, jako element takiej akcji odwetowej, którą od dłuższego czasu prowadzi wobec rządu Karol Nawrocki. A wie pan za co?
1: Nie wiem.
0: Za sejf. Za sejf, który chciał zawetować, bo proszę zobaczyć, co się dzisiaj dzieje. 140, prawie 150% wzrostu inwestycji, jeśli chodzi o przemysł w Polsce, właśnie dzięki programowi sejf. I Nawrocki się wściekł dlatego, że nie udało mu się zablokować sejfu, bo on doskonale wie, że efekty tego programu będą w przyszłym roku i boi się o słupki wyborcze PiSu. I w związku z tym, że rząd znalazł rozwiązanie tego kryzysu i sejf wszedł do Polski, mamy te pieniądze dla polskiej gospodarki, on się teraz mści. Działania odwetowe prowadzi różne. Między innymi ja czytam te wszystkie sprawy, jakby podsycanie, czy też wywołanie też tego konfliktu i próbę rozbicia Forum Odbudowy Ukrainy jako element akcji odwetowej, którą prowadzi wobec polskiego rządu. Tylko rykoszetem dostają polskie firmy z jednej strony, a z drugiej strony cieszy się Rosja. Więc my dzisiaj, wie pan, my dzisiaj też chcemy deeskalować ten konflikt. Teraz pytanie, jeżeli pan premier, wracając do kwestii kontrasygnacji, jeżeli pan premier podpisze, to czy Putin otworzy szampana, czy nie otworzy? No to jest też pytanie, które na tym innym levelu, trochę bardziej, że tak powiem, poza może możliwościami percepcji niektórych urzędników Pałacu Prezydenckiego, tak?
1: Kiedy Sejm,
0: mamy.
1: Kiedy
0: to jest
1: Sejm
0: ważne.
1: Zajmie się tą waszą ustawą Safe 0%?
0: Niedługo. I mogę powiedzieć, mam nadzieję, że nie zdradzam tajemnicy tutaj, że pan premier Kosiniak-Kamysz niedługo jakby tę ustawę wprowadzi na rząd. Tak, bo my powiedzieliśmy od początku.
1: Cała koalicja będzie za.
0: Wie pan, my powiedzieliśmy...
1: Ciekawe, bo rzecznik rządu Adam Szłapka był wieczorem w TVN24 i był pytany o tę ustawę i mówił, nie ma tego programu, nie ma tych pieniędzy.
0: Ale może był pytany o projekt Nawrockiego, a to jest trochę inna sprawa. Wie pan, my ten projekt jako PSL zrobiliśmy nie dlatego, żeby się licytować, tylko dlatego, ja bym był tutaj nie do końca przekonany, bo może ministrowi Adamowi po prostu ktoś zadał pytanie o projekt Nawrockiego i w kontekście tego, co tam było na tej słynnej już konferencji stand-upowej z panem Glapińskim, to faktycznie no, pieniędzy nie ma na to, dlatego że pan Glapiński powiedział, że najpierw powiedział, że ma, a później powiedział, że nie ma.
1: Ale to natomiast, są te pieniądze, czy ich nie ma? Znaczy z czego ma być sfinansowana wasza ustawa?
0: Ale to teraz ja właśnie powiem, jak pan mi pozwoli. Po pierwsze, ta ustawa została ociosana z błędów takich proceduralnych. Po drugie, ta ustawa tego Safe 0% Polskiego Stronnictwa Ludowego to jest nic innego jak powiedzenie sprawdzam panu Glapińskiemu.
1: Czy są te pieniądze?
0: Czy są te pieniądze? I my to zrobimy, bo jeżeli są, to absolutnie polska armia te pieniądze wykorzysta. Natomiast daje gwarancji, że są, bo Glapiński jakoś nagle zrobił zanurzenie peryskopowe i nie ma tematu. Więc to jest ustawa 0% PSL-u, jeśli chodzi o Sejf 0% ustawa autorstwa PSL-u i tą ustawą będzie się zajmował rząd.
1: No to spójrzmy, o co pytają pana nasi widzowie, internauci, słuchacze.
0: Najgorsza.
1: Krytyk krytyczny pyta.
0: Krytyk krytyczny to już gorzej być nie może.
1: O, proszę sobie radzić. Odebranie orderu Orła Białego było błędem według koalicji rządowej. To co w takim razie należało zrobić w tonie pokojowym, by nie popsuć relacji, a jednocześnie potępić czyn Zełenskiego?
0: No, ja dziękuję krytykowi krytycznemu za to pytanie, bo to nie jest tak, że ktoś, tak jak już mówiłem i podkreślę to raz jeszcze, absolutnie wszyscy w Polsce jak jeden mąż, rzadko się to zdarza, potępiają decyzję prezydenta Zełenskiego i też nikt nie mówi, że odebranie było błędem. Natomiast problemem jest też, moim zdaniem, może jakby ciąg zdarzeń, bo może warto by było, no bo tak, proszę zobaczyć, co zrobił Nawrocki. Nawrocki powiedział: hańba, odbieram order. Odebrał order, a teraz i następnego nie powiedział, to teraz wycofaj się z tej decyzji. No, przecież to jest wiadomo, oczywistość, to jest klasyka, że po tym, jak order zostaje odebrany, czy też ogłoszona decyzja o odebraniu orderu, to ta druga strona, czyli Zełenski, się tak usztywni, że on nie wycofa się.
1: Dobra,
0: z decyzji nadania tej jednostce.
1: Co należało zrobić w tonie pokojowym, żeby...
0: To, co zrobił Kosiniak-Kamysz. Czyli przejął niejako rolę prezydenta. Po pierwsze, mocny statement dla polskich obywateli, wyjaśnienie w postaci takiego orędzia, tak? Prezydent tego nie zrobił, mógł to zrobić. Później, zawezwanie strony ukraińskiej, poproszenie ich o wyjaśnienia w tej sprawie i przedstawienie konkretnych, jasnych żądań ze strony polskiej. I wtedy mielibyśmy o czym mówić. Tylko niestety to się zadziało już w momencie, kiedy Pałac Prezydencki nie wytrzymał ciśnienia i jakby użył argumentu ostatecznego, zanim zostały podjęte pewne działania, które mogły być. I to też jest dowód na tą moją teorię, że oni nie chcieli rozwiązać tego konfliktu, tylko chcieli go eskalować. I teraz jeszcze jedna rzecz. Niedawno przedstawiciel prawicy w jednym z programów, chyba nawet w tym studiu, zadane mu, tak, Andrzej Stankiewicz zadał pytanie, no i co dalej? Nie był w stanie powiedzieć, co dalej. No tak, świetnie, odebrał, ale i co dalej? Nie wiem. No więc widzi pan, to jest problem. To jest niestety problem, że tu i teraz ta decyzja była fajnie, bo słupki podskoczyły, poparcie, tylko że żyjemy dalej. I pytanie, jakie to będzie miało konsekwencje także w tej perspektywie długofalowej polityki międzynarodowej. I tak jak powiedziałem, nikt tutaj nie mówi, że Zełenski zrobił dobrze, zrobił bardzo źle, powinien ponieść tego konsekwencje, czy też jakieś kroki Polska powinna wykonać, ale tu nie o to chodzi, tylko chodzi o intencje Pałacu Prezydenckiego.
1: Pan Konrad pyta, marszałek Adam Struzik w ramach tak zwanego samorządowego Erasmusa zasiada w Radzie Nadzorczej Tramwajów Warszawskich. Jak pokazała afera w Szpitalu Południowym, politycy nie są w stanie nadzorować spółek samorządowych. Kiedy marszałek zrezygnuje z zasiadania w Radzie, pyta słuchacz.
0: To dobre pytanie, ale nie do mnie. Znaczy, nie wiem, to jest indywidualne.
1: Do pana jako polityka partia, PSL-u, rozumiem.
0: Ale wie pan, ale to jest tak, że partia polityczna nie wpływa na decyzję jednego czy drugiego człowieka o tym, czy zrezygnuje.
1: Naprawdę?
0: W momencie.
1: Proszę nie żartować. Jesteście korporacją.
0: Inaczej.
1: Ktoś bierze odpowiedzialność.
0: To inaczej.
1: I jednak
0: decyduje. To powiem panu w ten sposób. Ja już jestem chyba z pokolenia tych polityków, którzy jakoś spektakularnie nie zabiegają o to, żeby zasiadać w różnego rodzaju gremiach i radach nadzorczych, bo jak widać są z tego tylko tytułu same problemy. Uważam, że tu znowu wracamy do wrzucania wszystkich do jednego worka. To, że jakieś osoby w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego się nie sprawdziły, to nie znaczy, że we wszystkich innych radach się nie sprawdzają. To jest generalizowanie. Natomiast powiem panu tak.
1: Na czas, żeby być i marszałkiem województwa, i być w Radzie Nadzorczej.
0: No ktoś chyba też jakby ocenia to przez pryzmat funkcjonowania tej rady.
1: A tego nie wiemy, czy rzeczywiście to ocenia przez pryzmat funkcjonowania rady, czy przez pryzmat legitymacji.
0: Ja też tego nie wiem. Zakładam, że tak jest, bo tak być powinno. Natomiast powiem panu jedno. To jest jakby sprawa, jak pan powiedział, też indywidualna. ja mogę powiedzieć tak, nigdy nie byłem, nie jestem, nigdy nie zabiegałem, uff, i teraz mam święty spokój o bycie w żadnej radzie.
1: Ale dziękuję, że powiedział tego, pan, że to jest dobre pytanie.
0: I mam jedną też, tak, uwagę, że też nie jestem tutaj absolutnie za tym, żeby ktokolwiek z mojej rodziny był w jakiejkolwiek radzie i też ale mam
1: dlaczego?
0: Z tego powodu
1: przecież
0: komfort.
1: To żaden problem.
0: Ale wie pan, tak, trzeba się później z tego tłumaczyć wszystkiego. Okay. No i to...
1: Pasieka pszczoła, tak się podpisuje kolejny słuchacz i pyta tak. Minęło pół roku od zapowiedzi premiera Tuska w sprawie zadośćuczynień dla ofiar II wojny światowej. Ile osób otrzymało już świadczenia? Bo rozumiem, że w związku z tym, że dotyczy to osób po 90, sprawa ma charakter super pilnej, prawda? Pyta słuchacz.
0: A to tak z takim lekką ironią oczywiście, no to doceniam, bo to cecha ludzi inteligentnych. To jest generalnie tak, że to jest bardzo poważny temat. Ja myślę, że to jest dobre pytanie do przedstawiciela MSZ-u. Ja mogę powiedzieć, że ten temat cały czas jest na agendzie różnego rodzaju formatów i spotkań. I nawet wczoraj, gdybyśmy popatrzyli na to przez pryzmat wypowiedzi kanclerza Merca, który był obecny, tamten wątek również kwestii II wojny światowej był wrzucony.
1: Niemcy to nie zamierzają płacić za
0: rozmowy. Rozmowy są trudne, też nie będziemy absolutnie tego negować. Natomiast działania polskiej dyplomacji są cały czas podejmowane. I powiem więcej.
1: Ale moment, bo ta wypowiedź premiera, o której pisze słuchacz, mówiła o tym, że jeśli Niemcy nie zapłacą,
0: to teraz,
1: my zapłacimy.
0: To ja teraz mogę powiedzieć jako trochę z mojego ogródka, jako sekretarz do spraw parlamentarnych, wiem, że trwają prace nad nowelizacją ustawy, którą opiekuje się Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i tam to jest właśnie odpowiedź na część tego pytania, jeśli chodzi o kwestię polskich środków i jakby pamięci o tych osobach i dawania im możliwości też pewnego rodzaju rekompensaty. To jest w tej chwili prace nad ustawą trwają w porozumieniu z Ministerstwem Rodziny, więc to nie jest tak, że my nic nie robimy.
1: Jasne, natomiast ale czy w tej kadencji parlamentu jest realne to, że Polska wypłaci zadośćuczynienia ofiarom II wojny światowej jeszcze
0: żyjącym? Ale Polska płaci. Polska płaci, właśnie Urząd do Spraw Kombatantów ma środki, które też generuje.
1: Mówię o tym, o czym mówił
0: natomiast,
1: premier
0: natomiast na rozmowie jeśli z kanclerzem chodzi o kwestie, Niemiec. Jeśli chodzi o kwestie ze strony niemieckiej, ja nie jestem panu w stanie powiedzieć terminów. To jest bardzo delikatny temat, ale bardzo ważny na agendzie rozmów dyplomatycznych i na pewno nikt o tym nie zapomina.
1: To a propos pamięci, macie już nowego kandydata na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej?
0: Znaczy nowego w jakim sensie?
1: No w takim sensie, że przed chwilą bardzo chcieliście, żeby to był pan doktor Szpytma, ale koalicjanci się nie zgadzają na tę kandydaturę.
0: Ja myślę, że tutaj chyba żadnych zmian nie ma.
1: Czyli wciąż PSL chce, żeby doktor Szpytma był prezesem IPN.
0: Wie pan, no, my oceniamy bardzo dobrze jego pracę pod kątem tego, co robi w sferze jakby historii ruchu ludowego.
1: Rozumiem, ale koalicjanci mówią, absolutnie to jest zła kandydatura.
0: No mówią być może tak, ale to...
1: A wciąż ich przekonujecie, żeby to było jednak i rozmawiacie.
0: Myślę, że tak.
1: A będzie taki deal, wy zagłosujecie za rzecznikiem praw obywatelskich, od Koalicji Obywatelskiej, a oni za prezesem Szpytmą?
0: Nie, trzeba wybierać takich reprezentantów na te stanowiska, którzy mają najbardziej się na nie nadają. I tu nie ma mowy o żadnym dealu, to jest po prostu kwestia obserwacji i oceny kandydata. I też trzeba pamiętać chyba o tym, że to nie może być. No, na stanowisku RPO nie może być ktoś, kto jest kandydatem jednej partii i a jeszcze miał wyrok.
1: Czy w ogóle... Sylwia Gregorczyk-Abram to jest kandydatka, którą PSL poprze?
0: Takie rozmowy pewnie dopiero przed nami. Posiedzenie klubu zazwyczaj, PSL jest taką partią, gdzie te decyzje są poprzedzone dyskusją na klubie i na najbliższym pewnie posiedzeniu klubu taka dyskusja się odbędzie. Jeżeli pan mnie osobiście pyta, to ja bardzo, bardzo cenię panią mecenas Gregorczyk-Abram, ale to mówię, to jest wszystko jeszcze przed nami, bo dyskusja na klubie na pewno będzie też i na ten.
1: Co pan robił zwykle w ostatni dzień roku szkolnego po odebraniu świadectwa? Jak pan świętował?
0: Dobre pytanie. Powiem panu, to było tak dawno, że nie pamiętam.
1: Jasne.
0: Ale generalnie już jak byłem pełnoletni, to szliśmy z kolegami gdzieś tam pewnie na jakąś imprezę.
1: Pełnoletni, to musimy kończyć w takim razie?
0: A wcześniej, no cóż, zaczynałem się pakować i na kolonie. No wiadomo, jak to było.
1: Jakub Stefaniak, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję.
1: KPR.
0: Pozdrawiam, miłego dnia życzę.
1: Marcin Zaborski,
0: się nagadali.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Prokuratura ma nowe zadania po przesłuchaniu byłego ordynatora Szpitala Południowego. Lekarz Emil Jędrzejewski zeznawał wczoraj w charakterze świadka przez prawie 10 godzin. Po tym, co przekazał, śledcze muszą zabezpieczyć dodatkowe dokumenty ze szpitala i wydłużyć listę świadków. Prokuratura jest jednak zadowolona z przebiegu przesłuchania. Usłyszeliśmy od rzecznika prokuratury okręgowej Piotra Skibę.
1: Biorąc pod uwagę, że to przesłuchanie trwało tak długo, że na wszystkie pytania, jakie zostały zadane, usłyszeliśmy odpowiedzi. No myślę, że nasza ciekawość została zaspokojona. Wiemy, co dalej należy robić. Otwierają nam się dodatkowe kwestie, jeśli chodzi o zabezpieczanie nowych dokumentów, nowe przesłuchania i na tym etapie myślę, że to jest wszystko.
0: Kolejni świadkowie będą wzywani jeszcze w tym tygodniu. W tej sprawie prokuratura prowadzi dwa odrębne postępowania. Jędrzejewski zeznawał w sprawie możliwych nieprawidłowości na SOR-ze, które mogły skutkować śmiercią pacjentów. ABW zatrzymała w Polsce grupę Ukraińców i Białorusinów, którzy mieli za pieniądze z Rosji szukać ludzi do udziału w demonstracjach w Polsce. Mieli też próbować wpływać na ukraińskich migrantów mieszkających w naszym kraju. Sprawa dotyczy 11 osób, wobec których ruszyła procedura natychmiastowego wydalenia z Polski. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
2: ABW przy współpracy ze Strażą Graniczną zatrzymała m.in. w Warszawie, Wrocławiu i Zakopanem 9 Ukraińców i 2 Białorusinów. Od jesieni zeszłego roku mieli rekrutować i opłacać uczestników demonstracji ukraińskich migrantów. Pieniądze na to według naszych służb pochodziły z Rosji. Chodziło o protesty z politycznymi hasłami dotyczącymi skandali korupcyjnych w Ukrainie i jej polityki wewnętrznej.
0: Według ABW chodziło o podsycanie napięć i niechęci wobec władz ukraińskich. Za podszywanie się pod strażników granicznych przed sądem stanął Dariusz B. i Rafał M., obaj z Ruchu Obrony Granic. Rok temu w czerwcu na moście granicznym w Słubicach zatrzymali do kontroli 2 cudzoziemców, zażądali dokumentów i wypytywali, po co przyjechali do Polski. Rafał M. to samo zrobił w Gubinie. Obu grozi do roku więzienia. Coraz mniej dumy, coraz więcej podziałów. Amerykanie nie są zadowoleni m.in. z działań wojska i ze swojego ustroju, demokracji. Przestają też wierzyć w wielki amerykański sen, symbol sukcesu. Tylko 30% obywateli USA uważa, że dzięki ciężkiej pracy można dojść na sam szczyt. Amerykanów dzielą dziś głównie polityka i poglądy. Na wartość, która ich łączy najwięcej osób, wskazuje wolność. Prezydent Wołodymyr Zełenski chce budowy Panteonu Narodowego. Wniósł do Rady Najwyższej projekt odpowiedniej ustawy. W Panteonie znajdą się nazwiska tych, którzy walczyli o wolną Ukrainę. Nikt nie będzie nam mówił, jakich bohaterów szanować, podkreśla Zełenski. Pod koniec maja nadał imię bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. Decyzja ta wywołała falę krytyki w Polsce i głęboki kryzys w relacjach Warszawa-Kijów. Na Bałtyku pojawił się rosyjski statek z gazem, który ma na pokładzie ciężki karabin maszynowy. Estończycy i Finowie ustalili to na podstawie zdjęć z powietrza. Chodzi o jednostkę należącą do Gazpromu. Prawdopodobnie broń ma odstraszać kraje NATO i utrudniać ewentualne kontrole statku. Niemcy powoli oddychają z ulgą po termicznych rekordach z weekendu. Od kilkunastu godzin grzmi i leje. Przez potężny front burzowy strażacy mają mnóstwo pracy.
3: Nawałnice wyrządziły już ostatniej nocy poważne szkody. Było wiele pożarów spowodowanych uderzeniami piorunów, wichura zrywała dachy. Przewrócone drzewa uszkodziły już setki samochodów i kolejowe trakcje elektryczne, stąd zakłócenia w komunikacji kolejowej. Zalane są piwnice, podziemne garaże i tunele. Grad niszczy uprawy. Burzowy front od Dolnej Saksonii na północy przez Brandenburgię i Saksonię aż po Bawarię na południu przesuwa się w kierunku wschodnim. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Nawałnice lokalnie są bardzo gwałtowne. W Brandenburgii w bardzo krótkim czasie spadło około 30 litrów deszczu na metr kwadratowy. Jest też plus. Ulewy stłumiły w wielu miejscach pożary lasów i łąk. Uwaga na zabójczy tlenek węgla. Wbrew pozorom ten komunikat jest bardzo ważny także latem i to zwłaszcza w takie upały. Skąd to zagrożenie właśnie teraz? Sprawą zajmuje się reporter Radia Z Marcin Friedrich.
4: Przy tak wielkich upałach przewody wentylacyjne nie działają sprawnie. Bywa, że zwłaszcza górna ich część nagrzewa się tak mocno, że tworzy się swego rodzaju poduszka powietrzna, mówi brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Straży Pożarnej.
5: Powinniśmy być jeszcze mocniej uczuleni na to, że pomimo pięknej pogody, pogody, słonecznej pogody, robiąc to, co robimy codziennie w naszych mieszkaniach, może nadal powodować olbrzymie zagrożenie naszego życia i zdrowia.
4: Jedynym ratunkiem jest więc czujka. To ona wykryje tlenek węgla i zaalarmuje nas, dając czas na ucieczkę. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: W tym roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla zmarło 55 osób. Ponad 1000 trafiło do szpitala. Upał zatrzymał konne powozy w Tatrach. Od niedzieli nie wożą turystów ani do Morskiego Oka, ani w Dolinie Kościeliskiej. Jak tłumaczy prezes Stowarzyszenia Przewoźników Andrzej Mąka, chodzi o bezpieczeństwo zwierząt i turystów.
6: Sytuacja jest taka, że po prostu niecodzienna, bo temperatury takie wyskoczyły, co i tam na tej trasie nie było.
7: Koniki w stajniach, rozumiem, tak?
6: Koniki w stajniach, to ma tam po prostu wybiegi, koni nie chodzą.
7: Turystów w górach sporo, dzisiaj zaczęły się wakacje, czyli straty, panie Andrzeju.
6: Ej, pani, jakie ta strata? Pieniążki, pani, to zarobimy. Jakby tajno zdrowie było, my i nasze koni, ludzie, kochani, najmniej, no pieniądze to są szkodne.
0: Z prezesem stowarzyszenia rozmawiał reporter Radia Z Przemek Taranek. Nie wiadomo, czy powozy wyjadą dziś. Nadmorskie Oko kursuje za to elektryczny bus Tatrzańskiego Parku. Bałkańskie rytmy, polska krew. Coraz więcej Polaków wybiera właśnie ten rejon jako cel wakacyjnych wyjazdów. Mocno oblegana mimo wzrostu cen są Chorwacja i Bułgaria. Szybko za to rośnie liczba wyjeżdżających na urlop do dużo tańszej Albanii. Ale gwiazdą tegorocznego lata może być niewielka Czarnogóra, przewiduje Eugeniusz Triasun z biura turystycznego Travelist.pl.
8: Stanowi dla Chorwacji coraz częściej atrakcyjną alternatywę. Z jednej strony cenowo, statystycznie wychodzi taniej, drugie, ta baza nocleglowa się tam rozwija, a z trzeciej dużym atutem Czarnogóry jest to, że łączy jednak morze z górami i tak naprawdę w jednym kraju mamy do wyboru kilka opcji wypoczynku.
0: Nadal najpopularniejsze są wycieczki lotnicze, kupowane w zestawie z pełnym wyżywieniem, zwłaszcza w wersji all inclusive. Jeśli chodzi o Chorwację czy Słowenię, tam wciąż duża część klientów woli wybrać się własnym autem.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
10: W naszym studiu europosłanka i wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus. Skłaniam się, dzień dobry.
11: Witam, dzień dobry.
10: No jest tak gorąco, że rozgrzewać się za bardzo nie trzeba, ale krótka piłka musi być na początek. Jak pani odpowie na pytanie, czy na czele Ministerstwa Zdrowia znów powinien stanąć polityk, tak czy nie?
11: Tak.
10: Tak odpowiada Joanna Scheuring-Wielgus. Sprawdźmy, co na to nasi słuchacze. Na radio.z.pl mamy to samo pytanie, mamy sondę, można już głosować. Czyli minister zdrowia do dymisji?
11: Nie. Powiem teraz, dlaczego odpowiedziałam tak. Dlatego, że uważam, że gdyby był polityk, który byłby związany z którąś z partii, no tutaj akurat mówimy o Platformie Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, bo tak się teraz nazywają, to myślę, że Donald Tusk może miałby więcej możliwości na wpływ na to, co pani ministra w ministerstwie robi. Takie
10: czyli
11: bardziej
10: polityczne.
11: Czyli Ministerstwo
10: Zdrowia lepiej działało, kiedy Izabela Leszczyna stała na czele tego resortu?
11: Trudno jest porównywać te dwa okresy. Uważam, że ministra Leszczyna całkiem nieźle sobie radziła w tej materii, aczkolwiek Ministerstwo Zdrowia, tak jak patrzę sobie na lata funkcjonowania w ogóle tej instytucji, no nigdy nie miało szczęścia do polityki.
10: Zawsze to było pole minowe. Tak. No i jest teraz. Długo trzeba było czekać, aż Jolanta Sobierańska-Grenda zabierze głos w sprawie afery ze Szpitalem Południowym. Za długo?
11: I tak i nie, dlatego że dobrze, że głos zabrał ten, który nadzoruje ten szpital, czyli prezydent miasta Warszawy Rafał Trzaskowski. Natomiast byłam zdziwiona, że ministra zdrowia nie odzywa się, nie komentuje i nie mówi.
10: Czy to nie była wzorcowa reakcja pani zdaniem?
11: Na moje nie, dlatego że jeżeli jestem ministrem zdrowia i dzieje się coś w moim obszarze i nawet jeżeli osobowo nie zarządzam tą placówką, to powinnam jednak zareagować.
10: A Lewica ma dzisiaj człowieka, który mógłby stanąć na czele Ministerstwa Zdrowia?
11: Tak, senator Wojciech Konieczny.
10: To on byłby waszym kandydatem na ministra zdrowia dzisiaj?
11: To byśmy ustalili na pewno w ramach naszego zarządu i partii, ale Wojciech Konieczny był wiceministrem i jak były te zmiany, do których doprowadził premier Donald Tusk, my uważaliśmy, że to są złe zmiany.
10: Wzięlibyście odpowiedzialność za zdrowie?
11: Nie baliśmy
10: w Polsce,
11: się tego.
10: Ale dzisiaj wzięlibyście, gdyby padła taka propozycja?
11: pytanie do ministra koniecznego.
10: Nie, pytanie do wiceprzewodniczącej Nowej Lewicy.
11: Wie pan co, ja bym wzięła odpowiedzialność. Mówię zupełnie szczerze, uważam, że należy wziąć odpowiedzialność za Ministerstwo Zdrowia i na serio pochylić się nad tym. Oczywiście zmiany, które można byłoby wprowadzić, one nie byłyby natychmiastowe, ale to jest akurat taki obszar, który dotyka każdego z nas.
10: No tak, Lewica proponuje na przykład maksymalne wynagrodzenie dla lekarzy. Jak to miałoby działać? Maksymalne, nie wiem, za godzinę, za tydzień, za miesiąc pracy? O co wam chodzi?
11: Myślę, że chodzi tutaj, bo mówi pan o propozycjach, które Lewica przedstawiła, tak. klub Lewicy, o propozycjach związanych z kosztem za zabiegi, za działania, które wykonuje lekarz, ponieważ wszystkich zmroziła informacja, mnie również, to, że lekarz może zarabiać w Polsce miesięcznie 100 000.
10: To już wiemy, tylko jak wy chcecie to zmienić? To znaczy, co to znaczy maksymalne wynagrodzenie dla lekarzy? Jaki jest wasz pomysł?
11: Jest ustawa, która teraz chyba będzie procedowana w Sejmie na najbliższym posiedzeniu. Z tego, co
10: ona ma pokazać, ile lekarze zarabiają. Tak. Ale co z tym zrobić? Co z tą wiedzą zrobicie?
11: Wydaje mi się, że teraz jest tak, że nikt nic nie wie, w zależności od tego, w którym szpitalu jesteśmy, czy w powiatowym, czy w miejskim,
10: Jasne.
11: Czy w samorządowym.
10: I za chwilę będziemy to wiedzieć dzięki tej ustawie. Tak. I co dalej?
11: No i trzeba się nad tym pochylić, tylko nie można tego zrobić odgórnie. Pan mi da możliwość skończyć. Nie można tego zrobić odgórnie politycznie, tylko trzeba usiąść do stołu i muszą tam siedzieć przy tym stole wszyscy interesariusze, bo jak ja na przykład słucham tego, co mówią teraz lekarze, co mówią pacjenci, co mówią politycy, co mówią eksperci, to każdy mówi zupełnie co innego, więc brakuje nam takiego wspólnego porozumienia, jak z tego patu wyjść.
10: Czyli wy na razie nie wiecie, o co wam chodzi z tym maksymalnym wynagrodzeniem dla lekarzy.
11: Lewicy chodzi przede wszystkim o tym, żeby wspólnie usiąść do stołu i jak najszybciej to wspólnie przepracować. Nie może jedna grupa polityczna decydować o tym, jak działa system ochrony zdrowia.
10: Opozycja nie wierzy, że wyjaśnicie aferę Szpitala Południowego, bo prokurator generalny jest jednocześnie ministrem sprawiedliwości, no czyli politykiem z rządu. Dlaczego nie rozdzieliliście tych funkcji?
11: Ciężko jest to rozdzielić.
10: Dlaczego?
11: To jest pytanie do ministra Żurka, dlaczego nie została złożona taka ustawa.
10: Ale słyszała pani rok temu premiera Tuska, który mówił w Sejmie, ustawa jest gotowa i to będzie test dla nowego prezydenta, bo mówił to po wyborach prezydenckich. No to kto oblał ten test, rząd czy prezydent?
11: Wydaje mi się, że ta ustawa powinna już dawno być na agendzie w Sejmie i gdyby prezydent ją zawetował, to by to spadło na koszt prezydenta.
10: Ale nie przynieśliście tej ustawy i nie przeprowadziliście
11: tej
10: dlaczego,
11: zmiany. Nie wiem dlaczego koalicja 15 października tego nie zrobiła i nie wsadziła tego pod obrady.
10: Lewica pomoże odwołać Rafała Trzaskowskiego z funkcji prezydenta Warszawy?
11: Nie.
10: Mówicie na razie zastanowimy się, tak jak słucham Anny Marii Żółkowskiej. I ona do Rafała Trzaskowskiego mówi tak. Nie wiem, czy pana nie ciekawi miasto, bo tak rzadko pan w nim bywa. Nie interesuje się pan tym, co się w nim dzieje.
11: No myślę, że Anna Maria Żukowska doskonale wie, co się dzieje w Warszawie, ponieważ jest warszawianką.
10: Ale
11: jest
10: czy prezydentem Warszawy powinien być ktoś, kto, jak twierdzicie, nie interesuje się miastem i tym, co się w tym mieście dzieje?
11: Tak, ale w tym swoim wystąpieniu również powiedziała, że bardzo dobrze zareagował na aferę w szpitalu południowym, tylko być może są jakieś elementy jego pracy, które nie wpływają na dobre zmiany dla warszawiaków i warszawianek. Ale powiem jeszcze raz, niech to ocenią warszawiacy i warszawianki, a nie ja tutaj w studiu, czy ktokolwiek inny.
10: Okej, ale czy Lewica chce, żeby w Warszawie odbyło się referendum w sprawie przyszłości Rafała Trzaskowskiego?
11: Nie.
10: Czyli jeśli będzie taki wniosek, to nie ruszycie na ulicę miasta i nie będziecie zbierać podpisów pod tym, żeby to referendum się odbyło?
11: Nie sądzę, bo wydaje mi się, że na razie ten pomysł na to referendum, które się pojawiło po tej słynnej Radzie Miasta, jest bardzo polityczny i organizowany przez osoby, które są politycznie związane chociażby ze środowiskiem pana Morawieckiego, czy z jednym z portali. Nie sądzę, żeby było takie zapotrzebowanie, ale zobaczymy.
10: Wygląda na to, że to nie koniec kłopotów prezydenta Trzaskowskiego, bo Gazeta Wyborcza dzisiaj pisze o kolejnej sprawie ze Szpitala Południowego, a pisze o tym, że szpital zapłacił 725 tysięcy złotych za przygotowanie wniosku o dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy. Inne szpitale za takie same wnioski płaciły 25-35 tysięcy. To znaczy, że ten Szpital Południowy zapłacił 20 razy więcej niż stawka rynkowa.
11: No masakryczna informacja, którą na pewno trzeba wyjaśnić. I wszystkie sprawy, które są, nie wiem, dęte, które są dziwne, które pokazują, że ktoś nadużył swojej władzy, albo ktoś oszukał, wszystko to musi być wyjaśnione, a każda osoba, która za to odpowiada, powinna za to odpowiedzieć. Ja w ogóle jestem zwolenniczką takiego szybkiego cięcia i naprawiania błędów, które ktoś robi.
10: Chce pani piątego rządu Donalda Tuska?
11: Nie, dlaczego?
10: To pytanie stawia Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, no wasza koleżanka z koalicji, z rządu. I kiedy pyta, czy Polacy chcą piątego rządu Tuska, odpowiada: uważam, że naprawdę jest czas na zmiany.
11: Wie pan co, ja nie znam w ogóle pani Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, nigdy nie miałam nawet okazji z nią się spotkać, więc mogę tylko wyrazić swoją opinię na temat tego, co mówi i co robi. Myślę, że lepiej by było, żeby się zajęła pracą w swoim resorcie niż uprawianiem polityki na X-ie czy na innych portalach, bo to nikomu nie służy.
10: Czyli ona nie gra w waszej koalicyjnej drużynie, tylko przeciwko tej drużynie?
11: Ja czasami myślę sobie, że jest politycznie bardzo niedoświadczona i nie rozumie tego, że potyczki słowne w portalach internetowych nikomu nic dobrego nie przynoszą, że lepiej się po prostu skupić na pracy merytorycznej.
10: No kochacie wy się w tej koalicji pucio-pucio. Naprawdę łzy aż wzruszenia płyną po plecach.
11: A nie musi być pan
10: wzruszony. Może i dobrze, bo jest ciepło.
11: Prawda jest też taka, zupełnie serio, że to jest pierwsza taka koalicja w polityce. Nam nie jest w niej łatwo. Bardzo często musimy się przepychać i walczyć o swoje postulaty. Czasami nam to wychodzi dobrze, czasami nie jesteśmy zadowoleni z tych efektów, ale przynajmniej walczymy i staramy się być skuteczni.
10: A kiedy słyszy pani opowieść o tym, że w kampanii wyborczej ktoś chciał otruć Karola Nawrockiego, to myśli pani, że to jest po prostu promocja książki, z której te informacje pochodzą, czy coś jednak więcej?
11: Wie pan co, jeżeli ktoś chciał otruć prezydenta Nawrockiego w trakcie kampanii, to dziwię się, że nikt z jego sztabu nie zareagował na tę sytuację, bo rzeczywiście ta informacja do mnie doszła. Trzeba było szybko reagować. Dziwię się, że jego sztab nie zareagował. Słyszałam informację, że wymiotował, ale dalej brał udział w kampanii. Znaczy, gdybym ja miała takich sztabowców, którzy po wymiotowaniu kazaliby mi dalej jechać w trasę, to bym ich wszystkich wywaliła.
10: No to zaraz rozmawiamy o tym dalej w sieci, ale najpierw jednak jeszcze raz. Krótka piłka, trzy pytania z krótką odpowiedzią. Zełenski upokorzył Polskę, tak czy nie?
11: Swoją decyzją tak.
10: Kosiniak-Kamysz zawiódł w sprawie funduszu kościelnego.
11: Tak.
10: Poszłabym na grilla do Morawieckiego.
11: Jakby mnie zaprosił?
10: No, on organizuje taką grillówkę.
11: Wątpię, żeby mnie zaprosił, ale uważam, że rozmawiać trzeba prawie z każdym. No,
10: proszę się spodziewać zaproszenia, kto wie. W naszej sądzie pytaliśmy, czy na czele Ministerstwa Zdrowia znów powinien stanąć polityk. 16% odpowiedzi tak, 84% odpowiedzi nie.
11: Też mnie to nie dziwi.
10: Te wyniki są na radio.z.pl i tam dalszy ciąg naszej rozmowy.
9: To jest gość Radia Z.
10: Nie dziwi pani ten wynik?
11: Nie, absolutnie.
10: Czyli ludzie nie chcą, żeby na czele Ministerstwa Zdrowia stał polityk?
11: Ludzie w ogóle nie lubią polityków.
10: No więc wasz pomysł jest wbrew ludziom.
11: Znaczy to, proszę nie mówić wasz, bo ja odpowiadam na to pytanie i jakby biorę odpowiedź... Tą odpowiedź, którą daję, to jest moja indywidualna odpowiedź.
10: Ale nie jest pani jedyna z lewicy, która tak mówi. I Krzysztof Śmiszek na przykład o tym od dawna mówi. I marszałek Czarzasty mówi o tym, że rzeczywiście ten pomysł premiera, żeby postawić na czele resortu zdrowia kogoś spoza polityki, no był
11: niedobry. Bo nie ma wtedy takiego nacisku, powiedzmy, bardziej politycznego, takich konsekwencji, wyciągania konsekwencji od tej osoby, bo nie jest to osoba, która jest ze środowiska politycznego, gdzie można te konsekwencje wyciągnąć i bardziej naciskać.
10: No to wracając do wątku rzekomego otrucia kandydata na prezydenta wówczas, te doniesienia dzisiaj powinny wyjaśnić służby państwa?
11: Myślę, że tak. To znaczy dziwię się, że po roku dowiadujemy się takich informacji. Dziwię się, że sztab Karola Nawrockiego nie poinformował, nie zbadał, że doprowadził do tego, że kandydat na prezydenta, który się źle czuł, nadal brał udział w kampanii. Ja bym takich sztabowców po prostu wywaliła.
10: To o co chciałaby pani zapytać dzisiaj prezydenta Nawrockiego w tej sprawie?
11: W tej sprawie nie mam do niego pytań, natomiast mam inne pytanie. Chciałabym, żeby wytłumaczył się albo zreferował Polkom i Polakom, co dla Polski przez ten rok zrobił. Bo ja mam wrażenie, że oprócz tego, że spotyka się z różnymi ludźmi, jeździ na różne imprezy, na różne spotkania, nie ma żadnych konkretów na stole.
10: No to tu odpowiedziałby na przykład szef gabinetu prezydenta, który powiedziałby tak. Prezydent Nawrocki ma rekordowe wyniki w sondażach zaufania. Na przykład w sondażu Ibrisu dla Onetu 55% pytanych mówi, że ufa Karolowi Nawrockiemu i takiego wyniku nie było jeszcze nigdy. No ale dlaczego?
11: To jest dzisiaj.
10: Ale dlaczego za miesiąc
11: ten wynik jest być może dlatego, ponieważ prezydent Nawrocki dosyć emocjonalnie zareagował na decyzję prezydenta Załęckiego, która oburzyła wszystkich nas, przecież nie tylko Karola Nawrockiego, i być może dlatego jest taki wysoki ten powiedzmy kredyt zaufania, ale dzisiaj jest taki, a jutro może być inny. Jakby naprawdę skupianie się na jednym sondażu, który jest jakby efektem chwili, efektem pewnego działania, pewnych rzeczy, które się dzieją, jest bez sensu. Trzeba patrzeć na pewną medianę i akurat jeżeli chodzi o prezydenta Karola Nawrockiego, no nie jest kochany przez większość Polaków. No, niestety.
10: No jak widać w tego sondażu jest trochę inaczej niż pani mówi.
11: No ale panie redaktorze, nawet 54%, no mamy czerwiec, tak, 2026 rok. Ja pytam się prezydenta Nawrockiego, co konkretnego dowiózł.
10: No to za tydzień jest szczyt NATO w Ankarze. Mhm. Będziecie wcześniej rozmawiać z prezydentem na linii rząd, prezydent właśnie. To jest moment, kiedy zakopiecie topory, zawiesicie szyszaki na haku i będziecie rozmawiali.
11: Wie pan co, w kwestiach w ogóle dyplomatycznych, polityki międzynarodowej strasznie drażni, denerwuje mnie to, że ta polityka przeniosła się do X-a i tam politycy między sobą debatują. Ja w zasadzie już w ogóle nie używam tego portalu od czasu do czasu, raz na pół roku coś napisze, ale generalnie w ogóle tam nie wchodzę i dziwię się, że politycy z tego korzystają i tam się komunikują. Po drugie, uważam, że zawsze trzeba współpracować. Nawet jeżeli jakieś relacje były złe, to trzeba próbować rozmawiać. Uważam, że rząd powinien przygotować prezydenta Nawrockiego na szczyt NATO w Turcji, ponieważ powiem szczerze, że byłam zadziwiona brakiem jakichkolwiek informacji na temat ostatniej wizyty prezydenta Nawrockiego w Turcji, jak spotkał się z prezydentem Erdoganem, że nie usłyszeliśmy żadnych informacji na temat oburzenia prezydenta na to, że Erdogan wsadza do więzienia opozycyjnych prezydentów, którzy zostali wybrani w wyborach samorządowych, że wsadza do więzień dziennikarzy. I mówię o tym dlatego, ponieważ akurat jestem wiceprzewodniczącą grupy Unia Europejska Turcja i żywo się tymi tematami interesuję, więc byłam zniesmaczona okrzykiem prezydenta Nawrockiego do żołnierzy tureckich i jestem oburzona, że nie ma ze strony kancelarii prezydenta żadnych informacji albo, nie wiem, informacji jakiegoś, nie wiem, jakiejś reakcji na temat tego, co się w Turcji dzieje, jeżeli chodzi o prawa człowieka.
10: No to jakoś nie słyszę na przykład nawoływań z waszej strony, żeby prezydent przed szczytem NATO w Ankarze zorganizował Radę Bezpieczeństwa Narodowego.
11: Ja nie wiem, czy ona jest teraz potrzebna.
10: Jest takie miejsce, gdzie moglibyście rozmawiać o tym, jaka jest ta polska polityka, z czym prezydent jedzie na szczyt na przykład.
11: Ale z czym prezydent wyjeżdża w ogóle za granicę, to wydaje mi się, i mówię na 100%, dostaje takie informacje z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Byłabym zdziwiona, gdyby minister Sikorski tego nie wysyłał, gdyby tego nie było, więc na pewno takie notatki dostaje i jest przygotowywany.
10: I zwykle przed szczytami NATO była Rada Bezpieczeństwa.
11: Może będzie, ja tego nie wiem, nie przesądzam tego, zobaczymy.
10: No, jest też wiele innych tematów, no nie wiem, słyszy pani, że Rosja może szykować prowokacje militarne na wschodniej flance NATO, pisze o tym brytyjski The Guardian, powołując się na wywiady europejskie, no i pisze o tym, że Rosja może chcieć sprawdzić Amerykanów, czy przyjdą z pomocą, czy NATO w ogóle zareaguje.
11: Ja wiem, panie redaktorze, ale to już się dzieje. Przecież to nie jest tak, że to jest pierwsza taka reakcja. To już się dzieje, dlatego Polska się zbroi, dlatego wydajemy więcej pieniędzy na wszystkie kwestie związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, dlatego bardzo intensywnie działa nasze Ministerstwo Cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski. Przecież te informacje, które on podaje na temat ataków cybernetycznych na nasze infrastruktury krytyczne, no to już jest atak Rosji na Polskę, tylko trochę inaczej, w innym świetle i w inny sposób realizowane.
10: A w tym wszystkim mamy orderowy, polityczny, dyplomatyczny kryzys z Ukrainą. No i marszałek Czarzasty mówi tak. Stosunki polsko-ukraińskie być może trzeba zresetować, zachowując polską dumę i polski honor. Co to znaczy?
11: Panie redaktorze, myślę, że marszałek Czarzasty w ogóle w tej całej sytuacji zachowuje się jak mąż stanu i tak powinien zachowywać się prezydent mojego kraju, a tak się nie zachowuje. My nie wybieramy sobie miejsca, w którym żyjemy. Polska będzie w tym miejscu, w którym jest. Zawsze będziemy między innymi graniczyć z Ukrainą, więc i z Niemcami.
10: Nie bez powodu dodaję. Co to znaczy zresetować stosunki polsko-ukraińskie dzisiaj?
11: przez tą sytuację orderową jesteśmy znowu w punkcie zero. Znaczy te wszystkie lata, gdzie dyplomaci pracowali nad tym, żeby te relacje poprawić, kiedy w końcu doszło do ekshumacji, do pochówków osób, które zostały brutalnie zamordowane w Wołyniu, znowu jesteśmy w punkcie zero. Przez to, że dwóch facetów, jeden z Polski, drugi z Ukrainy, postanowiło zagrać w nutę nacjonalistyczną i doprowadzić do kryzysu w naszych relacjach.
10: No to mówi facet z Ukrainy
11: i o Załańskim.
10: Jak pani mówi, ukraiński prezydent mówi tak, gra dalej, bo mówi tak, nikt i nigdy nie będzie nakazywał nam, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować. I zanosi do parlamentu ustawę o ukraińskim panteonie narodowym. Czuje pani nowe kłopoty?
11: I tak i nie, dlatego że on mówi dokładnie to, co mówił przecież jeszcze kilka lat temu prezydent Nawrocki, jak był szefem IPN-u, że nikt Ukraińcom nie będzie wybierał bohaterów i tak dalej. Polska jest suwerennym krajem. Nie chcemy, żeby ktokolwiek nam mówił, kto jest naszym bohaterem, kto nie. Ukraina jest suwerennym krajem i tam dokładnie obowiązuje ta sama zasada. My, jako Polacy, możemy się z tym nie zgadzać, bo mamy innych bohaterów. My wiemy, jakie są fakty, ale nikt z nas, czy Polacy, czy Niemcy, nie będzie narzucał Ukraińcom, kogo wybierają. No niestety tak to
10: ale
11: wygląda.
10: Ale jak na to reagować? No bo kiedy mówicie o tym, że trzeba zresetować stosunki, to znaczy co? Udawać, że nie wydarzyło się to, co się nie wydarzyło? Pytanie jest takie, czy można było inaczej pokazać sprzeciw wobec decyzji Zełenskiego, o upamiętnianiu bohaterów z UPA? Czy
11: ale
10: można było zrobić
11: tak.
10: inaczej?
11: Ale,
10: jak?
11: Ale oczywiście, że tak. Znaczy, prezydent Nawrocki, tak jak ma to w swoim zwyczaju, zareagował bardziej emocjonalnie. Zupełnie niepotrzebnie. Powinien zareagować, bo to jest historia, która nas wszystkich dotyka, ale nie w taki sposób. I zresztą później jego działania pokazywały, że wyczuł, że się zagalopował i nie wiedział trochę, jak z tej sytuacji wyjść.
10: Okej, nie w taki sposób, czyli w jaki?
11: Powinien być oburzony, powinien być może na początku wezwać ambasadora, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ambasadora, powinny rozpocząć się rozmowy. Być może powinien w końcu powstać jakiś taki, nie wiem, jakaś taka komisja polsko-ukraińska, która by na serio porozmawiała o tej trudnej dla nas historii. Ja wiem, ale tak. Mamy trochę inną sytuację, bo jest wojna w Ukrainie, tam giną ludzie, mnóstwo Ukraińców jest w Polsce i Załański, podejmując tę decyzję, de facto utrudnił życie Ukraińcom tutaj w Polsce, robiąc to, a Nawrocki,

0: polskich spraw. Pytałem panią wcześniej o fundusz kościelny. Pani wierzy jeszcze, że rząd coś z tym funduszem zrobi?
1: Chciałabym wierzyć, ponieważ uważam, że powinno być to już dawno zmienione. To jest zresztą jednym z naszych postulatów lewicowych. Decyzją premiera wpadło to w ręce Kosiniaka-Kamysza. Wiem, że Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, która jest w tej komisji, wielokrotnie próbowała doprowadzić do tego, żeby coś po prostu zrobić i popracować.
0: No napisała nawet ustawę.
1: Tak, ale nie ma woli ze strony Kosiniaka-Kamysza, którego szanuję za jego pracę w Ministerstwie Obrony, ale tutaj niestety myślę, że specjalnie tego nie robi, ponieważ...
0: Czyli Kosiniak-Kamysz torpeduje pracę nad likwidacją funduszu kościelnego.
1: Myślę, że może tak być, tak. Dlatego, że w interesie PSL-u nigdy nie było dyskutowanie i wchodzenie w relacje z szeroko rozumianym kościołem, tak żeby te warunki funkcjonowania kościoła w Polsce trochę ukrócić. No,
0: wy zabraliście się za pisanie własnego projektu ustawy, wy jako lewica. Tak. Tylko po co?
1: No po to, żeby w momencie, kiedy to się nie wydarzy, żeby przedstawić to w parlamencie polskim, przegłosować i zobaczyć, który z posłów i posłanek chce tych zmian, a który nie.
0: Czyli jak długo będziecie czekać, żeby zobaczyć, czy się to wydarzy?
1: To myślę, że jest pytanie do klubu Lewicy. Ja przypomnę, że jestem w europarlamencie,
0: więc
1: nie mam...
0: Ale jest pani wiceprzewodniczącą Nowej Lewicy,
1: na razie nie ma takiej decyzji. Tak, na razie nie ma takiej decyzji. Jedną z decyzji, którą podjęliśmy, to doprowadzenie do końca ustawy o statusie osoby najbliższej. Teraz szykujemy się do kwestii związanych z aborcją. Chcemy, żeby to też weszło na agendę i być może fundusz kościelny również.
0: Polska 2050 też ma swoje pomysły, które nie są akceptowane przez innych koalicjantów. Teraz negocjuje z Pałacem Prezydenckim w sprawie przepisów o kryptowalutach. To dobrze czy źle?
1: Ale niech każdy sobie negocjuje z prezydentem, co chce. Źle jest, że prezydent Nawrocki nie podpisał trzeciej ustawy o kryptowalutach, która przeszła przez Sejm i Senat.
0: Ale jeśli jest ta, jak mówi prezydent, kompromisowa propozycja Polski 2050 i on byłby gotów ją podpisać, to dlaczego rząd nie weźmie tej ustawy i nie położy na stole jako swoją propozycję?
1: Wie pan, żeby ustawa przeszła przez rząd, musi być zaakceptowana też przez wszystkie resorty i... Wszystkie resorty ją akceptowały. Była możliwość składania uwag i poprawek. Nie wiem, dlaczego Polska 2050 nie składała wtedy tych poprawek, które wymyśliła w tej ustawie. To jest pytanie do pani Pełczyńskiej-Nałęcz.
0: No to pytanie do Lewicy. Czy Lewica popiera pomysł pani Pełczyńskiej-Nałęcz i Polski 2050? Podwyższenie drugiego progu podatkowego ze 120 na 140 tysięcy złotych.
1: Powiem szczerze, że nie słyszałam o tym pomyśle, więc trudno mi jest się do niego odnosić. Nie znam tych szczegółów.
0: On jest od wielu miesięcy już podnoszony przez koalicjanta.
1: Tak, ale nie znam tych szczegółów, bo tak jak powiedziałam, nie jestem w Sejmie, też wszystko po prostu, nie jestem w stanie o wszystkim wiedzieć.
0: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówi tak, trzeba chronić średnio zarabiających, którzy nagle są traktowani jak bogacze. Wpadają w ten drugi próg podatkowy i płacą 32% podatku w październiku, listopadzie i grudniu. I to jest kłopot między innymi nauczycieli, którzy najpierw dostali podwyżkę, a potem tę podwyżkę musieli oddać na koniec roku.
1: Myślę, że na pewno trzeba się nad tym pochylić. To nie jest, tak jak pan teraz przeczytał, być może nie jest zły pomysł. Nie wiem, dlaczego pani Pełczyńska-Nałęcz nie ma przebicia w tym rządzie, na posiedzeniach rządu ze swoimi pomysłami. Być może jest coś na rzeczy.
0: Mówi tak, jest takie poczucie, że naprawdę zaczynamy w Polsce mordować swoją klasę średnią. A klasa średnia to jest demokracja, to jest wolny rynek, to jest naprawdę ambitny byt narodowy, tak mówiła w Polsacie. I mówi, że coś trzeba z tym zrobić, bo inaczej rząd przegra.
1: Ja już nie chciałabym krytykować pani Pełczyńskiej-Nałęcz, ale ja byłam w rządzie, byłam wiceministrą kultury i takie kwestie załatwia się na posiedzeniach rządu albo na posiedzeniach międzyresortowych. Być może nie potrafi z tymi swoimi argumentami dotrzeć i przekonać ministrów i to jest chyba jej problem.
0: To spójrzmy, o co dopytują panią nasi słuchacze, internauci, widzowie. Pan Tomasz M. ma krótkie, konkretne pytanie. Tak. Jaki jest pani pomysł na podniesienie dzietności w Polsce?
1: Ja myślę, że to jest w ogóle temat rzeka i myślę, że nikomu się tego nie uda zrobić w rok, w dwa, w trzy, w cztery czy w dziesięć lat, ponieważ jest to problem, który dotyka w zasadzie całą Europę, nie tylko Polskę. Kobiety muszą czuć się bezpiecznie, kobiety muszą mieć gwarancję zatrudnienia, nie mogą się mierzyć z informacją swojego pracodawcy, że jak wrócą po macierzyńskim, to stracą na przykład swoje stanowisko. Kobiety muszą też mieć możliwość

0: ze swoim partnerem czy mężem, mieć gdzie mieszkać. Jest z tym bardzo duży problem. Kobiety muszą mieć gwarancję, że jak pójdą do szpitala, to lekarz będzie, mamy tutaj sytuację w Szpitalu Południowym, nie będzie zmęczony po 24 czy więcej godzinach i ją dobrze, nie chcę powiedzieć obsłuża, ale dobrze się nad nią pochyli i ona będzie się czuła bezpiecznie. Mnóstwo jest tych rzeczy do zrobienia.
1: No tak, no to wy proponujecie i mówicie czas na bardzo dokładną weryfikację czasu pracy lekarzy. Jak to zrobić?
0: Trwa teraz w Ministerstwie Polityki Społecznej pilotażowy taki program. On się skończy w tym roku. Będziemy mieli wyniki tego pilotażowego programu i myślę, że Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, z którą rozmawiałam jakiś czas temu, mówiła, że po pierwsze było bardzo duże zainteresowanie.
1: Ale to pani mówi o pilotażu, o tym skróceniu czasu pracy. A ja pytam o to, jak weryfikować czas pracy lekarzy.
0: Aha,
1: no bo to jest problem, z którym się mierzymy, kiedy pani mówi o tym, że no, pacjent ma prawo oczekiwać, że będzie dobrze obsłużony, nie przez zmęczonego lekarza.
0: Tak.
1: Co z tym zrobić? Wprowadzić limit czasu pracy lekarzy?
0: Są takie zawody podwyższonego ryzyka, na przykład praca kierowców, czy na przykład praca, nie wiem, kolejarzy, mają swoje karty pracy i rozliczają się z tego. Być może trzeba takie karty pracy wprowadzić. Ja myślę, że i w ogóle dobrze, że pan o to zapytał, dlatego, że w tej całej dyskusji o tej aferze w Szpitalu Południowym gdzieś unika w ogóle clou całego tego problemu. Każdy z nas chce być obsłużony i badany przez lekarza, który nie jest zmęczony. Tak? I to, że ja się dowiaduję, że lekarz potrafi, nie wiem, pracować po kilkadziesiąt godzin dziennie, powiem szczerze, że mnie to przeraża i odpukać. Ja na razie...
1: No kilkadziesiąt godzin dziennie, to rozumiem 24 maksymalnie dziennie, ale rzeczywiście
0: ale różne
1: jest kontrola NIK-u w szpitalach klinicznych z lat 2022-2024 pokazała, że rekordowy dyżur, który odnotowano, trwał aż 70 godzin.
0: Bym
1: lekarz
0: szczerze,
1: pracował
0: 70
1: godzin bez przerwy. I teraz jest pytanie, dlaczego tak było?
0: Mhm.
1: Według ustaleń NIK-u problem wynika przede wszystkim z niedoborów kadrowych.
0: Mhm.
1: I kluczowe pytanie dzisiaj brzmi, jeśli nawet wprowadzimy limit czasu pracy lekarzy, czy nam się system nie rozsypie? Czy w tych miejscach, w których ci lekarze w patologiczny sposób, być może jak na to patrzymy, pracują po kilkadziesiąt godzin bez przerwy, będą mieli być przez kogo zastąpieni?
0: Tu jest w ogóle problem z takim podkradaniem sobie też specjalistów. To też słyszałam od dyrektorów szpitali, bo mamy w ogóle taki problem, jeżeli chodzi o zarządzanie, bo mamy szpitale zarządzanie przez miasto, przez powiaty, przez województwa. Każdy robi to jak chce i w taki sposób jak chce. I teraz rozmawiałam ostatnio z dyrektorem z jednego szpitala, który powiedział mi, słuchaj, no jeżeli ja temu lekarzowi nie dam tyle, ile on chce, to on sobie pójdzie gdzie indziej.
1: I efekt jest taki, że w powiatowych szpitalach lekarze zarabiają więcej niż w tych klinicznych tu w Warszawie.
0: Więc, ale też, bo rozmawiamy o lekarzach, żeby jasno to wybrzmiało. Ja naprawdę chcę, żeby lekarze zarabiali dobrze. Nie? To nie jest tak, że ja mam, uważam, że nie powinni zarabiać dobrze, ale jak widzę, jak zobaczyłam te informacje, że miesięcznie lekarz może zarobić 100 tysięcy, panie redaktorze, czyli w rok po takich zarobkach może sobie kupić mieszkanie, gdzie ludzie naprawdę nie mają gdzie mieszkać. Młodych ludzi nie stać na to, żeby sobie takie mieszkanie kupić nawet na kredyt, to mnie się jeży włos na głowie.
1: No ale mówicie na przykład, czas podjąć poważną rozmowę o tym, żeby lekarze wybierali albo publiczna, albo prywatna ochrona zdrowia. Tak mówi marszałek Czarzasty.
0: Mhm.
1: To znaczy, lekarze powinni wybrać albo,
0: Uważam, że tak, dlatego, że do publicznej ochrony zdrowia naprawdę pompujemy bardzo dużo pieniędzy. Teraz się okazuje, po tej aferze, i w zasadzie dobrze, że to się wszystko wylewa, że te pieniądze wpadają w jakąś czarną dziurę. Teraz wiemy, że tą czarną dziurą są wynagrodzenia lekarzy, którzy...
1: Jeśli lekarze wybiorą prywatną ochronę zdrowia i tam będą chcieli pracować i okaże się, że nie ma kto pracować w publicznej ochronie zdrowia?
0: Ale być może to publiczna ochrona zdrowia wtedy będzie działała profesjonalnie i będzie dobra.
1: Jeśli nie będzie tam lekarzy, to,
0: ale
1: to raczej nie będzie działało.
0: Ale możemy,
1: Pytanie, czy to policzyliście na etapie przedstawienia tego pomysłu?
0: Wiem, że jest to policzone. Teraz nie podam panu tej kwoty, ale pytałam się wczoraj naszego rzecznika. Jest to policzone i myślę, że Lewica szczegółowo to przedstawi.
1: No to
0: nie chciałbym się pomylić z tą kwotą.
1: Wracam do pytań od słuchaczy. Ktoś, kto się podpisuje jako plebejski uciekinier, pyta o Niemcy, a pyta tak. AfD ma na ten moment między 28 a 29% i prowadzi w sondażach. Skąd pani zdaniem taki wzrost? Takiego wyniku nie można osiągnąć tylko tanim populizmem i szczuciem na imigrantów. Jak AfD dojdzie do władzy, to Polska powinna zerwać stosunki z zachodnim sąsiadem, tak jak z Rosją Putina? Pyta
0: nie, no, Polska w ogóle nie powinna zrywać stosunków sąsiedzkim z nikim. Od tego mamy sąsiadów, żeby z nimi dobrze żyć. Nie chciałabym, żeby Polska była w takiej sytuacji, jak na przykład Armenia, która mierzy się z tym, że w zasadzie nie wie, z którym sąsiadem, który sąsiad nie zrobi jej czegoś złego. Z sąsiadami jak najlepiej. Jeżeli chodzi o sondaże, wysokie sondaże AfD, tak internauta ma rację, że te wyniki są na pewno wynikiem polityki migracyjnej Niemiec i tak dalej, ale nie tylko. I to nie tylko się dzieje w Niemczech. My jesteśmy w ogóle w takim momencie, gdzie informacje podawane w szeroko rozumianych social mediach są w wielu, wielu momentach zmanipulowane, są nieprawdziwe i my nie potrafimy sobie poradzić z odczytywaniem tych informacji, dlatego że mnóstwo ścieku, które jest w internecie, powoduje, że ludzie mają wiedzę, no po prostu czasami niewiarygodną i straszną, więc wydaje mi się, że to jest też problem social mediów i tego, co ludzie czytają w social mediach.
1: No to a propos tej wiedzy z mediów, komentator niesportowy pyta tak. W krajach zachodnich rządy często nakazują obywatelom ograniczanie używania klimatyzacji w trosce o środowisko. Politico podaje, że w budynku Komisji Europejskiej wyłączono klimatyzację szeregowym urzędnikom na niższych kondygnacjach, a na tych wyższych, w tym tam, gdzie siedzi Ursula von der Leyen, pozostawiono. Czy to już feudalizm?
0: Nie wiem, czy tak, wie pan co, ja nie wiem, czy tak było w Komisji Europejskiej, ale w Parlamencie Europejskim w zeszłym tygodniu wyłączyli klimatyzację i prąd akurat na piętrach wyższych, a ja pracuję na 13, więc my nie mieliśmy klimatyzacji.
1: Ale gdzie pracują szefowie, a gdzie pracują ci niższy rangą?
0: Posłowie pracują na górze wszyscy i razem z tymi niższą rangą, bo pracujemy wszyscy razem, mamy biura tak połączone. Wydaje mi się, że raczej, że Parlament Europejski, Bruksela, w ogóle Belgia, mieszkania nie są przygotowane do upałów, raczej były budowane tak, żeby zatrzymywać ciepło niż wsadzać tam klimatyzatory, więc to jest problem trochę myślę, że napompowany przez polityko.
1: To jak pani sobie radzi z upałami?
0: Piję dużo zielonej herbaty z cytryną i czarnej herbaty, polecam.
1: Czarna herbata. Wolność słowa, taki słuchacz. Jak pani godzi swoje głosowanie za redukcją emisji CO2 o 90% do 2040 roku oraz popieranie unijnej polityki klimatycznej, jednocześnie wykonując w tej kadencji Parlamentu Europejskiego więcej lotów niż dane będzie zwykłemu obywatelowi przez całe jego życie. Wykonała pani co najmniej 100 lotów na trasie Polska-Bruksela, a do tego dołożyła loty na Filipiny, Sri Lankę, Kolumbię czy Stany Zjednoczone. Kto ma redukować emisję CO2, skoro nie robią tego europosłowie?
0: No taką mamy pracę. Nasze miejsce pracy jest w Brukseli, w Strasburgu i możemy się tam dostać tylko samolotem. Ja w ogóle, żeby się dostać do Brukseli, to muszę jeszcze albo pojechać samochodem, albo pociągiem, bo nie mieszkam w Warszawie.
1: Niektórzy kabrioletami jeździli do Brukseli, nawet
0: ale
1: zimą, pamięta pani.
0: Zapomnijmy o tym, to w ogóle było straszne i dzięki temu zmieniły się w ogóle przepisy w Parlamencie Europejskim, jeżeli chodzi o dojazd.
1: Ale teraz taka podróż kabrioletem może ma sens.
0: Nie, panie redaktorze, ja w ogóle powiem szczerze, że dziwię się posłom, którzy jeżdżą samochodem do Brukseli, bo to naprawdę jest wyczerpujące jechać samochodem tyle godzin do miejsca swojego pracy. Tak, latamy samolotem, bo taka jest nasza praca. Nie jeździmy sobie z pieniędzy parlamentarnych na wakacje, tylko jeżeli gdzieś jeździmy, to są to misje, ponieważ reprezentujemy Unię Europejską poza Unią Europejską i to są po prostu nasze wyjazdy służbowe. Ja na przykład teraz mogę powiedzieć, na czym polega taki wyjazd służbowy. Ja teraz ostatnio byłam na misji z Komisji Równouprawnienia i Praw Kobiet w Gruzji. Wyleciałam w nocy o 3:00, przez 2 dni siedziałam w hotelu i od godziny 8 do godziny 20 z przerwą na obiad rozmawiałam w sali konferencyjnej z opozycją. Nigdzie nie mogłam wyjść i po 2 dniach z powrotem w nocy wsiadałam w samolot i przelatywałam do Polski.
1: Nawet wieczorem nie wypuścili panią z hotelu?
0: Wyszłam wieczorem do restauracji obok, ponieważ po prostu chcieliśmy coś zjeść innego niż w hotelu, natomiast tak na tym polegają te nasze misje, na które jeździmy, a jeździmy dlatego, ponieważ Unia Europejska musi utrzymywać dobre stosunki z państwami spoza Unii Europejskiej i my tam po prostu pracujemy. Na wakacje to ja jeżdżę z rodziną.
1: Komenty wujek pyta, co z ustawą lewicy dotyczącą podatku katastralnego? czy nadal wolą klubu jest zwolnienie z niego wielkich funduszy inwestycyjnych oraz lokali budowanych po 2021 roku.
0: Wiem, że pracowaliśmy nad tym. Nie wiem, czy ta ustawa została włączona do posiedzeń Sejmu, ale ja osobiście uważam, że ten podatek powinien obowiązywać.
1: Pamięta pani umowę koalicyjną pewnie, którą podpisaliście na początku kadencji i tam była cała strona, ale cała strona była poświęcona rozliczeniom rządów Prawa i Sprawiedliwości i tam było takie zdanie: bez rozliczenia patologii i przestępstw poprzedniej władzy nie ma i nie będzie sprawiedliwej i praworządnej Polski. Jak pani dzisiaj myśli sobie o takich nazwiskach jak Ziobro, Romanowski, Kuczmierowski, no to są nazwiska, które wiele mówią o tym, tak, gdzie jesteście w sprawie rozliczeń. Boli?
0: Oczywiście, że boli, że to wszystko jest tak powoli. Oczywiście boli to, że Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych, że sobie uciekł, że Romanowskiego nie ma w sądzie. Ale oliwa jest sprawiedliwa i na wierzch wypływa i prędzej czy później ci panowie staną przed sądem.
1: Pani naprawdę wierzy w to, że Zbigniew Ziobro zostanie rozliczony?
0: Tak, tak. Prędzej czy później, tak,
1: do wyborów zdążycie to zrobić?
0: Nie wiem, czy do wyborów się uda, nie mam zielonego pojęcia, natomiast też rozumiem i rozumiałam zarówno Bodnara, jak i Żurka, że oni działają zgodnie z prawem i nie działają na rympał. Oczywiście można byłoby się zachowywać tak, jak PiS się zachowywał przez 8 lat, ja to bardzo dobrze pamiętam, bo byłam wtedy w opozycji, gdzie bez problemu wchodził o 6 rano do aktywistów do domu, nie wiem, wsadzał ludzi do aresztu i robił pewne rzeczy, na których nikt z nas jakby nie może sobie pozwolić, dlatego że my też będziemy później z tego rozliczeni.
1: Tak, tylko wie pani, że wybory mogą odebrać wam władzę i możecie
0: tak
1: do wyborów po prostu nie zdążyć tego zrobić.
0: Oczywiście, że tak. I? Jakby mam taką świadomość.
1: I?
0: Mam taką świadomość, myślę, że trzeba ludziom tłumaczyć, dlaczego tak się to wszystko powoli dzieje.
1: Kiedy widzi pani wyniki, na przykład z takiego sondażu Pulstera dla Superekspresu, gdzie 54% pytanych mówi, że rząd źle rządzi, to łapie się pani za głowę? Bo nie wiem, czy to jest tak, że to wy źle opowiadacie o swoich sukcesach, czy tak dobrze opozycja opowiada swoją wersję wydarzeń?
0: Myślę, że to pierwsze. Ja w ogóle uważam, że tak samo jak Komisja Europejska nie potrafi dobrze opowiedzieć o swoich pomysłach i później mamy mnóstwo dezinformacji, manipulacji odnośnie naszej pracy, tak samo uważam, że nadal polski rząd nie potrafi przekazać i opowiadać o swoich sukcesach.
1: To kto za to odpowiada, że nie potraficie tego opowiedzieć?
0: No, jest szef rządu, który...
1: Wina Tuska.
0: Nie chcę powiedzieć, że to jest wina Tuska. Myślę, że to jest też nieumiejętność, nie wiem, opowiadania o tym przez poszczególnych ministrów, ale my jako Lewica część naszych postulatów zrealizowaliśmy.
1: Wcześniej było tak, że ciągle mówiono, nie ma rzecznika rządu i dlatego tej narracji nie ma. No ale tak, rzecznik rządu jest. I co? I nic się nie zmieniło?
0: Według mnie się nie zmieniło. Znaczy rzecznik rządu myślę, że odwala dobrą robotę mówiąc i prostując kłamstwa, które są przekazywane przez opozycję. Słabiej sobie radzi, jeżeli chodzi o sukcesy, ale my jako Lewica te sukcesy mamy. Wypisałam sobie je, więc chciałabym je przeczytać, jakby pan by mi pozwolił, bo to też są postulaty, z którymi my szliśmy do wyborów, a które udało nam się zrealizować, jak renta wdowia.
1: Anny Scheuring-Wielgus.
0: Tak, renta wdowia, mieszkania na wynajem, w tym roku 25 tysięcy, program Aktywny Rodzic, in vitro, wolna wigilia, podwyżki dla budżetu, dla nauczycieli, zmiana definicji gwałtu, podwyżka zasiłku pogrzebowego. Naprawdę, jeżeli chodzi o nasze lewicowe, nowej lewicy, postulaty, z którymi szliśmy, to nam się w 80% dużo rzeczy udało zrobić.
1: A sondaże są jakie są?
0: Dla lewicy całkiem dobre.
1: No różne, to zależy od tego, gdzie spojrzeć.
0: Jak się patrzy na mediany, ja jestem socjolożką, więc to obserwuję, one są dobre, od 8 do 10. Kapie
1: są i takie, gdzie jesteście poniżej progu.
0: Ale to jest tylko jeden taki sondaż, który jest, myślę, że ma złą grupę, jeżeli chodzi o sprawdzanie tego poparcia. Natomiast w większości sondażów, które się odbywają w Polsce, mamy naprawdę dobre sondaże i zalecam i proszę o głosy na Lewicę. Dlatego, że jak Lewica mówi, że coś zrobi, to robi, co udowodniłam przed chwilą.
1: Joanna Scheuring-Wielgus, wiceprzewodnicząca.
0: Pijcie państwo herbatę. Jest naprawdę dobra w upały.
1: Marcin Zaborski, kłaniam się. Do zobaczenia.
0: Dziękuję.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl. To była powtórka programu.

0: Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Holendrzy remisują z Marokańczykami po 90 minutach meczu 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Jest 1-1. Drużyny wkrótce przystąpią do dogrywki. Jeśli ta nie wyłoni zwycięzcy, zobaczymy kolejny na tym mundialu konkurs rzutów karnych. Przypomnę o nocnej sensacji na mundialu. Paragwaj pokonał w rzutach karnych 4-3 Niemcy w meczu 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Prezydent Paragwaju Santiago Pena ogłosił, że wtorek będzie w tym kraju świętem narodowym. Paragwaj w 1/8 finału zmierzy się ze zwycięzcą meczu Francja-Szwecja. Ten mecz dziś o 23:00. Sąd zdecydował, 19-letni Damian B. trafi na 3 miesiące do aresztu. To on w czwartek wszedł do wojewódzkiego szpitala w Jastrzębiu-Zdroju i ranił nożem 4 osoby. Dostał zarzut usiłowania zabójstwa, ale nie przyznał się i nie złożył wyjaśnień. Chłopak ma czystą kartę, nie był dotąd karany, mówi prokurator rejonowy Jacek Rzeszowski.
1: Najprawdopodobniej, znaczy na pewno, nie był w przeszłości leczony na tym oddziale. Nie był pacjentem tego oddziału. Okoliczności wskazują, że nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby.
0: Damianowi B. grozi nawet dożywocie. Są pierwsze ofiary rekordowych upałów w Polsce. 2 rowerzystów zmarło w trakcie wyścigu pod Warszawą. Do tego utonięcia 24 tragiczne zdarzenia przez weekend. Ratownicy medyczni niemal bez przerwy wyjeżdżają do osób z przegrzaniem i odwodnieniem. Powtarzają, że musimy się nawadniać, unikać słońca i jeśli możemy, najlepiej zostać w domu. Najbardziej narażone są osoby starsze i dzieci, mówi dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Łukasz Pach i dodaje, że szczególną troską trzeba otoczyć osoby przewlekle chore.
2: Zwracajcie szczególną uwagę na dzieci, seniorów. Trzeba zwrócić szczególną uwagę na tych, którzy nie poradzą sobie w dużym upale, gdzie można zasłabnąć, gdzie można dostać udaru cieplnego czy słonecznego.
0: Rekordowa temperatura zabija też za granicą. Wczoraj we Francji z odwodnienia zmarły 2 dziewczynki. Bliźniaczki miały niespełna 1,5 roku. Ich rodzice zostali zatrzymani. Szwecja zbuduje Polsce 3 okręty podwodne. Wczoraj w Gdyni podpisano umowę w tej sprawie. Pod wodą radzą sobie tak dobrze jak w powietrzu myśliwce F-35. Zachwala je szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jakie są największe atuty szwedzkich jednostek, wyjaśnia Maksymilian Dura, ekspert portalu Defense24.
3: Ten okręt, który myśmy kupili, to jest okręt z napędem niezależnym od powietrza. Oznacza to, że ten okręt po zanurzeniu może przebywać pod wodą 2 tygodnie i poruszać się pod wodą. Czyli tam, gdzie się zanurzy, on później przez przeciwnika nie zostanie znaleziony. I to jest najważniejsze. To jest okręt, który działa skrycie. Dlatego tak ważne jest, aby też wyposażyć je w przyszłości w rakiety manewrujące. Ponieważ to jest okręt, który może strzelić te rakiety z dowolnego miejsca na świecie.
0: Już w sierpniu nasi marynarze zaczną szkolenia w Szwecji. W przyszłym roku Sztokholm wypożyczy Polsce nieco starszy model swojego okrętu. Będzie on służył armii do 2031 roku, kiedy dostaniemy już nowoczesną jednostkę. Śledczy wyjaśniają okoliczności zasłabnięcia ówczesnego kandydata na prezydenta. Karol Nawrocki przyznał, że miał taki epizod podczas kampanii wyborczej na Dolnym Śląsku. Opisuje to w książce, której fragmenty pojawiły się w internecie. Informacje w tej sprawie zebrała reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
4: Śledztwo wszczęła z urzędu prokuratura okręgowa w Świdnicy, bo to w tym okręgu, a dokładnie w Ząbkowicach Śląskich miało dojść do opisywanych przez prezydenta wydarzeń. Karol Nawrocki miał nagle stracić przytomność, wymiotować. Jak usłyszałam od prokuratora Mariusza Pindery, śledczy sprawdzą, czy mogło to być skutkiem podania substancji zagrażających życiu lub zdrowiu, bo prezydent w książce miał też przyznać się do tego, że jego ochrona ostrzegała go przed możliwością otrucia. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Koalicjanci sceptyczni co do działań Polski 2050. Partia rozmawiała z Pałacem Prezydenckim w sprawie swojego projektu regulującego rynek kryptowalut. To po 3 wecie do 3 rządowej ustawy w tej sprawie. Wiele wskazuje jednak na to, że Rada Ministrów podejmie jednak kolejne działania. Czy w związku z tym propozycja Polski 2050 ma jakąkolwiek szansę? O tym reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
5: Na takie wnioski jest chyba za wcześnie, ale nie jest też tajemnicą, że propozycja Polski 2050 została złożona ponownie i jest już w Sejmie, a politycy Niemcy biorą więc niejako sprawy w swoje ręce. Wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL-u w sukces tych negocjacji partii z pałacem nie wierzy.
6: Trochę to moim zdaniem jest naiwne ze strony Polski 2050, że uważa, że pan Nawrocki zmieni zdanie.
5: Jego zdaniem wiadomo jednak, że to się nie uda. Pytanie więc, co będzie dalej?
0: Na razie nie wiadomo, czy i kiedy będzie kolejna rządowa propozycja. Tylko do końca dnia jest czas na złożenie wniosku o świadczenie 800+, by zachować prawo do wypłaty za czerwiec. Można to zrobić tylko elektronicznie, mówi Krystyna Michałek z ZUS-u.
7: Rodzice i opiekunowie mają do wyboru 4 możliwości. E-ZUS, aplikację mZUS, portal Empatia oraz bankowość elektroniczna.
0: Jeżeli wniosek zostanie złożony do końca czerwca, wypłaty należy spodziewać się do końca sierpnia z wyrównaniem od czerwca. Wtorek to ostatni dzień rządowych obniżek cen paliw, czyli programu CPN. Dziś litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, a oleju napędowego 6,19. Według ekspertów od jutra paliwo podrożeje średnio o 40 do 60 groszy na litrze. W Katowicach zaczęła działać strefa czystego transportu, ale obejmuje tylko ścisłe centrum, gdzie i tak prawie nie jeżdżą auta. Zasady są też dużo łagodniejsze niż w Krakowie czy Warszawie. Jak to wygląda w praktyce, sprawdził to nasz śląski reporter Szymon Kastelik.
8: Znaki z charakterystycznym zielonym samochodem są? No i to tyle, bo w praktyce strefa realnie dotyczy kierowców tylko na dwóch krótkich odcinkach, łącznie około 400 metrów, które pokonuje się w kilka chwil. Nikt też nie prowadzi tam kontroli, bo nie ma czego tak naprawdę egzekwować. Wielu kierowców nawet nie zauważa, że w ogóle wjechało w taką strefę.
9: No, nie wiedziałem, że jest strefa.
8: Kierowcy nie muszą się w ogóle martwić się strefą, bo ograniczenia nie dotyczą mieszkańców Katowic i metropolii, a kierowcy spoza regionu mogą tu wjechać nawet 20-letnim dieslem. Katowice, Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Władze Katowic nie chciały wprowadzać strefy, ale po pomiarach jakości powietrza nakazały to unijne i nasze Ministerstwo Klimatu. Miasto uważa, że badania zrobiono w niewłaściwym miejscu, dlatego pokazały rażąco przekroczone normy zanieczyszczeń. W tym wydaniu wiadomości Radia Z to wszystko. Na kolejne o 6:00 zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z. Muzyka numer 1.

happy birthday. So make a wish.

0: Reklama.
1: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Po reklamie.
4: Kolejny dzień z Radiem Z. Dzień dobry, witamy. Mamy wtorek, 30 dzień czerwca. Wiadomości o 6 prezentują Paula Michalik, Michał Adamiuk. Zapraszamy.
5: Lewy będzie strażakiem, jest oficjalny komunikat amerykańskiego klubu.
6: Kopuła gorąca nad Polską pęka, żegna się pomrukami burzy i ulewnym deszczem.
5: Wege kurczakom mówimy stop. Unia Europejska wprowadza nowe definicje mięsa i nowe zakazy.
4: Szósta.
5: Spełnił się amerykański sen Roberta Lewandowskiego. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski za oceanem znalazł swój nowy klub. Będzie napastnikiem Chicago Fire. Dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza
7: z nami. Dzień dobry. Good morning.
5: Negocjacje trwały kilka tygodni. Umowa podpisana. Co z niej wynika?
8: No, Lewandowski ma zostać drugim najlepiej opłacanym piłkarzem w lidze MLS. Pozycja lidera przeznaczona jest oczywiście dla genialnego Argentyńczyka Leo Messiego, który już od kilku sezonów jest twarzą projektu Davida Beckhama w Interze Miami. Lewy na Jackowie ma zarobić ze wszystkimi bonusami około 20 milionów dolarów za sezon. Breaking news w sprawie przejścia Polaka do Chicago Fire ogłoszono wieczorem Czasu Polskiego w trakcie wywiadu trenera Grega Berhaltera z dziennikarką Kay Adams. Mogę potwierdzić, że Lewandowski jest nasz. To coś niesamowitego. Chcemy stworzyć światowej klasy organizacji. Do tego potrzebowaliśmy właśnie światowej klasy piłkarza. Lewandowski podpisał kontrakt do końca grudnia 2028 roku.
6: A o rozstrzygnięciach 1/16 amerykańskiego mundialu Mateusz powie w wiadomościach sportowych Radia Z po 6.30.
5: Za nami niespokojny wieczór i noc na zachodzie Polski. Po fali ekstremalnie gorącego powietrza nadciągnęły gwałtowne burze z silnym deszczem.
6: Po potężnej nawałnicy nad miastem wielkie jezioro zamieniło się Gryfino. Na Pomorzu Zachodnim zalanych jest wiele ulic i posesji.
5: Z najświeższymi informacjami o poranku reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
9: Dzień dobry.
5: Ale i w innych regionach strażacy mają ręce pełne roboty.
9: No tak, zwłaszcza na Śląsku, gdzie od południa do dzisiejszego poranku odnotowano ponad 1300 interwencji. Większość dotyczyła usuwania powalonych drzew, zerwanych lub uszkodzonych dachów. Dwie osoby zostały poszkodowane, w tym mężczyzna, w którego uderzył piorun. Kilkadziesiąt interwencji strażaków było także w Lubuskim, a najwięcej pracy w Gryfinie, gdzie ulice zamieniły się w rzeki, także kierowcy mieli problemy z poruszaniem się po zalanych drogach.
5: A co z pogodą w najbliższych dniach?
9: Będzie niestabilnie. Jeszcze do jutra upały powyżej 30 stopni na wschodzie i południu kraju, ale także gwałtowne burze. Od zachodu nadchodzi orzeźwiające ochłodzenie, ale od męczącego żaru odpoczniemy krótko. Końcówka kolejnego tygodnia znów może rozgrzać termometry do czerwoności i to zdecydowanie powyżej 30.
6: Nad znaczną częścią kraju mają być wydane dziś kolejne alerty przed burzami i upałami.
5: Świadek przesłuchany, czas na weryfikację jego zeznań. Taka jest informacja od warszawskich prokuratorów po prawie 10-godzinnym przesłuchaniu byłego ordynatora ze Szpitala Południowego.
6: Doktor Emil Jędrzejewski zeznawał 10 godzin, mówi prokurator Piotr Skiba.
10: Mamy na razie relację jednej ze stron, niczym nieudokumentowaną, jeśli chodzi o te dokumenty, które do tej pory były zgromadzone. Na pewno są tam informacje cenne dla nas i będziemy je dalej weryfikować.
6: Były ordynator w Kanale Zero twierdził, że przez nieprawidłowości na SOR-ze w Południowym umierali pacjenci. Prokuratura zabezpieczy dodatkową dokumentację medyczną i powoła dodatkowych świadków spośród szpitalnego personelu.
5: Spór o opiekę nad dzieckiem, prawdopodobnym motywem ataku pod Hamburgiem. Jak wiecie z Radia Z, zginęło 6 osób, kilka jest rannych. Urodzony w Niemczech mężczyzna pochodzenia tureckiego zaczął strzelać do ludzi w ośrodku młodzieżowym w mieście Stade. Został szybko zatrzymany.
6: Jak informuje policja, miał w ośrodku umówione spotkanie w sprawie opieki nad swoją 3-miesięczną córką. Nie wiadomo, jakiej broni użył ani skąd miał na nią pozwolenie.
5: Koniec smalcu z fasoli i wegańskiego bekonu. Unia Europejska wzięła się za nazwy produktów żywnościowych pochodzenia innego niż zwierzęce.
6: Decyzja, by zakazać używania mięsnych nazw dla roślinnych zamienników, zapadła po długiej walce producentów mięsa z branżą roślinną.
5: Co konkretnie się zmieni, wie reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
11: O te nowe zakazy najbardziej walczyła francuska branża mięsna, a największym przeciwnikiem była niemiecka branża roślinnych zamienników. I ostatecznie mamy kompromis. Wegeburgery, nuggetsy i kiełbasy zostają, ale już nie wegańskie. hamburger steak czy boczek. W sumie lista terminów zastrzeżonych dla produktów mięsnych, czyli według nowej definicji części jadalnych zwierząt, liczy ponad 30 pozycji. Zakaz ich używania dotyczy też mięsa hodowanego komórkowo. Grażyna Wiatr, Radio Z.
6: Zmian na sklepowych półkach szybko nie zauważymy, bo przed nami kilkuletni okres przejściowy.
5: Wiadomości o poranku mamy dla Was co pół godziny, a dwie po ósmej najważniejsza polityczna rozmowa poranka. Gościem Radia Z będzie były wiceminister zdrowia, poseł PiSu Janusz Cieszyński. Zapraszamy w imieniu Marcina Zaborskiego.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
12: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: Wegeboczek był w wiadomościach. Jedź do dziadka i powiedz mu, co to jest wegeboczek. Powodzenia.
13: Nie, to są sporty ekstremalne. Ja podziękuję, postoję. Co z pogodą? No. Idziemy w dobrym kierunku. W Trójmieście na przykład dzisiaj będzie około 21 stopni, więc być może letnicy już powiedzą, a jakoś tak wieje, trochę zmarzłam. 35 najcieplej w okolicy Podkarpacia na południu i w centrum sporo burz.
12: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
7: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
4: 5 po 6. Ej, dzień dobry.

0: nie przywitaliśmy takie z nas niekulturalne gałgany, to się przywitajmy teraz. Ale naprzemiennie, czy każdy sam siebie?
1: To ja ciebie. Dzień dobry, tutaj Kamil Baleja w pięknym brązowym t-shircie i ma nawet dwa naszyjniki na sobie i co zauważył, pokazał i się pochwalił.
0: Dzień dobry, Kasia Wilk.
1: Naprawdę tyle?
0: Co byś jeszcze chciała?
1: Nie, spodnie tam ładne mogłeś powiedzieć.
0: Kasia ma też szerokie spodnie, tak samo fajne jak moje. Kochani, dzisiaj jest 30 czerwca, a w kalendarzu mamy dzisiaj Dzień Motyla.
1: Teraz... Nie wiem, jak robi motyl, no. ale może nie wszyscy wiedzą, doskonale wiem, jak robi indyk. Mogę?
0: I zaprezentujesz teraz, proszę, indyka na antenie?
1: Tak, jak ktoś pije kawę, to zalecam odstawić. Uwaga, uwaga!
0: To naprawdę to robisz paszczą, prawda? To jest niesamowite. Nie jest, weź to jeszcze raz zaprezentuj. Weź to jeszcze, zrób jeszcze raz, no.
1: No tyle talentów mam, naprawdę.
0: No dobra, słuchajcie, to indyk jest odhaczony, ale co z tym motylem? Bo jest dzień motyla, prawda?
1: Tak, 30 dzień czerwca, dzień motyla w kalendarzu.
0: Jak robi motyl? A może zrób inaczej. Nie pytajmy was, jak robi motyl, tylko kto z was potrafi jakieś ciekawe zwierzę naśladować, proszę dzwonić, a my będziemy zgadywać, co to jest za zwierzę. O, to będzie jeszcze lepsza historia, dobra? Bo indyka mamy odhaczonego, to teraz czas na was.
1: Jakie zwierzę potraficie naśladować? Czekamy na wasze...
0: A nie mówcie, dobra? Tylko nie mówcie, a my będziemy zgadywać wtedy. O, taka
1: dobra,
0: będzie zabawa.
1: To mają być takie zagadki, takie onomatopeje.
0: O, właśnie.
1: Trudne słowo we wtorek, 12 minut po godzinie 6. Telefon do nas jeszcze podamy. 321-321-321. To dzwońcie.

0: poranny zwierz, w którym będziecie udawać różne zwierzęta w ramach zagadek za momencik, ale jest nieźle, już słyszymy w telefonach od was, że się dobrze bawicie. Teraz sport u nas w Radiu Zeto Poranku, dzień dobry. Maja Chwalińska odpadła z Wimbledonu, tak, to jest zła informacja.
1: Tylko jak momencik, bo my mówiliśmy wczoraj, że ten Wimbledon się zaczyna, ona już odpadła, jak jest
0: no
1: w ogóle.
0: No tak,
1: możliwe,
0: ale się poślizgnęła, bidusia na trawie i sobie kostkę popsuła i zrobiła sobie ała i się musiała pożegnać z turniejem.
1: No i tak jest ze sportem, że niby sport to zdrowie, ma być super, później źle stawiasz stopę po kostce, dziękuję bardzo, dlatego ja nie ćwiczę, tylko dlatego
0: szukajmy pozytywów.
1: Nie uprawiam sportu zawodowego.
0: Tak, tylko dlatego, jasne. Szukajmy pozytywów, słuchajcie, dodajmy na pocieszenie, że Niemcy odpadły z mundialu po porażce z Ekwadorem.
1: A co to ma wspólnego z naszą Mają?
0: Znaczy w sumie nic, ale zawsze cieszę, jak Niemcy się smucą, prawda?

0: Skoro są wakacje, siedzimy razem z wami na leżaku, albo będziemy na tym leżaku za chwilę w Radiu Z, to dzisiaj jest święto motyla.
1: Tak, 30 dzień czerwca.
0: Tak, i my właśnie święto

0: Reklama.
1: Hej, zwrotu mocy! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
2: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
3: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
2: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwroto mocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
7: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
8: Ale sztosy!
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy! To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie.
10: Przenosimy się do studia Wiadomości Radia Z. Na zegarach już 6.30. Najnowsze informacje mają dla nas Paula Michalik i Michał Adamiuk.
11: Kolej wyjaśnia przyczyny pożaru pociągu Hrubieszów w Kraków. Główny skład zapalił się wieczorem na stacji w Dębicy. Trzeba było ewakuować około 250 pasażerów. Maszynista lekko podtruł się dymem. Ratownicy przebadali go w karetce.
12: Zapalił się silnik pod jednym z wagonów. Ruch na torach został czasowo wstrzymany.
11: Pożar także w zamkniętej strefie wokół elektrowni w Czarnobylu. Zapalił się las. Ogień gasi ponad 200 osób.
12: Promieniowanie pozostaje w granicach normy, podaje Państwowa Służba do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych w Kijowie.
11: Kurczy się strefa alertów z ostrzeżeniem przed upałem. Czerwone są dziś aktualne tylko na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Pomarańczowe obejmują część Podlasia, Mazowsze, Łódzkie, Świętokrzyskie, Opolskie, Śląskie i Małopolskie.
12: Ale eksperci nie mają wątpliwości, że to nie będzie ostatnia fala takiego gorąca. Będzie tylko gorzej.
11: Tak silne upały są zagrożeniem dla człowieka, przyrody i całej gospodarki, mówi Radiu Z dr Agnieszka Krzyżewska, klimatolog z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
13: Zwiększona śmiertelność, zwłaszcza wśród osób starszych po 65 roku życia. Częstsze wizyty w szpitalu w związku z omdleniem, odwodnieniem, osłabieniem z gorąca. Rośliny, zwierzęta, które też cierpią z powodu upałów. No jest to też związane z suszą, więc z brakami wody.
12: Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że od początku tej fali upałów odnotowano ponad 1300 dodatkowych zgonów.
11: Ostatni dzień cen maksymalnych paliw. Benzyna ma kosztować dzisiaj nie więcej niż 6 zł, 98, 6,68, a diesel 6,19.
12: Od jutra spodziewajcie się podwyżek, bo wraca także normalna stawka VAT-u na paliwa. Stawka podatku skoczy z 8 do 23%.
11: W Radiu Z Wiadomości Sportowej Mateusz Ligenza.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest firma Bros. Producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
14: Na program zaprasza sponsor Oknoplast. Producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
15: Aż dwa konkursy rzutów karnych tej nocy na mundialu za Burtą. Niemcy i Holandia. Nasi zachodni sąsiedzi odpadli z Paragwajem, a ekipa pomarańczowych musiała uznać wyższość Maroko. Wcześniej w 1/8 finału zameldowała się także Brazylia, która wyeliminowała Japonię 2-1. Gola na wagę awansu w 95. minucie strzelił Martinelli. Robert Lewandowski w Chicago Fire. Polski snajper związał się z klubem 2,5-letnim kontraktem. Jego debiut w amerykańskiej MLS możliwy będzie już za niewiele ponad 2 tygodnie. Takiego Huberta Hurkacza chcemy oglądać już zawsze. Nasz tenisista zameldował się w drugiej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Bez straty seta w świetnym stylu pokonał 12. w światowym rankingu Norwega, Kaspera Ruda.
16: Cieszę się bardzo z mojego pierwszego zwycięstwa na Wimbledonie od dłuższego czasu i że znowu miałem okazję zagrać w tym wyjątkowym miejscu.
15: Teraz czeka go pojedynek z Austriakiem Sebastianem Hoffnerem. Na londyńskiej trawinie zobaczymy już 3 polskich singlistek. W dramatycznych okolicznościach odpadła Maja Chwalińska. Przy swojej piłce meczowej podkręciła staw skokowy, z kontuzją dograła mecz z Manancają Sałankają, ale tylko po to, by nie skreczować. Magdalinet i Magdalena Frech przegrały z wyżej notowanymi Rosjankami Mirą Andrzejewą i Anną Kalińską.

0: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
1: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
2: Dzisiaj na zachodzie w Zielonej Górze robią zielona góra, sialalala, bo u was dzisiaj najchłodniej, takie fajne, rześkie, tam 20 kilka stopni. Na południu cały czas dzisiaj smaży, południe...
3: Jak tam śpiewają?
2: Tam idzie, tak. Tam śpiewają idzie dyst, a nie, nie idzie dyst, jeszcze nie idzie dyst.
3: Ale może będą burze, no to jak burza, to też dyst.
1: Sponsorem programu jest Wikend, producent okien, drzwi i bram. www.wikend.pl.
2: Władysław dla państwa.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tak delikatnie.
2: Za 19
1: na przebudzenie.
2: Przepraszam, przerwałem ci.
1: Za ile?
2: Za 19.07, chciałem powiedzieć.
1: A, myślałam, że za 9, nie, za 19.
2: Nie, nie. Za 19.
1: Rzeczywiście. Dobra, to ustalmy bardzo ważne fakty, bo dzisiaj możecie być bogatsi o 350 tysięcy złotych. W finale rządzy pieniądza za samo odebranie telefonu, tak po prostu dostajecie dyszkę. 10 tysięcy i fajnie, nie?
2: No, fajnie, to mało powiedziane. To bardzo fajnie, słuchajcie, bo ja wczoraj przyłożyłem ucho do portfela. Wiecie, jak szybko uciekają pieniądze na urlopie? Tak uciekają.
3: No.
2: A potem dzieci dzwonią jeszcze i mówią, daj bliczka, weź tam daj bliczka.
1: No. No tak. No to w takim razie w takim samym tempie bierzemy telefon w dłoń, wysyłamy SMS o treści Radio Z pod numer 7353, a dzisiaj po południu możecie być bogaci.
2: Regulamin jest na radioz.pl. Jeszcze jedna fajna informacja. Pod koniec wakacji będzie do zgarnięcia nowiusieńka Honda ZRV z wielkim bagażnikiem. Tam konia można spakować tego bagażnika.
1: No ale jak konia? No nie można tak o nastolatkach mówić, że konia można.
2: Co nie można? Stare konie i wyrośnięte i tyle.
1: A teraz każdy wasz jeden SMS wchodzi do gry 3500 razy. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.
4: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna rządza pieniądza. Regulamin na radioz.pl.
5: Sponsorem programu był Weekend. Producent okien, drzwi i bram. www.weekend.pl.
6: Reklama.
7: Marian! Natychmiast byłaś z wody!
8: No ale co, Barbara? Rekin!
7: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
10: Media Expert, taniej masz.
11: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl. Po reklamie.
12: Radio Z i już.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.

0: Uwaga, uwaga, o poranku w wakacje stawiamy na szczerość. Dlatego się pojawiła nowa zabawa, poranny zwierz. Zwierz się nam.
1: Długo dochodziło do mnie.
0: Tak. Właśnie to wymyśliłem, prawda, że zabawne?
1: Tak, bardzo, bardzo takie inteligentne rzeczywiście. 10 minut do godziny 7. Tak. Chodzi o to, że państwo do nas dzwonią i mówicie, nie mówicie, naśladujecie jakieś zwierzę, a my musimy odgadnąć, co to jest za zwierz.
0: No to działamy? Proszę bardzo.
1: Działamy.
2: Cześć, to moje zwierzę.
1: Trudne.
0: Wiem, to był komar odpalany w stodole u dziadka. Dziękuję.
1: Komar, który nad ranem wraca do domu, też mógł być.
0: Po jednej nutce. Jeszcze jedna zagadka dla nas, prosimy.
3: Dzwonię z Krakowa, Mirek. W sprawie zagadki. Ciekawą, czy zgadniecie.
0: Ojej.
1: To znam, to ja wiem. To był fotel bujany.

0: Madonna i Hang Up w Radiu Z. Sprawdzamy na 3 minuty przed godziną 7. Co tam u Lewego?
1: Ameryka, pani, Ameryka.
0: Ameryka, Lewy ma nową robotę, o niej na pewno więcej usłyszycie w wiadomościach Radia Z.
1: Ale mnie to tak cieszy, naprawdę, że ten Lewandowski w NBA będzie grał. To jest tak dobra informacja.
0: Chicago, rzeczywiście.
1: Chicago Bulls,
0: tak. No, ma talent do piłki, czy to tej do kosza, czy do tej do nogi, to jest, jak widać, kwestia dyskusyjna. Więcej w wiadomościach punktualnie o godzinie 7. Radio Z
2: i już. Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych. Reklama.
3: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
9: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
10: Wakacyjna żądza pieniądza.
9: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
11: No zatkało kakao, jak to mówią.
9: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZR-V. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT.
12: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
2: Po reklamie.
0: To wtorek, 30 dzień czerwca, już niemal godzina 7, pora na wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik i Michał Adamiuk, zapraszamy.
13: Kontrakt podpisany, Lewy odkrywa Amerykę. Posłuchajcie o jego nowym klubie.
14: Załamanie pogody na zachodzie, na wschodzie upał bez zmian. Wiemy, co będzie dalej.
13: Szwedzka orka w polskich barwach. Jest umowa na nowoczesne okręty podwodne.
0: 7.
13: Nowy byk w wietrznym mieście, Robert Lewandowski, piłkarzem Chicago Fire. Potwierdzają się informacje Radia Z. Były napastnik Barcelony, bohaterem najgłośniejszego transferu w historii tego amerykańskiego klubu.
14: Polak przenosi się z Europy do MLS, czyli amerykańskiej ligi, na ostatnie lata swojej kariery.
13: Dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza z nami. W Polsce powszechnie znany klub to raczej Chicago Bulls niż Chicago Fire. Co wiemy o nowym klubie Lewego?
15: Lewandowski trafia do zdecydowanie słabszego otoczenia w szatni Chicago Fire, by dostrzec drugiego znanego kibicom piłkarza. Musiałby spojrzeć w lustro. Na warunki MLS jego nowy klub to zwykły średniak. Jedyny tytuł mistrzowski zdobyty prawie 30 lat temu przy pomocy trzech polskich zawodników. Brylowali wtedy Roman Kosecki, Piotr Nowak i Jerzy Podbrożny. Lewy ma zostać twarzą odbudowy, by zacząć konkurować w lidze z drużynami pokroju Interu Miami z Leo Messim w składzie. Bez dodatkowych wzmocnień to się nie uda, bo kadrowo Chicago Fire odstaje i to zdecydowanie od chociażby Lecha Poznań czy Górnika Zabrze. Kasa dla Lewego się zgadza. Gorzej z pogodą, bo po latach gry w stolicy Katalonii będzie trzeba przestawić się na deszcz wśród drapaczy chmur.
14: Lewandowski podpisał kontrakt do końca grudnia 2028 roku.
13: Po fali upałów gwałtowne burze. Załamanie pogody przyszło w zachodniej i południowej Polsce. Efekt?
14: Setki interwencji strażaków w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim i śląskim. Najwięcej pracy mają w Gryfinie. Po potężnej ulewie ulice tego zachodniopomorskiego miasta zamieniły się w rzeki. Od wieczora służby usuwają wodę z piwnic, garaży i posesji.
13: Reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski przynosi o poranku zweryfikowane informacje.
14: Tak jest.
13: Czy ta sytuacja oznacza, że upały odpuszczają?
16: No, fala afrykańskiego gorącego powietrza jeszcze nie do końca dobiegła końca na wschodzie i południu kraju, ale napływający do Polski front już przynosi niestabilną pogodę z gwałtownymi burzami, opadami i silnym wiatrem, dość sporą różnicą temperatury. Upały tego lata mogą jeszcze wrócić nie raz, mówi fizyk atmosfery profesor Szymon Malinowski z Uniwersytetu Warszawskiego.
17: Statystycznie rzecz biorąc, początek sierpnia jest tym okresem, gdzie temperatury w Polsce są najwyższe.
16: A jeszcze dziś gorące powietrze wpłynie na kolej. Wczoraj prawie 130 odwołanych pociągów samolotów różnych przewoźników. Na dziś PKP Intercity już odwołała 6 połączeń i też na trasy nie wyjadą pociągi Polregio na Podkarpaciu, Podlasiu i Lubuskim. Wybrane połączenia anulują także Koleje Śląskie.
14: Najwięksi przewoźnicy wprowadzili wzajemne honorowanie swoich biletów.
13: Odpowiedzi w 10-godzinnym maratonie pytań. Były ordynator ze Szpitala Południowego spędził w prokuraturze cały dzień, zeznawał jako świadek.
14: Wcześniej w Kanale Zero dr Emil Jędrzejewski opowiadał o nieprawidłowościach na SOR-ze, gdzie mieli umierać pacjenci.
13: W wiadomościach reporter Radia Z Marcin Friedrich. Co śledczy mówią po tym przesłuchaniu? Zeznania są ich zdaniem wiarygodne?
18: Na kategoryczne oceny jest jeszcze dzisiaj za wcześnie. Protokół przesłuchania ma jednak 29 stron, a rzecznik prokuratury Piotr Skiba mówił po przesłuchaniu, że było ono na tyle cenne, że prokuratura będzie chciała zabezpieczyć dodatkową dokumentację i wydłużyć listę świadków.
19: Pan doktor odpowiedział na wszystkie pytania. Prokuratorzy, którzy dokonywali przesłuchania, są zadowoleni z tego, co mogli się dowiedzieć.
18: A kolejni świadkowie mają być przesłuchani jeszcze w tym tygodniu. Marcin Friedrich, Radio Z.
14: Podczas poprzedniej wizyty w prokuraturze dr Jędrzejewski odmówił składania zeznań. Chciałby, był przy tym jego pełnomocnik.
13: Na ten kontrakt czekały pokolenia polskich marynarzy. Polska kupi od Szwecji 3 okręty podwodne. Umowa już podpisana.
14: Orka to jednostka typu A26. Pierwszy z nowych okrętów dołączy do polskiej marynarki wojennej za 5 lat. Do tego czasu będzie nam służyć nieco starszy okręt przejściowy, wypożyczony od Szwedów.
13: Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz w samych superlatywach mówił w Gdyni o szwedzkich okrętach podwodnych.
20: Najnowocześniejsze okręty przeznaczone do operowania na Bałtyku, mogące używać swoich zdolności zarówno dla marynarki wojennej, ale również dla wojsk specjalnych, mogące operować rojami dronów, które będą sterowane z tego okrętu podwodnego.
21: Wiem, że Polska ma Szwecję i vice versa. Możemy liczyć na siebie zawsze i w każdej sytuacji. Dziękuję jeszcze raz.
13: Dodał premier Donald Tusk.
14: Szwedzi chcą również zostawić w Polsce pieniądze. Zamówili w PGZ Stoczni Wojennej okręt ratowniczy. Są też zainteresowani naszymi zestawami rakietowymi Piorun, a firma Saab ma w północnej Polsce otworzyć linię produkcyjną.
13: Koniec udręki z pozbywaniem się wraku samochodu.
14: Od dziś nie trzeba już wypełniać tony dokumentów, gdy auto skończy swoją drogową karierę, mówi Anna Swoboda z jednej z firm skupującej złom.
22: Osoby chcące zezłomować auto nie będą już musiały z dokumentami, zaświadczeniami o złomowaniu pojazdów ze stacji demontażu wędrować po urzędach celem wyrejestrowania pojazdu, tylko ten obowiązek będzie w całości scedowany na stację demontażu pojazdów.
13: W zeszłym roku ponad 500 000 aut osobowych zostało zezłomowanych. Najczęściej był to Volkswagen Golf, a za nim Opel Astra.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: W sprawie pogody jest telefon. Dzień dobry.
23: Miało tak niby nie padać. Jestem pod Puławami, jest taka pompa, że wycieraczki mnie nadają pierać w wodę.
1: No ale to dobrze, wczoraj była lampa, to dzisiaj będzie pompa.
0: To tylko trąby brakuje, ale tego może sobie nie życzmy.
1: Ale zauważcie, jaki pięknie ekologiczny samochód, że nawet wycieraczki chcą magazynować deszczówkę. To jest ekologia. Elektryk jak nic. Kochani, ściskamy was, delikatnie odpoczniemy od upałów. Kasia Wilk,
0: Kamil Baleja i Freddy w Radiu Z. 5 minut po 7.

0: Chodźcie do nas na naszym leżaku, jeszcze dużo miejsca. Dzień dobry,
1: wciągniemy
0: bardzo lato.
1: Wciągniemy brzuchy. Dzień dobry.
0: Znaczy, nie mam co wciągać, przepraszam, emocje mów za siebie.
1: A te oversize'owe, takie za duże ubrania, to myślałam, że właśnie po to, żeby zakamuflować co nieco.
0: Jakie mądre słowo, oversize'owe. Iga Świątek teraz u nas, bo powiedziała na konferencji przed Wimbledonem, że dalej kradnie, ludzie, Iga Świątek kradnie ręczniki z hoteli.
1: No i świetnie.
0: Turniejowe, no.
1: Bardzo mnie to cieszy, bo to od razu wiadomo, że to jest nasza dziewczyna, że Polka. Jak tak patrzę na Igę Świątek, to ja wiem, że ona ma kosz na śmieci pod zlewem, no. Prawidłowo, w jedynym słusznym miejscu.
0: Znaczy, ja myślę, że Iga jest tak polska, że jak Iga jedzie nad Bałtyk, to mówi, a nie będę się smarować, niech tam wiedzą w pracy, że byłem nad Bałtykiem, a co? Czuć pieniądz.
1: Co więcej, Iga w Mielnie nie idzie do smażalni. Iga kupuje ryby w supermarkecie i smaży na kwaterze, żeby nie przepłacać.
0: No, Iga mogłaby nosić skarpety do sandałów, prawda?
1: Iga Świątek, ona jest tak polska, że jak widzi, że sąsiad kupił nowy samochód, to tak cieszy się skrycie i pisze do nas do skarbówki.
0: Patrzcie, niby Iga jednak ma coś z Grażyny w sobie. Iga, jesteś super, ściskamy cię gorąco.
1: I wszystkie Grażyny też całujemy. W noski, uszka, co tam chcecie.
0: 12 po 7.

0: Nowy Jork, Władysławowo, Hel, Zakopane, wszędzie jest fajnie, wakacje Jay-Z, Alicia Keys w radiu za 18 minut po godzinie 7 i Kraków też, bo tam teraz zaglądamy. Widzę właśnie zdjęcia. Na krakowskich targach pojawiła się zupełna nowość. Inni tego nie mają. To są ogórki małosolne sprzedawane w puszce.
1: Przepraszam?
0: Tak jest. Jest puszeczka. W środku masz trzy ogórasy. Zapakowane w puszkę. Najpierw jesz ogórki, potem wodę po ogórkach można wypić.
1: Ktoś to kupuje?
0: Najwyraźniej, tak?
1: Nie tylko w sobotni poranek? Ale to ciekawe.
0: Ale, smacznego?
1: To pewnie smakuje jak... Pewnie smakuje jak ta słynna warszawska macza, prawda?
0: A piłeś kiedyś maczę?
1: Znaczy ja nie, ale kolega pił.
0: Ja też nie. I jak smakuje?
1: Jakby to powiedzieć. Piłeś kiedyś wodę z jeziora?
0: A piłam.
1: No, to macza tak dobrze nie smakuje. Radio Z i już. 20 po

0: Bardzo lubimy ten moment, kiedy się pojawia nasz mądry kolega Marcin Zaborski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Cześć,
1: mądry, nie mądry, krzyżówka jest do rozwiązania.
0: Dajesz.
1: Padlinożerny ssak.
2: Na ile?
1: Od niedawna nazywany krokutą. Pięć.
0: Kasia.
2: Krokodyl, ale za dużo
1: liter. To chyba już zakończyliśmy tę sytuację. Zostawimy się tutaj w studiu. Bawcie się.
2: Przepraszam, czy ja mogę szkodliwe poprosić? Czy ja mogę szkodliwe? Bo do 10 jeszcze dużo czasu. Marcin, ty dzisiaj rozmawiasz z byłym wiceministrem zdrowia, z Januszem Cieszyńskim. Czy mógłbyś mnie wziąć ze sobą? Bardzo proszę.
1: Załatwione.
0: Pan Janusz Cieszyński ma kontakty jakieś pewnie. Tam ci załatwi jakieś, wiesz, zwolnienie czy coś takiego.
1: Już skończyłeś na dzisiaj. Tak, więc w dziękujemy.
2: W Ministerstwie Zdrowia bym teraz nie chciała pracować.
0: Ja nic więcej nie mówię, zapraszamy na poranną rozmowę. Janusz Cieszyński, Marcin Zaborski.
1: 8:02.
0: Polecamy. Radio Z
3: i już. Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x500 gramów.

0: składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Po reklamie.
6: Wspaniale, że jesteście z nami o poranku 7.30 na zegarach. Wiadomości już teraz prezentują Paula Michalik i Michał Damiuk. Zapraszamy.
7: Zamach na ukraińskiego oligarchę w Monako. Wybuchł plecak pozostawiony na ulicy. Według agencji Reutera jedną z trzech rannych osób jest Wadim Jermołajew, przedsiębiorca z branży rolno-spożywczej. Był objęty ukraińskimi sankcjami za prowadzenie działalności na okupowanym przez Rosję Krymie.
8: Oligarcha jest w stanie krytycznym, podobnie jak towarzysząca mu kobieta. Lżej ranny jest 13-letni chłopiec.
7: W Monako trwa obława za odpowiedzialnymi za eksplozję. To prawdopodobnie atak terrorystyczny, mówi szef monakijskiego rządu, dodając, że to pierwsza taka sytuacja w historii księstwa. ONZ dostarczy Wenezueli 10 tysięcy worków na zwłoki. Oficjalna liczba ofiar podwójnego trzęsienia ziemi to na ten moment 1700 osób, ale trwa jeszcze przeszukiwanie gruzów. Mimo że od kataklizmu minęło 5 dni, nie gaśnie nadzieja na znalezienie żywych.
8: Na podstawie zdjęć satelitarnych NASA ocenia, że zawaliło się prawie 60 tysięcy budynków. Władze Wenezueli mówią o niecałym 1000.
7: Upał zabójczy dla lasów. Przy ostatnich temperaturach jest nawet 100 pożarów dziennie. Prawie w całej Polsce jest najwyższy stopień zagrożenia.
8: Zbliżające się ochłodzenie niewiele pomoże, ostrzega Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
9: Mimo że nawet jak widzimy burze, które przychodzą i powodują opady deszczu, w ciągu kilkunastu godzin, maksymalnie kilku dni, to ryzyko znowu wzrasta, bo po prostu mamy porę letnią, ciepłą i wszystko zależy od tego, jaka jest wilgotność ścioły leśnej.
7: Dzisiaj czerwone alerty przed upałem tylko na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu.
8: W centralnej i południowej Polsce.
7: Zielona strefa czystego transportu w Katowicach już działa, ale na razie raczej symbolicznie.
8: Obejmuje ścisłe centrum, gdzie większość ulic i tak jest wyłączona z ruchu. Do tego zasady są bardzo łagodne, a zakazy nie dotyczą mieszkańców miasta i metropolii.
7: Nic dziwnego, że wielu kierowców nawet nie zauważa, że wjeżdża do strefy.
10: Nie wiedziałem, że jest strefa. Mieszkam w samym centrum. Mało było publikacji.
11: Myślę, że nic to nam nie pomoże, tym bardziej, że to są dwie czy trzy ulice tylko.
7: Władze Katowic nie kryją, że nie chciały utrudniać życia kierowcom, bo od początku były przeciwne wprowadzeniu strefy.
8: Jej powstanie wymusiły Komisja Europejska i Ministerstwo Klimatu ze względu na przekroczone normy jakości powietrza.
7: Strefa sportu teraz w Radiu Z i Mateusz Ligenza.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Na program zaprasza sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
14: Niemcy i Holandia żegnają się z mundialem. Obie europejskie drużyny odpadły po rzutach karnych w 1/16 finału. Nasi zachodni sąsiedzi odpadli z Paragwajem. Pomarańczowych wyrzuciło Maroko. W obu tych spotkaniach po regulaminowym czasie i dogrywce był remis 1-1. Z awansem do 1/8 finału po regulaminowym czasie gry także Brazylia. Canarinhos, choć przegrywali z Japonią po bramce Zano, zdołali odwrócić wynik i wygrali 2-1. Tylko Hubert Hurkacz zdołał awansować do drugiej rundy wielkoszlemowej Wimbledonu. Wrocławianin gładko w trzech setach wygrał z dużo wyżej notowanym Norwegiem Kasperem Rudem.
15: Ulubiona nawierzchnia, gdzie się czuję najlepiej, natomiast jestem zawodnikiem z czołówki przez wiele, wiele lat, no i nie gra się z nim łatwo, więc tym bardziej to zwycięstwo cieszy.
14: Wczoraj odpadły trzy nasze singlistki: Maja Chwalińska, Magdalena Frech i Magdalinet. Honoru w turnieju kobiet bronić będzie Iga Świątek, która dziś zamelduje się na korcie około 14.30 naszego czasu. Triumfatorka Wimbledonu z ubiegłego roku spotka się w pierwszej rundzie z Taylor Townsend. Amerykanka to znana debliska, triumfatorka trzech imprez wielkoszlemowych. Trzymać kciuki będziemy również za Kamila Majchrzaka, jego rywalem Chilijczyk Alejandro Tabilo.
13: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com

0: Noplast.com.pl.
1: Jak są upały, jak jest gorąco, to ja zawsze pocieszam się tym, że dobra, może i gorąco, ale przynajmniej wstawimy 3 pralki, wszystko nam wyschnie na balkonie albo w ogrodzie.
2: Nie ma się 40 lat, jeszcze nie masz.
1: No ale już niedługo, coraz bliżej. Także gonię cię, gonię. Ale nie dzisiaj, bo te opady będą towarzyszyć nam prawie w całym kraju. Oszczędzą jedynie północ, także kto odpoczywa nad morzem, no to fajnie, macie wiaterek, 22-3 stopnie, bez opadów, bardzo miło. Gofra można zjeść.
2: Podobno właśnie jest tak, że jak masz 40 lat i widzisz nową gąbkę do mycia naczyń, to mówisz, o, gąbeczka.
1: Ale nie, to ja tak mam wcześniej, rzeczywiście. Tak. I ulubiony palnik też mam, super.

0: Makumo w jednym z teledysków wystąpił w takim futrze. Dzisiaj byłoby mu gorąco. 20 minut do godziny 8.
1: Ciekawe. Ciekawe.
0: To prawda. Norki, nie wiem, nie znam się.
1: Proszę?
0: Są, może z norek, nie wiem, nie znam się. To są luksusowe rzeczy.
1: Za 19.08, dzień dobry bardzo. Lato w Radiu Z. Donald Trump teraz, który pokazał w sieci wzór limitowanej edycji amerykańskiego paszportu z własnym wizerunkiem, ale fajnie go podpisał. Hasłem w stylu: witamy, ale bądź grzeczny.
0: Dobry jest. Ale to brzmi troszeczkę jak komunikat wujka przy wejściu na rodzinnego grilla. No mógłby powiedzieć to samo.
1: Witamy, ale bądź grzeczny. Tak chyba mówi każda żona, mam wrażenie, jak się idzie na grilla. Bardzo cię proszę, żebym się tylko nie musiała za ciebie wstydzić kolejny raz. A co jest później? Po 22?
0: Do domu!
1: Nie, do domu. Tobie to już chyba wystarczy.
2: Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Jak wyprzedaż, to w euro!
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
2: Volkswagen. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
5: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
2: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
6: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
7: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się, bardzo i wszędzie, wyluzuj. Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz, ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
8: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
2: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: To była Pink o poranku w Radiu Z, a u nas teraz w Dzień Dobry Bardzo Lato nowa zabawa, czyli...
1: Parwany prawdy!
0: Bardzo ładnie.
1: Chciałam tak, żeby było jak w teleturnieju. Ale... Jeszcze przepraszam, nie dokończyłam. Radiu Z!
0: Kochani, taka nowa zabawa, gdzie będziemy sprawdzać, co dziwnego słyszeliście za parawanem.
1: Czyli po prostu chodzi o to, żebyście będąc na plaży, albo na balkonie, albo na działce, podsłuchiwali, o czym mówią bliscy dookoła i potem do nas dzwonili i mówili. Jakiś przykład?
0: Może? Ja zacznę, z chęcią się podzielę jednym wyznaniem. Cześć, tu Kamil. Kiedyś na plaży widziałem dziecko, które miało w rękach batonik i ono przyszło pokazać dzieciom ten batonik i rodzice zaczęli krzyczeć: matko, to nie jest batonik, Krzysiu, leć szybko, popłyń do dezynfekcji rąk.
1: I tu jest taki moment, kiedy ja miałam powiedzieć, że nie oceniamy, słuchamy, ale ja jednak trochę oceniam, Kamil.
0: Słuchamy, nie oceniamy!
1: 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Co tam usłyszeliście za parawanem? Parawany prawdy w Radiu Z.

0: wytatuowany olbrzym. Teddy Swims w Radiu Z na chwilę przed godziną 8. Nie 100, nie 200, nie 300, 350 tysięcy złotych, które dzisiaj mamy w finale Rządzy Pieniądze Radia Z. A jak odbierzecie od nas telefon po południu, to bardzo proszę, dyszka ląduje od razu w wasze ręce, jeśli tylko chcecie.
1: Uwaga, Radio Z, ślemy teraz pod 7353 za 3,69 zł. Mówię teraz, bo teraz, moi drodzy, coś ekstra. Uwaga, teraz, tu i teraz mamy dla was 3350 szans na 350 tysięcy złotych. Ale tylko teraz. Radio Z. Teraz, teraz, teraz, teraz śli. Radio Z pod 7353.
2: Radio Z i już.
3: Reklama. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No, sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
11: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla ciebie i bliskiej ci osoby. Czekają na was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato, atrakcyjny na lata.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Po reklamie.
0: Mamy wtorkowy poranek, na zegarach już niemal 8, a najnowsze wiadomości w Radiu Z mają dla nas Paula Michanik i Michał Adamiuk.
12: Porozmawiają o pieniądzach lekarzy. Premier zaprasza szefa NFZ-u i minister zdrowia.
13: Podejrzenie otrucia Karola Nawrockiego jest ruch prokuratury z urzędu.
12: Gościem Radia Z jest były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński z PiS-u.
0: Ósma rano.
12: Zarobki i czas pracy lekarzy na tapecie u premiera. Szef rządu spotka się dziś z prezesem NFZ-u i minister zdrowia.
13: Donald Tusk zapowiadał taką poważną rozmowę w związku z informacjami o nieprawidłowościach w ochronie zdrowia.
12: Reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski śledzi tę sprawę.
13: Tak jest.
12: Czego dokładnie będzie dotyczyć to spotkanie?
14: Chodzi m.in. o kominowe wynagrodzenia medyków i niekontrolowany czas ich pracy na kontraktach, a te dotyczą większości lekarzy. Sprawa jest gorąca po tym, jak na jaw wyszły wysokie zarobki młodego lekarza z warszawskiego szpitala, którego obecność na dyżurach stoi pod znakiem zapytania. Wstępne ustalenia NIK po tej aferze potwierdzają nieprawidłowości w polskich szpitalach, a Donald Tusk oczekuje propozycji rozwiązań systemowych.
15: Ja jednak wykluczam to myślenie, że NFZ odpowiedzialny za płacenie pieniędzy placówkom był tak długo zupełnie bezradny, jeśli chodzi o kontrolowanie i egzekwowanie przepisów prawa i też zdrowego rozsądku w tych działaniach.
14: W tle dzisiejszego spotkania są też prace nad zmianami prawa po raporcie NIK i nowa ustawa dotycząca gromadzenia danych o wynagrodzeniach medyków, a to czeka na podpis prezydenta.
13: Naczelna Izba Lekarska proponuje wprowadzenie ograniczenia pracy medyków do 78 godzin tygodniowo, niezależnie od formy zatrudnienia.
12: Prokuratura Okręgowa w Świdnicy sprawdza, czy ktoś świadomie naraził życie lub zdrowie Karola Nawrockiego. Chodzi o incydent z zeszłego roku z prezydenckiej kampanii wyborczej.
13: W wywiadzie Rzece sam Nawrocki przyznaje, że po spotkaniu w Ząbkowicach Śląskich stracił przytomność i wymiotował. Śledczy sprawdzają, czy mógł być to efekt celowego podania mu niebezpiecznej substancji.
12: W Lublinie zablokowana ulica po wypadku. Na Lipowej samochód osobowy zdarzył się z taksówką.
13: Jedna osoba nie żyje, 7 zostało rannych. Autobusy miejskie skierowano na objazdy.
12: Odwołane pociągi i ogromne opóźnienia na kolei. Od rana nie kursuje 7 składów Intercity.
13: Część pociągów wstrzymujemy celowo, mówi Marcin Mochocki z zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych.
4: Wspólnie z przewoźnikami pracujemy też na tym, żeby te utrudnienia na sieci były możliwie mniejsze poprzez na przykład zmniejszenie liczby pociągów na sieci kolejowej, przez co obciążenie sieci infrastruktury jest wtedy odpowiednio mniejsze.
13: Koleje podstawiły autobusy zastępcze. Pociągi mają opóźnienia od świtu. Skład z Bochumina do Łeby już ponad 200 minut.
12: Bez chwili zwłoki, gość Radia Z. I Marcin Zaborski.
1: W naszym studiu poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Cieszyński, były minister cyfryzacji, były wiceminister zdrowia. Kłaniam się, dzień dobry panie ministrze.
16: Dzień dobry panu.
1: Zaczynamy tradycyjnie krótką piłką. Jak zawsze u nas pytanie brzmi, czy trzeba wprowadzić maksymalne zarobki lekarzy, tak czy nie?
16: Ja bym wprowadził maksymalne stawki godzinowe, no bo to na pewno powinno być zależne od tego, ile się pracuje, i uważam, że należy się temu bardzo poważnie przyjrzeć, dlatego że dla społeczeństwa to jest nieakceptowalne.
1: To zapytajmy społeczeństwo. Tak, na radioz.pl mamy sondę i to samo pytanie do naszych słuchaczy. Polecamy się z tą sondą. Można już głosować.
16: Rekordzista, którego znam, tak żeby uzupełnić, 2800 zł za godzinę. To znaczy bardzo na pewno utalentowany człowiek, szpital MSWiA w Koszalinie, ale nie wierzę w to, żeby to była rynkowa stawka.
1: O lekarzu ze szpitala południowego, tym najgłośniejszym w ostatnim czasie, mówi pan złodziej. A pana kolega z Sejmu, jeden z posłów PiSu, idzie dalej i mówi, to jest doktor Mengele Donalda Tuska i Koalicji Obywatelskiej. Doktor Mengele. Szybko włączyliście tryb Keine-Grenzen w tej sprawie.
16: No, ja rozmawiałem z Mariuszem Krystianem, on przeprosił za tę wypowiedź. Natomiast pan Kacprzyk...
1: Może trzeba poczekać na wyniki śledztwa.
16: No tak, ale pan Kacprzyk sam się przyznał, bo oddał pieniądze. No jeżeli ktoś oddał pieniądze po tym, jak je zabrał ze szpitala, że dostał je ze szpitala, no to znaczy, że się sam przyznał do tego, że jest złodziejem. I pan Kacprzyk, wedle wszelkiego prawdopodobieństwa, wykazywał jako przepracowane godziny, których nie przepracował. No to chyba pan przyzna, że jeżeli ktoś brał pieniądze za przepracowany czas, którego nie przepracował, no to po prostu ten szpital okradał. Co więcej, pan Kacprzyk
1: w tej sprawie, obrońca pana Kacprzyka.
16: Tu nie ma żadnego sporu, tylko pan Kacprzyk pieniądze oddał.
1: Tak, to wiemy.
16: Nie podlega dyskusji.
1: To jasne, ale obrońca pana Kacprzyka,
16: ja byłem na kontroli poselskiej,
1: mecenas Jacek Dybuła mówił w Polskim Radiu, że ten drugi lekarz, który jest w tej całej historii, ten świadek, który wczoraj zeznawał, doktor Jędrzejewski, co tydzień przychodził na SOR z jakąś dziwną listą osób, które miały być operowane poza kolejką. Okazuje się, że pan doktor Jędrzejewski miał własny salon VIP, tak twierdzi obrońca Kacprzyka. Sprawdzi pan to w ramach tej swojej kontroli poselskiej?
16: Panie redaktorze, ja bardzo bym chciał to sprawdzić, tylko problem polega na tym, że szpital południowy odmawia udzielenia odpowiedzi w ramach kontroli poselskiej.
1: Żadnych informacji nie przekazuje?
16: Pana, no mam pismo na 4 stronach. Szpital południowy informuje, że nie będzie przekazywał żadnych informacji w trybie kontroli poselskiej i interwencji poselskiej.
1: Jak to tłumaczy?
16: No szeroko powołując się na różne dziwne podstawy prawne, najbardziej podoba mi się to, że twierdzi, że ponieważ w ustawie jest napisane, że mowa o spółkach komunalnych, to wcale nie oznacza, że chodzi o spółki samorządowe. Dodam, że inne szpitale prowadzone w formie spółek bez żadnego problemu udzielają odpowiedzi.
1: Tak, to piszą, że nie może pan uzyskiwać informacji od spółki samorządowej na
16: tak,
1: przykład.
16: Tak, a w tym samym czasie prowadzony w formie spółki na przykład Mazowiecki Szpital Brudnowski udzielił moim kolegom z Prawa i Sprawiedliwości informacji na temat godzin pracy pana Kacprzyka, czyli to jest ewidentna ściema.
1: Czyli z kontroli poselskiej w Szpitalu Południowej w tym przypadku nic nie wynika.
16: Natomiast ja chciałem powiedzieć, że ja się zwrócę do pana marszałka Czarzastego, bo jest taki przepis w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora, że prezydium Sejmu ma wspierać posłów wtedy, kiedy odmawia im się prawa do kontroli.
1: Poprosi pan o wsparcie marszałka Czarzastego?
16: Tak, bo za marszałka Hołowni takie prośby też wysyłałem.
1: I co może marszałek Czarzasty w tej sprawie? sprawie? Jak może panu pomóc?
16: Może się zwrócić do tego podmiotu, żeby jednak zaczął przestrzegać prawa, bo jest jasne w tej sprawie stanowisko Kancelarii Sejmu. Jest specjalny komentarz dla posłów, jak należy rozumieć te przepisy. To wolno, tego nie wolno. I jest tam wprost napisane, że samorządowe szpitale podlegają kontroli. Jest to zupełnie oczywiste.
1: No dziś mówicie, że prokuratura tej sprawy nie wyjaśni, bo nie rozlicza waszym zdaniem afer. Nie, przecież Żurkowska, czy wcześniej Bodnarowska prokuratura, a poza tym prokurator generalny jest jednocześnie ministrem sprawiedliwości. Takie głosy słyszę dzisiaj z PiSu.
16: Nie, zupełnie inaczej o tym mówiłem.
1: Nie, ale to mówią politycy
16: prokuratury. Dlaczego prokuratura tego bardzo nie rozliczy?
1: Radosław Fogiel w Polsat News. Mhm. Ja nie wierzę w wyjaśnienie prokuratora generalnego, który jest podwładnym szefa partii. Czy wy tak na poważnie, panie pośle? Bo przecież to wy wprowadziliście ten model, w którym Zbigniew Ziobro był i ministrem, i prokuratorem generalnym.
16: Panie redaktorze, jeżeli chodzi o tę kwestię, dlaczego prokuratura nie jest idealnym miejscem do wyjaśnienia tej sprawy? Bo to postępowanie będzie trwało latami, jak wszystkie inne postępowania prokuratorskie. Prokuratura powinna zrobić to, czego nie może zrobić nikt inny, czyli zabezpieczyć materiały w Szpitalu Południowym. I ja znowu byłem w Szpitalu Południowym, dopytywałem, jak to wygląda, i wie pan, co usłyszałem od prezes szpitala? Że żadna prokuratura tam nie weszła.
1: Okej, okay, ale może pan się odnieść do tego, o co zapytałem? No, wy mówicie, tego nie wyjaśni prokuratura, bo minister jest jednocześnie prokuratorem, prokurator jest jednocześnie ministrem. Przecież tak było zapisu. To jest wasz model. I wtedy to działało, a teraz nie działa?
16: Panie redaktorze, dzisiaj mam do czynienia z sytuacją, w której ludzie władzy, tacy jak na przykład pan Giertych, mogą liczyć na kompletną bezkarność ze strony prokuratury. To, co dzieje się na przykład w Katowicach, gdzie wyrzucono prokuratorów, którzy zajmowali się sprawami, przecież bardzo niewygodnymi dla mojego środowiska politycznie. Ci prokuratorzy zostali odsunięci i wsadzono człowieka, o którym powszechnie się mówi, że właśnie współpracuje z panem Romanem Giertychem. Przecież z prokuratury okręgowej w Warszawie, ja sam byłem na takim przesłuchaniu, wyciekają informacje korzystne dla pana Giertycha do pana Czuchnowskiego.
1: Konkret, panie pośle. No, ja jeśli wrócicie do władzy, rozdzielicie funkcję prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości?
16: Nie przypuszczam, ale jestem przekonany, że...
1: Mówicie, że to jest patologiczny system.
16: Patologicznym systemem jest system pana Żurka, wcześniej był pana Bodnara, którzy doprowadzili do tego, że na przykład umorzono sprawę Giertycha.
1: No i prokuratura Żurka czy Bodnara wcześniej umorzyła także sprawę, która pana dotyczyła. Rozumiem, że to było na zlecenie pana Bodnara. Te, gdzie pan miał podejrzenia o popełnienie różnych rzeczy, które nie powinien pana robić.
16: Nie. Po pierwsze, nie byłem o nic takiego podejrzewany. Bardzo proszę, nie mówił.
1: Nie miał pan statusu osoby podejrzanej.
16: No właśnie.
1: No więc nie rozumiem, że prokuratura Bodnara to zamknęła, bo...
16: I zatwierdził to sam. Bo było potem jeszcze odwołanie i to wszystko zostało zatwierdzone przez sąd. Także ja uważam, że dzisiaj po tym, co widzimy w sprawie na przykład pana Giertycha, nie możemy liczyć na to, że będzie rozstrzygnięta sprawa pana Kacprzyka, w szczególności, że będzie rozstrzygnięta szybko i w sposób rzetelny.
1: Może pan dzisiaj na 100% powiedzieć, że do wyborów nie powstanie nowa partia Mateusza Morawieckiego?
16: Nie ma żadnych takich planów. Myślę, żebym wiedział, bo bardzo blisko współpracuję od, chyba ponad 10 lat z panem premierem Morawieckim.
1: Bo w tygodniku Solidarność jest taki tekst pod tytułem "Na Nowogrodzkiej kiełkuje zaskakujący plan. To idea aksamitnej rewolucji, kontrolowanego podziału PiSu i powołania nowej centroprawicowej partii przez Mateusza Morawieckiego."
16: Nie czytałem akurat tego artykułu, natomiast tak jak powiedziałem, na ten moment żadnych takich planów nie ma. Także jest to takie political fiction.
1: Solidarność uprawia political fiction, pisząc: podobno Morawiecki przedstawił go Kaczyńskiemu w cztery oczy dobrych kilka tygodni temu. Była taka rozmowa?
16: Tak jak powiedziałem, nie mam takiej wiedzy, a myślę, żebym wiedział coś na ten temat, bo tak jak panu mówiłem, od ponad dekady blisko współpracuję z panem premierem Morawieckim, natomiast my dzisiaj skupiamy się na wyjaśnieniu afery złodzieja Kacprzyka, a nie plotkami wokół tego, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości.
1: No, ale razem z Mateuszem Morawieckim szykujecie się do wielkiego grillowania przecież i wygląda na to, że znów trochę pogrillujecie przy okazji Prawo i Sprawiedliwość.
16: Pół Polski w wakacje grilluje, to jest otwarta impreza, każdy może na nią przyjść i oczywiście...
1: Każdy może przyjść?
16: No oczywiście.
1: Zaprosiliście Jarosława Kaczyńskiego na tę grillówkę?
16: Nie wyszły jeszcze żadne oficjalne zaproszenia.
1: Zaprosicie.
16: Ja jestem przekonany, że takie zaproszenie trafi do pana prezesa.
1: I myśli pan, że prezes przyjdzie?
16: to już trzeba pytać samego pana prezesa. Proszę mi wybaczyć, no, nie mogę, nie mam żadnej wiedzy na ten temat, szczególnie, że jeszcze zaproszenie nie wyszło.
17: A kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, Przemysław Czarnek, będzie gwiazdą tego grillowego festiwalu?
16: Myślę, że tutaj nie będzie gwiazd, bo ta formuła, tak jak mam wiedzę, nie przewiduje jakichś takich wystąpień politycznych. Raczej chodzi o to, żeby się spotkać, żeby porozmawiać w mniejszych grupach. To nie będzie miejsce na polityczne demonstracje.
17: I wszyscy posłowie, senatorowie Prawa i Sprawiedliwości są mile widziani i będą zaproszeni.
16: Oczywiście, że wszyscy posłowie Prawa i Sprawiedliwości i senatorowie są mile widziani. W ogóle wszyscy są mile widziani, bez względu na to, jaką mają legitymację partyjną. Proszę pana, to nie jest SOR,
17: z innych też mogą przyjść.
16: To nie jest SOR u pana Kacprzyka, że trzeba mieć legitymację partyjną, żeby wejść do środka.
17: Zanim przeniesiemy się na internetowe boisko, to jeszcze trzy podania, czyli krótka piłka po raz drugi dzisiaj. Pytanie pierwsze. Mateusz Morawiecki powinien być kandydatem PiSu na premiera, tak czy nie?
16: Byłby świetnym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera, bez wątpienia.
17: I tak.
16: No, jeżeli byłaby taka decyzja, to byłby świetnym kandydatem.
17: Zamykanie lasów w pandemii było śmieszne, tak czy nie?
16: Jest śmieszne dzisiaj z perspektywy. Wtedy śmieszne nie było. Chętnie opowiem o szczegółach, ale...
17: Łukasz Szumowski powinien wrócić na stanowisko ministra zdrowia, tak czy nie?
16: Nie wiem, czy słucha nas żona profesora Szumowskiego. Jeżeli słucha, to powiem, że absolutnie nie. Ale jeśli pyta mnie pan, czy Łukasz Szumowski był dobrym ministrem zdrowia, to był bardzo dobrym ministrem zdrowia. Jest wybitnym lekarzem
17: i
16: świetnym organizatorem.
17: Pytaliśmy, czy trzeba wprowadzić maksymalne zarobki lekarzy. 85% na tak, 15% na nie. Takie są odpowiedzi naszych słuchaczy. To wszystko na radioz.pl. Tam też dalszy ciąg naszej rozmowy.
12: Rekordzista, którego znam, 2800 zł za godzinę. Na pewno bardzo utalentowany człowiek, szpital MSWiA w Koszalinie. Ale nie wierzę w to, żeby to była rynkowa stawka. O zarobkach lekarskich mówi w Radiu Z były wiceminister zdrowia.
13: Doktor Jędrzejewski co tydzień przychodził na SOR z listą osób, które miały być operowane poza kolejką. Bardzo bym chciał to sprawdzić, zapewnia polityk PiSu.
12: Szpital Południowy odmawia udzielenia odpowiedzi w ramach kontroli poselskiej. Mam pismo. Inne szpitale prowadzone w formie spółek udzielają odpowiedzi bez żadnego problemu, ujawnia Janusz Cieszyński.
13: Zwrócę się do marszałka Czarzastego, że prezydium Sejmu ma wspierać posłów, gdy odmawia się im prawa do kontroli poselskiej, zapowiada Janusz Cieszyński.
12: Rozmowę możecie oglądać teraz na kanałach Radia Z w internecie.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Zamykanie lasów w pandemii, pamiętam. Nie, to był super pomysł generalnie. Nie, to w ogóle strzał w dziesiątkę. Pomysł dekady.
0: Tak drżałam o swoje bezpieczeństwo, jak wychodziłam z psem na spacer.
1: Dokładnie. W lasach czai się przecież wszystko. Słuchajcie, dzisiaj do lasu śmiało można pójść, no chyba, że mieszkacie na południu albo południowym wschodzie, tam 35, tam susza, tam niebezpiecznie, tam upał. Nie.
3: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
0: I jeszcze ostrzeżenia pożarowe. To może lepiej nie, do lasu jednak dzisiaj sobie odpuśćcie, ale jezioro już prędzej.
1: Wiesz, że pani śpiewa, jak pani śpiewa, to się nie odzywamy?
0: Tak, właśnie jakoś tak źle sobie spojrzałam.
1: Rozumiem. Witamy gorąco. Kasia Wilk.
0: Kamil Paleja, jak ja to mogłam zrobić. Zakaria.

0: 20 po 8.
1: Parawany prawdy w Radiu Z.
0: Proszę Państwa, nowa poranna zabaweczka, w ramach której będziemy sprawdzać, co tam ciekawego słychać za parawanem.
2: 321, prosimy, halo, halo.
3: Hej, ja tu Ariel, lecę właśnie nad morze. Jutro rano w moim parawanie będzie słychać. Jeszcze 10 nie ma, ty już? Pozdrawiam.
0: Wszyscy mamy to samą żonę, mam wrażenie. Co tam jeszcze ciekawego usłyszeliście za parawanem? 321, dzień dobry.
4: Kiedyś będąc na plaży w Łebie, za parawanem usłyszałam rozmowy małżeństwa. Mówi żona do męża: Janek, zdym te skarpety, bo wsiun zalatuje przy tych sandałach.
2: Ja z tymi skarpetkami to bym tak nie przesadzała. Naprawdę czasem lepiej jej zostawić na nogach. Tak dla dobra plażowiczów.

0: ale nie ma ziewania. Halo, 25 minut po godzinie 8, to myślę, że już większość z was jest po drugiej kawie, a policja i skarbówka ruszają z operacją Kryształ.
1: Kryształ? Kryształ tak. Był, pamiętam, w barku u babci, tam były zawsze kukułki.
0: A też się taki jadło. Kryształ.
1: A się tym jadło. Razem.
0: Tym razem chodzi o inny kryształ, a o jaki wszystko wyjaśnimy punktualnie o 8.30 w wiadomościach Radia Z. Bądźcie z nami.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak wyprzedaż, to w euro!
5: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
10: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku. Tylko z aplikacją Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit łączny w okresie promocji 2 sztuki na konto Moja Biedronka. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla

0: Paula Michalnik i Michał Adamiuk.
1: Pogodowe alerty rozlewają się po mapie Polski. Na zachodzie burze pomarańczowe ostrzeżenia są dla Lubuskiego, Dolnego Śląska i części Wielkopolski.
2: Południe, centrum i wschód pomęczy się jeszcze z gorącem. Najgorzej na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Czerwone ostrzeżenia przed upałem.
1: Szpital Południowy odmawia odpowiedzi na pytania zadane w kontroli poselskiej, zdradza w Radiu Z Janusz Cieszyński z Prawa i Sprawiedliwości.
2: Były wiceminister zdrowia pytał w nich o sprawę lekarza milionera Dawida Kacprzyka.
3: Mam pismo. Na czterech stronach Szpital Południowy informuje, że nie będzie przekazywał żadnych informacji w trybie kontroli poselskiej i interwencji poselskiej.
4: Jak to tłumaczy?
3: Powołując się na różne dziwne podstawy prawne, najbardziej podoba mi się to, że twierdzi, że ponieważ w ustawie jest napisane, że mowa o spółkach komunalnych, to wcale nie oznacza, że chodzi o spółki samorządowe.
2: Cieszyński zapowiada w Radiu Z, że z prośbą o pomoc w uzyskaniu odpowiedzi zwróci się do marszałka Sejmu.
1: Operacja Kryształ, czyli służby kontra dilerzy narkotyków, policja i skarbówka w całej Polsce prześwietliły ponad 2,5 tysiąca przesyłek pocztowych i kurierskich i znalazły w nich ponad 90 kg nielegalnych substancji.
2: Głównie marihuany, ale też klofedronu, kokainy, LSD czy ekstazy. 7 osób usłyszało zarzuty.
1: Automat wyłącza mózg. Automatyczne skrzynie biegów w samochodach rozleniwiają kierowców bardziej niż mogło się wydawać, dowodzi tego japoński profesor Ryuta Kawashima.
2: Naukowiec zajmujący się neuroobrazowaniem przekonuje, że ręczna zmiana biegów uruchamia obszary mózgu, które pozostają nieaktywne w przypadku jazdy z automatem. Chodzi o korę przedczołową, odpowiedzialną za pamięć, uwagę i podejmowanie decyzji.
1: Obserwowanie ruchu drogowego, wciskanie i puszczanie sprzęgła, wybieranie biegu, czyli koordynacja ręka-noga, wszystko w tym samym czasie utrzymuje uwagę kierowcy na znacznie wyższym poziomie niż jazda z automatem.
2: Profesor Kawashima nie jest w świecie nauki anonimową postacią. Wcześniej opracował podstawy naukowe gier Brian Age firmy Nintendo, przekonując, że umysł reaguje na ćwiczenia tak samo jak mięśnie.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
7: Co tam dzisiaj w pogodzie, słuchajcie? Najcieplej cały czas na południu, południowy wschód, chyba najcieplejszym miastem dzisiaj będzie Lublin i Rzeszów, jeżeli prognozy się potwierdzą. Najchłodniejszym Szczecin, Koszalin u was 23. Aj, przepraszam, nie, tutaj widzę Gdańsk, który miasto 21. 21 w Gdańsku, w którym mieście przyjemne chmury.
0: No, idealna pogoda pod rybkę.
6: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Sponsorem programu jest producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.
7: Czekaj, co pod rybkę? Widzę, że się powodzi, tak? Rybka nad morzem, proszę, proszę, koleżanka.
0: Znaczy nie, po prostu ja dawno nie byłam na wakacjach, więc nie znam cen.
7: Dobra, dobra.
0: Dlatego tak się rozmarzyłam.
7: Nowobogacka się zna pod rybkę nad morzem.
0: Teraz swoją kanapkę zagryzę.

0: A kto to tak długo pospał dzisiaj, co, że urlop macie, tak? Zazdrościmy wam. No dobra, fajnie.
1: No i dzień dobry, witamy tak bardzo spokojnie.
0: Dzień dobry.
1: Ale wczorajszy poranek mógł być taki no bardzo ryzykowny dla mieszkańców Lublina, bo oni wczoraj wyszli do łazienki, odkręcili kran, a tam zielona woda.
0: Jak zielona woda?
1: No można się zaskoczyć,
0: a czemu?
1: Na szczęście uspokajamy, bo to wszystko to był test szczelności sieci ciepłowniczej, czyli więc wszystko pod kontrolą.
0: Krótko mówiąc, zamiast wody płynęła macza, tak?
1: Co ty masz z tą maczą? Macza.
0: Fuj. Macza problem z macza.
1: Odkręcasz wodę i tu sinicę, też nieprzyjemnie.
0: A nie wiem, czy wiecie, że o sinicach jest piosenka. Bracia Golec kiedyś śpiewali. Gdy widzę sinicę, to kwicę. A o czym jest świecą?
1: Dobra, to już dziękujemy. Do wody wracając,
0: no.
1: To ja kiedyś miałam brązową wodę w kranie, ale żeby zielona woda była w rurach w Lublinie?
0: Znaczy ja bym to, słuchajcie, butelkował, naprawdę, taką zieloną wodę, im to sprzedawał jako glonianka zdrój.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.

0: sklep Biedronka. Krajowy Plan Odbudowy i Fundusze Europejskie dla Polski w praktyce. Jak reformy KPO zmieniają polską energetykę, wzmacniają bezpieczeństwo i wspierają rozwój kraju? Słuchaj, już za chwilę. KPO. Efekty na lata.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert, taniej
4: masz. Po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl

0: Łatwo poszukać tylu przystojnych mężczyzn obok ciebie. Enrique Iglesias i ja, prawda?
1: I Enrique.
0: I ja. Za 12. O, jeszcze jest Artur, który jest naszym wydawcą. O nim to już nikt nie powie.
1: Artur i Enrique, tak.
0: Za 12.09. Dzień dobry, bardzo lato w Radiu Z. Kochani, kolejny dzień z upałami przed nami. No i tak, IMGW ostrzega, RCB przypomina, pijcie wodę, unikajcie słońca, dzieci nie zostawiamy, zwierząt w samochodzie nie zostawiamy.
1: Ja jeszcze ostatnio dostałam alert RCB o tym, żeby pilnować instalacji z gazem. Mam wrażenie, że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa pisze do mnie częściej niż mąż. To nawet nie jest wrażenie, to jest fakt.
0: I dłuższe SMS-y na pewno, nie samo okej. Okay. Ale faktycznie, no upał nie odpuszcza. Ja wczoraj otworzyłem drzwi na taras, słuchajcie, miałem wrażenie, że ktoś mi tak przyłożył do twarzy suszarkę przemysłową.
1: No, a sąsiad sobie klimę zamontował.
0: Co sobie jest. Zamontował?
1: Klimatyzację.
0: Sąsiad?
1: Mm-hmm.
0: O nie, ale czyżby on pracował jako jako lekarz w szpitalu południowym w Warszawie?
1: No tego nie wiem, w ogóle już nie rozmawiamy, mamy ciche dni, nie
0: bardzo
1: będę
0: dobrze
1: się odzywać, bo przecież mógłby znosić upały z godnością, mógłby, ale gdzie? Z klimą wyjeżdża tak najłatwiej.
0: Jak już tak szczerze gadamy, powiem wam szczerze, że mój sąsiad też sobie zamontował klimę, ale on pije.
1: Pozdrawiamy bardzo gorąco.
0: Lubię ja. Za 11.09.

0: I tak nam płynie ten wtorkowy poranek za 5 minut, godzina 9. Wimbledon trwa, mówiliśmy już o tym, mówiliśmy też o Idze Świątek. Ważne pytanie się pojawia, czy Idze uda się obronić zeszłoroczny tytuł?
1: No to jest ekspert Iga Kamil Baleja. Oczywiście, że to jest Iga. Iga ma rakietę, jest trawa. Czy ona trawy nie lubi? Ona woli mączkę, ale to jest Iga. To jest...
0: Na szczęście w wiadomościach Radia Z pojawi się również Mateusz Ligenza i on ma dla nas ekspercką opinię.
1: No jeszcze byś chciała kiedyś moją opinię.
2: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl. Radio Z zaprasza na jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych tego lata. Open Air Festival 2026. Poczuj klimat festiwalowych wakacji w wykonaniu największych gwiazd muzyki. Teddy Swims, Calvin Harris, Florence and the Machine, Martin Garrix, Zara Larsson. Open Air Festival 2026 w Radiu Z. Od 1 do 4 lipca. Radio Z. Twoja wakacyjna fala.
3: Reklama.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Tego lata w Radiu Z niemożliwe staje się możliwe.
14: Jasne!
15: Czyli wszystko jest możliwe.
16: Wakacyjna żądza pieniądza.
13: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z. Wyślij SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT i wejdź do gry o 350 tysięcy złotych.
14: Wow, wow, super!
17: Doczekałam się, dziękuję serdecznie.
13: Ty też możesz wygrać.
15: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
18: Po reklamie.
0: To wtorek, 30 dzień czerwca, już prawie godzina 9. Najnowsze informacje w Radiu Z mają dla nas Paula Michalik i Michał Adamiuk.
19: Utrudnienia dla kierowców i pasażerów w Lublinie. Wypadek w centrum miasta.
20: Poseł PiS prosi o pomoc marszałka z Lewicy Cieszyński o kontroli w Południowym.
19: Iga rozpoczyna Wimbledon. Obrona tytułu w Londynie jest bardzo trudna.
0: Dziewiąta.
19: Poważny wypadek w Lublinie. Jedna osoba zginęła w zderzeniu dwóch samochodów na ulicy Lipowej, w ścisłym centrum miasta. Wciąż pracują tam policjanci.
20: Łączymy się z Lublinem i reporterem Radia Z Mateuszem Kasiakiem. Mateusz, co dokładnie się stało?
3: Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że kierowca BMW jadąc od strony centrum miasta stracił panowanie nad kierownicą i z impetem uderzył w jadącą z naprzeciwka taksówkę na aplikację. Jak informuje mnie policja, na miejscu zginęła pasażerka BMW. Do szpitala przewieziono 7 osób, kierowców obu samochodów oraz pasażerów. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
20: W związku z wypadkiem autobusy mają zmienione trasy.
19: Szpital Południowy odmawia odpowiedzi w sprawie kontroli poselskiej. Skarży się w Radiu Z były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.
20: Kilka dni temu poseł PiSu chciał dowiedzieć się więcej o pracy lekarza milionera w tej placówce. Z pisma, które dostał, ma wynikać, że żadnej reakcji na jego wniosek nie będzie.
19: Marcin Zaborski przed chwilą skończył rozmowę z gościem Radia Z.
18: Tak jest.
19: Jak to tłumaczył szpital?
18: Na przykład tak, że poseł nie ma prawa kontrolować spółki samorządowej czy miejskiej. Poza tym, według prezesa Szpitala Południowego, to wcale nie jest kontrola poselska, tylko prośba o udostępnienie informacji. Janusz Cieszyński odpowiada, że szpital powołuje się na dziwne podstawy prawne. To, jak mówi, ewidentna ściema.
21: Ja się zwrócę do pana marszałka Czerzastego, że prezydium Sejmu ma wspierać posłów wtedy, kiedy odmawia im się prawa do kontroli.
18: I co może marszałek Czerzasty w tej sprawie? Jak może panu pomóc?
21: Może się zwrócić do tego podmiotu, żeby jednak zaczął przestrzegać prawa.
18: Poseł Cieszyński przekonuje, że gdy prowadzi kontrole poselskie w innych miejscach, szpitale prowadzone w formie spółek udzielają odpowiedzi bez żadnego problemu. W warszawskim Szpitalu Południowym było inaczej.
19: Kąpielisko na krakowskim Zakrzówku niedostępne dla osób na wózkach inwalidzkich. Działające od 3 lat baseny są wprawdzie wyposażone w specjalne windy schodowe, ale te nie działają.
20: Osoby z niepełnosprawnościami proszą Radio Z o interwencję w tej sprawie.
19: Nasz reporter Przemek Taranek w towarzystwie osoby na wózku odwiedził baseny w malowniczych kamieniołomach.
22: Żeby zjechać na wózku na basen kilkanaście metrów w dół, trzeba skorzystać aż z 3 platform schodowych. Jak to wygląda w praktyce, mówi poruszająca się na wózku Beata Cichy.
23: Jak jedna działa, to druga nie działa, jak tamte działają, to ta trzecia nie działa. Są po prostu wadliwe.
22: Źle znoszą trudne warunki atmosferyczne. Zimą mróz, teraz upał, tłumaczy Sławomir Farbaniec, rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej.
24: W tamtym tygodniu wykonawca przeprowadził przegląd urządzeń, została wymieniona część podzespołów.
22: Teraz windy mają być poddane testom. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, ruszą w najbliższych dniach, zapewnia rzecznik miejskiej spółki. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
20: Problem jest nie tylko z basenami. Znajdująca się na Zakrzówku kawiarnia w ogóle nie jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach.
19: Inspektorzy transportu drogowego razem z policjantami sprawdzają autokary przewożące dzieci na wypoczynek.
20: W miastach są stałe punkty kontroli, ale jeździmy też w wyznaczone miejsca zbiórki, mówi rzecznik ITD Wojciech Króla.
25: Każdy może poprosić organizator, rodzic o kontrolę, dzwoniąc do Inspekcji Transportu Drogowego, sprawdzając przede wszystkim stan techniczny pojazdów, tych autokarów, kwalifikacje kierowców.
20: Akcja Bezpieczny Autokar potrwa do końca sierpnia. W zeszłym roku na 2,5 tysiąca skontrolowanych pojazdów uszkodzone były 23. Inspektorzy nie dopuścili, by ruszyły w trasę.
19: Trudny marsz po obronę tytułu mistrzowskiego. Iga Świątek zaczyna walkę w wielkoszlemowym Wimbledonie.
20: Triumfatorka zeszłorocznej imprezy rozgrywanej na słynnej londyńskiej trawie zmierzy się dziś w pierwszej rundzie z Amerykanką Taylor Townsend.
19: Dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza z nami.
26: Tak jestem.
19: Historia turnieju mówi, że niełatwo tu powtórzyć wyczyn z poprzedniego sezonu.
26: No jeśli Iga Świątek znów zgarnie błyszczącą paterę, dokona tego w Londynie jako pierwsza zawodniczka w światowym turze od dekady. Od 10 lat za każdym razem Wimbledon wygrywa inna zawodniczka. Drabince męskiej wielokrotnie dochodziło do obrony tytułów. Żeńskiej po raz ostatni udało się to Serenie Williams w 2016 roku. Słynna Amerykanka wznowiła niedawno karierę i dostała dziką kartę. Świątek wie, że o powtórzenie i osiągnięcia będzie bardzo trudno. Ten turniej generuje inne wyzwania, kiedy wracasz bronić tytułu ze względu na całą otoczkę tutaj wokół. Mówiła Świątek, która celuje w swój 7. w karierze triumf w imprezie wielkoszlemowej.
20: Początek meczu Polki o 14:30.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Jak ja bym wygrał taką paterę na Wimbledonie, to bym sobie ją wziął, poszedłbym przez miasto i bym mówił patera.
0: Dobrze, co z pogodą? 30 stopni w centrum dzisiaj.
1: Patera bym mówił.
0: Burzowo bardzo, tak, już za pierwszym razem też zrozumiałam. 35 na Podkarpaciu to będzie najcieplejsze miejsce w kraju, a na północy 21. Zazdrościmy bardzo.
28: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
29: Radio Z i już.
2: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
1: Wiesz co? Ja pamiętam, że kiedyś ty się śmiałaś z moich dowcipów. Teraz nie rozumiem twojej obojętności.
0: Wiesz co? Jestem starsza i mądrzejsza. To jest ta różnica.
1: A, okej. Okay. Kiedyś byłaś młodsza, no tak. Dzień dobry, kochani.

0: Jakbyście rozbijali parawan, to rozbijcie także dla nas. 13 po 9. Dzień dobry, bardzo lato w Radiu Z. Mundial, słuchajcie, wszedł w fazę pucharową i Niemcy zaskakująco przegrały z Paragwajem. Niemcy poza mundialem, a dzisiaj rano oglądaliśmy w rzutach karnych. Maroko pokonało Holandię. Też zaskoczenie.
1: Hip, hip, hura, rewelacja.
0: Ale co?
1: Ale teraz
0: co,
1: to już was się od telewizorów po prostu nie odciągnie, bo usłyszysz zaraz, że nie wyłączaj, nie będę spać. 1:16 finału, przecież to trzeba.
0: Ty nic nie rozumiesz. Kobiety także kochają piłkę nożną.
1: Jest jasne, na pewno. Ja
0: kobiety
1: wiem.
0: Kochają piłkę nożną, mam na to kwity, dowody.
1: Które? No, wymieniaj, proszę.
0: Te
1: bardzo,
0: kobiety, lista. Których mąż zrobił pranie, poodkurzał, położył dzieci spać.
1: Powiem ci tak, mój mąż czasami robi taki secik, ale potem to nikt nie ma czasu na oglądanie spotkań. Panowie, spróbujcie wieczorem, polecam.
0: Ale co robicie potem? Chipsy jecie?
1: No, w skrable gramy intensywnie.
0: Tak. 14 po 9.

0: Proszę Państwa, teraz uwaga, będzie kącik muzyczny i teraz nasz słuchacz będzie śpiewał.
1: Teraz już wiem, Zetka płaci mi. Teraz już wiem, Zetka płaci mi.
0: Pięknie, dziękujemy. No płaci,
2: dziękujemy.
0: Płaci.
2: Kto chce, tak jak słuchacz, wygrać w Radiu Z 350 tysięcy złotych dzisiaj sobie czeka. Komu? Można śpiewać, ale jest jeszcze bardziej skuteczna metoda. Trzeba wziąć telefon w dłoń.
0: Słuchajcie, 10 tysięcy płacimy za odebranie. Nagroda główna to 350 tysięcy złotych. A teraz każdy SMS to 3 tysiące szans na udział w dzisiejszym finale.
2: No to teraz wysyłamy SMS o treści Radio Z pod 7353.
3: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna żądza pieniądza. Regulamin na radioz.pl.
4: Sponsorem programu była firma ZTE. Producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
5: Reklama.
6: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Jak wyprzedaż, to w euro!
7: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
8: Marian! Natychmiast byłaś z wody!
9: No ale co, Barbara? Rekin!
8: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 3,99. A od wtorku mięso mielone. Kilogram, jedynie 7,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
14: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Media Expert,
13: taniej masz. Po reklamie.
17: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: To jest piosenka, którą zagraliśmy z dedykacją dla wszystkich na wschodzie mieszkających, bo ona ma taki chód w sobie na końcu.
1: A pachlujemy tak was. Jak ragambon, tak nisko, tak
0: ja
1: skarbła?
0: Ja potrafię robić wiele rzeczy.
1: Nie? No to dawaj.
0: Ale nie mogę śpiewać na antenie, wiesz,
1: może
0: mam zakaz.
1: Nie zrobisz.
0: Ale mam
1: no
0: zakaz.
1: Nie, robisz,
0: nie
1: no,
0: mogę,
1: nie.
0: Mam zakaz.
1: No nie. Ale jakoś... Jest, że ja cię namawiałam.
0: O piłce nożnej teraz będzie, no bo przed chwilką się pokłóciliśmy z Kasią, że kobiety też lubią piłkę nożną. Kasia mi nie wierzyła. I tak. Teraz będzie kolejny dowód na to, że tak jest. Dzień dobry.
2: Dzień dobry bardzo. Marcin z tej strony z Bydgoszczy. Ja w sprawie sporu, czy kobiety uwielbiają piłkę nożną. Moja żona ogląda mecz, a ja biorę psa i idę na spacer.
1: No dla chipsów też byłabym w stanie wiele zrobić, okej.
0: Kochani, jeszcze jeden telefon w sprawie piłki nożnej mundialu. Dzień dobry.
3: Halo, święto narodowe, Niemcy przegrały z Paragwajem, święto narodowe.
0: Wiecie co, ale żeby tak się śmiać, że nasi kochani sąsiedzi odpadli z mundialu.
1: Tak się cieszyć.
4: Radio Set i już.
5: Reklama.
6: Gastorama. Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.
10: Hi, we are the Colors, Radio Set, Muzyka.

0: być, gdzie...
1: Jakiś młody, zdolny, prawda? Jaszek Piwowarczyk się nazywa.
0: No, jaki zazdrosny od razu, że młody i że zdolny. Nie, młody... Tak, to jest nowość na naszej antenie. Houston, mamy problem.
1: Jeszcze powiedz, że ma fajne włosy, to jeszcze będę jeszcze bardziej zazdrosny.
0: Takie kręcone ma, widziałam.
1: Tak myślałem. Słuchajcie, pogadajmy o przyjemnych rzeczach. O kasie. Dzisiaj maksymalnie do wygrania 350 tysięcy złotych w wakacyjnej rządzy pieniądza, a za odebranie telefonu od nas płacimy 10 tysięcy złotych.
0: A jak do gry wejdziecie teraz, to my ten wasz jeden SMS pomnożymy 3000 razy. Ślemy SMS o treści Radio Z pod numer 7353.
2: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
3: Mówimy o blisko 40-stopniowym upale, odczuwalna temperatura ponad 50.
4: Osoby starsze, dzieci niestety są bardziej podatne na utratę płynów.
5: Gotowi jesteście na wakacje?
6: Tak.
2: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
7: Przemek Taranek, Radio Z.
8: Maciej Bąk, Radio Z.
9: Michał Wieliński, Radio Z.
2: Słuchaj już za chwilę.
10: Reklama.
11: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Jak wyprzedaż, to w euro!
13: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się, bardzo i wszędzie. Wyluzuj. Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
14: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
15: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
14: No, sam zobacz.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
17: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
18: Volkswagen.
19: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amiga. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
20: Po reklamie.
21: Ogłoszenie płatne.
22: KPO i Fundusze Europejskie dla Polski w praktyce. KPO to 54,7 miliarda euro przeznaczone na projekty, które poprawią jakość życia i wzmocnią polską gospodarkę. Działania te wpłyną na rozwój energetyki, ochrony zdrowia, transportu i usług publicznych. Moim gościem jest dziś ekspert do spraw Krajowego Planu Odbudowy, pan Michał Kopeć, dyrektor Departamentu Programów Europejskich w Banku Gospodarstwa Krajowego. Porozmawiamy o tym, jak te środki wspierają rozwój odnawialnych źródeł energii.
23: Dzień dobry. Jednym z ważnych kierunków reform jest rozwój nowoczesnej energetyki. Chodzi m.in. o rozbudowę i modernizację sieci przesyłowych i dystrybucyjnych oraz energię z wiatru i słońca.
22: Czy takie projekty finansowali państwo w ramach instrumentów, za które byli odpowiedzialni?
23: Tak. Udzieliliśmy ponad 80 miliardów złotych finansowania m.in. na budowę 87 tysięcy kilometrów nowych, nowoczesnych sieci elektroenergetycznych, modernizację kolejnych 60 tysięcy kilometrów sieci oraz ponad 8,5 gigawata nowych mocy z odnawialnych źródeł energii. Same nowe odnawialne źródła energii będą miały tyle mocy, ile łącznie produkują elektrownie w Bełchatowie i Opolu, czyli dwie z trzech największych elektrowni węglowych w Polsce.
22: Co to oznacza dla mieszkańców i gospodarki?
23: Przede wszystkim inwestycje w sieci elektroenergetyczne zapewnią większą stabilność całego systemu. Będzie więcej energii produkowanej bez emisji CO2, a więc czystsze powietrze. Z punktu widzenia gospodarki kluczowe jest to, że ceny energii będą niższe, niż gdyby te projekty nie zostały zrealizowane.
22: Dziękuję za rozmowę. Materiał finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego.
21: Ogłoszenie płatne.
1: Prawie dziesiąta wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik, Michał Damiuk.
5: Zwrot w sprawie warszawskich dwóch wież. Śledztwo zostało umorzone.
6: Zakaz kierowania z prywatnego gabinetu do publicznego szpitala. Pomysł PiSu w Radiu Z.
5: Krępująca sprawa z basenu. Pracownicy apelują o większą higienę.
1: 10.
5: Prokuratura umorzyła śledztwo dotyczące dwóch wież. To finał głośnej sprawy niedoszłej budowy wieżowców w centrum Warszawy przez powiązaną z Prawem i Sprawiedliwością spółkę Srebrna.
6: Afera wybuchła 7 lat temu. Temat wrócił, gdy w zeszłym roku jako świadek była przesłuchiwana wieloletnia współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego. Barbara Skrzypek kilka dni po przesłuchaniu zmarła. Na początku czerwca zeznawał też prezes PiS.
5: Z najnowszymi ustaleniami reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
1: Tak,
5: dlaczego teraz śledczy zdecydowali umorzyć postępowanie?
7: Według prokuratury żaden z elementów śledztwa nie wyczerpał znamion przestępstwa. Śledczy badali wątki dotyczące rzekomego oszustwa na kwotę co najmniej 1 300 000 euro przy planowanej budowie wieżowca dla spółki Srebrna, ale także badano podejrzenia o korupcję w Fundacji Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego. Przypomnijmy, temat wyszedł na jaw, gdy austriacki biznesmen Gerald Bringenfeld, znajomy Jarosława Kaczyńskiego, złożył zawiadomienie do prokuratury. Twierdził w nim, że został oszukany podczas przygotowania inwestycji, ale w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy, gdy resortem sprawiedliwości kierował Zbigniew Ziobro, odmówiono wszczęcia śledztwa.
6: Na decyzję śledczych błyskawicznie zareagował mecenas Roman Giertych, zapowiada zażalenie.
5: Koniec zazębiania się publicznej i prywatnej ochrony zdrowia. Tego chciałby Janusz Cieszyński z PiSu.
6: Były wiceminister zdrowia w Radiu Z zapowiada konkretne rozwiązania i partyjny plan na zmiany w obecnym systemie. To jeden z pomysłów na porządki po ujawnieniu afery w Szpitalu Południowym.
5: W sejmowym studiu Radia Z nasza reporterka Karolina Olszewska-Merk. Dzień dobry. Jakie sytuacje chce wyeliminować Prawo i Sprawiedliwość?
18: Przypadki podobno dość częste kierowania pacjentów z prywatnych gabinetów, na przykład profesorów, do publicznych szpitali. To dziś gigantyczna patologia, chyba jedna z największych w całym systemie, mówi w Radiu Z były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński i zapowiada plan PiSu właśnie na takie ostre cięcia.
20: Nie będzie takiej możliwości, że biletem wstępu, takim fast trackiem na oddział szpitalny, będzie wizyta prywatna w gabinecie jakiegoś lekarza.
18: A zdaniem byłego wiceministra zdrowia to zdecydowanie da się zrobić, a co więcej, nawet w powyborcze 100 dni. Z sejmowego studia Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
6: Prawo i Sprawiedliwość chce też wprowadzić maksymalne stawki godzinowe za pracę lekarzy.
5: Już na początku sierpnia polscy marynarze jadą do Szwecji. Będą szkolić się z obsługi tamtejszych okrętów podwodnych.
6: Choć według umowy nowe szwedzkie okręty przypłyną do nas za 5 lat, to już w przyszłym roku do naszej floty dołączy jednostka starszego typu nazywana przejściową. Z podpisaniem kluczowej umowy Polska-Szwecja z kopyta ruszy program Orka, największy kontrakt w historii polskiej marynarki wojennej.
5: Co to za okręty? O tym teraz reporter Radia Z Maciej Bąk.
24: A26 to model okrętu podwodnego, jaki w 3 egzemplarzach polski rząd zamówił w Szwecji. Koncernie SAP. Jest trudny do wykrycia, zwrotny, wytrzymujący pod wodą nawet 2 tygodnie.
25: To są jedne z najnowocześniejszych okrętów w swojej klasie na świecie. To nie są atomowe, ale konwencjonalne są jedne z najlepszych.
24: Komentuje ekspert do spraw marynarki Maksymilian Dura. Okręty powstaną w stoczni w Karlskronie. Proces trochę potrwa, przyznaje wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
26: Tutaj strona szwedzka mówi o roku 2031.
24: Co ważne, nie tylko my płacimy. Szwedzi też złożyli zamówienie w PGZ Stoczni Wojennej. Powstanie dla nich okręt ratownik. Czy Gdynia, Maciej Bąk, Radio Z.
6: Szwedzi są też zainteresowani naszymi mobilnymi zestawami przeciwrakietowymi Piorun.
5: Palące upały rozkręciły na dobre sezon kąpielowy, a pracownicy basenów i wodnych placów zabaw głośno mówią o wstydliwym, a niebezpiecznym problemie. Bo gdy się zdarzy, nawet na kilka dni trzeba zamknąć kąpielisko, żeby je odkazić.
6: Jak choćby w katowickiej dzielnicy Załężem. Katowicki MOSiR apeluje do rodziców małych dzieci o większą uwagę i przestrzeganie zasad higieny.
5: Co to konkretnie znaczy? O tym reporter Radia Z Szymon Kastelik.
27: Przede wszystkim najmłodsze dzieci nie powinny wchodzić do wody bez specjalnych pieluszek do kąpieli. Kolejna zasada dotyczy już wszystkich. Jeśli mamy biegunkę, nudności lub zatrucie pokarmowe, lepiej zostać w domu. Jak przypomina rzecznik katowickiego MOSiR-u Wojciech Grabarczyk, bardzo ważna jest też higiena. Przed wejściem do wody należy wziąć prysznic.
28: Wspólna odpowiedzialność za higienę pozwala zadbać o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników.
27: Po każdym takim incydencie obiekt trzeba dokładnie zdezynfekować, a wodę przebadać. Szymon Kastelik, Radio Z.
5: Najwyższy czas na wiadomości ekonomiczne w Radiu Z. Iwona Kutyna z nami.
18: Dzień dobry.
29: Radio Z.
0: Pierwsze źródło informacji.
5: Dziś ostatni dzień na decyzję rządu w sprawie przedłużenia niższego VAT-u na paliwa i cen maksymalnych. Jeśli program przestanie obowiązywać, a wszystko na to wskazuje, od jutra na stacjach zapłacimy więcej. Benzyna i diesel według analityków biura Reflex mogą podrożeć o 40-60 groszy na litrze. Dzisiaj za 95 płacimy maksymalnie 6 zł, za diesla 6,19. O obniżenie cen paliw wezwał sprzedawców na stacjach Donald Trump. Zaapelował, by cena za galon wynosiła około 2,5 dolara. Teraz średnio trzeba zapłacić 3,86. Przed rozpoczęciem wojny w Zatoce Perskiej Amerykanie za paliwo płacili mniej niż 3 dolary za galon. Nowa usługa w M-Obywatelu. Kierowcy sprawdzą ubezpieczenie OC. Takie rozwiązanie przydatne jest w przypadku kupowania używanego samochodu, kolizji czy korzystania z auta zastępczego. Pozwala sprawdzić pojazdy własne, ale także należące do innych osób lub instytucji. Polacy toną w długach. Co piąta zadłużona osoba zalega co najmniej 3 wierzycielom. Według danych Big Info Monitor Polacy mają do spłaty ponad 37 miliardów złotych zaległości kredytowych i 44 miliardy długów pozakredytowych. To nieopłacone rachunki za media, telefon, internet, czynsze czy alimenty.
2: Burze będą się dzisiaj pojawiać w centrum, na południu, na zachodzie. Jeżeli macie taką możliwość wyjść wcześniej z pracy, to ja polecam wsiąść w samochód i pojechać nad morze, bo tam słoneczko, 21 stopni i bardzo przyjemnie. A o resztę planów zapytamy Roberta Karpowicza na dzisiejszy dzień. Cześć.
1: Cześć. Na morze jadę. No ale skąd? Z południa Polski nad morze to będzie ciężko trochę.
3: Tak, ale Kasia mówi, że warto, no to co? No to wsiadam, jadę, nie?
2: Dobra. To mikrofon weź po drodze, bo rozumiem, że właśnie. Jesteś do 15.
3: Ale jedziecie ze mną?
1: Z tobą, Robert. Ja z tobą byłem w wielu miejscach i zawsze dobrze wspominam. Także jak mówisz, jak ty mnie zapraszasz, to ja zawsze chętnie.
2: To ja oprzekam, tak,
1: tylko skoczę po gitarę.
3: Jak jeszcze pada hasło, że skończy to się na plaży i nie wiadomo o której, to łoho.
1: Masz małą ciekawość.
2: Wakacje, co tu mówić.
3: 6:10. To jest pan dr Alban i It's My Life w Radiu Z. Robert Karpowicz, cześć, kłaniam się. Jak fajnie, że są wakacje.

I like it, Narcotic Trust w Radio Z, kwadrans po godzinie 10, a obiecali, Kasia z Kamilem obiecali, że o tym powiedzą i wzięli, nie powiedzieli, to ja muszę w takim razie wziąć to na klatę. Dzisiaj mamy 30 czerwca, a to znaczy, że w kalendarzu obchodzimy święto motyla kapustnika, tak? To dzisiaj dzień motyla kapustnika, zadbajmy o niego, nie pryskajmy dzisiaj roślin, niech sobie polata, niech podje. Chyba że wodą oczywiście, ale to pod warunkiem, że słońce przestanie jakoś mocniej palić. Jak wiemy, na ochłodę najlepszy jest arbuz, ale nie uwierzycie, że jedząc go też robimy to źle. Co tam nowego wymyślili, powiem więcej za chwilę w Radiu Z, więc zostańcie. Radio Z i już. Bardzo proszę, jeszcze nie kroić arbuza. To jeszcze nie jest ten moment. Za chwilę wszystko wyjaśnię.

0: jest Sir George Harrison. Got my mind set on you w Radio Z, 22 minuty po 10. Nie wiem jak tam u was, ale u mnie latem arbuz to jest absolutnie obowiązkowy owoc. Pewnie też to zauważyliście, że w sklepach gdzieś tam często jest albo w całości, albo w połówkach, gdzieś tam czasami w mniejszych kawałkach, owiniętych folią. No i czy tamte, a się naczytałem dzisiaj o tych ostrzeżeniach, że taki rozkrojony arbuz może nie być najlepszym wyborem, bo nie wiemy w jakich warunkach był krojony, czy nóż był czysty, czy arbuz przed krojeniem był myty, ta myty był. Dlatego jak radzą eksperci, najlepszą opcją jest kupienie arbuza w całości. W domu sobie go umyć, w domu sobie go pokroić, no i pewno. Także od dzisiaj na pytanie, czy masz ochotę na kawałeczek arbuza, musicie mieć na uwadze, że chodzi o 6-7 kg arbuza. Takie tam małe letnie co nieco.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek tylko w KFC.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
3: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.

0: wakacyjnym finale nowa Honda ZR-V. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
1: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
2: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
3: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
7: Tam, gdzie kończy się futbol, zaczyna się gra o miliony.
8: O tym właśnie opowiadam w książce Agent. Moja prawda o lewym, pieniądzach i manipulacji.
7: Cezary Kucharski w rozmowie z Krzysztofem Pyzią. Książkę wydawnictwa Pruszyński i spółka poleca Radio Z.
2: Po reklamie. Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.

0: Za 19 minut będzie godzina 11, tu Radio Z i mamy wakacje, 30 dzień czerwca. I tak przepraszam, czy ktoś ma może w planie zmianę auta? Może poczekajcie jeszcze chwilę, bo w wielkim finale pod koniec wakacji ktoś z was zagra o Hondę ZRV. My ją wymyjemy, my ją wypastujemy, no nic tylko wsiąść i jechać na urlop. I proszę mi to nie mówić, że nie wierzę, nie wierzę, bo Ewka z Boguszyc też tak mówiła, prawda?
1: Powiem szczerze, do tej pory tak mówię, coś Ewka, nie wiem, czy to się opłaca, no ale ludzie wygrywają. Ale że mnie coś takiego spotka, szok, po prostu szok. Więc chyba zmienię zdanie.
0: No nie chyba, tylko na pewno, bo Ewa już ma swoją kasę na koncie. A dzisiaj gramy o 350 tysięcy złotych. No to wejdźcie do gry teraz. Zgarniacie przy okazji super bonus, wysyłając jednego SMS-a. Dzieje się tak, jakby ich przyszło 3350, ale to działa tylko do 11. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.
2: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna żądza pieniądza. Regulamin na radioz.pl.
3: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.

0: Gibbs, Ego for Money, ostatni dzień lata w Radio Z. O, to jeszcze nie teraz. Za 4,5 minuty będzie 11. No, zaczęły się wakacyjne wyjazdy, oby tylko były bezpieczne. Ale o to zadbają konkretne służby. O szczegółach powiemy w wiadomościach Radia Z punktualnie o 11.
1: Radio Z zaprasza na jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych tego lata. Open Air Festival 2026. Poczuj klimat festiwalowych wakacji w wykonaniu największych gwiazd muzyki. Teddy Swims, Calvin Harris, Florence and the Machine, Martin Garrix, Zara Larsson. Open Air Festival 2026 w Radiu Z. Od 1 do 4 lipca. Radio Z. Twoja wakacyjna fala.
2: Reklama. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
9: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
8: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
10: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla Ciebie i bliskiej Ci osoby. Czekają na Was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato, atrakcyjny na lata.
15: Bo w Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Do wtorku z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
2: Po reklamie.
0: Mamy wtorek, ostatni dzień czerwca, zbliża się godzina 11. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które ma dla nas Iwona Kutyna. Dzień dobry.
16: Dzień dobry. Będzie zażalenie. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie dwóch wież. Paliwa w górę, koniec wsparcia dla kierowców. Autokary do kontroli. Inspektorzy dopilnują, żeby było bezpiecznie.
0: Jedenasta.
16: Roman Giertych reaguje na decyzję prokuratury w sprawie umorzenia śledztwa dotyczącego tzw. dwóch wież. Jako mecenas reprezentujący austriackiego biznesmena zapowiada złożenie zażalenia. Ten twierdzi, że został oszukany podczas przygotowywania inwestycji budowy dwóch wieżowców w centrum Warszawy przez powiązaną z PiS spółkę Srebrna. Na linii reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski. Jak Giertych odnosi się do umorzenia sprawy?
17: Na Platformie X krytykuje sposób prowadzenia śledztwa przez prokuraturę, która odsunęła od prowadzenia sprawy we Wrzosek tylko dlatego, że PiS wykorzystało śmierć przesłuchiwanej Barbary Skrzypek do oskarżeń wobec prokuratora i pełnomocników pokrzywdzonego, pisze Giertych. Bliska współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego zmarła kilka dni po przesłuchaniu, zaś sam prezes PiS odpowiadał na pytania śledczych na początku czerwca. Sprawa została jednak umorzona, bo jak wskazuje prokuratura, badane w toku śledztwa czyny nie zawierały znamion czynu zabronionego.
16: Szczegółowe podstawy decyzji nie są na razie ujawnione, bo prokuratura czeka na tłumaczenie postanowienia na język niemiecki. Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła z kolei śledztwo w dwóch wątkach sprawy tzw. zamachu stanu. Jeden dotyczy wygaszenia przez ówczesnego marszałka Sejmu Szymona Hołownię mandatów poselskich Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Drugi podżegania marszałka Sejmu do niezaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Od jutra na stacjach może być drożej. Program Ceny Paliw Niżej przestanie obowiązywać, a to oznacza, że wróci 23% VAT. Po ile będzie paliwo? O tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
18: Zdaniem ekspertów wygaszenie pakietu CPN może spowodować wzrost średnich cen benzyny do poziomu 6,5 zł, oleju napędowego do poziomu 6,70 zł. Nie ma wątpliwości, że kierowcy odczują koniec programu, mówiła mi Urszula Cieślak z BM Reflex.
19: Z całą pewnością taka zmiana wysokości podatku spowoduje zmianę cen paliw na stacjach.
18: Jak jednak podkreślają eksperci, obecny moment rzeczywiście jest dobry, by kończyć tego rodzaju program, bo ceny paliw netto są obecnie na niskim poziomie, który pozwala na taki ruch. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
16: Dalsze podwyżki będą zależeć głównie od sytuacji na światowych rynkach ropy. Żar dokucza rolnikom w całej Europie. Rekordowe upały we Francji zabiły setki tysięcy kurczaków na fermach. W Polsce przez upały i suszę droższa będzie produkcja żywności, bo wentylatory w gospodarstwach chodzą 24 godziny na dobę. Mimo wysokich kosztów izby rolnicze apelują o zadbanie o pracowników i zwierzęta. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
20: Budynki powinny być wietrzone i ochładzane. Stosowane powinny być też dodatkowe wentylatory. Jak przypomina w rozmowie ze mną Gustaw Jędrek, szef Lubelskiej Izby Rolniczej, zadbać trzeba o zwierzęta, ale i o pracownika.
21: Ludziom należy zapewnić, to są dodatkowe koszty, woda i to zimna woda, czy jakieś inne napoje, nakrycia głowy.
20: W taką pogodę pracujemy najlepiej o poranku i wieczorem. Zawsze przy sobie trzeba mieć gaśnicę. Sprzęt powinien być ubezpieczony. Mateusz Kasiak, Radio Z.
16: Także resort rolnictwa przypomina, żeby zachować szczególną ostrożność w czasie prac przy takich temperaturach. Na kolonie czy obóz autokarem, żeby było bezpiecznie, warto skorzystać ze wsparcia inspektorów transportu drogowego i policjantów. Sprawdzą, czy wszystko jest w porządku i czy pojazd może zabrać dzieci na wypoczynek, mówi rzecznik ITD Wojciech Król.
22: Każdy może poprosić organizator, rodzic o kontrolę, dzwoniąc do inspekcji transportu drogowego, sprawdzając przede wszystkim stan techniczny pojazdów, tych autokarów, kwalifikacje kierowców.
16: Akcja Bezpieczny Autokar potrwa do końca sierpnia. W zeszłym roku odbyło się ponad 2,5 tysiąca kontroli.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Na wschodzie Polski wciąż upalnie, ale na Lubelszczyźnie lokalnie mogą pojawiać się opady deszczu. Jeszcze bez burz. Jeszcze, bo te burze w tym tygodniu będą się pojawiały. A na termometrach, no właśnie, niestety, od Podkarpacia przez Lubelszczyznę nawet 35-36 stopni lokalnie. Chłodniej tylko nad morzem od 21 do 26.
1: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
0: W weekend mieliśmy rekordy ponad 40 stopni, no to jutro już będziemy mieli 18. No, można się przyzwyczaić, nie? Przecież to normalne jest. 4,5 minuty po 11. Robert Karpowicz, cześć ponownie, ale przyjemnie się teraz robi. Indila w Radiu Z.

Wyśmienita i smaczna jak lody waniliowe Katy Perry w Radiu Z 13 po 11. To już jest oficjalne i potwierdzone. Robert Lewandowski został zawodnikiem klubu Chicago Fire. Już się zaprezentował w oficjalnej koszulce. Dobrze wygląda. Jackowo podobno szaleje. No Lewy ma tam zarabiać 20 milionów dolarów za sezon, więc będzie go stać na luksusy. A kto w Stanach zna się lepiej na luksusach od żony Hollywood, Iwony Biernat? No nikt! Za chwilę do niej zadzwonię sprawdzić, jakie życie czeka Lewego w Stanach.

0: Sean Baker, Give w Radio Z, 23 minuty po 11. No tak, Lewy oficjalnie zawodnikiem Chicago Fire. Jak na to reagują mieszkańcy Chicago i ci, którzy znają się na luksusowym życiu w Stanach? Dzwonię do żony Hollywood, do Iwony Burnett, jej męża Redziego. No hej, kochani, jaka tam pogoda u was?
1: O, u nas jest bardzo gorąco. 26 degrees,
0: yeah.
1: Jest bardzo gorąco, every day,
0: yeah. Cudownie, cudownie. Iwona, jak będzie Lewandowskim w Chicago? Będzie im się żyło luksusowo?
1: Chicago, ja się urodziłam w Chicago, jest dużo Polaków, jest dużo, że i on jest, you know, Lewandowski. I think that będzie super, żeby był w Chicago, by dostawał to show, on będzie więcej niż... So gra, supposed to be more like a legend, right?
2: Yes, yes, tak.
1: I know, może to jakiś wielki jacht, kupić wielki boat i napisać Lewandowski na tym.
0: Tak, i tak trzeba żyć. Za pierogami też nie zatęskni, bo na Jackowie jak w domu, czyli dobrze im będzie.
1: I think Chicago by miał bardzo fajnie.
2: Super,
1: yeah.
0: I o taki spokój nam właśnie chodziło. To co, będziemy kibicować. Dzięki, do zobaczenia w Polsce i będziemy też pływać na tym boucie Lewandowskiego. Pa, pa!
1: Pa, pa!
2: Pa, pa.
1: Dziękuję.
3: Radio Z i już. Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
4: Reklama.
5: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab, taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jak wyprzedaż, to w euro!
7: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
8: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
9: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
10: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
11: Barbara, łatwa kasa?
12: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
12: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I Argus, cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
12: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: i wszyscy razem. Life is life. No i to mi się podoba. Za 24 minuty 12 tu Radio Z. Wakacje dopiero co nam się zaczęły, ale my już chcemy was wysłać na urlop marzeń, bo wygrywacie dzisiaj 350 tysięcy złotych. Powtórzę, 350 tysięcy złotych. I lecicie dokąd chcecie, bo to już nie ma ograniczeń. Jeden SMS za 3,69 i już gracie. Zbyszku, opłaca się?
1: No pewnie, że tak. Już to jest duża kasa. Żonie jak powiem, to ona po prostu nie będzie wierzyła.
0: Zbyszek już wygrał. A kto dzisiaj skusi się na taką kasę? Zagrajcie teraz, bo...

0: jeden SMS o treści Radio Z, wysłany pod 7353. Pomnożymy wam 3300 razy, ale tylko do 12.
1: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna żądza pieniądza. Regulamin na radioz.pl.

jest Ania Dąbrowska w Radiu Z. Wyluzowana, uśmiechnięta, prawdopodobnie urlop ma już klepnięty. Może dostała dodatek w postaci wczasów pod gruszą, stąd ta energia. Takie rzeczy człowiek pracujący w Polsce wiele lat na etacie usłyszy, ale tej siły nie oszukasz. Przed chwilą mówiłem o podróżach marzeń, to pamiętajcie, że spacerując po Tokio, jeśli macie powyżej 165 cm, można poczuć się jak w tej piosence.

0: Another 54 Ultra Talk to You w Radio Z. 4 minuty zostały nam do 11. To jest moment, żeby ogłosić końcówkę tego bonusa. No właśnie. Każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 za 3,69 mnożymy wam 3300 razy. Gracie dzisiaj o 350 tysięcy złotych.
1: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: Wygląda na to, że jeden lekarz rzeczywiście postępował w sposób nieuczciwy.
3: To nie był anonimowy działacz. To był radny, to był szef młodzieżówki.
1: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
4: Mateusz Kasiak, Radio Z.
5: Adam Kaźmierczak, Radio Z.
6: Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
1: Słuchaj już za chwilę.
7: Reklama.
8: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Jak wyprzedaż, to w euro!
10: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
11: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
10: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
12: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
13: Mieszkania mebluje marka Lenart, producent półkotapczanów Bed Concept.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się, bardzo i wszędzie, wyluzuj. Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz, ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Na boisku nigdy nie liczy się jeden zawodnik. Liczy się cały skład. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
20: Bez względu na to, gdzie, jak i z kim będziesz cieszyć się latem, w Radiu Z możesz cieszyć się z wielkiej wygranej.
21: Wakacyjna żądza pieniądza.
20: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT i wejdź do gry o naprawdę wielkie pieniądze. Do wygrania nawet 350 tysięcy.
22: To mi bardzo pomoże.
20: Przekonaj się sam, jak gorące może być lato.
22: Jest super!
23: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
7: Po reklamie.
0: Zbliża się południe, mamy wtorek, 30 dzień czerwca. Czas na wiadomości w Radio Z, które przygotowała i przedstawi Iwona Kutyna.
24: Politycy zaskoczeni decyzją prokuratury, ta umorzyła sprawę dwóch wież. Jezioro Pilchowickie niemal bez wody, na brzegu śnięte ryby. Iga Świątek wchodzi na trawę, dziś Polka zaczyna Wimbledon.
0: Dwunasta.
24: Polityczne zamieszanie po decyzji śledczych. Prokuratura umorzyła sprawę dwóch wież, czyli nie doszło do budowy wieżowców w centrum Warszawy przez spółkę powiązaną z PiS-em. Powód na razie dość oszczędny w szczegółach. Brak znamion czynu zabronionego. Karolina Olszewska, marki sejmowego studia
25: tak
24: Radia
25: jest.
24: Z. Jak na ten zaskakujący zwrot akcji reaguje scena polityczna?
25: No właśnie mniejszym bądź większym zaskoczeniem i to głównie po stronie obozu władzy, bo sprawa była przecież bardzo głośna i jak mówi Andrzej Szejna z Lewicy, szczególnie w wymiarze medialnym wyglądała na rozwojową poważną, a nawet przesądzoną. A tymczasem jest decyzja o umorzeniu.
1: Chciałbym się zapoznać z jej szczegółowym uzasadnieniem, ale nie mam żadnego powodu, aby ją w tym momencie podważać. Mogę tylko powiedzieć o dużym zaskoczeniu.
25: W szeregach PiS-u z kolei sporo satysfakcji i powtarzający się komentarz, że sprawa dwóch wież była po prostu wymyślioną aferą. Z Sejmu Karolina Olszewska-Merk, Radio Z.
24: Mecenas Roman Giertych już zapowiedział zażalenie na decyzję prokuratury. Śnięte ryby w jeziorze Pilchowickim i rzece Bóbr na Dolnym Śląsku. Ze zbiornika spuszczana jest woda, bo zapora w Pilchowicach jest w remoncie. Wędkarze mówią o katastrofie ekologicznej. Decyzji broni inwestor. Na miejscu jest reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Jak to wygląda?
2: Wody w zbiorniku już praktycznie nie ma, za to na brzegu tuż pod zaporą widać ogrom śniętych ryb i trzy małe łódki do ich odławiania. Lokalni wędkarze i mieszkańcy są wstrząśnięci.
3: Tragicznie jak wygląda, widzi pani.
4: Nagle napęczniały i wypłynęły wszystkie naraz. No.
3: Nie tylko pogoda, to i ludzie to dali ciała.
2: Wędkarze próbują też na własną rękę jeszcze ratować ryby, te, które się da. A inwestor odpowiada, że tej sytuacji nie dało się uniknąć, ale robi wszystko, by minimalizować straty. Pilchowice, Grażyna Wiatr, Radio Z.
24: Remont zaporu jest potrzebny m.in. po ostatniej powodzi. Zaproszenie na grilla organizowanego przez Stowarzyszenie Rozwój Plus i Mateusza Morawieckiego trafi do prezesa PiS-u. Przekonany jest o tym członek stowarzyszenia Janusz Cieszyński. Gość Radia Z podkreśla, że to otwarta impreza, na którą każdy może przyjść, choć zaproszenia jeszcze nie wyszły.
5: Nie będzie gwiazd, bo ta formuła nie przewiduje wystąpień politycznych. Raczej chodzi o to, żeby się spotkać, żeby porozmawiać. To nie będzie miejsce na polityczne demonstracje. Wszyscy są mile widziani.
24: Wielkie grillowanie odbyć ma się w ostatniej dziennicy. Naukowcy reagują na falę upałów i apelują o debatę w Sejmie. Listę do marszałka podpisało ponad 80 przedstawicieli świata nauki. Według nich to, czego doświadczamy, nie jest pojedynczym epizodem, ale częścią trendu ocieplania się klimatu. Prawdopodobieństwo występowania takich fal upałów rośnie, wskazuje profesor Zbigniew Karaczun z SGGW.
6: Są takie szacunki m.in. dla Warszawy, które w zależności od scenariusza, które mówią o tym, że w Warszawie wzrośnie nawet 600% prawdopodobieństwo wystąpienia pięciodniowych fal upałów z temperaturami sięgającymi 43 stopnie w połowie tego wieku. Więc to jest ta skala, z którą się musimy mierzyć.
24: Sygnatariusze listu zwracają uwagę na skutki zmian klimatu. To m.in. rosnące koszty energii, dostęp do wody czy rolnictwa. Wszystkie oczy na Londyn. Iga Świątek wkracza na scenę wielkoszlemowego Wimbledonu. Misja obronić tytuł wywalczony rok temu. Co czeka Polkę w pierwszej rundzie? O tym dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
26: Iga Świątek rozpoczyna turniej, który zdefiniuje jej sezon. Do obrony aż 2000 punktów w światowym rankingu. Jeśli nie pójdzie po jej myśli, może spaść w zestawieniu nawet na szóste miejsce. Na początek spotka się z utytułowaną debliską Amerykanką Taylor Townsend. Rywalka ma na koncie 3 wygrane turnieje wielkoszlemowe, ale w singlowym pojedynku Raszynianka nie powinna mieć większych problemów. Dużo zawodniczek potrafi grać dobrze. Kluczowy jest mental. Mówiła Iga, która bronić będzie także honoru polskich singlistek. Pożegnały się już Maja Chwalińska, Magdalinet i Magdalena Frech.
24: Początek meczu o 14.30, a już teraz wiadomości kulturalnej. Michał Adamiak.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: Christopher Nolan pisze historię. Jego Odyseja może na dzień dobry zarobić od 80 do 100 milionów dolarów. Takie szacunki dla amerykańskich kin kreślą analitycy i mają do tego podstawy. Ostatni film reżysera, Oppenheimer, miał zarobić na start 50 milionów dolarów, a wyszło ponad 80. Światowa premiera ekranizacji dzieła Homera 15 lipca. Polska dwa dni później. Bryan Adams coś szykuje w mediach społecznościowych, zapowiada nową muzykę. Więcej ma zdradzić jutro. Wakacje z rzeczami w Muzeum Krakowa. Będzie można zajrzeć do niego od kuchni i dowiedzieć się, jak zabezpiecza się cenne zabytki i rodzinne pamiątki, jak pracować z eksponatami w białych rękawiczkach i odkrywać tajemnice dawnych krakowskich dźwięków.
29: Rzeczy to oczywiście, drodzy Państwo, nasze muzealia, ale także i budynki, które znajdują się w mieście. W nich bowiem jest zakręta historia o bohaterach, o tym, jak wyglądało kiedyś miasto. Chcemy zbudować takie relacje łączące mosty właśnie między naszymi eksponatami muzeum, a naszymi odbiorcami.
28: Mówi Anna Magiera z Muzeum Krakowa, które na całe lato przygotowało ponad 40 atrakcji.
30: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
0: Uff, jak gorąco, można śmiało powiedzieć, na wschodzie naszego kraju, dlatego że tam temperatura sięga nawet 35-36 stopni. Wciąż niestety te nieznośne upały przeszkadzają. Lekko oddychać już można w Trójmieście, gdzie temperatura sięgnie dzisiaj 21-22 stopni. W ogóle nad morzem jest dużo, dużo spokojniej.
30: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
0: O, to jest moja taka top trójka najfajniejszych, najcudowniejszych wakacyjnych kawałków. Manam, Cykady na Cykladach. Robert Karpowicz, cześć ponownie.

Chemistry, to jest Velvet w Radio Z, kwadrans po 12. Wakacje nam się rozkręcają, no ale my z chęcią oczywiście pomożemy wejść im na takie wyższe obroty. To może wyskoczymy wszyscy razem do Energylandii? A czy wy możecie wyskoczyć rodzinnie? Nudy tam nie będzie, bo to jest park, który oferuje 133 atrakcje, w tym 20 rollercoasterów, kilka stref tematycznych, bo jest na przykład Bajkolandia, taka strefa familijna, strefa ekstremalna, no ale jeśli tylko słoneczko przygrzeje, to czeka na was też park wodny z basenami i zjeżdżalniami. To jeszcze jedno tylko proste pytanie, żebyście tam mogli pojechać. Opowiedzcie o waszym życiowym rollercoasterze i dlaczego akurat on był największy, co tam się wydarzyło. Macie czas do 13, sporo czasu. Na wasze telefony czekamy pod 321-321-321, a najciekawsza odpowiedź dostanie bilet rodzinny do Energylandii. To czekam.

0: Monster, to jest Eminem i Rihanna w Radiu Z, 23 minuty po 12. Możemy śmiało powiedzieć, że no niestety nadszedł ten dzień. Dzisiaj naprawdę mamy ostatni dzień tego tańszego tankowania. Jutro kończy się dofinansowanie państwa do paliw i za litr, no, według szacunków, możemy zapłacić nawet 60, gdzie niegdzie nawet 70 groszy więcej za litr. No to wiadomo, gdzie się dzisiaj widzimy po pracy, prawda? Do zobaczenia przy instrybutorze. Ale piękne jest to, słuchajcie, że my nic się nie zmieniamy. No nic się nie starzejemy. To tylko po pylonach widać.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No, sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: Chwilę ich nie było, ale tego lata minionki ruszają na podbój Hollywood, a świat staje na krawędzi.
11: Ale będzie zabawa, no chodźcie!
10: Minionki i straszyła. Od 1 lipca tylko w kinach. Poleca Radio Z.
12: Money, money, money!
13: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
12: Wygrałam w Cherry Money!
13: Cherry Money?
12: Nowy Ekspres Los!
13: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
1: Po reklamie.
14: Radio Z i już.
15: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.

0: To są te przepiękne słowa, które można powiedzieć do szefa, kiedy będziecie już wychodzić z pracy i pędzić na urlop. Bye bye, szefie, widzimy się tam gdzieś, tam kiedyś. Ale musicie też przyznać, że plany na wakacje bardzo szybko by się zmieniły, gdyby wpłynęło wam na konto 350 tysięcy złotych. Ja mam wrażenie, że no, zobaczyłbym trochę więcej świata. A wtedy nic, tylko zostawić klucze ekipie remontowej, niech działają u was w mieszkaniu, a wy po urlopie wracacie do świeżutkiej chaty z nową kuchnią, łazienką, nowym sprzętem. To wszystko jest możliwe. Zagrajcie teraz, wysyłając SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69, a do 13 każdy taki SMS pomnożymy 4000 razy. Dodatkowo każdy SMS bierze udział w dwóch losowaniach. No dzisiaj o 350 tysięcy złotych i o Hondę ZR-V w wielkim finale pod koniec wakacji. Pełna hybryda o mocy 184 koni mechanicznych. Przestronne wnętrze, duży bagażnik. Idealne dla rodziny. Zagrajcie SMS o treści Radio Z. Wysyłacie pod 7353.
1: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
2: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.

0: Melik Sanda, Gucci Mane, Survive w Radiu Z. Za 4 minuty 13. No nigdy nie wiadomo gdzie i w jakich okolicznościach do was zadzwonimy z wielką kasą. Dlatego telefon w wakacje nosimy cały czas przy sobie.
1: Stanęłam jak wryta i no po prostu no w czasie zakupów, taki telefon i w ogóle. No niespodzianka i ogromne zaskoczenie.
0: Magda na tych zakupach została dłużej, bo konto jej się trochę wzbogaciło. A dzisiaj gramy o 350 tysięcy złotych. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353. Do 13 mnożymy je 4000 razy. Radio Z
2: i już. Sponsorem programu była firma ZTE. Producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
3: Radio Z zaprasza na jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych tego lata. Open Air Festival 2026. Poczuj klimat festiwalowych wakacji w wykonaniu największych gwiazd muzyki. Teddy Swims, Calvin Harris, Florence and the Machine, Martin Garrix, Sarah Larsson. Open Air Festival 2026 w Radiu Z. Od 1 do 4 lipca. Radio Z. Twoja wakacyjna fala.
4: Reklama. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
5: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
4: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
6: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
11: No ale co, Barbara? Rekin!
10: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199 z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
13: Tam, gdzie kończy się futbol, zaczyna się gra o miliony.
14: O tym właśnie opowiadam w książce Agent. Moja prawda o lewym, pieniądzach i manipulacji.
13: Cezary Kucharski w rozmowie z Krzysztofem Pyzią. Książkę wydawnictwa Pruszyński i spółka poleca Radio Z.
15: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
16: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Po reklamie.
0: Zbliża się godzina 13, mamy wtorek, 30 dzień czerwca. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które przygotowała i przedstawi Iwona Kutyna.
18: Wciąż niebezpieczna pogoda, ostrzeżenia synoptyków przed upałami i burzami, a z powodu alertów ewakuowano dwa obozy harcerskie, to w Świętokrzyskiem. Łatwiejszy dostęp do leków e-recepty na nowych zasadach.
0: Trzynasta.
18: Pogodowe alerty wciąż obowiązują przed upałami w centralnej i południowo-wschodniej Polsce, przed burzami w Małopolsce, na Podkarpaciu i na zachodzie Polski. Już wczoraj grzmiało i padało, po ulewach służby miały sporo pracy, co najmniej dwie osoby zostały ranne. Co się działo i gdzie? O tym reporter Radia Z Krzysztof Grzędzielski.
19: Najwięcej zdarzeń, bo ponad 1000 wystąpiło w województwie śląskim. To tu powalone drzewo spadło na chłopca, a wiodącą autem kobietę uderzył piorun. Potężna ulewa nawiedziła Gryfino na Pomorzu Zachodnim. Kilkadziesiąt zgłoszeń odnotowano także w województwach Kujawsko-Pomorskim i Lubuskim przekazał mi brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Straży Pożarnej.
20: Działania głównie dotyczyły usuwania powalonych drzew, ale też naprawiania i zabezpieczania uszkodzonych dachów na budynkach, usuwania wody z zalanych posesji.
19: Obecnie upał ograniczył się do południowo-wschodniej Polski, gdzie wciąż obowiązują czerwone alerty IMGW. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
18: W związku z ostrzeżeniami przed burzami w Świętokrzyskiem dwa obozy harcerskie zostały ewakuowane na wszelki wypadek, mówi rzecznik świętokrzyskich strażaków Marcin Bajur.
21: Kierownictwo dwóch takich obozowisk na terenie naszego województwa zdecydowało się przemieścić prewencyjnie do miejsca bezpiecznego. Nikomu nic się nie stało. Ewakuacja była prewencyjna, organizowana przez kierownictwo obozowiska bez wsparcia służb.
18: Strażacy przypominają, że w lasach jest bardzo sucho i apelują, żeby nie używać ognia. Zmiany w aptekach. Od jutra wprowadzane będą nowe zasady realizacji e-recept. Do tej pory lek z jednej recepty trzeba było wykupić w jednej aptece. Teraz będzie to można zrobić w różnych miejscach. Z nami reporter Radia Z Mateusz Kasiak. Czy to oznacza natychmiastowe usprawnienia?
22: Nie do końca, bo to dopiero początek programu i nie każda apteka do systemu jest podłączona, mówi mi dr Marek Tomków, prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej.
23: I może się zdarzyć, że apteka, w której dotychczas realizowaliśmy recepty, z przyczyn choćby technicznych podłączy się później.
22: A to może oznaczać, że kupienie recepty na nowych zasadach nie będzie od razu możliwe.
23: Jeżeli wybierają się pacjenci na wakacje i będą potrzebowali swoich leków, warto, żeby zakupili je przed wyjazdem.
22: Żeby system działał w pełni, muszą do niego dołączyć wszystkie apteki w Polsce. Na razie jest on dla chętnych. Mateusz Kasiak, Radio Z.
18: Zmiany będą wchodziły w kilku etapach. Jest akt oskarżenia w sprawie grupy przestępczej, która handlowała nielegalnym tytoniem. Udało jej się sprzedać w Polsce 180 ton tytoniu sprowadzonego z Bułgarii, mówi Radio Z Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
24: Tytoń był nabywany w Bułgarii w formie liści, a znajdował się w paczkach po około 1,5 tony. Oficjalnie według dokumentów miał trafiać na Litwę. Niemniej jednak po przekroczeniu granicy polskiej przewożono go głównie w okolice Łodzi, gdzie był krojony w zaaranżowanych w tym celu magazynach. Następnie tytoń ten sprzedawano głównie na rynkach.
18: Na ławie oskarżonych usiądzie 12 osób. Zdaniem śledczych na działaniu grupy Skarb Państwa mógł stracić prawie 105 milionów złotych. Warszawa ma swój piłkarski mundial. Już jutro rozpoczną się akademickie Mistrzostwa Świata w futsalu. Warszawa i Pruszków ugoszczą reprezentacje z 18 krajów, w tym potęgi z Brazylii i Portugalii. Znaczącą rolę w turnieju chcą odegrać Polacy i Polki. Żeńska drużyna ma już na swoim koncie spore osiągnięcia, na czele z brązowym medalem Mistrzostw Świata z 2022 roku, mówi kapitan kobiecej reprezentacji Zuzanna Maronde.
25: Jestem z Warszawy, więc dla mnie bardzo ważny turniej. To, że podjęliśmy się takiej organizacji, jestem dumna tak naprawdę z tego, że chcieliśmy. To generuje naszych kibiców, a kibice to jest wsparcie, więc wierzymy, że pomogą nam i będą naszym takim szóstym zawodnikiem na futsalu.
18: Mecze finałowe 7 lipca.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Sponsorem programu jest firma Bros. Producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Dajcie trochę pooddychać, mówią na wschodzie Polski, ale nie ma się czemu dziwić, bo tam temperatura przekracza 35 stopni. Od Podkarpacia aż po Lubelszczyznę trochę przyjemniej już robi się na Podlasiu. W centralnej Polsce również duszno i dzisiaj wieczorem i w nocy pierwsze burze zaczną pojawiać się na zachodzie Polski, później będą się przesuwać w kierunku centrum.
26: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Radio Z i już. Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
0: Dobre dźwięki. 5 minut po 13. To jest Coolio, Gangsta's Paradise w Radiu Z. Ostatni dzień czerwca i jutro, no już chyba tak naprawdę na serio wakacje. Robert Karpowicz, cześć.

0: one and only, czyli Chesney Hawks w Radiu Z, kwadrans po 13. Jakąś godzinkę temu zaczęliście opowiadać o swoim życiowym rollercoasterze i dlaczego akurat ten był największy. Ze mną jest Ania z Jeleniej Góry. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć, cześć.
0: Z tego co wiem, to jesteście w tym momencie rodzinnie w trasie, tak?
1: Tak, jesteśmy rodzinnie w trasie.
0: Okej, okay, a powiedz o tym...
1: Zjechaliśmy, wiesz?
0: Dobra, to jest bezpieczne, to akceptuję i lubię. A powiedz o tym rollercoasterze waszym życiowym, co tam się u was wykręciło?
1: Wiesz co, mam 18-letniego syna, który niedawno zrobił prawo jazdy i bardzo chciał jechać nad polskie morze samochodem, oczywiście z tatą ode mną, żeby mógł kawałek prowadzić. No i się przesiadł i jedziemy on za kierownicą, ja obok, bo z tyłu nie mogę, bo mam chorobę lokomocyjną. Okay. Mąż siedzi z tyłu, obok męża siedzi królik w kartonie, który jedzie z nami nad morze, a moje dziecko czasami depnie, to ja krzyczę.
0: Okej, okay. A no, powiedz
1: ogólnie,
0: mi...
1: Ogólnie jedzie bezpiecznie chyba, mam nadzieję, że jakoś dojedziemy.
0: To mnie cieszy.
1: Ale mówię, że mamo, ty się boisz.
0: Dobra, a powiedz mi, a czy syn zauważył już kierowców tak zwanych baranów? Czy jeszcze nie?
1: Wiesz co, ja myślę, że moje dziecko jest na tyle inteligentne, że co chwilę komentuje, jak to się dzieje źle.
0: Wiadomo, po mamusi.
1: Po mamusi, no oczywiście, że tak. Natomiast ja i tak się boję i to jest roller coaster niesamowity. A zaczęło się od tego, powiem wam jeszcze, że moje dziecko patrząc na mnie mówiło: mamo, zachowujesz się, jakbyś siedziała na roller coasterze.
0: O, dobra, ja wszystko się zgadza.
1: Konkursem. Wtedy
0: Aniu,
1: właśnie wziąłam telefon i zadzwoniłam.
0: Aniu, w takim razie będziecie musieli się przesiąść z tego samochodu na prawdziwy rollercoaster, bo wysyłam wam rodzinny karnet do Energylandii. Królika nie bierzcie na rollercoaster, nie wpuszczą was z królikiem.
1: Mówisz, nie próbować.
0: Tak, ale bawcie się pięknie, cudownych wakacji wam życzę.
1: Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Pozdrawiam całe Radio Z. Słuchamy was zawsze i wszędzie.
0: Dzięki, ściskamy, pa.

0: to jest dobra godzina na takie espresso. Sabrina Carpenter w Radiu Z. Miesiąc urodzenia, słuchajcie, może mieć większe znaczenie dla zdrowia niż mogłoby się wydawać. Badania sugerują, że osoby urodzone w grudniu mogą mieć nieco większe szanse na dożycie sędziwego wieku niż ich rówieśnicy z innych miesięcy. A więc...
1: A to, że w grudniu urodził.
0: Chciałem powiedzieć, że ja się w grudniu urodziłem. Na razie jestem po 40, ale jak umrę, to dam znać, ile mi się udało pożyć.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml. Kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
4: Marian?
5: Hmm?
4: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
5: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
4: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
5: O, i to lubię najbardziej.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 3,99. A od wtorku mięso mielone. Kilogram, jedynie 7,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
10: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
11: Wakacyjna żądza pieniądza.
10: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
12: Bo zatkało kakao, jak to mówią.
10: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZRV. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT.
13: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.
15: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Let Her Go i Passenger w Radio Z. Fantastyczny zresztą. Jeśli szykujecie się do urlopu, to za chwilę może się okazać, że będziecie na trochę bardziej luksusowym urlopie. Dzisiaj w naszych walizkach między innymi 35 tysięcy, ale też 350 tysięcy złotych. No i dzisiaj do kogoś z was zadzwonimy. Na początku pewnie będzie małe zdziwienie, jak u Bożeny.
1: Głosnęłam, sekundę na sekundę zaczęłam wierzyć, że rzeczywiście to dzieje się naprawdę.
0: No a potem wielka radość z wygranej. 350 tysięcy złotych czeka. Wyślijcie SMS o treści Radio Z pod 7353 teraz, a do 14 pomnożymy go 4350 razy.

0: To Roxy White 2115 w Radio Z. Czas ucieka, a tylko do 14 każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 za 3,69 mnożymy 4350 razy. Nagroda główna dzisiaj to 350 tysięcy złotych.
1: Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali, na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato. Codziennie od 6. W tym tygodniu zapraszają Kasia Wilk i Kamil Baleja. Tylko w Radiu Z.
2: Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
6: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99, teraz 6,99 za kilogram. I Argus cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko złoty 99 za kilogram.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Chwilę ich nie było, ale tego lata minionki ruszają na podbój Hollywood, a świat staje na krawędzi.
12: Ale będzie zabawa, no chodźcie!
11: Minionki i straszydła. Od 1 lipca tylko w kinach. Poleca Radio Z.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla Ciebie i bliskiej Ci osoby. Czekają na Was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato. Atrakcyjny na lata.
2: Po reklamie.
0: Zbliża się godzina 14. Czas sprawdzić te najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. Iwona Kutyna.
16: Gwałtowna i niebezpieczna pogoda, większość Polski z alertami. Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi, reaktywacja, uczelnia wraca po 20 latach. Czy powtórzy sukces sprzed roku? Iga Świątek zaczyna walkę na Wimbledonie.
0: 14.
16: Coraz więcej miejsc zagrożonych burzami. Synoptycy ostrzegają, mocno padać i wiać może w Lubuskiem, Wielkopolsce, Zachodniopomorskim, na Śląsku, Mazowszu, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Jak się przygotować na burzę? Ze strażakami rozmawiał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
17: Powinniśmy przewietrzyć mieszkania, z balkonów i tarasów usunąć wszystkie przedmioty, które może porwać wiatr. Najlepiej nie wychodzić. Jeśli jednak jesteśmy poza domem, trzeba unikać otwartych przestrzeni. Mówi mi Andrzej Szacoń, jeden z lubelskich strażaków.
18: Czyli pójść do domu, tam jesteśmy najbezpieczniejsi.
2: do urzędu, do galerii handlowej, szukać miejsca, gdzie będzie dach, gdzie będzie bezpiecznie, gdzie nie będziemy narażeni na władowanie atmosferyczne, silne podmuchy wiatru, a także na intensywne opady deszczu.
17: Pod żadnym pozorem nie chowamy się pod drzewami. Mateusz Kasiak, Radio Z.
16: Jeśli mimo wszystko burza spotkała nas w lesie, starajmy się znaleźć otwartą przestrzeń. Polska 2050 rozmawia z Pałacem Prezydenckim o rynku kryptowalut i kładzie na stole swoją propozycję zmian w prawie. To próba wyjścia z pata po trzecim wecie Karola Nawrockiego. Koalicjanci są jednak sceptyczni. Nie wierzę, że to się uda, mówi wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL-u.
18: Odbieram to raczej jako naiwność w dobrej wierze. Pójście tak naprawdę diabła po to, żeby go przekonać, żeby się wykąpał w wodzie święconej. No na litość bosko, przecież wiadomo, że to się nie uda.
16: Zupełnie inaczej widzi to opozycja. Z tego co wiem, z Pałacem w imieniu Polski 2050 rozmawia minister funduszy, mówi Zbigniew Kuźmiuk z PiSu.
19: W związku z tym te 15 głosów, którymi dysponuje w parlamencie, jest w stanie zagwarantować. Jeżeli tak, to po tych uzgodnieniach z prezydentem chyba jest szansa jakaś minimalna, żeby w tym kształcie ta ustawa została przyjęta przez Sejm.
16: Na razie nie wiadomo, czy dokument trafi pod obrady. Faktem jest, że propozycja Polski 2050 w czerwcu została ponownie złożona w Sejmie. Reaktywacja Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, coraz bliżej uczelnia kształcąca wojskowych lekarzy, ratowników i innych specjalistów medycyny na potrzeby armii, ma zacząć działać już od jutra. Taka jest dziś potrzeba, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
20: To, co się dzieje na Ukrainie, jak się zmieniła medycyna pola walki, medycyna katastrof, jak zmienia się zachowanie w czasie wojny, ale również przygotowanie i gotowość ratowników medycznych, pielęgniarek, pielęgniarzy, lekarzy do działania w trakcie zagrożenia i przygotowania do tego zagrożenia.
16: Na stanowisko rektora uczelni mianowany dziś został pułkownik Marek Saracyn. To absolwent WAM-u, specjalista chorób wewnętrznych, nefrologii i endokrynologii. Iga Świątek rusza po siódmy wielkoszlemowy tytuł. Trzecia rakieta świata rozpoczyna przygodę w tegorocznym Wimbledonie. Ma znakomite wspomnienia z zeszłego roku, gdy wygrała pierwszy raz w karierze tę prestiżową imprezę. O szczegółach dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
21: Polka chce odczarować tegoroczny sezon na trawiastej nawierzchni. Za nią nieudana przygoda w turnieju w niemieckim Bad Homburg. Rok temu dotarła tam do finału. Tym razem pożegnała się już po pierwszym meczu. W Wimbledonie nie może sobie na to pozwolić. Ma do obrony 2000 punktów rankingowych. Będzie ciężko. Presja w tym nie pomaga, a jak ona sama czuje się jako zawodniczka broniąca to tytułu? Jestem podekscytowana, czuję dumę z tego, czego tutaj dokonałam. Nie marzyłam nawet o tym, bo wygranie Wimbledonu wydawało mi się czymś niemożliwym do spełnienia. A za chwilę starcie z Taylor Townsend.
16: Amerykanka to specjalistka od debla. 2 lata temu wygrała Wimbledon w grze podwójnej, a jak zakończy się to dzisiejsze spotkanie, dowiecie się od Rafała Piecha. Będzie z wami od 15.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Sponsorem programu jest Wikend, producent okien, drzwi i bram. www.wikend.pl.
0: O tych burzach będziemy oczywiście przypominać. Wieczorem i w nocy będą się pojawiały. No i wtedy oczywiście też temperatura znacznie spadnie, a o to chyba proszą mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny, bo tam 35 stopni, a nawet lokalnie i więcej. Jutro podobnie będzie wysoka temperatura na wschodzie i południowym wschodzie, ale pojawią się też burze i burze z gradem.
22: Sponsorem programu był Wikend, producent okien, drzwi i bram. www.wikend.pl.
0: 4 po 14. Wtorek i ostatni dzień czerwca. Wakacje dopiero się zaczynają. Linkin Park, Burn It Down w Radiu Z na początek tej godziny. Robert Krapowicz, cześć ponownie.

Alvaro Soler, El Mismo Sol, czyli To Samo Słońce. No niby tak, ale na wschodzie grzeje o wiele mocniej niż nad morzem, a jeszcze w tym tygodniu wszystko wróci do normy i no właśnie zwolni, bo są nowe badania na temat tych, którzy szybko chodzą. No, nie chodzą tak dlatego, że im się spieszy, ale o szczegółach więcej powiem za chwilę w Radiu Z.

0: Low. To jest Beyoncé w Radiu Z, 19 minut po 14. Jeśli macie wśród swoich znajomych, no albo w rodzinie osoby, które szybko chodzą, to nie zawsze wynika wyłącznie z pośpiechu. Bo zdaniem psychologów, no może wiele mówić tak naprawdę o naszym temperamencie, o emocjach, o sposobie funkcjonowania na co dzień. To są osoby, które nie lubią tracić czasu, zawsze mają plan w głowie i dążą do działania w sposób efektywny. Znaczy ja uważam, że można być oczywiście takim dynamicznym, pełnym energii. Można nawet szybko chodzić po chodnikach. Tylko ważne, że jak już będziecie na urlopie, to żeby chociaż na chwilę zwolnić.
1: Reklama.

0: Jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek tylko w KFC.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING. A aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
8: Po reklamie.
9: Radio Z i już.
10: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.

0: Timbaland, Nelly Furtado i Justin Timberlake w Radiu Z za 21 minut 15. A w wakacyjnej rządzy pieniądza szalejemy, jak na prawdziwe lato przystało. Dzisiaj w naszych walizkach m.in. 35 tysięcy. Nagroda główna to 350 tysięcy złotych. Warto wysłać SMS o treści Radio Z pod 7353 właśnie teraz, bo od teraz do 15 każdy taki SMS pomnożymy wam 3350 razy. To jeszcze jedna super ważna rzecz, bo każdy SMS bierze udział w najbliższym finale, dzisiaj o 350 koła, no i w wielkim finale pod koniec wakacji, gdzie zagracie o 4 koła, a konkretnie o Hondę ZR-V na 4 kołach. Pełna hybryda o mocy 184 koni mechanicznych. Wygodny, komfortowy SUV do miasta i na dłuższe trasy. Zagrajcie teraz. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
2: Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
5: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko we wtorek w Biedronce super wyprzedaż. Artykułów przemysłowych, tekstyliów i zabawek. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 3 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
6: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: No niech tak przyjemnie nie mruczy jak ona. Olivia Dean, Nice to Each Other w Radiu Z. Za 5,5 minuty 15. No to już ostatnie chwile. Ostatnie właśnie 5,5 minuty, żeby skorzystać z wyjątkowego bonusa. Wysyłacie jednego SMS-a, a my go mnożymy 3350 razy, ale tylko do 15. Gramy dzisiaj o 350 tysięcy złotych. Miejcie telefony pod ręką.
1: Radio Z.
2: Radio Z zaprasza na jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych tego lata. Open Air Festival 2026. Poczuj klimat festiwalowych wakacji w wykonaniu największych gwiazd muzyki. Teddy Swims, Calvin Harris, Florence and the Machine, Martin Garrix, Zara Larsson. Open Air Festival 2026 w Radiu Z. Od 1 do 4 lipca. Radio Z. Muzyka numer 1.
3: Reklama. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
4: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
3: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
5: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
6: VeloBank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach VeloKantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów VeloBanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. VeloKantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
11: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Biedronka. Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się, bardzo i wszędzie. Wyluzuj. Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
1: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira, stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Tego lata w Radiu Z niemożliwe staje się możliwe.
3: Jakie?
4: Czyli wszystko jest możliwe.
5: Wakacyjna żądza pieniądza.
2: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z. Wyślij SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i wejdź do gry o 350 tysięcy złotych.
6: Wow, super!
7: Doczekałam się, dziękuję serdecznie.
2: Ty też możesz wygrać.
4: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
8: Po reklamie.
9: Zbliża się godzina 15, mamy wtorek, 30 dzień czerwca, czas na wiadomości w Radiu Z. W studiu Rafał Piech, dzień dobry.
10: Dzień dobry. Polityczne komentarze po decyzji prokuratury w sprawie braku zarzutów za dwie wieże. Wędkarze mówią o katastrofie ekologicznej tony śniętych ryb w pustym zbiorniku pilchowickim. Niemcy kończą piłkarski mundial, ruszyło już rozliczanie winnych.
9: 15.
10: Opozycja przyjęła decyzję z satysfakcją, obóz władzy mocno zdumiony. Jak wiecie, z Radia Z prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie tak zwanych dwóch wież, czyli niedoszłej budowy wieżowców w centrum Warszawy przez spółkę Srebrna powiązaną z PiS-em. Wszystko wskazuje jednak na to, że będzie ciąg dalszy, bo mecenas Roman Giertych już zapowiada złożenie zażalenia. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
11: To na pewno była informacja dość niespodziewana i stąd też w szeregach, szczególnie obozu władzy, spore zaskoczenie. I choć politycy decyzji śledczych nie kwestionują, to jak mówi Andrzej Szejna z Lewicy, chciałby zapoznać się z jej szczegółowym uzasadnieniem.
12: Ta sprawa szczególnie w wymiarze medialnym wyglądała na rozwojową, poważną, a nawet już przesądzoną.
11: Stąd też taka, nie inna reakcja. Po stronie opozycji nastroje zupełnie inne i powtarzający się właściwie jeden komentarz, że dwie wieże od początku były wymyśloną aferą.
10: Szczegółowe podstawy decyzji nie są na razie ujawnione, bo prokuratura czeka na tłumaczenie postanowienia na język niemiecki. Kolejne migi dla Ukrainy za drony. Taka oferta ze strony Polski cały czas leży na stole. To nie my zrezygnowaliśmy z tej wymiany, mówi Radiu Z wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Z tym tematem już teraz reporter Radia Z Michał Dzieneński. Michale, czy to oznacza ostateczne zerwanie umowy?
13: Na razie usłyszałem o wstrzymaniu rozmów. Wstępne porozumienie było, ale to strona ukraińska miała się wycofać, mówi wiceminister Tomczyk.
14: Podjęła decyzję o tym, żeby czekać i żeby dzisiaj tej decyzji nie podejmować. My jesteśmy otwarci, jak będzie zielone światło ze strony Ukrainy, będzie też zielone światło ze strony Polski.
13: W zamian za migi Ukraina miała podzielić się z nami doświadczeniami i technologiami dronizacji pola walki. Oferta była jasna. Coś za coś, podkreślała w rozmowie z Radiem Z wiceminister Tomczyk.
10: O migi prosił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. 3 lata temu Polska przekazała pierwsze kilkanaście sztuk tych myśliwców. Tony śniętych ryb są odławiane ze zbiornika Pilchowickiego i rzeki Bóbr na Dolnym Śląsku. Ze zbiornika spuszczona jest woda, bo zapora jest w remoncie. Na miejscu jest reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Grażyna, wędkarze mówią o katastrofie ekologicznej, a jak odpowiada na te zarzuty inwestor?
15: Że stara się minimalizować straty w ekosystemie, ale nie dało się ich uniknąć.
16: Przy tak złożonym i dużym procesie...
15: Jak mówi mi Jacek Bieńkowski z Tauron Ekoenergii, spółka wynajęła specjalnie zespół przyrodników. Wędkarze i mieszkańcy mają jednak do spółki żal.
17: Oni sobie chyba nie zdają sprawy, napisali wczoraj w oficjalnym piśmie, że to jest chwilowa sytuacja i zaraz to zniknie. Co zniknie? Tu zniknie wszystko, bo tu życie zniknie.
15: Akcja odławiania ryb nadal trwa. Pilchowice, Grażyna Wiatr, Radio Z.
10: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska pobrał dzisiaj próbki wody do badania. Wojewoda Dolnośląska poprosiła inspektorów o szczególny nadzór nad tą sytuacją. Niemcy podsumowują klęskę na Mistrzostwach Świata. Wczoraj odpadli po rzutach karnych z Paragwajem w meczu 1/16 turnieju. W ten sposób po raz trzeci z rzędu nie będą wśród najlepszych 16 drużyn piłkarskiego mundialu. Kibice i eksperci są rozgoryczeni i wściekli. Nie zostawiają też suchej nitki na kadrze Juliana Nagelsmana. O czym z Berlina donosi korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
6: Mamy piłkarzy bez motywacji i serca oraz aroganckiego, upartego i przemądrzałego trenera, który nawet w obliczu zawinionej także przez niego katastrofy i kompromitacji nie chce odejść, piszą niemieckie media. Świat się z nas śmieje. Niemcy żyją przeszłością, byli 4 razy mistrzami świata i 4 razy wicemistrzami. Teraz są cieniem samych siebie. Upadek niemieckiej piłki nożnej jest częścią głębszego trendu i procesu żegnania się Niemiec z wysokim poziomem. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
10: Więcej o piłkarskim mundialu w Radiu Z w wiadomościach już za niespełna godzinę, a już teraz wiadomości ekonomiczne i Iwona Kutyna.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Inflacja w czerwcu wyniosła 2,5%. W porównaniu z majem ceny towarów i usług spadły o 0,5%, a w porównaniu z czerwcem zeszłego roku minimalnie spadły ceny żywności. Wyraźnie wzrosły ceny energii oraz paliw. W maju udzielono blisko 50% więcej kredytów mieszkaniowych niż rok wcześniej. Tak wynika z raportu Biura Informacji Kredytowej. Średnia kwota kredytu mieszkaniowego to 476 tysięcy złotych. To historycznie najwyższa wartość. Polacy mają coraz większą zdolność kredytową. To efekt obniżania kosztu kredytu i wzrostu wynagrodzeń. Francja zawiesiła podatek w wysokości 2 euro nałożony na małe przesyłki spoza Unii Europejskiej. Ma to związek z wejściem od jutra unijnych ceł w wysokości 3 euro na takie paczki. Francja wprowadziła podatek, by zahamować napływ przesyłek z Chin o wartości poniżej 150 euro. Platformy zaczęły ją omijać, wysyłając towary do innych państw europejskich i stamtąd do Francji.
18: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
9: Wciąż upalnie na wschodzie Polski, nawet do 35-36 stopni lokalnie. No i do tego już gdzieniegdzie zaczyna grzmieć. Jeszcze to nie jest ten moment największych burz, one pojawiają się wieczorem i w nocy. I przyniosą na pewno trochę ochłody, a to jest potrzebne. Ewelina Pacyna, cześć, dzień dobry.
19: Dzień dobry, ja myślę sobie, że gorąco to dopiero będzie. W finale wakacyjnej rządzę pieniądza.
18: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you

Plankton, Niko i Vince w Radiu Z na zegarach 16 minut po 15, a transfer Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire wywołał ogromne emocje. W Wietrznym Mieście niemal na każdym kroku pojawia się nazwisko polskiego piłkarza. Są powitalne banery, darmowe Polish dogi w jednej z restauracji, także pojawiła się nawet taka kulinarna nowinka. No ja myślę, że to jest kwestia miesięcy, aż w najbardziej polskiej części Chicago, czy jak to mówią Polacy, Chicago, czyli Jackowie, powstanie jakiś ładny pomnik. No ja na to czekam, kochani, ja jeszcze w Chicago nie byłam, chętnie się wybiorę. Co u nas, Kuba i Kuba, podobno lato stygnie, no miejmy nadzieję, że to będzie dobra wróżba, bo już chyba troszkę jesteśmy zmęczeni upałami, prawda?

0: Ewa w Radio Z, która w wywiadach opowiada, że ta piosenka doprowadziła ją do małżeństwa, bo wyśpiewała sobie jakiego królewicza szuka i twierdzi, że znalazła Training Seasons Over za nami, a za moment będzie 15.30 i najważniejsze wiadomości. Zostańcie z Zetką. Radio Z
1: i już. Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej. W Media Expert.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
7: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
8: Po reklamie.
0: 15.30 na zetkowych zegarach. Najważniejsze wiadomości ma dla nas Rafał Piech. Robimy głośniej.
9: Dramat w Legnicy na Dolnym Śląsku. 13-latek ranił nożem swojego rówieśnika. Chłopiec trafił do szpitala, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem. Policjanci szybko zatrzymali napastnika, który ze względu na stan psychiczny również trafił pod opiekę lekarzy. O dalszym losie nastolatka zdecyduje sąd rodzinny. IMGW ostrzega przed burzami. Alerty pierwszego i drugiego stopnia wydano dla 11 województw. Te pomarańczowe obejmują m.in. zachodnią część Polski i południowe powiaty śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Do tego miejscami może wiać nawet do 100 km na godzinę. Jeżeli ruszamy w drogę, odpowiednio się przygotujmy, mówi Radiu Z Andrzej Szacoń z Lubelskiej Straży.
10: Podróży warto mieć naładowany telefon, latarkę, jakiś minimalny zapas wody pitnej, a także jedzenia. Oczywiście nie muszą być to jakieś wielkie zapasy, ale ważne, żeby coś ze sobą mieć.
9: Dla 11 województw obowiązują także alerty przed upałami w lubelskim, podkarpackim najwyższego trzeciego stopnia. Czerwona flaga nad kąpieliskiem Gdynia-Śródmieście. Nie można się w nim kąpać z powodu zakwitu sinic. Sanepid ostrzega, że kontakt z taką wodą może wywołać podrażnienia skóry, a nawet biegunkę, wymioty i bóle brzucha. Teraz w Radiu Z wiadomości dla kierowców. Zapraszam.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
9: Zablokowana krajowa 50 na Mazowszu, w obie strony 10-kilometrowe zatory we wsi Kąty Czernickie. Między Łochowem a Mińskiem Mazowieckim osobówka zderzyła się z ciężarówką. Zablokowana w obie strony jest także krajowa 22 w Lubuskiem. Stoicie we wsi Długie. To odcinek Strzelce Krajeńskie do Biegniew. Tir zderzył się z busem. 3-kilometrowy zator na ekspresowej 7 na Mazowszu. Uważajcie, we wsi Promna Kolonia. Odcinek Grójec Białobrzegi. Tu także zderzył się tir z busem. Zablokowany jest pas w stronę Krakowa. I 7-kilometrowy korek na ekspresowej 6. Na węźle Gdańsk-Szadłuki zderzyły się 3 osobówki w stronę Łodzi. Trasa jest zablokowana. Widzicie utrudnienie na waszej drodze? Dzwońcie pod 321-321-100.
8: Sponsorem programu był Carbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Carbazar.pl.
13: Sponsorem programu jest producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.
0: Wieczorem w całym kraju, z wyjątkiem północy, przelotne opady deszczu, burze lokalnie z gradem, a w nocy miejscami przelotne opady deszczu, a na południu, zachodzie, w centrum burze z gradem. Na termometrach będzie od 13 stopni na północy, o 21 na południowym wschodzie, czyli tutaj chyba dalej problemy ze stem z upałów.
13: Sponsorem programu był producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.
0: A u nas Lady Gaga, Paparazzi w Radiu Z. Dajcie głośniej.

0: Z. A u nas niezawodne metody na poprawienie wam humoru. No to na początek Monika.
1: Jej, to Monika, właśnie wygrałam 100 tysięcy.
0: Tomek?
2: Wow, udało się wygrać. Grajcie z nami.
0: I jeszcze Małgosia.
3: To jest takie uczucie, że w ogóle w to nie wierzę.
0: No, jak wygracie, to uwierzycie. Nie ma innej metody, ale najważniejsze, żeby zagrać. O co dzisiaj gramy? Co dzisiaj w walizkach wakacyjnej rządzę pieniądze? Nagroda główna to 350 tysięcy złotych i wystarczy SMS o treści Radio Z pod 7353 za 369 VAT, żeby wejść do gry. Ale to nie wszystko. Po pierwsze, ten SMS gra nie tylko o dzisiejszy finał, ale także o wielki finał pod koniec wakacji, w którym do wygrania fantastyczny samochód Honda ZR-V, pełna hybryda o mocy 184 koni mechanicznych z przestronnym wnętrzem i bardzo dużym bagażnikiem. To jest idealny samochód na podróże, rodzinny jak najbardziej, a od teraz do godziny 16 mam dla was ekstra bonus. Rozmnożenie szans 3350 razy jednym SMS-em o treści Radio Z pod 7353. Grajcie i wygrywajcie. Radio Z 7353.
4: Radio Z i już. Reklama.
5: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla ciebie i bliskiej ci osoby. Czekają na was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato. Atrakcyjny na lata.
6: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
7: No ale co, Barbara? Rekin!
6: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz przebojowego lata w Radiu Z.

0: Shakira, Barna Boy i Daj Daj, czyli oficjalny hymn mundialu. A my za moment z murawy przeniesiemy się na kort Wimbledonu. Sprawdzimy, jak idzie Maji Chwalińskiej, która właśnie gra wiadomości w Radiu Z o 16 za moment. Radio Z i już.
1: Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali, na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato. Codziennie od 6. W tym tygodniu zapraszają Kasia Wilk i Kamil Baleja. Tylko w Radiu Z.
2: Reklama.
3: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
4: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
8: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
7: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
9: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
10: Mieszkania mebluje marka Lenart, producent półek tapczanów Bed Concept.
11: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Tam, gdzie kończy się futbol, zaczyna się gra o miliony.
13: O tym właśnie opowiadam w książce Agent. Moja prawda o lewym, pieniądzach i manipulacji.
12: Cezary Kucharski w rozmowie z Krzysztofem Pyzią. Książkę wydawnictwa Pruszyński i spółka poleca Radio Z.
14: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
15: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
14: A, no i merci bardzo.
16: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
0: 16 na zegarach w Radiu Z Wiadomości i Rafał Piech ponownie. Robimy głośniej.
17: Prokuratura tłumaczy, dlaczego umorzyła śledztwo w sprawie dwóch wież. Po aferze w Szpitalu Południowym szef NSZ-u i minister na dywaniku premiera. Upał zelżał, konne wozy wracają na trasę do Morskiego Oka.
0: 16.
17: Prokuratura wyjaśnia, dlaczego umorzyła śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież, ale konkretów na razie brak. Chodzi o postępowanie w sprawie planów budowy wieżowców w centrum Warszawy przez spółkę Srebrna powiązaną z PiS-em. Zawiadomienie w tej sprawie złożył austriacki biznesmen, który uważa, że spółka naraziła go na koszty przekraczające 1 000 000 euro, a inwestycja ostatecznie nie doszła do skutku. Z konferencji prokuratury wrócił reporter Radia Z Jan Kielak.
18: Dzień dobry.
17: Dzień dobry, Janku. To jak śledczy tłumaczył umorzone śledztwo?
18: Według prokuratury nie doszło do przestępstwa. Aby mówić o oszustwie, biznesmen musiałby zostać wprowadzony w błąd i doprowadzony do niekorzystnego rozporządzenia majątkiem przez osoby, które same chciały na tym skorzystać. Do niczego takiego nie doszło, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, Piotr Skiba.
2: Na ponad 20 stronach uzasadnienia prawnego do tej decyzji znajdują się wszystkie wyjaśnienia wszystkich okoliczności. Szerzej dziś nie będę o tym mówił.
18: Szczegóły mamy poznać w drugiej połowie lipca, kiedy całe postanowienie zostanie przetłumaczone na niemiecki i zapozna się z nim pokrzywdzony w sprawie austriacki biznesmen.
17: Pełnomocnik pokrzywdzonego Roman Giertych nie zgadza się z decyzją prokuratury i zapowiedział złożenie zażalenia do sądu. Premier wezwał do siebie minister zdrowia i prezesa NFZ. W tle sprawa afery w Szpitalu Południowym. Lewica uważa, że Filip Nowak, który kieruje Narodowym Funduszem, powinien zostać zdymisjonowany. Łączymy się z reporterem Radia Z Danielem Wrzosem, który jest przed kancelarią premiera. Danielu, co na te sugestie mówi rzecznik rządu?
19: No to są opinie wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego, odpowiada rzecznik rządu Adam Szłapka. To właśnie Gawkowski mówił o tym, że prezes NFZ-u powinien stracić stanowisko i to on ponosi odpowiedzialność za sytuację w ochronie zdrowia. Spotkanie, jak dodaje Szłapka, dotyczy finansowania NFZ-u.
20: Spotkanie było zaplanowane już z jakimś wyprzedzeniem, więc ono nie jest zwołane ad hoc.
19: W rozmowie bierze też udział minister finansów Andrzej Domański. W kasie funduszu na przyszły rok jest wielomiliardowa dziura budżetowa. Warszawa, Daniel Wrzos, Radio Z.
17: W przyszłym tygodniu minister zdrowia będzie rozmawiać z samorządem lekarskim na temat wprowadzenia górnych limitów czasu pracy lekarzy. Konne powozy wracają na trasę do Morskiego Oka, ale będą ograniczenia. Kursy zawiesili sami przewoźnicy w trosce o zdrowie zwierząt w czasie upałów. Łączymy się z naszym reporterem Przemkiem Tarankiem. Czy zagrożenie minęło?
21: A tak właśnie mówią sami fiakrzy. Nad Tatrami przeszły burze, temperatura nieco spadła, no ale nadal jest gorąco, dlatego powozy będą kursować z ograniczeniami. Każda para koni zrobi tylko jeden kurs, wyjaśnia Andrzej Mąka, prezes Stowarzyszenia Przewoźników Nadmorskie Oko.
22: Wyjeżdżamy do góry, zjeżdżamy, jedziemy do domu po następną parę koni.
21: Z powodu temperatury, ale też dwudniowej przerwy, jak mówi Mąka, konie muszą powoli wrócić do rutyny. Normalnie robią 2-3 kursy dziennie pomiędzy Morskim Okiem i Polaną Palenica. Przemek Taranek, Radio Z.
17: Teraz nad Morskim Okiem około 21 stopni. Uważajcie jednak na burze. Alerty drugiego stopnia obowiązują w Tatrach dziś i jutro. Strażacy kontrolują obozy harcerskie w związku z falą burz i upałów. Sprawdzany jest stan dróg dojazdowych, ale także, czy są przygotowane miejsca ewakuacji w razie załamania pogody, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
23: Patrzymy, czy te warunki ochrony przeciwpożarowej w sytuacjach zagrożenia życia, w anomaliach pogodowych, czy prognozach anomalii pogodowych, czy te warunki nie są zagrożone, czy oni będą w stanie sprawnie uciec po prostu z tego miejsca zagrożonego.
17: To dodatkowe kontrole. Strażacy sprawdzają każdy zgłoszony obóz pod względem bezpieczeństwa jeszcze przed przyjęciem w Czasowiczów. Na razie remis. Iga Świątek gra w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu z Taylor Townsend. Polka wygrała pierwszego seta 6-1, w drugim uległa Amerykance 2-6. Trwa właśnie trzeci set. Początek jest niesamowicie zawzięty. Świątek broni tytułu na trawiastych kortach Wimbledonu. A teraz zamieniamy piłkę tenisową na piłkarską. Czas na magazyn mundialowy Radia Z i Krzysztof Wilanowski.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Obrodziło nam niespodziankami. Na Mistrzostwach Świata Niemcy za burtą, a z mundialowego pokładu wyrzucili ich Paragwajczycy, którzy rywalizację w grupie kończyli na trzecim miejscu. La Arbi Roja postawili się Die Mannschaft. To oni otworzyli wynik tego meczu. Niemcy musieli gonić, a później przegrali w rzutach karnych. Strzelec gola dla Paragwaju Julio Enciso nie krył wzruszenia. Dedykuję to człowiekowi, który zawsze był przy mnie. To dla mojego dziadka. Jestem pewien, że byłby ze mnie dumny. To najpiękniejszy dzień w moim życiu. Szczerze mówiąc, nie myślę teraz za dużo. Ta chwila to dar od Boga. Rzuty karne zdecydowały też o tym, że w 1/8 finału zagra Maroko, a nie Holandia. Lwy Atlasu doprowadziły do dogrywki trafiające w doliczonym czasie gry. W serii 11 Marokańczycy pomylili się aż dwukrotnie, ale skuteczność Holendrów była jeszcze gorsza. O ranienie trafiły aż 3 razy. Dzisiaj pierwszy mecz o 19:00 o 1/8 finału Wybrzeże Kości Słoniowej zagra z Norwegią.
25: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Dzisiaj ostrzeżenia dla 11 województw przed burzami i 13 województw przed upałami i tak będzie do środy. W czwartek do Polski podobno dotrze wreszcie ten jęzor chłodu, ale synoptycy ostrzegają, że to nie koniec ekstremalnej temperatury. Kolejne dni też mogą przynieść zagrożenia burzowe.
25: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

Tina Turner, We Don't Need Another Hero na antenie Radio Z. A propos heroes, czyli bohaterów, niezły bohater pojawił się w Meksyku. Tam, moi drodzy, grasuje prawdziwy Batman, który wymierza sprawiedliwość w przebraniu i przykleja złoczyńców taśmą do latarni. W ciągu ostatnich 10 dni w mieście Lagos de Moreno znaleziono co najmniej 5 podejrzanych. I co ciekawe, ci podejrzani występują w charakterze świadka, a policja poszukuje Batmana przebierańca. No ja nie wiem, o co tutaj chodzi. Świat zwariował. Gość wymierza sprawiedliwość i jest ścigany. Purple Disco Machine teraz, Sophie and the Giants, Hypnotize w Radio Z.

0: Morandi, Angels, a za chwilę 17.30 i wiadomości w Radiu Z.
1: Radio Z i już.
0: Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab, taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak wyprzedaż, to w euro!
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 3,99. A od wtorku mięso mielone. Kilogram, jedynie 7,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody.
13: Skoda. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
14: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
13: No, sam zobacz.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: Po reklamie. 16.30, Rafał Piech w Radiu Z i najważniejsze wiadomości.
16: Niemcy chcą radykalnie odchudzić unijny budżet na lata 2028-34. Propozycja Komisji Europejskiej wynosi 2 biliony euro. Berlin nazwał obecne plany niemożliwymi do udźwignięcia i chce obniżki o 400 miliardów euro, informuje Reuters. Kanclerz Friedrich Merz zapowiada twarde negocjacje i wzywa do opracowania nowego porozumienia finansowego przed końcem roku. W zastraszającym tempie w Afganistanie przybywa niedożywionych dzieci, alarmuje organizacja Lekarzy bez Granic. Powodem jest m.in. susza i cięcia międzynarodowego finansowania usług zdrowotnych, mówi jeden z medyków, Tomasz Czerniawski.
17: Nasze zespoły na miejscu informują, że dzieci trafiają do nas zdecydowanie zbyt późno, często są już w stanie krytycznym i cierpią na powikłania, którym można było wcześniej zapobiec. Lekarzom bez Granic jest coraz trudniej skutecznie reagować na ten kryzys. Apelujemy o przywrócenie międzynarodowego oraz krajowego finansowania programów żywieniowych w całym Afganistanie oraz o wsparcie darczyńców.
16: Od stycznia liczba dzieci z ciężkim, ostrym niedożywieniem w ośrodkach wzrosła ponad 30%. Historyczny rekord polskich kolei. Tylko w maju w podróż pociągiem wyruszyło ponad 41 milionów pasażerów. To najlepszy miesięczny wynik, wynika z raportu Urzędu Transportu Kolejowego. Porównując rok do roku, liczba pasażerów wzrosła o prawie 4 miliony osób. Teraz wiadomości dla kierowców. Zapraszam.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
16: 9-kilometrowy korek na ekspresowej szóstce na Pomorzu. Na węźle Gdańsk-Szadułki zderzyły się 4 osobówki i ciężarówka. W stronę Łodzi zablokowany jeden pas. Także jeden pas zablokowany na ekspresowej 8 w Łódzkiem. W stronę Wrocławia zator ma już 7 kilometrów. Stoicie za węzłem Łask, gdzie tir zderzył się z busem. Kolejne utrudnienia na A4 w Zabrzu. W stronę Katowic korek ma już 5 kilometrów. Za węzłem Południe zderzyły się 3 samochody. I na koniec zablokowana Krajowa 92 na Mazowszu we wsi Korzuszki Parcel. To między Sochaczewem a Warszawą. Osobówka zderzyła się z motocyklem. Jeśli obok Was też dzieje się coś ważnego, dajcie nam znać.
18: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
19: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Carbazar.pl.
20: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
21: Nocą również ostrzegamy przed burzami, w tym burzami z gradem, opady deszczu i burze na południu, zachodzie i w centrum. Jeśli chodzi o temperaturę, to najniższa 13 stopni na północy, 18 w centrum i w rejonach podgórskich, a na południowym wschodzie wciąż tropikalne noce, 21 stopni.
20: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
22: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu smart home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.

0: to rok setny na antenie Zetki 17 do 17 na zegarach. Nie wiem, czy słyszeliście o efekcie otwarcia walizki. Ten efekt objawia się na przykład tak.
1: No jeszcze mam dreszcze. Jeszcze mam tak trochę w nogach niekiepsko. Naprawdę.
0: To była Ewa z Radomia, która dreszcze miała po otwarciu walizki z zawartością, a dzisiaj główna nagroda w jednej z walizek, które na Was czekają, to 350 tysięcy złotych. A ponieważ finał naszej zabawy zbliża się wielkimi krokami, dołączajcie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. SMS o treści Radio Z pod 7353 za 369 zł i gracie. Mało tego, nie tylko o dzisiejszy finał, czyli walizkę z gigantyczną zawartością, ale także o samochód w wielkim finale pod koniec wakacji. A jaki to samochód? To jest, moi drodzy, Honda ZR-V, która jest wygodna, komfortowy SUV do miasta, na dłuższe trasy, klasyczne pokrętła klimatyzacji, wygodne i bezpieczne w obsłudze. No i żeby zwiększyć Wasze szanse na te dwie nagrody właściwie, to od teraz do godziny 17 każde zgłoszenie wpada do gry 3500 razy. Radio Z 7353. Powodzenia! Radio
2: Z i już. Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
3: Reklama.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
5: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
6: Co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
8: W Media Expert taniej masz.
3: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Martin Garrix z Edkiem Sheeranem. Bardzo udany duet. A ja przypominam, że to ostatnie 4,5 minuty, żeby dołączyć do dzisiejszego finału. A gramy, kochani, o 350 tysięcy złotych. Taka kasa. To jest naprawdę nie tylko wakacyjne szaleństwo, ale można szaleć do końca roku albo jeszcze dłużej. Radio Z pod 7353 do 17 wpada do gry 3500 razy i przypominam, że gracie również o nowiusieńki SUV, samochód Honda ZRV w wielkim finale pod koniec wakacji. No po prostu trzeba korzystać, bo to tylko 369 zł. Ta inwestycja może się zwrócić i koniecznie proszę mi telefony odbierać, bo dzwonię już po 17. Radio Z 7353.
1: Radio Z i już. Radio Z zaprasza na jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych tego lata. Open Air Festival 2026. Poczuj klimat festiwalowych wakacji w wykonaniu największych gwiazd muzyki. Teddy Swims, Calvin Harris, Florence and the Machine, Martin Garrix, Zara Larsson. Open Air Festival 2026 w Radiu Z. Od 1 do 4 lipca. Radio Z. Muzyka numer 1.
2: Reklama.
3: Mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak wyprzedaż, to w euro!
5: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
7: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
6: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
8: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
12: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii miał być nowy grill,
15: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
13: Po reklamie.
17: I
0: to już 17 w Radiu Z. Ponownie Rafał Piech i ponownie najważniejsze wiadomości prosimy.
2: Dramat w Legnicy. 13-latek ranił nożem swojego rówieśnika. Koniec programu CPN. Od jutra ceny paliw w górę. Wygrała i zalała się łzami. Iga Świątek awansuje do drugiej rundy Wimbledonu.
0: 17.
2: 13-latek rzucił się z nożem na swojego rówieśnika w Legnicy na Dolnym Śląsku. Obaj trafili do szpitala. Do dramatu doszło w niedzielę, ale dziś służby ujawniły więcej szczegółów. I właśnie teraz z nimi reporter Radia Z Michał Dzieneński.
17: Ranny nożem przez swojego rówieśnika 13-latek trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja bardzo szybko ustaliła tożsamość napastnika, ale nie można go było przesłuchać. Też trafił do szpitala, mówi Radiu Z Anna Tersa z legnickiej policji.
18: Ze względu na jego stan psychofizyczny został on przekazany pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego i przewieziony do szpitala na dalszą diagnostykę.
17: Na razie nie wiadomo, dlaczego 13-latek ranił swojego rówieśnika. O dalszych losach nożownika zdecyduje sąd rodzinny.
2: Na sprawą zajmują się policjanci z Wydział do Spraw Nieletnich i Patologii. Ceny paliw w górę. Od jutra rząd wygasza program CPN. Wraca 23% stawka VAT na paliwa, która do tej pory była obniżona do 8%. W związku z tym, zdaniem ekspertów, za litr benzyny zapłacimy średnio 6,50, a za litr oleju napędowego 6,70 zł. Podwyżki będą skokowe. Do jakiego dokładnie poziomu dojdziemy, pokażą najbliższe godziny po wygaszeniu pakietu, mówi Radiu Z analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
19: W jakiej wysokości ceny mogą wzrosnąć, bo niestety mówimy o podwyżkach. Będzie po części zależało od tego, jak będą zachowywały się notowania cen ropy i paliw gotowych na rynkach międzynarodowych.
2: Wygaszenie pakietu CPN oznacza koniec codziennego ogłaszania cen maksymalnych na stacjach. Najpierw upały, a teraz gwałtowne burze. IMGW wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia dla 11 województw. Jak się zachować, gdy nawałnica zaskoczy nas, gdy będziemy na zewnątrz? O tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
20: Jeśli widzimy, że zbliża się gwałtowna burza, trzeba jak najszybciej znaleźć schronienie, ale nie pod drzewami. Na otwartej przestrzeni warto poszukać obniżenia terenu i kucnąć ze złączonymi, podciągniętymi pod siebie nogami. Jeśli jedziemy autem, nie wysiadajmy z niego, podpowiada brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
21: Lepiej zjechać samochodem na pobocze, czy na parking, w miejscu, gdzie jesteśmy bezpiecznym, a nie zastanawiać się, czy to pole mogą się połamać, czy nie.
20: Jeśli wypoczywamy nad wodą, trzeba jak najszybciej dopłynąć do brzegu, w górach jak najszybciej zejść ze szczytu. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
2: Ponad połowa kraju cały czas z alertami przed upałami. W Lubelskiem i Podkarpackiem obowiązują najwyższego, trzeciego stopnia. A w związku z upałami i przez to odwoływanymi połączeniami PKP wprowadziło mobilną informację na 11 dworcach w całym kraju. Z takiej pomocy mogą skorzystać pasażerowie m.in. w Szczecinie, we Wrocławiu, Warszawie czy Krakowie. Do 20 na dworcu głównym w Poznaniu pomaga dwóch pracowników PKP.
22: No, problem jest 16 minut.
23: Gdzie pani jedzie? I
24: proszę do Bydgoszczy.
23: I w czym pani pomógł ten pracownik?
24: Powiedział mi, o której pociąg odjeżdża, o której będę na miejscu, czy chcę z przesiadkami, czy bez przesiadek.
25: Ja się cieszę, że tutaj pan pomagał, bo zupełnie zdezorientowana byłam, nie? W ogóle jeszcze pomyliłam bilety w tym zamieszaniu chyba od tego upału, nie? Znaczy godziny w ogóle.
2: Z pasażerami w Poznaniu rozmawiał reporter Radia Z Adam Kaźmierczak. Iga Świątek w drugiej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Nasza tenisistka po bardzo zaciętym boju 2-1 pokonała Amerykankę Taylor Townsend. Ten pojedynek oglądał Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. To zwycięstwo sporo kosztowało Igę.
26: To prawda, dowodem na to były łzy, które pojawiły się w oczach naszej tenisistki zaraz po zakończeniu tego spotkania. Trudno było się oprzeć wrażeniu, że Iga dzisiaj bardziej walczyła ze sobą niż z rywalką. Zaczęła dobrze, bo od pewnego zwycięstwa 6-1 w kolejnej partii Iga przestała grać. Popełniła bardzo dużo błędów, a jej rywalka prezentowała się po prostu solidnie. To wystarczyło, żeby pokonać Polkę 6-2. Na szczęście, mimo przeciwności, Iga przepchnęła zwycięstwo w trzecim secie. Dwukrotnie przełamała Townsend i wygrała 6-3, ale to zwycięstwo rodziło się w bólach.
2: Iga Świątek broni tytułu na trawiastych kortach Wimbledonu. Jej kolejną rywalką w Londynie będzie w czwartek. Czeszka Karolina Pliszkowa.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Sponsorem programu jest producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.
0: żeby was schłodzić nazwy miejscowości mrożących krew w żyłach. Zimno to w Lubelskiem 33 stopnie teraz, a już naprawdę późno. Osada Zimnodół 36 stopni to w Małopolsce i jest jeszcze urocza wieś Zimna Wódka, ale tam strasznie gorąco dzisiaj. 36 stopni to Opolszczyzna.
27: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Sponsorem programu był producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.
3: Radio Z i już. Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
0: 6 minut po 17. Za chwilę dzwonimy w sprawie wielkiej kasy. Będzie finał wakacyjny i rządzę pieniądze. Proszę koniecznie sprawdzajcie telefony.

0: Parker w Radiu Z, a my dzwonimy. Mam nadzieję, że odbierzecie telefon, czy to będzie ona, czy on, no wszystko się okaże za chwilę, no to lecimy, dzwonimy do osoby, która wzięła udział w naszej wakacyjnej rządze pieniądza i ja naprawdę się modlę o to, aby odebrała, bo czekamy 5 regulaminowych sygnałów. Jeśli coś wam tam dzwoni albo u kogoś koło was coś dzwoni, to może Zetka dzwoni. Dzień dobry, Radio Z, rządza pieniądza, Ewelina Pacyna.
1: Dzień dobry.
0: Się, z kim rozmawiam?
1: Izabela Redemacher.
0: Izabelo, skąd ty jesteś, moja droga?
1: Z Katowic.
0: O, jak mnie się te rejony podobają. Fantastycznie tam u was jest. A ty już leżakujesz na przykład gdzieś tam na Rodosiku, czy w pracy jesteś?
1: Nie, składam się właśnie w domu. Byliśmy z dzieckiem na spacerze, ale no nie da się wytrzymać. Jest straszny upał.
0: No to ja mam dla ciebie takie może... dziwne wiadomości, bo teraz naprawdę może ci się zrobić gorąco. Mam dla ciebie w portfelu 10 tysięcy złotych za odebranie telefonu.
1: Dziękuję, cieszę się bardzo.
0: Słuchaj, moja droga, ale mam też taką propozycję, bo te pieniądze są już twoje. 10 tysięcy złotych, wzięłaś udział w zabawie, telefon odebrany, to jest twoje. Ale ty możesz zagrać o więcej, podejmując ryzyko. Czyli ty oddajesz mi te kasę, a ja mam dla ciebie walizki, w których są pieniądze, ale tam są różne kwoty. Aha. Może być 5 tysięcy, może być 15 tysięcy, może być 35 tysięcy, ale nagroda główna to 350 tysięcy złotych i to jest naprawdę dużo gotówki. I co ty o tym sądzisz?
1: No, brzmi ciekawie.
0: Miałabyś ochotę zagrać dalej, czy raczej miałabyś ochotę zatrzymać te 10 tysięcy, bo to wtedy pewna kasa, która
1: trafia
0: na twoje konto.
1: Nie, chciałabym grać dalej. Tak.
0: Jesteś pewna?
1: Tak, tak.
0: No to może grajmy dalej, słuchaj, moja droga.
1: Super.
0: To teraz najważniejsze pytanie, bo mam przed sobą literki, napis Radio Z. Pod tymi literami kryją się walizki. No ale najpierw musisz wybrać którąś z tych liter. Radio Z.
1: D jak Dorota.
0: Zaznaczamy literkę D. Pod literką D mamy 15 walizek. Którą z nich wybierasz?
1: Hmm. 11.
0: Zaznaczamy. Jesteś gotowa?
1: Tak.
0: No to otwieramy walizkę.
2: Masz 5000 złotych.
0: I co? Zaryzykowałaś?
1: No super.
0: Tak. No jest 5000, ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Moja droga, 5000 złotych trafia do ciebie. Mam nadzieję, że to się bardzo przyda, żeby troszkę podkręcić te wakacje. Mam nadzieję, że rodzinka będzie zadowolona.
1: Tak.
0: A twój SMS bierze udział także w wielkim finale pod koniec sierpnia, w którym do wygrania nowa Honda ZR-V. Także słuchaj, spodziewaj się jeszcze, możemy dzwonić tego lata.
1: Dobrze, fajnie, dziękuję.
0: No to wielkie uściski i pozdrowionka dla całej rodziny. No i teraz moment na świętowanie i schładzanie. Pozdrawiam i gratuluję. Trzymaj się, moja droga. A ja dokładam do jutrzejszej puli 50 tysięcy i od teraz jesteście w grze o 400 tysięcy złotych. Do tej gry możecie dołączyć już teraz, jak zwykle, SMS-em o treści Radio Z pod 7353.
3: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna rządza pieniądza. Regulamin na radioz.pl.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch, taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
5: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
6: Chwilę ich nie było, ale tego lata minionki ruszają na podbój Hollywood, a świat staje na krawędzi.
7: Ale będzie zabawa, no chodźcie!
6: Minionki i straszydła. Od 1 lipca tylko w kinach. Poleca Radio Z.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Hej, zwrotu mocni!
11: To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji.
12: Zwracacie nas bez paragonu.
11: Puste i niezgniecione.
12: Nie trzeba nas myć.
13: Ale etykieta musi być.
11: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
14: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
15: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
16: No ale co, Barbara? Rekin!
15: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
18: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Po reklamie.
19: 17.30 w Radiu Z ponownie Rafał Piech i te najważniejsze wiadomości prosimy.
20: Policja zatrzymała 69-latka, który wysłał niebezpieczną paczkę do mieszkanki i ławy. Kobieta tydzień temu przyniosła ją na komendę. Przesyłka się rozstrzelniła, uwalniając nieznaną substancję i raniąc jednego z funkcjonariuszy. 69-latek potwierdził, że zna adresatkę paczki. W jego mieszkaniu na Śląsku znaleziono m.in. pojemniki z nieznaną substancją, petardy i krzaki marihuany. Mężczyzna trafił do aresztu, grozi mu 8 lat więzienia. Dziś od upałów wolne mają mieszkańcy północnej Polski. Reszta szuka ochłody na kąpieliskach. Poznaniacy odpoczywają m.in. nad jeziorem Rusałka.
21: W mieście siedzieć nie da się. My nawet mieszkamy na Podolanach, ale preferujemy tu dojść na piechotę, bo tu naprawdę jest lepiej. Lepiej się oddycha.
22: Dzieciaki mają wakacje, więc dzisiaj w sam raz.
23: No i jeszcze te upały, prawda?
22: No właśnie. Jak się mieszka na Jeżycach i ma Rusałkę tak blisko, to w każdej chwili można się wyrwać.
23: I jak długo pani planuje zostać i się tutaj chłodzić?
22: Aż dzieciaki się nie rozmoczą.
20: Z panią Ireną i Karoliną rozmawiał nasz reporter Adam Kaźmierczak. Wakacje ściągają tłumy do szwedzkiego muzeum w Uppsali. Największą atrakcją stał się pierwszy termometr Andersa Celsjusza z połowy XVIII wieku. Co ciekawe, na oryginalnym urządzeniu skala jest odwrócona. Zero oznacza temperaturę wrzenia wody, a 100 stopni zamarzania. Skalę odwrócono kilka lat później. Teraz wiadomości dla kierowców. Zapraszam.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
3: Sponsorem programu jest CarBazar, ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
20: Utrudnienia i 7-kilometrowy korek na A2 przed węzłem Wiskitki w stronę Warszawy. Na trasie ze Skierniewic do Ogrodziska Mazowieckiego osobówka uderzyła w bariery. Zostajemy na Mazowszu. Na ekspresowej 7 doszło do pożaru tira. We wsi Stare Żdżary między Białobrzegami a Radomiem droga w stronę Krakowa jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez godzinę. Wciąż zablokowany jeden pas na ekspresowej 6 w stronę Łodzi. Na węźle Gdańsk-Szadułki zderzyły się 4 osobówki i ciężarówka. Uważajcie też na S6, ale w zachodniopomorskim, w Sławinie, na trasie ze Słupska do Koszalina zderzyły się 2 osobówki, zablokowany jeden pas w kierunku Szczecina. A jeśli coś dzieje się na waszej drodze, dzwońcie pod 321-321-100.
2: Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
3: Sponsorem programu był CarBazar, ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
19: Jutro pogoda, jeśli chodzi o burze i deszcze, raczej sprawiedliwe, chociaż burzowo głównie w centrum, na wschodzie i na południu kraju. Do wytrzymania temperatura na Pomorzu na przykład 20 stopni, ale już na takiej Lubelszczyźnie czy Podkarpaciu 35-36, to musimy jakoś przetrwać, podobno od czwartku chłodniej. Rej teraz w Radiu Z.

0: Tom Grennan, Little Bit of Love na antenie Radia Z. A dzisiaj w naszym finale wakacyjnej rządzę pieniądza. Wygrana trafiła do Izabeli z Katowic. Posłuchajcie, co mówiła zaraz po zwycięstwie.
1: Zawsze trzeba grać, bo żeby wygrać, to właśnie trzeba grać cały czas i mieć tą cierpliwość, że w końcu zadzwonicie.
0: Telefon odebrany, to najważniejsze. A SMS Izabeli bierze udział także w wielkim finale pod koniec sierpnia, w którym do wygrania nowa Honda ZR-V. To jest pełna hybryda o mocy 184 koni mechanicznych z wygodnym, komfortowym wnętrzem, olbrzymim bagażnikiem. To jest idealny samochód dla rodziny, idealny SUV do miasta i na dłuższe trasy, o które również możecie zagrać. Pamiętajcie, że od jutra, właściwie od dzisiaj, pula zwiększyła się do 400 tysięcy złotych. To jest nasza główna nagroda. Dołączcie do finału już dzisiaj. SMS-em o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. Radio Z 7353.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
9: Słuchasz przebojowego lata w Radiu Z.

0: Kasiu, nasza cudowna szpakira, czyli Michał Szpak i jego hicior Maj. Za chwilę 18:00 wiadomości w Radiu Z.
1: Radiu Z i już.
2: Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab, taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak wyprzedaż, to w euro!
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
6: Skoda. Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
9: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się, bardzo i wszędzie. Wyluzuj! Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to! Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
10: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
11: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
12: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
2: Po reklamie.
0: 18:00 na naszych zetkowych zegarach najważniejsze wiadomości sprawdza dla nas o tej porze Rafał Piech.
13: Alarm o porwaniu samolotu z Polski do Izraela. Poderwano myśliwce. Uderzył praktykantkę w twarz. Akt oskarżenia wobec restauratora z Wielkopolski. Krakowski szpital i Wieliczka łączą siły dla pacjentów. Izrael poderwał myśliwce do eskortowania samolotu lecącego z Warszawy do Tel Awiwu. Do niebezpiecznego incydentu doszło kilka godzin temu. Przyczyną była pomyłka pilota. W studiu ze mną reporter Radia Z Jan Kielak z najnowszymi informacjami.
14: Zgadza się.
13: Janku, co jeszcze udało Ci się ustalić?
14: Do incydentu doszło podczas rejsu polskich linii lotniczych LOT, ale obsługiwanego przez bułgarskie linie Electra Airways. Według izraelskich mediów pilot samolotu lecąc nad Turcją nacisnął przycisk zagrożenia, który informował o porwaniu samolotu. Podpowiedzi na to Izrael poderwał myśliwce, ale pilot Airbusa wycofał swoje zgłoszenie, kontaktując się z kontrolerami ruchu lotniczego. Ostatecznie samolot zawrócił nad Cyprem i został przekierowany na lotnisko w bułgarskim mieście Burgas.
13: Izraelskie media przekazały, że urzędnicy państwowi traktują incydent bardzo poważnie. W sprawie ma zostać wszczęte śledztwo. Były wiceminister zdrowia z interwencją u marszałka Sejmu w sprawie Szpitala Południowego. Janusz Cieszyński z Prawa i Sprawiedliwości składa formalne pismo z prośbą o wsparcie jego działań parlamentarnych, bo jak ujawnił w Radiu Z, samorządowa placówka odmawia udzielenia jakichkolwiek odpowiedzi w ramach kontroli poselskiej. O szczegółach reporterka Radia Z, Karolina Olszewska-Merk.
15: Politycy PiS-u w ramach kontroli poselskiej chcieli uzyskać więcej informacji w sprawie głośnej afery, ale odbili się od ściany, bo kierownictwo szpitala powiedziało nie, przedstawiając na piśmie swoje argumenty. To ewidentna ściema, mówi w Radiu Z były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński i prosi o wsparcie marszałka Sejmu.
16: Jest taki przepis w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora, że
2: Prezydium Sejmu ma wspierać posłów wtedy, kiedy odmawia im się prawa do kontroli.
15: Polityk formalnie złożył już pismo w gabinecie marszałka i teraz liczy na jego interwencję w placówce.
13: Zdaniem posła PiS-u przepisy mówią jasno, że samorządowe szpitale podlegają kontroli posłów. Do sądu trafił akt oskarżenia w sprawie restauratora z Wielkopolski Chobornik. W kwietniu 72-latek zaatakował swoją 15-letnią praktykantkę. Wszystko nagrali znajomi dziewczyny, a film z pobicia trafił do internetu, mówi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
16: Oskarżony jest on o naruszenie nietykalności cielesnej małoletniej pokrzywdzonej. Właściciel tej restauracji uderzył kilkakrotnie pokrzywdzoną w twarz otwartą dłonią. Nie przyznaje się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa.
13: Mężczyźnie grozi grzywna, ograniczenie wolności lub kara więzienia. Rehabilitacja 130 metrów pod ziemią. Szpital Uniwersytecki w Krakowie i Kopalnia Soli w Wieliczce podpisały porozumienie w tej sprawie. To właśnie tam działa uzdrowisko dla osób z chorobami układu oddechowego. Pomaga im powietrze zawierające solny aerozol, pozbawione zanieczyszczeń i alergenów. O czym już teraz reporter Radia Z, Przemek Taranek.
17: Uwaga,
18: Kuracjusze ćwiczą pod ziemią przez kilka godzin dziennie i gołym okiem widać, że im to służy.
19: Niesamowity relaks, zwłaszcza przy takiej prowadzącej, no nie ma szans, żeby brakło energii.
18: Niestety na taki turnus na NFZ trzeba czekać ponad rok w kolejce i umowa tego nie zmienia, przyznaje Bogusław Gronuś, wicedyrektor Szpitala Uniwersyteckiego.
20: To jest ten pierwszy krok, który robimy w tej chwili i mamy nadzieję, że on pociągnie za sobą kolejne kroki.
18: Czyli zwiększenie finansowania rehabilitacji przez NFZ. Na razie korzysta z niej około 250 pacjentów dziennie.
17: Dziękuję.
18: Wieliczka, Przemek Taranek, Radio Z.
13: Dodatkową zaletą uzdrowiska w kopalni jest stała temperatura na poziomie 13-14 stopni. Latem można się tam skutecznie schłodzić, a zimą ogrzać. Jedną z najlepszych w Europie pizz zjecie w Polsce. Dwie nasze restauracje, Zielona Górka z Pabianic i warszawska Ciao a Tutti, są wśród 50 pizzerii, które na starym kontynencie serwują najsmaczniejszy włoski placek. Na pierwszym miejscu jest londyńska Napoli on the Road. Co ważne, w zestawieniu nie ma włoskich lokali, dla nich jest osobny ranking. Ola Wojciechowska już szykuje dla Was wiadomości Radia Z. Zapraszam na nie w imieniu jej imieniu na 18.30.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Ach, masz babo placek, ja teraz będę o tej pizzy myśleć, Rafał, tak się nie robi, zwłaszcza o tej porze. Kochani, no za oknami wiadomo żar, podobno od czwartku będzie chłodniej, no ale jeszcze jutro po 36 stopni, szczególnie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, tam największa lampa, no ale jak już damy radę, w końcu latko. A na zegarach 5 minut po 18, Ewelina Pacyna, dzień dobry. Ace of Base, to jest przebój mojego dzieciństwa.

Ach, ten Harry Styles, As It Was na antenie Radia Z, a dla wszystkich fanów Helu, naszego cudownego półwyspu, na którym pogoda jest nieprzewidywalna, ale jakaby nie było, to zawsze dobre. Dobre wieści, bo z Trójmiasta do Helu popłyniemy w pół godziny. Powstaje pierwsza w Polsce szybka komunikacja wodna w Zatoce Gdańskiej. Tak przynajmniej informuje Żegluga Gdańska w swoim komunikacie. To jest pierwszy w Polsce pilotażowy program szybkiej komunikacji i połączenie zostanie uruchomione na razie na sezon letni. Także kto będzie w okolicy, to proszę testować. Mam nadzieję, że to się stanie. No, nasz Hel jest jedyny w swoim rodzaju. No i latem korki, no to w sam raz taka komunikacja. Avicii teraz i Hey Brother!

0: Ellie Goulding w Radiu Z, a za moment najnowsze wiadomości.
1: Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak wyprzedaż, to w euro!
4: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Nawet najlepszy zawodnik nie wygra meczu w pojedynkę. Liczy się cały skład. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
6: Marian! Natychmiast byłaś z wody!
7: Ale co, Barbara? Rekin!
6: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
8: Media Expert, taniej masz.
9: Po reklamie.
0: Prawie 18.30. Ola Wojciechowska w studiu Wiadomości rozpoczyna swój dyżur. Dzień dobry, zapraszamy.
10: Dzień dobry. Dożywocie grozi właścicielowi psów, które zagryzły 46-letniego kierowcę ciężarówki. Tragedia wydarzyła się przy trasie S3 w Zielonej Górze w październiku zeszłego roku. Trzy duże mieszańce typu owczarek niemiecki uciekły, zaatakowały, gdy kierowca zbierał grzyby w lesie. Śledztwo wykazało, że właściciel nie dbał o zwierzęta i źle je karmił. Psy były już wcześniej agresywne. Prezydent Ukrainy może stracić kolejne zagraniczne odznaczenie. Powód ten sam. Nadanie jednostce wojskowej nazwy UPA, która miała na sumieniu dziesiątki tysięcy Polaków, Żydów i Czechów. Współrządzący w Czechach ruch SPD chce odebrać Zełenskiemu Order Białego Lwa. Dostał go za męstwo i odwagę, gdy na początku wojny z Rosją nie skorzystał z amerykańskiej propozycji schronienia i został w Kijowie. Węgry szykują się do ekorewolucji. Mordercze upały pokazały, że w kraju zaczyna brakować wody i dużo się jej marnuje. Rząd Petera Madziara przygotowuje nową ustawę klimatyczną, która ma uszczelnić system, naprawić i rozbudować sieć retencji i przygotować się na coraz częstsze susze. Warszawskie ZOO pochwaliło się nowymi lokatorami. To para korońców siodłatych, największych gołębi świata. Mają ponad pół metra wysokości i ważą około 2 kg. W naturze występują w lasach wyłącznie na zachodzie Nowej Gwinei. W Radiu Z teraz czas na wiadomości dla kierowców.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Pożar ciężarówki na ekspresowej siódemce na Mazowszu blokuje pas ruchu w stronę Krakowa. We wsi Stare Żdżearyn między Białobrzegami a Radomiem jest już 5-kilometrowy korek. Zablokowana w stronę Wrocławia jest ta czwórka na Dolnym Śląsku. Na węźle kątowrocławskie zderzyły się 4 osobówki i tam zaczyna się tworzyć korek. Dzwonicie do nas też z A4 w Opolskiem.
12: Zaraz jadę na brzeg w kierunku Opola, roboty drogowe, ponad 2-kilometrowy korek.
10: Za węzłem brzeg zablokowany jest jeden pas w stronę Opola. Czekamy też na telefony od Was. 321-321-100.
9: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
0: Deszcz i burze z gradem także w nocy, szczególnie wzdłuż zachodniej granicy. Możliwe burze, burze także na Podkarpaciu i w Małopolsce. I jeśli chodzi o temperaturę, to na Mazowszu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu właśnie wciąż tropikalne upały nocą powyżej 20.
9: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze.

Always on my mind. No, mam nadzieję, że tak będzie w te wakacje, że będziecie zawsze nas mieli w głowach, a my was. Gdziekolwiek byście nie wypoczywali, pamiętajcie, że Zetunia grać może w słuchawkach z telefonu, z komputera, a że gramy dobrze, no to możemy wam obiecać się, bo to przebojowe lato w Radiu Z. Kto następny w kolejce? A będzie na przykład John Jett, I Love Rock and Roll, będzie Alesso, I Like It, ale zaczynamy po polsku. Trzy razy bardziej to nasza Hania Kuźmowicz.

0: Od razu słychać żelatko mamy, prawda? Norweskie Trio Bausa w Radio Z i Magnetic. A za chwilę wiadomości.
1: Radio Z i już.
2: Radio Z zaprasza na jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych tego lata. Open Air Festival 2026. Poczuj klimat festiwalowych wakacji w wykonaniu największych gwiazd muzyki. Teddy Swims, Calvin Harris, Florence and the Machine, Martin Garrix, Zara Larsson. Open Air Festival 2026 w Radiu Z. Od 1 do 4 lipca. Radio Z. Muzyka numer 1.
3: Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Po reklamie.
0: Na zegarach 19:00. Ola Wojciechowska w Radiu Z i ponownie te najważniejsze wiadomości dla nas. Prosimy.
11: Skandale w szpitalu południowym, a podwyżki dla lekarzy. Ma być kolejna analiza. IMGW ostrzega burze i wichury nawet do 100 km. Wiemy, kiedy pierwszy mecz Lewego w Chicago Fire. Afera w szpitalu południowym może odbić się czkawką i uderzyć w podwyżki dla lekarzy. Medycy mają je zagwarantowane od jutra, ale szefowa resortu zdrowia ma wątpliwości. Jolanta Sobierańska-Grenda chce wyjaśnień, czy kominy płacowe jeszcze mocniej nie wystrzelą w górę. Daniel Wrzos.
12: Podwyżki dla medyków nie są zagrożone, zapewnia Ministerstwo Zdrowia. Pracujący na etatach je dostaną, mówi rzeczniczka resortu Anna Choszcz-Sędrowska.
13: Wynagrodzenia za lipiec muszą zostać wypłacone do 10 sierpnia.
12: Minister Jolanta Sobierańska-Grenda chce zlikwidować kominy płacowe, stąd pismo o ponowną analizę, czy rekomendacje dotyczące podwyżek nie spowodują zbyt dużych nierówności w wynagrodzeniach.
11: W przyszłym tygodniu minister będzie rozmawiać z samorządem lekarskim na temat górnych limitów czasu pracy lekarzy. Po katastrofie awionetki na Bemowie prokuratura chce wiedzieć, jak do niej doszło i wszczyna śledztwo. Wypadek, w którym zginęły dwie osoby, a jedna trafiła do szpitala, wydarzył się w ubiegły czwartek. Więcej wie reporter Radia Z, Jan Kielak. Janku, a jakie są wstępne ustalenia śledczych?
14: Awionetka leciała z Wrocławia i najprawdopodobniej miała wylądować na lotnisku na warszawskim Bemowie. Świadkowie twierdzą, że podczas przelotu nad wieżą samolot pracował normalnie. Pilot nie zgłaszał też żadnych awarii lub innych problemów. Podczas podchodzenia do lądowania awionetka skręciła jednak nad płytą lotniska i uderzyła w ziemię na terenie automobil klubu, gdzie akurat odbywał się kurs nauki jazdy. Doszło do wielkiej eksplozji, a na miejsce wezwano służbę.
11: Tożsamość osób, które zginęły, muszą potwierdzić dodatkowe badania. Według śledczych to pilot awionetki i młody uczestnik kursu. Poszkodowany został też inny uczestnik szkolenia, który z połamanymi nogami trafił do szpitala. Zabił, bo się zdenerwował. 21-letni Artem S. usłyszał zarzut zabójstwa 35-latka, z którym pokłócił się o kobietę. Ofiara i napastnik to Ukraińcy. Artem S. po zabójstwie próbował uciec do swojego kraju, ale w sobotę został zatrzymany na przejściu w Medyce. Prokuratura chce tymczasowego aresztu. IMGW ostrzega przed burzami w części kraju, między innymi w Lubuskiem i w części Dolnego Śląska, Wielkopolski, Śląska, Małopolski, Zachodniopomorskiego i Podkarpacia. Może mocno wiać, nawet do 100 km na godzinę. Lepiej unikać otwartych przestrzeni i uważać na pogodę, radzi Andrzej Szacoń, jeden z lubelskich strażaków.
15: Poszukajmy zagłębienia tego terenu. Skulmy się, kucnijmy, połączmy nogi, wtedy będziemy bezpieczniejsi. Nie szukajmy schronienia pod drzewami, ponieważ drzewa ściągają pioruny. W dodatku może dojść w wyniku silnych wiatrów do połamania konarów, powalania drzew i wtedy jest to dla nas zagrożenie.
11: A jeśli burza spotka nas w lesie, starajmy się jak najszybciej uciec. Robert Lewandowski przenosi się z Barcelony do Chicago. Kapitan reprezentacji Polski już oficjalnie jest zawodnikiem występującej w MLS ekipy Fire i czeka na debiut. Z tym tematem Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Krzysztof, to kiedy możemy zobaczyć Lewego w nowych barwach?
3: Jeszcze w trakcie mundialu Fire. Najbliższy mecz rozegrają 16 lipca w Polsce. To będzie 17 lipca o 2:30 naszego czasu. Zmierzą się z Vancouver Whitecaps i właśnie w tym meczu ma zadebiutować Lewy. Robimy to niesamowite. Chcemy być klubem na światowym poziomie i potrzebujemy światowej klasy zawodników, mówił trener ekipy z Chicago Greg Bellharter w programie Up and Adams.
11: Według nieoficjalnych informacji Lewandowski związał się z Chicago Fire 2-letnim kontraktem, ma zarabiać rocznie $20 milionów plus premie. Teraz już wiadomości kulturalne.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: 4 dni muzycznej uczty, kilka scen i topowe gwiazdy, do tego mnóstwo wydarzeń dodatkowych. W Gdyni startuje jutro Open Air Festival. W tym roku headlinerami będą między innymi Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine i The Cure. Ale nie tylko, mówi Mikołaj Ziłkowski, szef Alter Artu, organizator Open Aira.
10: Poza tymi fantastycznymi headlinerami w Gdyni zobaczymy Zara Larsson, Clips, Martina Garrixa, Slowdive, Addison Rae, Pink Panthers, Teddy Swims.
11: Na Open Airze w Gdyni nie spotkacie też naszych dziennikarzy. Radio Z będzie tam miało swoją medialną strefę. Na antenie będziemy wam opowiadać, co się w Kosakowie dzieje. Wyśrubowane kryteria i rekordowa liczba kandydatów z całego kraju. Ponad 500 osób zgłosiło się do pierwszego etapu przesłuchań w Teatrze Muzycznym w Łodzi do polskiej wersji musicalu Disneya Kraina Lodu. Do drugiego przeszło tylko 160. Przesłuchania cały czas trwają. A kto będzie polską Elzą, Anną i Olafem? Całą obsadę poznamy w lipcu. Premiera w marcu przyszłego roku. Pokazy pszczelarskie, warsztaty z budowy hotelików dla owadów zapylających i porady w Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu. 5 lipca rusza wielkie miodobranie w Skansenie. Będzie też kiermasz miodów i produktów pszczelich.
16: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
0: Co na termometrach w nocy? Wciąż tropikalne nocki czekają nas na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, a także na Mazowszu, bo będzie powyżej 20 stopni, a poza tym może odrobinkę odpoczniemy od upałów nocą na północy kraju. Niestety w większości rejonów dzisiaj deszczowo, a nawet burzowo. Uważajcie na burze na wschodzie i zachodzie szczególnie.
16: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
2: Lubię to.
1: Lubię to w Radio Z.
2: Lista przebojów Radia Z.
16: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: I ziu! Orły wylądowały 8 minut po godzinie 19. Michał Kościel
1: i Marcin Sońta.
0: Witamy serdecznie. Zaczęliśmy listę przebojów Radia Z, która jest na wakacjach, więc nazywa się Lubię to na wakacjach.
1: Tak, tak. Ja jeszcze jedno słowem wstępu. Do tej pory listę przebojów prowadził Mateusz Ptaszyński, ale szefostwo uznało, że my zrobimy to zdecydowanie lepiej. Zdecydowanie.
0: A zdecydowanie taniej przede wszystkim.
1: Zdecydowanie taniej, lepiej. Nie ma minusów właściwie.
0: Dokładnie tak. Dlatego to robimy też. Roxy i White 2115.
1: Tak.
0: Popularny łajcior, tak się na niego mówi.
1: Ta, ja wiem, znam łajciora. To było miejsce 10 listy przebojów, tak, lubię to.
0: Roxy wydała ostatnią płytę 2 tygodnie temu i płyta została bardzo dobrze odebrana i Roxy dziękuję u siebie na swoich kanałach socjalnych, tak się mówi?
1: Nie, społecznościowych.
0: O właśnie, dzięki. Dziękuję za taki ciepły odbiór płyty.
1: Ja też dziękuję, że Roxy zechciała nas poczęstować tym numerem, a teraz będzie propozycja do listy przebojów. David Guetta, Run, Run, River.

0: Kuba i Kuba. Stygnie lato, miejsce 9. Jak na dwa imiona to dość nisko, nie?
1: Jak to nisko?
0: No 9 miejsce dopiero. Gości
1: jest dwóch.
0: Gości jest dwóch,
1: ale to chyba byli już wyżej, wiesz?
0: Byli wyżej, spadli.
1: No jeden drugiego podsadził.
0: A co się stało teraz? Jeden drugiemu podstawił nogę, że spadli.
1: No to wygląda. W ogóle nie wiem, czy to jest dwóch gości, bo to w sumie
0: może,
1: Kuba.
0: Może być jeden. No, może być jeden, który się jąka.
1: Jak masz na imię? Kuba. No, w każdym razie, słuchajcie, do wygrania jest dzisiaj płyta niespodzianka w liście przybojów Radia Z. Wystarczy odgadnąć, co będzie dzisiaj na pierwszym miejscu. Aha. Ja od razu podpowiem, że to będzie polska artystka, kobieta, ma 21 lat.
0: Katarzyna Kozidrak.
1: Wnuczka Beaty. Nie, to nie ona. Nie, dostajesz płyty, płyta nadal do wygrania. Jeżeli okay. Wiecie, o kogo chodzi, to dzwońcie 321-321-321.
0: A teraz miejsce 8 naszej listy. Justin Bieber i Nicki Minaj. Woo, Beauty and the Beat w Radiu Z. To jest lista przebojów. Lubię to.

0: Daj mnie.
1: Czy będziemy się pamiętać, to Sarsa i propozycja do listy przebojów Radio Z, która nazywa się Jak, Michale?
2: Lubię to.
1: Tak, na wakacjach nawet, bo są wakacje.
2: A za chwilę, proszę państwa, będzie miejsce siódme, ale nie zdradzimy, co to będzie. Powiem tylko, że zaczyna się na pod, kończy się na dło, a w środku ma sia.
1: I rymuje się z mysiadło. Radio
3: Z i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
5: Volkswagen. Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
8: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
9: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla ciebie i bliskiej ci osoby. Czekają na was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato, atrakcyjny na lata.
10: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Tam, gdzie kończy się futbol, zaczyna się gra o miliony.
15: O tym właśnie opowiadam w książce Agent. Moja prawda o lewym, pieniądzach i manipulacji.
14: Cezary Kucharski w rozmowie z Krzysztofem Pyzią. Książkę wydawnictwa Pruszyński i spółka poleca Radio Z. You ready?
16: Tylko w Disney Plus. Every second counts, baby. Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon. Restaurant is flooded. To już ostatnia szansa. I am selling the building. By uratować to miejsce. We have each other and nothing left to lose. The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
3: Po reklamie.
17: Lista przebojów Radia Z. Lubię to.
18: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.

0: Kygo, Kality, Griffin, Save My Love. To jest miejsce szóste listy przebojów Radia Z. Za 27 minut, godzina 20.
1: A już teraz premiera, nowy utwór od Wiktora Waligury. Jego cztery pory roku, taki utwór, znacie doskonale z Radia Z. Okazało się to gigantycznym hitem. Zapytaliśmy w związku z tym Wiktora, jak smakuje ten sukces.
2: No jest to totalna abstrakcja, kurczę, że gdzie bym nie jechał samochodem, to na 90% trafię na swoją piosenkę. Dużo bardzo wiadomości od moich znajomych dostaję, że ich zaskakuje w taksówkach, w sklepach, wszędzie. Totalnie nie spodziewałem się, że to może nastąpić i bardzo jest to dziwne, tak przełączasz sobie, jedziesz tutaj, doda tutaj jakieś One Direction i nagle twój numer. Bardzo dziwne uczucie, ale bardzo przyjemne i cieszę się, że ten numer tak zarezonował z słuchaczami, bo ja bardzo go lubię, bardzo przyjemnie mi się go tworzyło z Dryskarem, z producentem tego utworu. Cieszę się, że właśnie on otworzył single z mojej drugiej płyty, której, już możemy to mówić, której premiera 2 października. Słuchajcie, krótkie historie o miłości 2 października będą już wasze i cztery pory roku to był pierwszy single z tego albumu i bardzo się cieszę, że to właśnie był on, bo to jak zarezonował słuchaczami, no to absolutnie jeszcze mi się nie przytrafiło i jestem bardzo, bardzo wdzięczny za to.
0: Potem zapytaliśmy Wiktora, o czym jest jego utwór. Ja może zaprezentuję, jak to było. O czym jest twój nowy utwór?
2: To jest opowieść o zauroczeniu, opowieść o wręcz troszkę obsesyjnym uczuciu i chęci udowodnienia tej drugiej osobie, że ja serio jestem fajny, daj mi tylko szansę, tylko ten jeden dzień i zobaczysz, że może nam być razem super, a kiedy nie najłatwiej o takie zauroczenia, jak właśnie w wakacje, dlatego wypuściliśmy ten numer w pierwszy dzień wakacji albo w ostatni dzień przed wakacjami i mam nadzieję, że wszystkim on się spodoba. Ja miałem bardzo wielką radość tworzenia go, tworzyliśmy go razem z Rubensem, który jest wspaniałym muzykiem, wirtuozem gitary. I wielki to był zaszczyt dla mnie poznać go, bo to było nasze pierwsze spotkanie i od razu udało nam się stworzyć tak fajny numer, z którego obaj jesteśmy dumni. Okazało się, że mamy wspólne inspiracje, że mimo, że Rubens jest ode mnie sporo starszy, to poruszamy się w podobnym otoczeniu takiego brytyjskiego indie rocka. Chyba nam to najbliżej jest i staraliśmy się trochę tych naszych wspólnych zajawek przemycić do piosenki.
1: Już ci tłumaczę, Cinek, to nie był Rubens Barrichello, to był inny Rubens.
0: Ja znam Rubensa. Aha, Rubensa gitarzystę znam.
1: No właśnie.
0: A nie tylko gitarzystę, też wokalista, bo miał też swoje piosenki.
1: W Formule 1. No to jeszcze zaproszenie od Wiktora i słuchamy premiery.
2: Cześć, tu Wiktor Waligura. Już teraz przed wami premierowa mój nowy singiel To jest to w Radiu Z.
3: Premiera w Radiu Z.

0: Za 18 minut godzina 20 słuchacie Radia Z. To było, proszę Państwa, miejsce piąte. Były momenty, a słuchacie listy przebojów Radia Z. Lubię to na wakacjach.
1: A ja oglądam sobie przy okazji jeszcze jedną 16 finału.
0: Nie można oglądać meczów w pracy.
1: To nie oglądam, ale dotarły do mnie wieści, że padł gol.
0: Skąd dotarły? Z telewizora?
1: Tak, z telewizora dotarły, którego nie oglądam. Siedzę tyłem. W jednej 16 finału Mistrzostw Świata Norwegia prowadzi z Republiką Zielonego Przylądka 1-0. 42 minuta.
0: Nieprawda. Michał, proszę Państwa, ogląda. Siedzi tyłem, owszem, ale ma
1: skurcz mnie złapał.
0: No dobra, powiem Państwu. Michał ma skomplikowany system luster, dzięki któremu może oglądać mecz, który jest za nim. Kochani, do grania jest płyta Niespodzianka. Pytacie w listach jaka, ja zawsze odpowiadam listami, że Niespodzianka. Aha. Mamy drugą podpowiedź. Na pierwszym miejscu będzie piosenka dziewczyny, która pisała teksty dla takich artystów jak Doda, Oscar Sims, między innymi. I ona jest właśnie dzisiaj na pierwszym miejscu. Czy ty wiesz już, jaka to jest artystka?
1: Tak.
0: Ale to nie mów, to nie mów.
1: Anna Grunkiewicz-Waltz.
0: Dobrze, no to nie ma konkursu. Nie, żartuję, jest nadal 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Zgadzacie.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych. Reklama. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
3: Skoda. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
6: Lista Lubię To. Wejdź na radioz.pl i głosuj na swoje ulubione utwory.

0: Watch It Burn i Katy Perry w Radiu Z. To była propozycja do listy przebojów. Lubię to.
1: A już teraz będzie miejsce trzecie, proszę Państwa, czyli wchodzimy na podium. To bardzo duże osiągnięcie dla sportowca oraz piosenkarki. Takie jak Bledka. Dwa dni w Radiu Z.

0: All right, talk to you. To było miejsce drugie listy przebojów Lubię To, Radia Z. Przez cały program zachęcaliście mnie do tego, żebyście zgadywali, co jest na miejscu pierwszym. I mamy zwycięzcę. Halo, halo.
1: Dzień dobry, na pierwszym miejscu Marisa z piosenką Kochaj.
0: No i co, Cinek?
2: Gratulujemy bardzo serdecznie, bo to jest, proszę Państwa, prawdziwa, prawidłowa właściwie odpowiedź. Na pierwszym miejscu piosenka Odkochaj, Marisa. Gramy.
0: No ja gramy. A nagrody dla Pana nie masz? A pan dostał... Cały czas mówiłeś, że jest jakaś nagroda.
2: Pan dostał płytę niespodziankę. Wiesz, co się mówi, jak się mówi, że wygrał płytę niespodziankę?
0: Nie wiem.
2: No, że nie wiemy jaką.
0: Okej. Wygrywa Pan płytę niespodziankę. Marisa, numer jeden.

0: Reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
1: Chwilę ich nie było. Ale tego lata minionki ruszają na podbój Hollywood, a świat staje na krawędzi.
2: Ale będzie zabawa, no chodźcie!
1: Minionki i straszyła. Od 1 lipca tylko w kinach. Poleca Radio Z.
3: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
4: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert, taniej masz.
7: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne, i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
0: Po reklamie.
8: Wtorkowy wieczór z Radiem Z. Sprawdzamy, co dzieje się w kraju i na świecie. Na wiadomości zaprasza Ola Wojciechowska.
9: USA i Iran o pokoju rozmowy będą, ale nie tak, jak mówił Trump. Upały w końcu odpuszczą, jednak najpierw wichury, burze, grad i kraina lodu z polską obsadą w disneyowskim hicie. Nie będzie wspólnej rozmowy USA z Iranem o porozumieniu pokojowym, choć zapowiadał to od kilku dni Donald Trump. Zamiast tego odbędą się dwa oddzielne spotkania. Teheran potwierdził, że jutro delegacje obu krajów będą rozmawiać z mediatorami z Kataru i Pakistanu w Dosze. Natomiast dziś wysłannicy Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner spotkają się z premierem Kataru, co potwierdził Biały Dom. Do oszustwa nie doszło. Śledztwo umorzone. Prokuratura zakończyła sprawę dwóch wież, a dokładniej planów wybudowania w centrum Warszawy wieżowców przez spółkę Srebrna powiązaną z PiS-em. Miał to zrobić austriacki biznesmen, ale budowa nigdy nie ruszyła. Inwestor zarzuca spółce narażenie go na koszty przekraczające 1 000 000 euro. Prokuratura uważa jednak, że do oszustwa nie doszło, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
10: Aby mówić o wypełnieniu znamion oszustwa, musimy udowodnić działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia i wprowadzenie w błąd. Zdaniem prokuratora żadne z tych znamion nie zostało stwierdzone.
9: Więcej szczegółów mamy poznać w drugiej połowie lipca, kiedy postanowienie śledczych zostanie przetłumaczone na język niemiecki i przekazane inwestorowi. Jego pełnomocnik Roman Giertych zapowiedział, że złoży zażalenie do sądu na decyzję prokuratury. Po trudnej do zniesienia spiekocie, burze, wichury i grad, bo nad Polską gorące powietrze ściera się z zimnym. Dziś taka pogoda jest i będzie od zachodniopomorskiego Wielkopolski przez Lubuskie, Dolny Śląsk, Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Co nas jeszcze czeka? O tym reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
11: W Polsce spotkają się nagle dwa fronty. Jeden z gorącym powietrzem, drugi z chłodniejszym. I to właśnie ich zderzenie może wywołać bardzo gwałtowne burze, mówi mi dr Agnieszka Krzyżewska, klimatolożka z lubelskiego UMCS-u.
12: Z gradem, z silnym porywistym wiatrem, okazjonalnie trąby powietrzne też mogą się wtedy na takich właśnie frontach tworzyć.
11: Niestety, po takich nawałnicach mogą pojawiać się błyskawiczne powodzie i podtopienia. Mateusz Kasiak, Radio Z.
9: Burzowa pogoda zostanie z nami do końca tygodnia. Po niej przyjdzie wytchnienie, na które czekają między innymi kolejarze. Od niedzieli z powodu upału, który powodował awarię, odwołano setki pociągów. Były pożary, powyginane szyny, ewakuacje i chaos na dworcach. Część część podróżnych chce zwrotu kosztów, bo podróż albo się nie odbyła, albo okazywała się wielogodzinnym koszmarem z postojem w szczerym polu. Warto próbować, ale nie każdy dostanie zwrot, mówi Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP PLK.
13: W każdej takiej sytuacji należy podchodzić indywidualnie i rozpatrzeć każde opóźnienie pociągu i każdą sytuację indywidualną, na ile wpływ opóźnienie rzeczywiście tego pociągu było spowodowane upałami. Każdy z przewoźników ma swój własny regulamin i w każdym takim przypadku można z reklamacją do przewoźnika się zgłosić.
9: O zwrot przynajmniej części kosztów możemy się upomnieć, gdy pociąg miał ponad dwugodzinne opóźnienie. Jeśli było to połączenie dalekobieżne, należy nam się połowa ceny biletu. Najpierw był film, który okazał się hitem, potem na deski teatru przeniesiona wersja broadwayowska. Teraz czas na polską odsłonę disneyowskiej Krainy Lodu. Szykuje się do niej Teatr Muzyczny w Łodzi. W drugim etapie o miejsce w obsadzie walczy ponad 160 śpiewających aktorów i aktorek z całego kraju.
14: Julia Stępień, to mój pierwszy casting, więc jestem bardzo zestresowana, ale też podekscytowana, że mam szansę sprawdzić się w takiej dużej roli, jaką jest Anna. I nie mogę się doczekać, jak wyjdę na scenę.
15: Małgorzata Kozłowska.
14: Piękny materiał do pracy, no i gdyby się udało, to oczywiście byłby to wielki zaszczyt.
16: Michał Cyran, choreograf.
17: Ta bajka, ten spektakl jest bezlitosny. Jedyną postacią, której odpuszcza, jest tak naprawdę Elza, a Anna na przykład tańczy praktycznie we wszystkich numerach choreograficznych, więc będzie miała sporo pracy.
9: Realizatorzy potrzebują między innymi polskiej księżniczki Elzy oraz jej siostry Anny. Premiera musicalu w marcu przyszłego roku. Teraz natomiast w Radiu Z mamy dla Was wiadomości sportowe. Przygotował je Krzysztof Wilanowski.
18: Mam tę moc.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Łatwo nie było, ale Iga Świątek gra dalej na Wimbledonie. Nasza tenisistka, która broni tytułu w Londynie, 2-1 pokonała Amerykankę Taylor Townsend. W pierwszym secie była górą 6-1, w drugim niespodziewanie przegrała 2-6, w trzecim znów Polka była lepsza 6-3. Jestem szczęśliwa, że pozostałam spokojna podczas meczu. Cały czas słuchałam mojego boksu, trener wspierał mnie bardzo mocno. Wiedziałam, że muszę grać solidnie i bezpiecznie, nie szukać na siłę zwycięskich punktów lub ryzykować serwisem. Mówiła Świątek. W drugiej rundzie Wimbledonu jest też Kamil Majchrzak. To dzięki wygranej w trzech setach z Alejandro Tabilo z Chile. A na mundialu Norwegia bliżej awansu do 1/8 finału. Erling Haaland i spółka po pierwszej połowie 1-0 prowadzą z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Bramkę w 39 minucie zdobył Antonio Nusa. W 1/8 finału Mistrzostw Świata są już 4 drużyny: Kanada, Paragwaj, Maroko i Brazylia.
19: W pogodzie bardzo dużo się dzieje, mówiąc szczerze, jak nie upał, to burza tak naprawdę.
20: Jak nie urok, to burza. No,
19: tak, oczywiście. Upału w nocy nie będzie, natomiast burze mogą się pojawić. Jutro natomiast i upał, i burza. To znaczy do 36 stopni w Lublinie, wierzysz?
20: Wow.
19: No i może pojawić się rzeczywiście deszcz w całej Polsce, burze w centrum, na południu i na wschodzie Polski, i to takie gradowe nawet.
20: Marcin Sońta
19: i Michał Korościel.
20: Witamy serdecznie, kochani. To jest niby program co za wieczór, co za noc. Trochę nie wiadomo, co za podwieczorek właściwie.
19: Program lubię to na wakacje.
20: Albo lubię to, lubię co za wieczór. No, różnie, nie? Słuchamy.

0: Bo jesteś ty.
1: Bo jesteś ty, to Krzysztof Krawczyk w Radiu Z. 15 minut po godzinie 20.
2: Bardzo ładny jest ten Krzysztof Krawczyk.
1: Ta piosenka. Szkoda, że pana Krzysztofa już nie ma.
2: No szkoda, ale piosenki zostają. Widzisz, tak jest z artystami. Cinek, bo jak my prawdopodobnie umrzemy kiedyś, to nic po nas nie zostanie. No co, ludzie będą odsłuchiwać archiwalnych audycji, żeby jeszcze raz tych dyrdymałów słuchać? To jest bez sensu, rozumiesz? Mhm. A artysta na przykład nagra piosenkę, zostaje.
1: Myślę, że moja mama będzie słuchać audycji autorskich.
2: Nie, no ale zakładam, że będziesz żył trochę dłużej niż twoja mama, życząc twojej mamie jak najdłuższego życia.
1: Moja mama ma 4 lata, to mało możliwe.
2: Oby tego nikt już nigdy nie

0: Piękna piosenka i absolutnie nieśmiertelna to Sleeping Satellite, Tasmin Archer. 22 minuty po godzinie 20 słuchacie Radia Z i wcale wam się nie dziwimy.
1: Proszę państwa, 1:16 finału Mistrzostw Świata, walczą o 1:08 i Norwegia jest bliżej, bo na pół godziny przed końcem prowadzi z Wybrzeżem Kości Słoniowej 1:0. Wczoraj odpadli Niemcy, odpadli Holendrzy, ale Norwegowie chyba awansują, a są faworytami.
2: Reklama. Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się, bardzo i wszędzie. Wyluzuj! Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to! Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa, megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozi.

0: świetne.
1: Ale numer, Cidek, na 20 minut przed końcem Wybrzeże Kości Słoniowej wyrównuje i teraz jest 1-1 w meczu z Norwegią. Oni walczą o 1/8 finału Mistrzostw Świata. Powiem ci, robi się meczycho, Cidek.
2: Tak, Haaland niepocieszony.
1: Niepocieszony.
2: A Haaland nawet jak jest pocieszony, to wygląda na niepocieszonego.
1: Tak.
2: Tutaj mamy kumulację niepocieszenia Haalanda. No cóż, zobaczymy, co będzie dalej. 20 minut do końca tego meczu, a potem może dłużej jeszcze potrwać, prawda?
1: Może być, mogą być karne.
2: W tym czasie posłuchamy sobie, proszę państwa, propozycji do listy przebojów Radia Z. Lubię to na wakacjach. To będzie Shimza, Arko i Kasango, tak się nazywają państwo.
1: Bardzo fajnie. Ilu
2: nie
1: jest?
2: Nie wiem, z jakiej są płci, narodowości oraz z jakiej planety.
1: To bez znaczenia. Natomiast są osoby muzyczne.
2: Piosenkę mają dobrą, na tyle dobrą, że nazwały ją dwa razy.
1: Jak?
2: Te osoby. Fire, fire.
1: A, no to gramy.

0: Sylwia Grzeszczak. Pożyczony w Radiu Z. Za 16 minut 21 zaczął się Wimbledon. Cinek, wiesz? Taki turniej wielkoszlemowy. W jakich koszulkach trzeba grać na Wimbledonie?
1: Trzeba grać na biało, żeby było widać, jak się poplamisz truskawkami.
0: Aha, trzeba grać na biało. To jest taki wymóg na Wimbledonie. Maja Chwalińska już odpadła niestety. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy. Nowak Dziokowicz, legenda, też awansował do drugiej rundy. Ale ciekawa rzecz wydarzyła się w 40 minucie spotkania Dziokowicza. Doszło do zaręczyn. Z perspektywy kortu Dziokowicz to wypatrzył, bo nikt tego nie ogłaszał. Dziokowicz to wypatrzył z perspektywy kortu, proszę ciebie. Pogratulował szczęśliwcom z kortu, uniesionym w górę kciukiem i krzyknął: oczekuję zaproszenia na ślub.
1: Ach, panie Dziokowicz, no naprawdę, na ślub zaproszenie to dostaną pan Sinner, pan Alcaraz, pan Zwieriew, czyli pierwsza trójka. Pan musi wziąć udział w kwalifikacjach. Także spokojnie.
0: Bebe Rexha, Faithless New Religion, teraz w Radiu Z.

0: Igo i For Money. Ostatni dzień lata, chociaż do ostatniego dnia lata jeszcze trochę czasu zostało. Na szczęście 3,5 minuty do godziny 21.
1: Minuta do zakończenia meczu Wybrzeże Kości Słoniowej Norwegia. To już jest faza pucharowa mundialu. Walczą o awans do 1/8. Norwegia prowadzi na razie 2-1. Przed chwilą gola strzelił rewelacyjny Erling Haaland. I powiem ci, że ten Haaland to się bije o koronę króla strzelców. Na tym mundialu strzelił już 5 goli. Więcej ma tylko Leo Messi 6. Ale oni mogą się tłuc do końca o tę koronę. No chyba, że ktoś tam odpadnie.
0: Nie masz, powiedz mi, wrażenia, że Haaland wygląda troszeczkę jak kobieta?
1: No ale wiesz, to z jednej strony jak kobieta, bo ma długie blond włosy, a z drugiej strony jak prawdziwy wiking, wiesz.
0: Tak, ale tak bardziej taka prawdziwa osoba wikingowa bardziej.
1: Osoba wikingowa. Wiesz co, ja powiem ci tak, gdybym ja był kobietą, to by mi się podobał. Jestem mężczyzną, też mi się podoba. To jest piłkarz uniwersalny, to jest piłkarz, który może nomen omen grać na każdej pozycji, jak to się mówi.
2: Reklama. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
7: Chwilę ich nie było, ale tego lata minionki ruszają na podbój Hollywood, a świat staje na krawędzi.
8: Ale będzie zabawa, no chodźcie!
7: Minionki i straszyła. Od 1 lipca tylko w kinach. Poleca Radio Z.
9: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
10: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
11: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
10: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
11: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
12: Marian, a gdzie mogę kupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara, na mediaexpert.pl.
14: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
15: Po reklamie.
1: Zbliżamy się do 21. Jesteśmy w Polsce i słuchamy Radia Z. Czas na wiadomości, które przygotowała i przedstawi Ola Wojciechowska.
16: Tanio na stacjach już było, od jutra wraca pełny VAT i będzie drożej. Prezydent i MON o stałych bazach USA, potrzebne nam wspólne stanowisko. Do lodówki społecznej zamiast do kosza oddajcie przed urlopem nadwyżkę jedzenia.
1: 21.
16: Ostatnie godziny taniego tankowania. O północy wygasa rządowy program Ceny Paliw Niżej i wraca 23% VAT. Na stacjach paliw od jutra będzie drożej. Jak bardzo? Z ekspertami rozmawiał o tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
17: Zdaniem ekspertów podwyżka cen może być skokowa. Średnia cena litra benzyny może wzrosnąć do 6,5 zł za litr oleju napędowego. Trzeba będzie najprawdopodobniej zapłacić od jutra średnio 6,70 zł. To skutek powrotu do 23% stawki VAT-u na paliwa, mówiła i analityk rynku z BM Reflex Urszula Cieślak.
18: Taka zmiana w wysokości podatku spowoduje zmianę cen paliw na stacjach.
17: Wygaszenie pakietu CPN oznacza koniec cen maksymalnych, a to oznacza, że zwłaszcza na stacjach przy autostradach ceny mogą poszybować w górę jeszcze bardziej. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
16: Eksperci mówią, że choć ceny paliw jutro wyraźnie wzrosną, to i tak będą stosunkowo niskie. Wcześniej za diesla płaciło się nawet ponad 8 zł za litr, więc teraz i tak jest taniej. Prezydent jutro spotka się z szefem MON, żeby omówić uwzględnić m.in. nadchodzący szczyt NATO w Turcji i stałą obecność wojsk USA w Polsce. Rozmowy na ten temat przyspieszyły, bo Pentagon zgodził się na taki ruch, a Donald Trump zapowiedział wysłanie do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Konsultacje są potrzebne, żeby Polska miała jedno spójne stanowisko na szczycie NATO, mówi wiceminister obrony narodowej Magdalena Sopkowiak-Czarnecka.
19: Najważniejsze, żeby podczas jutrzejszego spotkania pojawiło się wspólne stanowisko, bo we wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem. Szczyt NATO to jest takie miejsce, gdzie wybiera się i pan prezydent, i pan premier Kosiniak-Kamysz, i pan premier Sikorski. Wszyscy spotkają się w Ankarze i dobrze, żebyśmy wszyscy mówili jednym głosem.
16: Dwudniowy szczyt w Turcji odbędzie się w przyszłym tygodniu. Szymon Hołownia nie złamał prawa, wygaszając mandaty posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Tak uznała prokuratura. W grudniu 3 lata temu Hołownia, jako ówczesny marszałek Sejmu, nie dopuścił do prac sejmowych polityków skazanych za udział w aferze gruntowej. Śledztwo w tej sprawie zostało umorzone, bo marszałek po prostu wykonał decyzję sądu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
20: Działania marszałka Sejmu były zgodne z przepisami i dążyły przede wszystkim do takiego przestrzegania prawa, by osoby skazane nie były zgodnie z literą prawa członkami Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
16: Prokuratura umorzyła też wątek podżegania Szymona Hołowni do nieprzyjęcia przysięgi prezydenckiej od Karola Nawrockiego. Według śledczych takie sugestie pojawiały się tylko w wypowiedziach medialnych, a nie bezpośrednio z marszałkiem. Wyjeżdżacie na urlop? Nie marnujcie jedzenia. Możecie oddać je do lodówki społecznej, która działa cały czas, także w wakacje. Wystarczy zostawić tam produkty, które wciąż nadają się do zjedzenia, mówi Radiu Z Iwona Jędrzejczyk-Kaźmierczak z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.
21: Nie mogą być to więc żadne produkty, które noszą jakiekolwiek znaki zepsucia, czyli żaden jakiś nieprzyjemny zapach, pleś czy nadgnicia. Powinny skreślać tego typu produkty i tego typu potrawy. Nie umieszczamy ich w lodówce społecznej.
16: Z takich produktów skorzystają m.in. osoby w kryzysie bezdomności, dodaje Piotr Kowalski z Pomocy Społecznej.
22: Powszechnie też uważa się, że to zima jest tą porą roku, kiedy bezdomni mają bardzo trudno i oczywiście tegoroczna wyjątkowo trudno, natomiast lato też jest problemem.
16: Lodówki społeczne i jadłodzielnie działają w całym kraju. Jeśli nie wiecie, gdzie ich szukać, zajrzyjcie na strony internetowe ośrodków pomocy społecznej. W Radiu Z mamy teraz dla Was garść informacji sportowych. Krzysztof Wilanowski już w studiu.
0: Jest. Zapraszam.
16: Zapraszam.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Na program zaprasza sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
0: Erling Haaland zabrał Norwegię do 1/8 finału Mistrzostw Świata. Dzięki jego bramce ekipa Wikingów pokonała Wybrzeże Kości Słoniowej 2-1. Po pierwszej połowie prowadzili Norwegowie. Po bramce Antonio Nusy nadzieję Iworyjczykom dał Amad Diallo. Odebrał ją Haaland. W 86. minucie to jego 5. gol na tym mundialu. Jedno trafienie mniej ma na koncie Kylian Mbappé, który swój mecz zacznie o 23. Francuzi zmierzą się ze Szwedami, którzy z pełną koncentracją podchodzą do tego meczu. Kołdra nie może być dla nas za mała. Potrzebujemy bardzo dużej. Musimy być dobrzy jako zespół, zrozumieć jak bronić zespołowo i jednocześnie tworzyć zagrożenie. Jeśli przez 90 minut skupimy się tylko na defensywie, to ten mecz będzie dla nas trudny. Mówił trener Szwedów Graham Potter. Maja Chwalińska nie zagra już w tym roku na Wimbledonie. Nasza tenisistka po porażce w singlu wycofała się z debla. Nie taki Wimbledon sobie wyobrażałam, ale taki jest czasem tenis. Dziękuję Wam za wszystkim, za wsparcie. Naprawdę to doceniam, napisała Chwalińska na Instagramie. Polka boryka się z problemami zdrowotnymi. W meczu pierwszej rundy podkręciła strefy skokowe. Po spotkaniu przyznała też, że dokuczały jej silne skurcze.
24: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
1: Proszę Państwa, jutro zachód będzie zimny. Zupełnie nieoczekiwanie. 18 stopni w Zielonej Górze, 20 w Gorzowie Wielkopolskim. U góry też nie najcieplej. 22 w Rewalu i Pobierowie. Aha. Ale na wschodzie to jest, proszę Cię, bajlando. 36 w Lublinie, 35 w Rzeszowie i na wschodzie burze.
0: Podoba mi się, jak mówisz, że u góry będzie zimno.
1: A jak powinienem powiedzieć?
0: Na północy.
1: Nie, to ja ci mówię u góry, bo ja ty mówisz, słuchacze by zrozumieli, to było pod ciebie ta pogoda.
0: A jeżeli słuchacze mają mapę do góry nogami, to co wtedy? U góry to jest na południu.
1: Nie, no to powinni już przestać spożywać napoje chłodzące.
0: Maggie Riley, Every Time We Touch w Radio Z.

0: Alcazar, This is the World We Live in w Radiu Z, 17 minut po godzinie 21. Proszę Państwa, nasze polskie drogi nie wytrzymują też tych upałów, podobnie jak my.
1: Co się dzieje?
0: Okazuje się, że na fragmencie drogi ekspresowej S17, to jest w okolicach Rzeżyna, to jest
1: Bydgoszcz.
0: Powiat, nie, Puławski.
1: A, Puławski, Rzeżyn, tak, a myślałem, że Rzeżnin.
0: Okay. Nie, Rzeżyn, tak. Mhm. No i tam, słuchaj, się rozgrzał tak asfalt, że się zrobił taki garb i musieli zamknąć drogę. Mhm. Chociaż moim zdaniem, no to garb to i powie jeden rabin, drugi rabin powie skocznia, prawda?
1: Drugi rabin powie skocznia, trzeci rabin powie quasimodo, czyli nawiązania do literatury. Ja nie wiem, czy powinniśmy, wiesz co, likwidować te garby, bo skoro z jednej strony czasami ustawiamy takie garby, żeby zwalniali, a tutaj garb ustawił się sam,
0: tak,
1: żeby zwalniali, to stawiasz tylko znaczek, rzecz, no. Uwaga garb i masz wolniej.
0: Nie zamykajmy dróg, po prostu pytajmy o decyzję właściwego rabina.
1: O właśnie.
0: Kuba i Kuba, stygnie lato w Radiu Z.

0: Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door. Przyznaj się, Cinek, że jak jedziesz sam samochodem i to leci, to dajesz głośno i śpiewasz i wydaje ci się, że umiesz śpiewać. Każdy tak robi.
1: Ale oczywiście, ale bardziej nawet November Rain niż Knocking on Heaven's Door.
0: Tak, ale wszyscy to śpiewają i jesteśmy przekonani, że wy w swoich samochodach też to śpiewaliście. Ciekawe, czy będą śpiewać Loreen i Euphoria, jak obstawiasz?
1: Myślę, że tak. Kto będzie śpiewał Loreen i Euphoria, ręka do góry?
0: Ja będę śpiewał tego za chwilę Loreen w Radio Z.
1: Euphoria. Radio Z
2: i już. Reklama.
3: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Ale sztosy!
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
9: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
10: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
9: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
10: Ach, ci panowie z Media Expert.
9: Prawda?
11: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla ciebie i bliskiej ci osoby. Czekają na was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato. Atrakcyjny na lata.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Czego ty ode mnie chcesz? What do you want from me? Adam Lambert w Radiu Z. Za 21 minut 22, to teraz odcinek będzie, proszę cię, propozycja, co nie?
1: Tak, to propozycja od Jeremiego Sikorskiego, piosenka pod tytułem Tylko my. Jest już teledysk. W teledysku występuje oczywiście Jeremi Sikorski oraz jego świeżo upieczona małżonka.
0: On ma już żonę?
1: Ostatnio, wyobraź sobie, wziął ślub, ożenił się z modelką, z dziewczyną, która była w ostatniej edycji programu Top Model.
0: Ładna.
1: Ada Sikorska się nazywa, bardzo ładna, no. Model to jest, wiesz.
0: A on jest ładny? On jest ładny?
1: To jest bardzo przystojny mężczyzna.
0: Aha, czy to nie jest, to nie jest tak, że to jest dla niego awans, że jest z modelką, tak?
1: Nie wiem, chyba dla każdego to jest awans, że jest z modelką.
0: Aha, no okej.
1: Generalnie jak jest, jakakolwiek kobieta cię chce, Michał, to jest dla ciebie awans.
0: Nie, to dla mnie to tak, dla mnie, dla ciebie tak, ale rozmawiamy o nim.
1: Nie, no to tak trzeba myśleć o kobietach, tak? No wiesz, że nie wiem, co mam teraz powiedzieć, troszeczkę mnie speszyłeś.
0: No to może zagrajmy te propozycje w takim
1: razie. Mi się wydaje, że słowa piosenki Jeremiego Sikorskiego doskonale wyrażą to, co chcę teraz powiedzieć. Moje uczucia, konkretnie mówiąc, jestem głodny.
0: Okej.

0: and I'll write your name.
1: Blank Space to Taylor Swift w Radiu Z. Wiesz, że mówi się za kulisami, że już niedługo Taylor Swift wyjdzie za mąż.
2: A za kogo?
1: No, za tego swojego, tego, piłkarza, tak?
2: Ona jest piłkarzem?
1: No, piłkarzem amerykańskim, futbolistą. Czekaj, jak się nazywa?
2: No, weź zobacz, Ja miałem wobec niej też swoje
1: Kielce.
2: Plany. A, Travis Kielce.
1: Travis Kielce, no.
2: Aha.
1: Polak.
2: A jak, wiesz, tak, jak ich relacja się trochę ochłodzi, to będzie Travis Dworzec w Kielcach.
3: Radio Z i już. Reklama.
4: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
4: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na ten... mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
9: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
10: No ale co, Barbara? Rekin!
9: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
12: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
13: Po reklamie.
2: Tu Radio Z wieczorową porą sprawdzamy, co dzieje się w kraju i na świecie. Na wiadomości zaprasza Ola Wojciechowska.
14: Niszczy uprawy, rujnuje rolników. Przez upał jedzenie będzie droższe. Nielegalnie do Polski w naczepie ciężarówki wśród zatrzymanych nastolatkowie. Problem z dotarciem na krakowski Zakrzówek, bo zepsuło się urządzenie. Wyższych cen żywności możemy się spodziewać w niedługim czasie. To przez upał, z którym zmagają się rolnicy. Ich rachunki za energię rosną, bo urządzenia w gospodarstwach, w tym wentylatory, muszą działać cały czas. Cierpią też uprawy, zwłaszcza owoce miękkie i zboża, które źle znoszą takie warunki. Ze szczegółami reporter Radia Z, Mateusz Kasiak.
15: Upał dosłownie dobił uprawy, które były już zniszczone przez suszę. Jak informują mnie rolnicy, porzeczki czy agresty dosłownie się ukisiły, zboża są popalone. To oznacza ogromne straty, mówi mi Gustaw Jędrejek, prezes Lubelskiej Izby Rolniczej.
16: Na polach widzimy, że te upały, no to do końca dzieła, upalą, będą mniejsze plony, ziarno będzie niewykształcone, znowu dużo paszówki będziemy mieli.
15: Rolnicy szacują, że niższa jakość oznacza też wyższe ceny żywności. Mateusz Kasiak, Radio Z.
14: Według rolników droższe mogą być nie tylko owoce, ale także pieczywo i nabiał. Ale pogodowe odchylenia od normy uderzają nie tylko w rolnictwo. Cierpi cała natura. Wysychają rzeki, a krótkotrwałe deszcze niewiele pomagają. W wielu rzekach stan wody jest bardzo niski, co widać między innymi na spływach kajakowych.
17: Kiedyś ta rzeka była rzeczywiście głęboka.
18: Chyba w 4 miesiącach musieliśmy kajak przenosić, żeby w ogóle przepłynąć.
19: Kiedyś tak nie było.
17: Nie, bardzo niskie wody gruntowe i poziom wody naprawdę jest bardzo, bardzo niski.
14: Z kajakarzami na Mazurach i Suwalszczyźnie rozmawiał reporter Radia Z Michał Dzienyński. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie dwóch wież, ale to nie koniec sprawy. Los tego śledztwa ma rozstrzygnąć sąd, do którego trafi zażalenie na decyzje śledczych. Zapowiedział to już mecenas Roman Giertych. Jestem zdumiony, mówi szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
20: Nagrania słyszałem, wiem co tam padało i z drugiej ta decyzja oczywiście musi mnie zaskakiwać, jak każdego zresztą zdrowo myślącego człowieka.
14: Ale po stronie opozycji reakcje zupełnie inne. Od początku było wiadomo, że ta sprawa to temat absolutnie zastępczy, mówi senator PiS Wojciech Skurkiewicz.
21: To jest tylko walka jednego z posłów dziś Koalicji Obywatelskiej, mecenasa Giertycha, z Prawem i Sprawiedliwością i wprost z Jarosławem Kaczyńskim.
14: Szczegóły decyzji prokuratury mamy poznać po sporządzeniu tłumaczenia dokumentów na język niemiecki. Straż graniczna z Sanoka zatrzymała czterech Palestyńczyków, którzy nielegalnie dostali się do Polski ze Słowacji. Ukryli się w ciężarówce. Wśród nich było dwóch nastolatków, 14 i 16 lat. Chłopcy trafili do placówki opiekuńczej, a dwaj dorośli, 25 i 22-latek, do ośrodka dla cudzoziemców. Czeka ich teraz readmisja, czyli odesłanie do kraju, z którego do nas przyjechali. Popularne kąpielisko Zakrzówek w Krakowie nie dla osób z niepełnosprawnością. Przynajmniej na razie, bo zepsuły się windy schodowe, które pomagały osobom na wózkach się tam dostać, przyznaje Sławomir Farbianiec, rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
0: Są to urządzenia, które są narażone na skrajne warunki atmosferyczne. W zimie mrozy, teraz mamy ogromne upały. W tamtym tygodniu została wymieniona część podzespołów. Teraz oczekujemy, aby spotkać się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, aby przetestować te urządzenia.
13: Możemy podać jakieś terminy?
0: Chcielibyśmy, żeby to było w najbliższych dniach.
14: Z rzecznikiem rozmawiał nasz reporter Przemek Taranek, a ten temat też szerzej opisujemy na radio.pl. Ponieważ w studiu jest już Krzysztof Wilanowski.
19: Jestem.
14: Oddaję mu głos, bo dziękuję. Czas na wiadomości sportowe.
19: Zapraszam.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Na program zaprasza sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
19: To był udany dzień naszych tenisistów na Wimbledonie. Iga Świątek poradziła sobie z problemami w grze i awansowała do drugiej rundy. 2-1 pokonała Amerykankę Taylor Townsend. Jej kolejną rywalką będzie Czeszka Karolina Pliszkowa. W drugiej rundzie jest też Kamil Majchrzak, a to dzięki wygranej w trzech setach z Chilijczykiem Alejandro Tabillo.
23: Grałem bardzo konsekwentnie i odważnie od samego początku. Wiedziałem, jak chcę grać, jak chcę zdobywać punkty. Cały czas starałem się być czujny i aktywny i jak była piłka w grze, to żeby to wykorzystywać i wydaje mi się, że robiłem to dzisiaj bardzo dobrze.
19: Oceniał Majchrzak. Jego kolejnym rywalem będzie Amerykanin Zakarys Fajda. Jutro o awans do trzeciej rundy zagra Hubert Hurkacz. Około 11:00 zmierzy się z Austriakiem Sebastianem Hoffnerem. Powiększyła się polska kolonia w Stanach Zjednoczonych. Dzień po transferze Roberta Lewandowskiego kolejny nasz piłkarz przeniósł się do MLS. Mowa o Przemysławie Płachecie. 28-letni skrzydłowy został zawodnikiem Austin FC. Płacheta ostatnie 6 lat spędził w Anglii, był zawodnikiem Norwich, Birmingham, Swansea i Oxford United.
22: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
2: Dzisiaj, proszę Państwa, do wieczora będzie cieplutko, a jutro będą burze.
19: Będą burze, tak, będą burze. Nadchodzi niż z zachodu, ponieważ temperatury pospadają około 20 stopni jutro nad morzem, ale w centrum i na południu kraju nadal do 36, podobnie na wschodzie. I tam mogą rzeczywiście pojawić się burze, groźne burze z gradem.
2: Marcin Zońta.
19: I Michał Kroście.
2: Witamy serdecznie i zapraszamy na Państwa miasta. Nasz numer 321-321-321. Dzisiaj mamy do wygrania bilety na film Zaproszenie. Podobno dobry, nie?
19: Bardzo dobry. Byłem, proszę Państwa, na pokazie prasowym wcześniej i polecam serdecznie.

0: EO Technology w Radiu Z, 15 minut po 22. Gramy w Państwa Miasta.
1: Państwa Miasta w Radiu Z.
0: A dzisiaj grają z nami słuchacz Mariusz. Cześć Mariusz.
2: Hej, hej, witam wszystkich.
0: Czy to ty jesteś ten słynny Mariusz dobrego humoru, emisariusz?
2: No, można powiedzieć, że tak.
0: Okej, okay, okej. Okay. Twoim rywalem jest Tomasz. Cześć Tomasz.
2: Cześć Tomek.
3: Tomasz, tak, mam. Cześć Mariusz.
0: Cześć. Tomasz, też jesteś czegoś emisariuszem?
3: Dobrych wieści.
0: Dobra, okej. Okay. Cinek, dawaj zasady i tam wytłumacz, na czym polega nagroda, wiesz.
4: Tak, nagroda, proszę panów, to są dwa bilety na film Zaproszenie. Zaproszenie to jest komedia, która wchodzi do kin teraz chyba jakoś w piątek, tak?
0: Chyba tak.
4: No i ja to widziałem wcześniej na tak zwanym pokazie prasowym.
0: I chciałeś podkreślić, że jesteś ważny,
4: nie,
0: tak?
4: Chciałem, wytłumaczyć, tak? Że nie ściągnąłem pirata z internetu.
0: Nie, chciałeś się pochwalić, bo
4: to obejrzałem i to jest dobra komedia. A dobrych komedii jak tyle, co kot napłakał. I muszę ci powiedzieć, że bawiłem się wyśmienicie, bardzo się śmiałem. Co mi się rzadko zdarza, bo ja lubię tylko horrory. I możecie sobie spokojnie pójść na ten film z małżonką, bo jest to komedia taka trochę, prawda, może nie romantyczna.
0: A jak ktoś nie ma żony, na przykład Cinek, albo nie lubi swojej żony.
4: Może pójść. nie wiem, z jej siostrą na przykład. Okay. Zobaczyć, co się z tego urodzi.
0: Okay.
4: W każdym razie polecam wam bardzo serdecznie film. Tam gra Penelope Cruz, Edward Norton i wielu innych znanych aktorów. Znaczy właściwie niewielu, bo tam jest tak czworo aktorów.
0: Czworo aktorów.
4: Tak, ale nie jest to komedia familijna na pewno. To jest taki film z pieprzykiem, także. Mm-hmm. O, oglądaliście Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie?
0: Ja oglądałem.
4: To jest w tym stylu mniej więcej, nie? Taka obyczajowa trochę.
0: No dobra, to teraz do konkretów. Tylko wygrany dostaje dwa bilety na ten film, tak?
4: Nie, właśnie nie.
0: Obaj?
4: Tak, obaj.
0: Obaj, aha.
4: Także można też przegrać, jeżeli chcecie iść do kina.
0: Aha. A mogą pójść ze sobą ewentualnie, Mariusz z Tomaszem?
4: Panowie, to od was zależy.
0: I pójdą sobie wtedy dwa razy. Dobra, daj zasady, Cinek, błagam cię.
4: My mamy czas na ten konkurs?
0: Tak, oczywiście.
4: Panowie, gracie w konkursie Państwa Miasta. Dzisiaj literka U.
0: Jak ulala.
4: No właśnie. Każdy dostaje swoje kategorie. Na odpowiedź są 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Prawidłowa to punkt, zła lub brak odpowiedzi to punkt dla przeciwnika. Gracie do trzech i odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Mariusz, a potem Tomasz.
0: Gramy.
4: Mariuszu, literka U, twoja kategoria. Można to znaleźć w sypialni.
2: Ojej.
0: Ukulele na przykład.
4: Czas minął. Najprościej chyba uszko.
2: Uszko.
4: No właśnie.
0: To nic, 1-0 dla Tomasza. Tomek, dla ciebie kategoria.
4: Tomaszu, można to przeskoczyć.
3: Ule. Nie wiem po co, ale można.
0: Można. No, ten Duplantis sobie przeskoczył. Ul.
4: Michał, wyrażaj się.
0: Armand Duplantis.
4: A, przeskoczę
0: kotyczce. 2-0 dla
4: Tomasza. Ale nie musisz go od razu obrażać. Mariuszu, coś przydatnego.
2: Ukulele, niech będzie.
4: Bardzo przydatne. Ukulele pierwszej potrzeby, tak się mówi.
0: Tak się mówi, dokładnie. 2-1.
4: Tomaszu, twoja kategoria, coś drogiego.
0: Ubikacja ze złota.
4: Uzbeckie dolary.
0: 2-2, będzie dogrywka.
4: Kategoria dogrywkowa jest wspólna dla was obydwu. Jeżeli któryś z was zna odpowiedź, to krzyczy swoje imię i ma 3 sekundy na odpowiedź. Literka U, a kategoria to zawód.
2: Mariusz
0: pierwszy.
2: Ufoludek.
0: To nie jest zawód. Tomasz wygrywa.
4: Jeżeli żaden z was nie wpadł na urologa, to jesteście szczęśliwymi mężczyznami.
0: O właśnie.
4: Urzędnik, urbanista, mógłbym tak godzinami.
0: No ja wiem, ale już wystarczy.
4: Kto wygrał?
2: A nie było ci łatwo.
0: Tomasz wygrał.
4: Tomasz, wygrywasz dwa bilety na film Zaproszenie, czyli Zaproszenie na film Zaproszenie.
0: Ale dobrze.
4: I kubek Radia Z.
0: Firmy Duffy typu Bidon.
4: Butelka Duffy typu Bidon jest za zajęcie drugiego miejsca i też dwa bilety, przepraszam, dwa zaproszenia na film Zaproszenie.
2: I teraz, bardzo dziękuję.
4: Wiecie, że warunek jest taki, że musicie iść razem, to już redaktor mówił.
2: A Tomek nie wiem, Tomek w ogóle nie.
4: Oj, przepraszam, Tomek, nic nie słyszymy. Wjechaliśmy do tunelów. Udanego seansu wam życzymy.
0: Trzymajcie się, chłopaki, wszystkiego dobrego.
2: Ja tyle nie górę, trzymaj się, pa.
3: Pozdrawiam, hej, cześć.
4: Radio Z, uczy, bawi i swata. Bledka, dwa dni w Radio Z.

0: Reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los!
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Lost Frequencies i Reality w Radiu Z za 13 minut, godzina 23, czyli wchodzimy w taką najlepszą część imprezki, prawda?
1: Tak, i robi się chłodniej, że można już teraz wytrzymać na zewnątrz. Kuban, Mrozu i Faust, zanim spadnie deszcz w Radiu Z. Zanim spadnie deszcz.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

0: Reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
0: Po reklamie.
3: Godzina do północy. Tu Radio Z. Czas na ostatnie wtorkowe wiadomości, które przygotowała i przedstawi Ola Wojciechowska.
4: Prokuratura umarza sprawę dwóch wież i wyjaśnia, skąd taka decyzja. Myśliwce poderwane przez pomyłkę na pokładzie lotu. Mundialowe emocje. Francuzi grają ze Szwedami o awans. Prokuratura wyjaśnia, dlaczego umorzyła sprawę dwóch wież, czyli planu wybudowania w Warszawie wieżowców przez spółkę powiązaną z PiS-em. Zawiadomienie złożył austriacki biznesman, który twierdzi, że stracił na tym ponad 1 000 000 euro, bo inwestycja nie doszła do skutku. Na konferencji prokuratury był Jan Kielak. Janku, jakie jest wytłumaczenie tej decyzji?
5: Według śledczych do przestępstwa po prostu nie doszło. Nie zostały spełnione prawne kryteria oszustwa, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
6: Musimy udowodnić działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia i wprowadzenie w błąd. Żadne z tych znamion nie zostało stwierdzone.
5: Umorzony został też wątek rzekomej łapówki, w której przekazaniu miał pośredniczyć Jarosław Kaczyński. Jan Kielak, Radio Z.
4: Pełnomocnik austriackiego biznesmena Roman Giertek zapowiedział, że złoży do sądu zażalenie na decyzję prokuratury. Polska nie zerwała rozmów z Ukrainą o wymianie naszych migów za ich drony, wyjaśnia MON. Ta sprawa została zawieszona na wniosek Polski, przyznaje wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk.
7: Było wstępne porozumienie ze stroną ukraińską. W tej chwili wydaje się, że strona ukraińska podjęła decyzję o tym, żeby czekać i żeby dzisiaj tej decyzji nie podejmować. My jesteśmy otwarci. Jak będzie zielone światło ze strony Ukrainy, będzie też zielone światło ze strony Polski.
4: O migi prosił Wołodymyr Załański i Polska je przekazała 3 lata temu. Kilkanaście myśliwców. Skutki trzęsienia ziemi w Wenezueli są dramatyczne. Liczba zabitych wzrosła do prawie 2 000. Ponad 10 tysięcy osób jest rannych. Uratowano już ponad 6 tysięcy ludzi, w tym 2-letnie dziecko, ale z każdą godziną maleją szanse na znalezienie kolejnych żywych osób. Zniszczenia są ogromne, zawaliły się dziesiątki tysięcy budynków. Fałszywy alarm na pokładzie lotu to efekt pomyłki. Źle ustawiono kod w urządzeniu samolotu, które daje znać o zagrożeniu. Maszyna leciała z Warszawy do Tel Awiwu. Po odebraniu sygnału o możliwym porwaniu w powietrze wysłano 2 izraelskie myśliwce, które miały sprawdzić sytuację. Samolot został przekierowany do Bułgarii, ale szybko okazało się, że nic się nie dzieje, a alarm był przypadkowy. Sprawa jest badana jako błąd ludzki. Dla wędkarzy to katastrofa, a dla inwestora konieczny etap remontu. Zapory w Pilichowicach. Ze zbiornika spuszczono wodę, dlatego widać mnóstwo śniętych ryb i muł. Mieszkańcy nie mają pretensji o sam remont, ale o to, w jaki sposób został przeprowadzony, mówią reporterce Radia Z Grażenie Wiatr.
8: Nie chodzi o ten remont. No remont oczywiście ma być zrobiony, bo nawet nie ma tematu, nie? Bo ta ma jednak, kurde...
9: Ta ma pękła, to wieczy przychody narobiły jak te ryby, nie?
8: Ale mi się wydaje, powinni tutaj zrobić wcześniej porządek z tą rybą, a później chyba za tamę, nie?
10: Bo tak naprawdę to więcej teraz jest łódek do zbierania tego, co trzeba utylizować, niż było łódek do odłowu tych ryb.
11: Dla mnie to jest dramat, no. To, co się tutaj dzieje, wyprawia, to woła, nie wiem, o pomstę do nieba, no. Straszne to jest.
4: Spółka Tauron Ekoenergia, która jest inwestorem, tłumaczy nam, że remont odbywa się pod nadzorem przyrodników. Odłowienie ryb i uprzątnięcie tych już śniętych należy do wynajętej firmy. Strażacy sprawdzają obozy młodzieżowe, by upewnić się, czy są bezpieczne i dobrze przygotowane do zmiennej pogody, bo przez Polskę przetacza się fala upałów, a za nią wichury i burze. Co dokładnie biorą pod lupę strażacy? O tym Adam Kaźmierczak.
12: Między innymi to, czy droga dojazdowa do obozu jest przejezdna, a także czy dobrze są przygotowane miejsca ewakuacji na wypadek na przykład silnych burz.
13: Czy właśnie organizator pomyślał o miejscu zastępczym, czyli jeśli widać, że zbliża się anomalia pogodowa, to takie miejsce w postaci sali wiejskiej, remizy, jakiegoś stałego budynku zostało wyznaczone tak, by sprawnie potem zgodnie z procedurą przenieść, przy ewakuować tych obozowiczów.
12: Mówił Martin Halarz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. To wyjątkowa sytuacja, w której strażacy nie tylko przed startem obozu, ale i w jego trakcie upewniają się, że warunki w tych miejscach są bezpieczne. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
4: W Polsce w każde wakacje odbywa się kilkadziesiąt tysięcy obozów i zorganizowanych form wypoczynku. Na stadionie na pograniczu stanów New Jersey i Nowy Jork rozpoczyna się właśnie pojedynek Francji ze Szwecją. Stawką jest awans do 1/8 finału mundialu. Więcej na ten temat powie Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Krzysztof, powiedz, jak Francuzi, czyli wicemistrzowie świata, podchodzą do tego spotkania?
0: Media w ich kraju tonują nastroje, mimo że Le Bleu są oczywiście faworytami tego meczu. Dziennikarze we Francji przypominają, że dwóch ostatnich starć na wielkich turniejach przeciwko Szwedom nie udało im się wygrać. Był remis 1-1 oraz zwycięstwo Szwecji 2-0. Po drugiej stronie barykady też czuć respekt do rywali. Graham Potter, czyli szkoleniowiec Szwedów, podkreśla uwagę gry defensywnej, a to wszystko, żeby powstrzymać m.in. rozpędzonego Kyliana Mbappé.
4: To nie jedyny mecz tej nocy. Też o 1/8 finału. Meksyk zagra z Ekwadorem. To o 3 naszego czasu na legendarnym Estadio Azteca w Mexico City. W tych wiadomościach to wszystko. Na kolejne zapraszam już teraz w imieniu Krzysztofa Białkowskiego.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Cienek, jak chcesz jutro zimno, to na zachód. 18 stopni w Zielonej Górze. Jak wolisz ciepło, to na wschód. 36.
14: A jak chcę burzę z gradem, to gdzie?
3: To na wschód. Mhm. Tam będzie burza z gradem. Gdzie masz ciepełko i burzę z gradem, to jesteś na wschodzie. W centrum też, no. A na zachodzie to masz takie deszczyk przelotny i 18 stopni.
14: No ja żartuję, nie chcę burzy z gradem.
3: Ale taki zwykły deszcz by się przydał.
14: O, jest! Pada, like a prayer. Madonna w Radio Z.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy.
3: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Po reklamie.

0: Północ. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Najpierw upały, teraz gwałtowne burze. IMGW wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia dla 11 województw. Teraz grzmi m.in. w Wielkopolsce, w Lubuskiem i w Łódzkiem. Jak się zachować, gdy nawałnica zaskoczy nas na zewnątrz? Opowie o tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlary.
1: Jeśli widzimy, że zbliża się gwałtowna burza, trzeba jak najszybciej znaleźć schronienie, ale nie pod drzewami, na otwartej przestrzeni. Warto poszukać obniżenia terenu i kucnąć ze złączonymi, podciągniętymi pod siebie nogami. Jeśli jedziemy autem, nie wysiadajmy z niego, podpowiada brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
2: Lepiej zjechać samochodem na pobocze czy na parking, w miejscu, gdzie jesteśmy bezpiecznym, a nie zastanawiać się, czy to pole mogą się połamać, czy nie.
1: Jeśli wypoczywamy nad wodą, trzeba jak najszybciej dopłynąć do brzegu, w górach jak najszybciej zejść ze szczytu. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Ponad połowa kraju wciąż z alertami przed upałami. W Lubelskiem i Podkarpackiem obowiązują najwyższego, trzeciego stopnia. Ceny paliw w górę. Od dziś rząd wygasza program CPN. Wraca 23% stawka VAT na paliwa, która do tej pory była obniżona do 8%. W związku z tym, zdaniem ekspertów, za litr benzyny średnio zapłacimy 6,50, a za litr oleju napędowego 6,70 zł. Podwyżki będą skokowe. Do jakiego dokładnie poziomu dojdziemy, pokażą najbliższe godziny po wygaszeniu pakietu. Mówi Radiu Z analityczka rynku paliw z biura maklerskiego Reflex Urszula Cieślak.
3: W jakiej wysokości ceny mogą wzrosnąć, bo niestety mówimy o podwyżkach, będzie po części zależało od tego, jak będą zachowywały się notowania cen ropy i paliw gotowych na rynkach międzynarodowych.
0: Wygaszenie pakietu CPN oznacza koniec codziennego ogłaszania cen maksymalnych na stacjach. Była wiceminister zdrowia z interwencją u marszałka Sejmu w sprawie szpitala południowego. Janusz Cieszyński z PiS składa formalne pismo z prośbą o wsparcie jego działań parlamentarnych, bo jak ujawnił w Radiu Z, samorządowa placówka odmawia udzielania jakichkolwiek odpowiedzi w ramach kontroli poselskiej. Ze szczegółami reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Mer.
4: Politycy PiSu w ramach kontroli poselskiej chcieli uzyskać więcej informacji w sprawie afery, ale odbili się od ściany, bo kierownictwo szpitala powiedziało nie, przedstawiając na piśmie swoje argumenty. To ewidentna ściema, mówi w Radiu Z były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński i prosi o wsparcie marszałka Sejmu.
5: Jest taki przepis w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora, że prezydium Sejmu ma wspierać posłów wtedy, kiedy odmawia im się prawa do kontroli.
4: Polityk formalnie złożył już pismo w gabinecie marszałka i teraz liczy na jego interwencję w placówce.
0: Zdaniem posła PiS przepisy mówią jasno, że samorządowe szpitale podlegają kontroli posłów. Do sądu trafił akt oskarżenia w sprawie restauratora z Wielkopolski Chobornik. W kwietniu 72-latek zaatakował swoją 15-letnią praktykantkę. Wszystko nagrali znajomi dziewczyny, a film trafił do internetu, mówił Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
6: Oskarżony jest on o naruszenie nietykalności cielesnej małoletniej pokrzywdzonej. Właściciel tej restauracji uderzył kilkakrotnie pokrzywdzoną w twarz otwartą dłonią. Nie przyznaje się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa.
0: Mężczyźnie grozi grzywna, ograniczenie wolności lub kara więzienia. Rehabilitacja 130 metrów pod ziemią. Szpital Uniwersytecki w Krakowie i Kopalnia Soli w Wieliczce podpisały porozumienie w tej sprawie. To właśnie tam działa uzdrowisko dla osób z chorobami układu oddechowego. Pomaga im powietrze zawierające solny aerozol, pozbawione zanieczyszczeń i alergenów. Ze szczegółami reporter Radia Z Przemek Taranek.
7: Uwaga!
8: Kuracjusze ćwiczą pod ziemią przez kilka godzin dziennie i gołym okiem widać, że im to służy.
9: Niesamowity relaks. Zwłaszcza przy takiej prowadzącej, no nie ma szans, żeby brakło energii.
8: Niestety na taki turnus na NFZ trzeba czekać ponad rok w kolejce i umowa tego nie zmienia, przyznaje Bogusław Gronuś, wicedyrektor szpitala uniwersyteckiego.
10: To jest ten pierwszy krok, który robimy w tej chwili i mamy nadzieję, że on pociągnie za sobą kolejne kroki.
8: Czyli zwiększenie finansowania rehabilitacji przez NFZ. Na razie korzysta z niej około 250 pacjentów dziennie.
7: Dziękuję.
8: Wieliczka, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Dodatkową zaletą uzdrowiska w kopalni jest stała temperatura na poziomie 13-14 stopni. Latem można się tam skutecznie schłodzić, a zimą ogrzać. Ponad 160 śpiewających aktorów i aktorek z całego kraju. W Teatrze Muzycznym w Łodzi trwają przesłuchania do pierwszej polskiej inscenizacji broadwayowskiego hitu Disneya Kraina Lodu. To drugi etap castingu, w czasie którego wykonawcy wybrani spośród 500 zgłoszeń walczą o miejsce w obsadzie.
11: Joanna Rybka. Jestem bardzo podekscytowana, że tu jestem. Uwielbiam tę bajkę Disneya i cóż, bardzo się cieszę, że mogę się sprawdzić w roli Anny, więc czekam niecierpliwie, żeby wyjść na scenę.
12: Jan Stokłosa, kierownik muzyczny. Zależy nam na tym, żeby to zawsze było na najwyższym poziomie głosowym, żeby słuchacz zawsze mógł dostać najwyższej jakości produkt.
13: Rafał Żadon. To jest piękny tytuł, to jest piękna historia.
0: Realizatorzy szukają m.in. odtwórczyń głównych ról obdarzonej niezwykłą mocą panowania nad lodem i śniegiem księżniczki Elzy, a także jej siostry Anny, niepoprawnej optymistki, gotowej zrobić wszystko dla tych, których kocha. Premiera musicalu w Teatrze Muzycznym w Łodzi została zaplanowana na marzec przyszłego roku. I jeszcze sport. Nie udał się Serenie Williams powrót na korty Wimbledonu. Amerykańska legenda przegrała w pierwszej rundzie z Australijką Mają Joint 3-6, 7-6, 3-6. Był to pierwszy mecz 44-letniej obecnie Williams w wielkoszlemowym turnieju w Londynie po 4-letniej przerwie. Amerykanka w przeszłości 7-krotnie triumfowała na legendarnych trawiastych kortach. Jej tegoroczna przygoda z Wimbledonem jeszcze się nie kończy, bo gra też w deblu ze swoją siostrą Venus. Wcześniej do drugiej rundy Wimbledonu awansowała Iga Świątek. Nasza tenisistka po bardzo zaciętym boju 2-1 pokonała Amerykankę Taylor Townsend. A więcej o tym pojedynku opowie Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. To zwycięstwo kosztowało Igę sporo.
14: To prawda, dowodem na to były łzy, które pojawiły się w oczach naszej tenisistki zaraz po zakończeniu tego spotkania. Trudno było się oprzeć wrażeniu, że Iga dzisiaj bardziej walczyła ze sobą niż z rywalką. Zaczęła dobrze, bo od pewnego zwycięstwa 6-1 w kolejnej partii Iga przestała grać. Popełniała bardzo dużo błędów, a jej rywalka prezentowała się po prostu solidnie. To wystarczyło, żeby pokonać Polkę 6-2. Na szczęście, mimo przeciwności, Iga przepchnęła zwycięstwo w trzecim secie, dwukrotnie przełamała Townsend i wygrała 6-3, ale to zwycięstwo rodziło się w bólach.
0: Iga Świątek broni tytuł na trawiastych kortach w Londynie. Jej kolejną rywalką będzie w czwartek Czeszka Karolina Pliskowa. Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: pierwsza.
1: Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. 13-latek rzucił się z nożem na swojego rówieśnika w Legnicy na Dolnym Śląsku. Obaj trafili do szpitala. Do dramatu doszło w niedzielę, ale wczoraj służby ujawniły więcej szczegółów. I o tym teraz reporter Radia Z, Michał Dzieneński.
2: Ranny nożem przez swojego rówieśnika 13-latek trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja bardzo szybko ustaliła tożsamość napastnika, ale nie można go było przesłuchać. Też trafił do szpitala, mówi Radiu Z Anna Tersa z legnickiej policji.
3: Ze względu na jego stan psychofizyczny został on przekazany pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego i przewieziony do szpitala na dalszą diagnostykę.
2: Na razie nie wiadomo, dlaczego 13-latek ranił swojego rówieśnika. O dalszych losach nożownika zdecyduje sąd rodzinny.
1: Sprawą zajmują się policjanci z Wydziału do Spraw Nieletnich i Patologii. Koniec zazębiania się publicznej i prywatnej ochrony zdrowia. Tego chciałby Janusz Cieszyński z PiSu. Były wiceminister zdrowia w Radiu Z zapowiada konkretne rozwiązanie i partyjny plan na zmiany w obecnym systemie. To jeden z pomysłów na porządki po ujawnieniu afery w Szpitalu Południowym. Prawo i Sprawiedliwość chce wyeliminować przypadki, podobno dość częste, kierowania pacjentów z prywatnych gabinetów, na przykład profesorów, do publicznych szpitali. To dziś gigantyczna patologia, chyba jedna z największych w całym systemie, mówił w Radiu Z były wiceminister zdrowia. Janusz Cieszyński zapowiedział plan PiSu właśnie na takie ostre cięcia.
4: Nie będzie takiej możliwości, że biletem wstępu, takim fast trackiem na oddział szpitalny, będzie wizyta prywatna w gabinecie jakiegoś lekarza.
1: Zdaniem byłego wiceministra zdrowia to zdecydowanie da się zrobić, a co więcej, nawet w powyborcze 100 dni PiS chce też wprowadzić maksymalne stawki godzinowe za pracę lekarza. Już na początku sierpnia polscy marynarze pojadą do Szwecji. Będą szkolić się z obsługi tamtejszych okrętów podwodnych, choć według umowy nowe szwedzkie okręty przepłyną do nas za 5 lat. Już w przyszłym roku do naszej floty dołączy jednostka starszego typu, nazywana przejściową. Z podpisaniem kluczowej umowy Polska-Szwecja z kopyta rusza program Orka, największy kontrakt w historii polskiej marynarki wojennej. Co to za okręty? O tym reporter Radia Z Maciej Bąk.
5: A26 to model okrętu podwodnego, jaki w 3 egzemplarzach polski rząd zamówił w szwedzkim koncernie Saab. Jest trudny do wykrycia, zwrotny, wytrzymujący pod wodą nawet 2 tygodnie.
6: To są jedne z najnowocześniejszych okrętów w swojej klasie na świecie. To nie są atomowe, ale konwencjonalne są jedne z najlepszych.
5: Komentuje ekspert do spraw marynarki Maksymilian Dura. Okręty powstaną w stoczni w Karlskronie. Proces trochę potrwa, przyznaje wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
7: Tutaj strona szwedzka mówi o roku 2031.
5: Co ważne, nie tylko my płacimy, Szwedzi też złożyli zamówienie. W PGZ Stoczni Wojennej powstanie dla nich okręt ratowniczy. Gdynia, Maciej Bąk, Radio Z.
1: Szwedzi są też zainteresowani naszymi mobilnymi zestawami przeciwrakietowymi Piorun. Na kolonie czy obóz autokarem, żeby było bezpiecznie, warto skorzystać ze wsparcia inspektorów transportu drogowego i policjantów. Sprawdzą, czy wszystko jest w porządku i czy pojazd może zabrać dzieci na wypoczynek. Mówi rzecznik ITD Wojciech Król.
8: Każdy może poprosić organizator, rodzic o kontrolę, dzwoniąc do inspekcji transportu drogowego, sprawdzając przede wszystkim stan techniczny pojazdów, tych autokarów, kwalifikacje kierowców.
1: Akcja Bezpieczny Autokar potrwa do końca sierpnia. W zeszłym roku odbyło się ponad 2,5 tysiąca kontroli. Kąpielisko na krakowskim Zakrzówku niedostępne dla osób na wózkach inwalidzkich. Działające od 3 lat baseny są wprawdzie wyposażone w specjalne windy schodowe, ale te nie działają. Osoby z niepełnosprawnościami proszą Radio Z o interwencję w tej sprawie. Nasz reporter Przemek Taranek w towarzystwie osoby na wózku odwiedził baseny w malowniczych kamieniołomach.
9: Żeby zjechać na wózku na basen kilkanaście metrów w dół, trzeba skorzystać aż z 3 platform schodowych. Jak to wygląda w praktyce, mówi poruszająca się na wózku Beata Cichy.
10: Jak jedna działa, to druga nie działa. Jak tamte działają, to ta trzecia nie działa. Są po prostu wadliwe.
9: Źle znoszą trudne warunki atmosferyczne. Zimą mróz, teraz upał, tłumaczy Sławomir Farbaniec, rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej.
11: W tamtym tygodniu wykonawca przeprowadził przegląd urządzeń. Została wymieniona część podzespołu.
9: Teraz windy mają być poddane testom. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, ruszą w najbliższych dniach, zapewnia rzecznik miejskiej spółki. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
1: Problem jest nie tylko z basenami. Znajdująca się na Zakrzówku kawiarnia w ogóle nie jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach. Palące upały na dobre rozkręciły sezon kąpielowy, a pracownicy basenów i wodnych placów zabaw głośno mówią o wstydliwym, a niebezpiecznym problemie. Bo gdy się zdarzy nawet na kilka dni, trzeba zamknąć kąpielisko, żeby je odkazić. Jak choćby w katowickiej dzielnicy Załęże. Katowicki MOSiR apeluje do rodziców małych dzieci o większą uwagę i przestrzeganie zasad higieny. Co konkretnie to znaczy, o tym reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
0: Przede wszystkim najmłodsze dzieci nie powinny wchodzić do wody bez specjalnych pieluszek do kąpieli. Kolejna zasada dotyczy już wszystkich. Jeśli mamy biegunkę, nudności lub zatrucie pokarmowe, lepiej zostać w domu. Jak przypomina rzecznik katowickiego MOSiR-u Wojciech Grabarczyk, bardzo ważna jest też higiena. Przed wejściem do wody należy wziąć prysznic.
12: Wspólna odpowiedzialność za higienę pozwala zadbać o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników.
0: Po każdym takim incydencie obiekt trzeba dokładnie zdezynfekować, a wodę przebadać. Szymon Kastelik, Radio Z.
1: Tony śniętych ryb są odławiane ze zbiornika Pilchowickiego i rzeki Bóbr na Dolnym Śląsku. Ze zbiornika spuszczana jest woda, bo zapora jest w remoncie. Wędkarze mówią o katastrofie ekologicznej. A jak na te zarzuty odpowiada inwestor? O tym reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
13: Że stara się minimalizować straty w ekosystemie, ale nie dało się ich uniknąć.
14: Przy tak złożonym i dużym procesie...
13: Jak mówi mi Jacek Bieńkowski z Tauron Ekoenergii, spółka wynajęła specjalnie zespół przyrodników. Wędkarze i mieszkańcy mają jednak do spółki żal.
15: Oni sobie chyba nie znają sprawy, napisali wczoraj w oficjalnym piśmie, że to jest chwilowa sytuacja i zaraz to zniknie. Co zniknie? Już zniknie wszystko, bo tu życie zniknie.
13: Akcja odławiania ryb nadal trwa. Pilchowice, Grażyna Wiatr, Radio Z.
1: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska pobrał próbki wody do badania. Wojewoda Dolnośląska poprosiła inspektorów o szczególny nadzór nad tą sytuacją. I jeszcze Mundial. Francja pokonała Szwecję 3-0 w meczu 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata. Rywalem Le Bleu w walce o ćwierćfinał będzie w sobotę Paragwaj. Teraz to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niecałą godzinę.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: druga. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. To burzliwa noc w zachodniej i centralnej części Polski i MGW wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia dla 11 województw. Teraz grzmi i błyska w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, w Kujawsko-Pomorskim, w Łódzkiem i na zachodzie warmińsko-mazurskiego. Do dosyć poważnych zniszczeń doszło w gminie Wschowa w Lubuskiem. Są tam zerwane dachy, powalone drzewa i zalane posesje. Jak przekazał w nagraniu na Facebooku burmistrz miasta i gminy Wschowa Konrad Antkowiak, zniszczony został m.in. odnowiony niedawno Park Wolsztyński.
1: Burza, która przeszła nad gminą Wschowa, poczyniła bardzo duże zniszczenia. Trwa zabezpieczanie posesji dachów, zerwanych dachów na posesjach w niektórych wsiach. Co do energii i prądu elektrycznego, będzie ona stopniowo przywracana.
0: W związku z falą burz i upałów strażacy kontrolują obozy harcerskie, sprawdzany jest stan dróg dojazdowych, a także czy są przygotowane miejsca ewakuacji w razie załamania pogody, mówi Marcin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
2: Patrzymy, czy te warunki ochrony przeciwpożarowej w sytuacjach zagrożenia życia, w anomaliach pogodowych, czy prognozach anomalii pogodowych, czy te warunki nie są zagrożone, czy oni będą w stanie sprawnie uciec po prostu z tego miejsca zagrożonego.
0: To dodatkowe kontrole strażacy sprawdzają każdy zgłoszony obóz pod względem bezpieczeństwa jeszcze przed przyjęciem uczestników. Premier wezwał do siebie minister zdrowia i prezesa NFZ w tle sprawa afery w Szpitalu Południowym. Lewica uważa, że Filip Nowak, który kieruje Narodowym Funduszem, powinien zostać zdymisjonowany. A co na te sugestie odpowiada rzecznik rządu? O tym reporter Radia Z Daniel Wrzos.
3: To są opinie wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego, odpowiada rzecznik rządu Adam Szłapka. To właśnie Gawkowski mówił o tym, że prezes NFZ-u powinien stracić stanowisko i to on ponosi odpowiedzialność za sytuację w ochronie zdrowia. Spotkanie, jak dodaje Szłapka, dotyczy finansowania NFZ-u.
4: Spotkanie było zaplanowane już z jakimś wyprzedzeniem, więc ono nie jest zwołane ad hoc.
0: W rozmowie wziął też udział minister finansów Andrzej Domański. W kasie funduszu na przyszły rok jest wielomiliardowa dziura budżetowa, a w przyszłym tygodniu ministra zdrowia będzie rozmawiać z samorządem lekarskim na temat wprowadzenia górnych limitów czasu pracy lekarzy. Prokuratura wyjaśnia, dlaczego umorzyła śledztwo w sprawie tak zwanych dwóch wież, ale konkretów na razie brak. Chodzi o postępowanie w sprawie planów budowy wieżowców w centrum Warszawy przez spółkę Srebrna, powiązaną z PiS-em. Zawiadomienie w tej sprawie złożył austriacki biznesmen, który uważa, że spółka naraziła go na koszty przekraczające 1 000 000 euro, a inwestycja ostatecznie do skutku nie doszła. Według prokuratury nie doszło do przestępstwa. Aby mówić o oszustwie, biznesmen musiałby zostać wprowadzony w błąd i doprowadzony do niekorzystnego rozporządzenia majątkiem przez osoby, które same chciały na tym skorzystać. Do niczego takiego nie doszło, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
5: Na ponad 20 stronach uzasadnienia prawnego do tej decyzji znajdują się wszystkie wyjaśnienia wszystkich okoliczności. Szerzej dziś nie będę o tym mówił.
0: Szczegóły mamy poznać w drugiej połowie lipca, kiedy całe postanowienie zostanie przetłumaczone na niemiecki i zapozna się z nim pokrzywdzony w sprawie austriacki biznesmen. Pełnomocnik pokrzywdzonego Roman Giertych nie zgadza się z decyzją prokuratury i zapowiada złożenie zażalenia do sądu. Prokuratura okręgowa w Świdnicy sprawdza, czy ktoś świadomie naraził życie lub zdrowie Karola Nawrockiego. Chodzi o incydent z zeszłego roku, z prezydenckiej kampanii wyborczej. W wywiadzie Rzece sam Nawrocki przyznaje, że po spotkaniu w Ząbkowicach Śląskich stracił przytomność i wymiotował. Śledczy sprawdzają, czy mógł być to efekt celowego podania mu niebezpiecznej substancji. Polska 2050 rozmawia z Pałacem Prezydenckim o rynku kryptowalut i kładzie na stole swoją propozycję zmiany w prawie. To próba wyjścia z pata po trzecim wecie Karola Nawrockiego. Koalicjanci są jednak sceptyczni. Nie wierzę, że to się uda, mówi wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL.
6: Odbieram to raczej jako naiwność w dobrej wierze. Pójście do diabła po to, żeby go przekonać, żeby się wykąpał w wodzie święconej. No na litość bosko, przecież wiadomo, że to się nie uda.
0: Zupełnie inaczej widzi to opozycja. Z tego co wiem, z Pałacem w imieniu Polski 2050 rozmawia minister funduszy, mówi Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u.
7: W związku z tym te 15 głosów, którymi dysponuje w parlamencie, jest w stanie zagwarantować. Jeżeli tak, to po tych uzgodnieniach z prezydentem chyba jest szansa jakaś minimalna, żeby w tym kształcie ta ustawa została przyjęta przez Sejm.
0: Na razie nie wiadomo, czy dokument trafi pod obrady. Faktem jest,